0: granicach.
1: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
2: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
1: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
3: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
1: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
4: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyczyk. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pajączkowska.
5: Dzień dobry, a dzisiaj razem ze mną i z Państwem pan Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Polsko. Witam serdecznie.
5: To może zaczniemy tak bardzo obronnie, chociaż się zastanawiam, czy może jakaś walka w ringu będzie?
6: Ja jestem otwarty. Powiedziałem to wprost, że jeżeli będę mógł potraktować całe wydarzenie charytatywnie i komuś realnie pomóc, to chętnie pomogę. Dlatego powiedziałem, że żeby to była realna pomoc, to bańka musi być na stole. Pół bańki wtedy biorę, przeznaczam na schronisko.
5: Bańka to milion?
6: Tak. Pół bańki na dzieci chore onkologicznie i możemy tańczyć w ringu. Jestem na to jak najbardziej otwarty. Mhm. Zarówno schroniska, jak i szpitale za czasów Tuska są w fatalnej kondycji, potrzebują pieniędzy, więc każde wsparcie się przyda. Jestem
5: Panie
6: otwarty.
5: Pośle, ale czy naprawdę freak fighty, bo są bardziej takie nobliwe sposoby walki?
6: Jasne, natomiast jeżeli ktokolwiek chce to krytykować, to ja powiem, misiu kolorowy, pokaż przelew na bańkę, a wtedy otwieraj buzię i krytykuj. Freak fighty to również bardzo duże pieniądze, w związku z tym te pieniądze można przeznaczyć charytatywnie. Dlatego jestem otwarty na ten pomysł.
5: Nie tak duże pieniądze jak program SAFE, 180 miliardów złotych. Dzisiaj kolejne podpisywane umowy. Co pan sądzi na temat tego pakietu pożyczek?
6: W free fightach akurat pieniądze są generowane, a tutaj my te pieniądze wydajemy. Właściwie wydaje je polski podatnik, wydaje je Polak. Po to, żeby Niemiec mógł produkować, a Ukrainiec mógł korzystać. No sorry, ale to nie na mojej wachcie. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem tego, co w ogóle dzieje się w ministerstwie. Pani redaktor, pani jest ekspertką od spraw obronności. Jest pani chyba najbardziej znanym korespondentem wojennym w naszym kraju. Pani się podoba to, co się dzieje w ministerstwie? Podoba się pani Kosiniak pozujący na jakiegoś tam Top Guna?
5: Uważam, że na pewno kiedyś miał inne opinie.
6: Angażu by nie dostał, chyba że jakąś wersję dla LGBT by kręcono. Pan... To może wtedy w takiej roli by się odnalazł.
5: Panu się nie podoba to, że on kilka lat temu był przeciwko F-35 i mówił, że to jest megalomania, a dzisiaj się chwali przed nimi?
6: Oczywiście, że tak. Nie podoba mi się ta hipokryzja, a poza tym nie podoba mi się to, że pakietujemy kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia naszych rodaków tylko dlatego, że przyszedł rozkaz z Brukseli i trzeba było niezgodnie z konstytucją podpisać umowę międzynarodową. To mi się zdecydowanie nie podoba. Nie podoba mi się zadłużanie naszych pokoleń, kolejnych pokoleń tylko po to, żeby zrobić dobrze niemieckiemu przemysłowi. To mi się zdecydowanie nie podoba jako polskiemu patriocie.
5: Tu jest Polska,
6: pani redaktor, tu jest Polska.
5: Polskie firmy zarobią.
6: Oczywiście, że tak, tylko że te kontrakty trzeba podpisywać szybko. Polskie firmy nie są jeszcze na to gotowe. W związku z tym te pieniądze dlatego, że za czasów Donalda Tuska i pierwszej platformy i obecnie mamy do czynienia z rozbrajaniem Polski, mamy do czynienia z likwidowaniem przemysłu zbrojeniowego, mamy do czynienia z likwidowaniem jednostek.
5: A co działo się przez 8 600. Lat Prawa i Sprawiedliwości?
6: Pani redaktor, na pewno działo się to, że te błędy platformy były naprawiane. Zabrakło parę lat. To prawda. Zabrakło parę lat. Być może kilka decyzji można było podjąć lepiej. Ja też potrafię uderzyć się w pierś. To myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać w kontekście tego, co obecnie się dzieje z pożyczką SAFE, bo to jest prawdziwa katastrofa dla Polski. To jest prawdziwa tragedia, tak jak powiedziałem, dla kolejnych pokoleń i my nie powinniśmy do tego dopuścić. Każdy, kto się pod tym podpisze, na pewno nie realizuje interesu polskiego i to mówię wprost.
4: A dalsza cała rozmowa do wysłuchania na vox.fm.pl. Brudnica mniszka na celowników leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnic w Kujawsko-Pomorskiem trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski. On wie, dlaczego te opryski są takie ważne.
7: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
8: Zaniechanie tych działań może skutkować
0: skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
7: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
0: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą koronę i powoli zamierają.
7: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
8: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Okazuje się, że tak. Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Mogły zajrzeć do gabinetów czy sali kolumnowej, a nawet przejechać się na kucyku i pogłaskać kozy. Wymienia atrakcję wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
9: Pomysł narodził się 3 lata temu, bo to jest trzecia z rzędu taka impreza w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, żeby w tym dniu należał do nich Podlaski Urząd Wojewódzki ze wszelakimi atrakcjami. Zwierzęta, kucyki, można się nimi przyjechać. Są kozy, które łagodzą obyczaje, uczelnie się wystawiają. Chciałbym pokazać kierunek, jaki mogą te dzieciaki wybrać, bo to nie ich wina, że one się tam znalazły.
10: Cieszymy się.
11: Taka radość. Jest dobrze. Niektórzy tej szansy nie mieli.
12: Pierwszy raz jestem tu. Dużo zabawy.
13: Jest na przykład wóz żandarmerii wojskowej.
14: Ja bardzo lubię ogólnie kozy.
8: Mówili podopieczni Domu Dziecka w Ignatkach Osiedle. Duże ćwiczenia służb w Łodzi i scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z Koluszek. Wśród nich są poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Z takim wyzwaniem w czasie ćwiczeń muszą się zmierzyć łódzkie służby.
15: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w Koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
16: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg grupy pomocy humanitarnej. Ewakuują ponad 170 osób. Będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną. Michał Siemiński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Będziemy wydawać im również ciepły posiłek do czasu, aż będą mogły wrócić do swoich miejsc zakwaterowania.
17: Przerażone, osamotnione, szukają koleżanek, szukają wychowawcy. Także się wszyscy nawzajem poszukujemy. Idziemy do punktu.
18: Jakie dostaliście zadania?
19: Że muszę w którymś momencie zesłabnąć i upaść na kogoś. Ta osoba ma mnie tam położyć. Żyć, ogarnąć.
16: Zadania rozdzielone, wszyscy ratownicy, humanitariusze wiedzą, co robić.
8: Na dworcu w kilka minut wybudowano punkty pomocowe i medyczne. W namiotach pojawiły się leżanki, dostarczono środki opatrunkowe i wodę, a także posiłki i sprzęt ratowniczy. Są też specjaliści, którzy udzielają wsparcia psychologicznego. Te ćwiczenia w Łodzi obserwowała z mikrofonem Ela Piotrowska. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowę seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto.
20: To miał być motyl, nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
21: Gigantyczny motyl, widać tak. Z daleka.
20: Widać, bardzo mi miło.
22: To jest nasza inwencja kwiatów, które kochamy, żeby nas zauważono.
21: Czy długo trwało przygotowanie tego kapelusza?
23: Oj, bardzo długo, 3 godziny na pewno. Ta atmosfera taka miła, radosna, wesoła. Koleżanki w moim wieku potrafią się tak cieszyć jak nastolatki.
24: Każdą chwilą trzeba się cieszyć. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim po prostu.
8: Oprócz przemarszu były tańce i wspólne śpiewanie. Seniorada potrwa ponad tydzień. W planach m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kajser Kasimir, za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
25: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie, ja też.
8: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselon przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
26: Pan Kazimierz, czy Kajzer, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną. Jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
8: Akt notarialny już podpisany. Niedługo pan Kajzer spotka się z władzami i oficjalnie przekaże spadek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Bardzo dziękuję.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymirowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło prezydenta, ale także rząd i całą polską scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Nawrockiego. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa, który był w Sejmie.
1: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
2: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
1: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
3: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać odznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej przeszła przez Sejm. Teraz trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie zostanie zawetowana. Choć autorzy projektu z koalicji rządowej przekonują, że z Karolem Nawrockim chcą jeszcze rozmawiać. Tym tematem również zajął się nasz reporter Michał Rawa, który cały dzień spędził w Sejmie. Michale, powiedz, strona rządowa liczy na prezydencki podpis pod tą ustawą?
1: Urszula Pasławska z PSL-u, jedna ze współautorek ustawy, przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.
4: Pan prezydent Nawrocki widzi i potwierdza potrzebę uregulowania tego zagadnienia. W mojej ocenie ma więcej życzliwości do tej ustawy niż otoczenie pana prezydenta, ale oczywiście zawsze jest jeszcze polityka.
1: Katarzyna Kotula z Lewicy deklaruje, że chce porozmawiać z prezydentem i usłyszeć, co wzbudza jego sprzeciw w tej ustawie.
5: Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczenia.
1: Karol Nawrocki stwierdził, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Autorzy ustawy przekonują, że ta nie jest konkurencją dla instytucji małżeństwa.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza możliwość zawarcia umowy o notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umożliwi to stanowią m.in. wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
6: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
7: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
6: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
8: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
6: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
9: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
6: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
0: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyk. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pajączkowska.
10: Dzień dobry, a dzisiaj razem ze mną i z Państwem pan Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Polsko. Witam serdecznie.
10: To może zaczniemy tak bardzo obronnie, chociaż się zastanawiam, czy może jakaś walka w ringu będzie.
11: Ja jestem otwarty. Powiedziałem to wprost, że jeżeli będę mógł potraktować całe wydarzenie charytatywnie i komuś realnie pomóc, to chętnie pomogę. Dlatego powiedziałem, że żeby to była realna pomoc, to bańka musi być na stole. Pół bańki wtedy biorę, przeznaczam na schronisko.
10: Bańka to milion?
11: Tak. Pół bańki na dzieci chore onkologicznie i możemy tańczyć w ringu. Jestem na to jak najbardziej otwarty. Mhm. Zarówno schroniska, jak i szpitale za czasów Tuska są w fatalnej kondycji, potrzebują pieniędzy, więc każde wsparcie się przyda. Jestem
10: Panie
11: otwarty.
10: Panie pośle, ale czy naprawdę freak fighty, bo są bardziej takie nobliwe sposoby walki?
11: Jasne, natomiast jeżeli ktokolwiek chce to krytykować, to ja powiem, misiu kolorowy, pokaż przelew na bańkę, a wtedy otwieraj buzię i krytykuj. Freak fighty to również bardzo duże pieniądze, w związku z tym te pieniądze można przeznaczyć charytatywnie, dlatego jestem otwarty na ten pomysł.
10: Nie tak duże pieniądze jak program SAFE, 180 miliardów złotych, dzisiaj kolejne podpisywane umowy. Co pan sądzi na temat tego pakietu pożyczek?
11: W freak fightach akurat pieniądze są generowane, a tutaj my te pieniądze wydajemy. Właściwie wydaje je polski podatnik, wydaje je Polak, po to, żeby Niemiec mógł produkować, a Ukrainiec mógł korzystać. To sorry, ale to nie na mojej wachcie. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem tego, co w ogóle dzieje się w ministerstwie. Panie redaktor, pani jest ekspertką od spraw obronności. Jest pani chyba najbardziej znanym korespondentem wojennym w naszym kraju. Pani się podoba to, co się dzieje w ministerstwie? Podoba się pani Kosiniak pozujący na jakiegoś tam Top Gana?
10: Uważam, że na pewno kiedyś miał inne opinie.
11: Angażu by nie dostał, chyba że jakąś wersję dla LGBT by kręcono. Pan... To może wtedy w takiej roli by się odnalazł.
10: Panu się nie podoba to, że on kilka lat temu był przeciwko F-35 i mówił, że to jest megalomania, a dzisiaj się chwali przed nimi?
11: Oczywiście, że tak. Nie podoba mi się ta hipokryzja, a poza tym nie podoba mi się to, że pakietujemy kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia naszych rodaków tylko dlatego, że przyszedł rozkaz z Brukseli i trzeba było niezgodnie z konstytucją podpisać umowę międzynarodową. To mi się zdecydowanie nie podoba. Nie podoba mi się zadłużanie naszych pokoleń, kolejnych pokoleń tylko po to, żeby zrobić dobrze niemieckiemu przemysłowi. To mi się zdecydowanie nie podoba jako polskiemu patriocie. Tu jest Polska, panie redaktor, tu jest Polska.
10: Polskie firmy zarobią.
11: Oczywiście, że tak, tylko że te kontrakty trzeba podpisywać szybko. Polskie firmy nie są jeszcze na to gotowe. W związku z tym te pieniądze. Dlatego, że za czasów Donalda Tuska i pierwszej platformy i obecnie mamy do czynienia z rozbrojeniem Polski, mamy do czynienia z likwidowaniem przemysłu zbrojeniowego, mamy do czynienia z likwidowaniem jednostek.
10: A co działo się przez 8 600. Lat Prawa i Sprawiedliwości?
11: Pani redaktor, na pewno działo się to, że te błędy platformy były naprawiane. Zabrakło parę lat. To prawda. Zabrakło parę lat. Być może kilka decyzji można było podjąć lepiej. Ja też potrafię uderzyć się w pierś. To myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać w kontekście tego, co obecnie się dzieje z pożyczką Safe, bo to jest prawdziwa katastrofa dla Polski. To jest prawdziwa tragedia, tak jak powiedziałem, dla kolejnych pokoleń i my nie powinniśmy do tego dopuścić. Każdy, kto się pod tym podpisze, na pewno nie realizuje interesu polskiego i to mówię wprost.
0: A dalsza cała rozmowa do wysłuchania na vox.fm.pl. Brudnica mniszka na celowników leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnic w Kujawsko-Pomorskiem trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski. On wie, dlaczego te opryski są takie ważne.
12: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
13: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnażeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
12: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
13: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
12: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Okazuje się, że tak. Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Mogły zajrzeć do gabinetów czy sali kolumnowej, a nawet przejechać się na kucyku i pogłaskać kozy. Wymienia atrakcję wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
14: Pomysł narodził się 3 lata temu, bo to jest trzecia z rzędu taka impreza w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, żeby w tym dniu należał do nich Podlaski Urząd Wojewódzki ze wszelakimi atrakcjami. Zwierzęta, kucyki, można się nimi przyjechać. Są kozy, które łagodzą obyczaje, uczelnie się wystawiają. Chciałbym pokazać kierunek, jaki mogą te dzieciaki wybrać, bo to nie ich wina, że one się tam znalazły.
15: Cieszymy się.
16: Taka radość. Jest dobrze. Niektórzy tej szansy nie mieli.
17: Pierwszy raz jestem tu. Dużo zabawy.
18: Jest na przykład wóz żandarmerii wojskowej.
19: Ja bardzo lubię ogólnie kozy.
0: Mówili podopieczni Domu Dziecka w Ignatkach Osiedle. Duże ćwiczenia służby w Łodzi i scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z Koluszek. Wśród nich są poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Z takim wyzwaniem w czasie ćwiczeń muszą się zmierzyć łódzkie służby.
20: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w Koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
21: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg grupy pomocy
15: humanitarnej ewakuują. Ponad 170 osób będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną. Michał Siemiński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Będziemy wydawać im również ciepły posiłek do czasu, aż będą mogły wrócić do swoich miejsc zakwaterowania.
21: Przerażone, osamotnione, szukają koleżanek, szukają wychowawcy. Także się wszyscy nawzajem poszukujemy, idziemy do punktu.
22: Jakie dostaliście zadania?
23: Że muszę w którymś momencie zesłabnąć i upaść na kogoś. Ta osoba ma mnie tam położyć, ogarnąć.
15: Zadania rozdzielone, wszyscy ratownicy, humanitariusze wiedzą, co robić.
0: Na dworcu w kilka minut wybudowano punkty pomocowe i medyczne. W namiotach pojawiły się leżanki, dostarczono środki opatrunkowe i woda, a także posiłki i sprzęt ratowniczy. Są też specjaliści, którzy udzielają wsparcia psychologicznego. Te ćwiczenia w Łodzi obserwowała z mikrofonem Ela Piotrowska. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowę seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto.
24: To miał być motyl, nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
25: Gigantyczny motyl, widać z daleka.
24: Widać, bardzo mi miło.
26: To jest nasza inwencja kwiatów, które kochamy, żeby nas zauważono.
25: Czy długo trwało przygotowanie tego kapelusza?
27: Oj, bardzo długo, 3 godziny na pewno. No, ta atmosfera taka miła, radosna, wesoła. Koleżanki w moim wieku potrafią się tak cieszyć jak nastolatki.
28: Każdą chwilą trzeba się cieszyć. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim po prostu.
0: Oprócz przemarszu były tańce i wspólne śpiewanie. Seniorada potrwa ponad tydzień. W planach m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kajser Kasimir, za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
29: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie, ja też.
0: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselon przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
30: Pan Kazimierz, czy Kajzer, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną. Jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
0: Akt notarialny już podpisany. Niedługo pan Kajzer spotka się z władzami i oficjalnie przekaże spadek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odebranie Wołodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. To po tym, jak decyzją ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. To oburzyło prezydenta, ale także rząd i całą polską scenę polityczną. Wątpliwości części polityków budzi jednak stanowcza reakcja Nawrockiego. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa, który był w Sejmie.
1: Prezydent powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu.
2: I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jestem oburzony.
1: Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja jest niepokojąca ze względu na polsko-ukraińskie relacje, ale oczekuje od obu prezydentów, by wznieśli się ponad historyczne emocje.
3: Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: A wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że decyzja Zełenskiego jest nie do przyjęcia, ale Nawrocki zamiast odbierać oznaczenia powinien zadzwonić do ukraińskiego prezydenta i wyrazić swój sprzeciw.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej przeszła przez Sejm, teraz trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie zostanie zawetowana, choć autorzy projektu z koalicji rządowej przekonują, że z Karolem Nawrockim chcą jeszcze rozmawiać. Tym tematem również zajął się nasz reporter Michał Rawa, który cały dzień spędził w Sejmie. Michale, powiedz, strona rządowa liczy na prezydencki podpis pod tą ustawą?
1: Urszula Pasławska z PSL-u, jedna ze współautorek ustawy, przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna.
4: Pan prezydent Nawrocki widzi i potwierdza potrzebę uregulowania tego zagadnienia. W mojej ocenie ma więcej życzliwości do tej ustawy niż otoczenie pana prezydenta, ale oczywiście zawsze jest jeszcze polityka.
1: Katarzyna Kotula z Lewicy deklaruje, że chce porozmawiać z prezydentem i usłyszeć, co wzbudza jego sprzeciw w tej ustawie.
5: Nie wiem, czy chodzi o kwestie tylko wspólności majątkowej, czy kwestie wspólnego rozliczenia.
1: Karol Nawrocki stwierdził, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Autorzy ustawy przekonują, że ta nie jest konkurencją dla instytucji małżeństwa.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza możliwość zawarcia umowy o notariusza przez dwie osoby pozostające w związku. Umożliwi to stronom m.in. wspólne rozliczanie czy dostęp do dokumentacji medycznej partnera. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
6: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
7: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
6: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
8: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby mieć więcej odwagi i robić to pod szyldem opozycyjnym.
6: Druga strona sporu odpiera te zarzuty. Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
9: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
6: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
0: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyk. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadziła Karolina Pajączkowska.
10: Dzień dobry, a dzisiaj razem ze mną i z Państwem pan Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Polsko. Witam serdecznie.
10: To może zaczniemy tak bardzo obronnie, chociaż się zastanawiam, czy może jakaś walka w ringu będzie.
11: Ja jestem otwarty. Powiedziałem to wprost, że jeżeli będę mógł potraktować całe wydarzenie charytatywnie i komuś realnie pomóc, to chętnie pomogę. Dlatego powiedziałem, że żeby to była realna pomoc, to bańka musi być na stole. Pół bańki wtedy biorę, przeznaczam na schronisko.
10: Bańka to milion?
11: Tak. Pół bańki na dzieci chore onkologicznie i możemy tańczyć w ringu. Jestem na to jak najbardziej otwarty. Mhm. Zarówno schroniska, jak i szpitale za czasów Tuska są w fatalnej kondycji, potrzebują pieniędzy, więc każde wsparcie się przyda. Jestem
10: Panie
11: otwarty.
10: Pośle, ale czy naprawdę freak fighty, bo są bardziej takie nobliwe sposoby walki?
11: Jasne, natomiast jeżeli ktokolwiek chce to krytykować, to ja powiem, misiu kolorowy, pokaż przelew na bańkę, a wtedy otwieraj buzię i krytykuj. Freak fighty to również bardzo duże pieniądze, w związku z tym te pieniądze można przeznaczyć charytatywnie, dlatego jestem otwarty na ten pomysł.
10: Nie tak duże pieniądze jak program SAFE, 180 miliardów złotych, dzisiaj kolejne podpisywane umowy. Co pan sądzi na temat tego pakietu pożyczek?
11: W freak fightach akurat pieniądze są generowane, a tutaj my te pieniądze wydajemy. Właściwie wydaje je polski podatnik, wydaje je Polak, po to, żeby Niemiec mógł produkować, a Ukrainiec mógł korzystać. To sorry, ale to nie na mojej wachcie. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Zdecydowanie jestem przeciwnikiem tego, co w ogóle dzieje się w ministerstwie. Panie redaktor, pani jest ekspertką od spraw obronności. Jest pani chyba najbardziej znanym korespondentem wojennym w naszym kraju. Pani się podoba to, co się dzieje w ministerstwie? Podoba się pani Kosiniak pozujący na jakiegoś tam Top Gana?
10: Uważam, że na pewno kiedyś angażu by miał nie dostał. Inne opinie.
11: Angażu by nie dostał, chyba że jakąś wersję dla LGBT by kręcono. Pan... To może wtedy w takiej roli by się odnalazł.
10: Panu się nie podoba to, że on kilka lat temu był przeciwko F-35 i mówił, że to jest megalomania, a dzisiaj się chwali przed nimi?
11: Oczywiście, że tak. Nie podoba mi się ta hipokryzja, a poza tym nie podoba mi się to, że pakietujemy kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia naszych rodaków tylko dlatego, że przyszedł rozkaz z Brukseli i trzeba było niezgodnie z konstytucją podpisać umowę międzynarodową. To mi się zdecydowanie nie podoba. Nie podoba mi się zadłużanie naszych pokoleń, kolejnych pokoleń tylko po to, żeby zrobić dobrze niemieckiemu przemysłowi. To mi się zdecydowanie nie podoba jako polskiemu patriocie.
10: Tu jest Polska,
11: panie redaktor, tu jest Polska.
10: Polskie firmy zarobią.
11: Oczywiście, że tak, tylko że te kontrakty trzeba podpisywać szybko. Polskie firmy nie są jeszcze na to gotowe. W związku z tym te pieniądze. Dlatego, że za czasów Donalda Tuska i pierwszej platformy i obecnie mamy do czynienia z rozbrajaniem Polski, mamy do czynienia z likwidowaniem przemysłu zbrojeniowego, mamy do czynienia z likwidowaniem jednostek.
10: A co działo się przez 600. 8 lat Prawa i Sprawiedliwości?
11: Pani redaktor, na pewno działo się to, że te błędy platformy były naprawiane. Zabrakło parę lat. To prawda. Zabrakło parę lat. Być może kilka decyzji można było podjąć lepiej. Ja też potrafię uderzyć się w pierś. To myślę, że nie powinniśmy o tym rozmawiać w kontekście tego, co obecnie się dzieje z pożyczką Safe, bo to jest prawdziwa katastrofa dla Polski. To jest prawdziwa tragedia, tak jak powiedziałem, dla kolejnych pokoleń i my nie powinniśmy do tego dopuścić. Każdy, kto się pod tym podpisze, na pewno nie realizuje interesu polskiego i to mówię wprost.
0: A dalsza cała rozmowa do wysłuchania na vox.fm.pl. Brudnica mniszka na celowników leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnic w Kujawsko-Pomorskiem trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski. On wie, dlaczego te opryski są takie ważne.
12: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
13: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
12: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
13: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
12: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
0: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Czy w urzędzie można się dobrze bawić? Okazuje się, że tak. Podlaski Urząd Wojewódzki otworzył drzwi dla podopiecznych domów dziecka. Mogły zajrzeć do gabinetów czy sali kolumnowej, a nawet przejechać się na kucyku i pogłaskać kozy. Wymienia atrakcję wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
14: Pomysł narodził się 3 lata temu, bo to jest trzecia z rzędu taka impreza w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, żeby w tym dniu należał do nich Podlaski Urząd Wojewódzki ze wszelakimi atrakcjami. Zwierzęta, kucyki, można się nimi przyjechać. Są kozy, które łagodzą obyczaje, uczelnie się wystawiają. Chciałbym pokazać kierunek, jaki mogą te dzieciaki wybrać, bo to nie ich wina, że one się tam znalazły.
15: Cieszymy się.
16: Taka radość. Jest dobrze. Niektórzy tej szansy nie mieli.
15: Pierwszy raz jestem tu. Dużo zabawy. Jest na przykład wóz żandarmerii wojskowej.
17: Ja bardzo lubię ogólnie kozy.
0: Mówili podopieczni domu dziecka w Ignatkach Osiedle. Duże ćwiczenia służby w Łodzi i scenariusz na wypadek sytuacji kryzysowej. Na dworzec Łódź Fabryczna wjechał pociąg z osobami ewakuowanymi z Koluszek. Wśród nich są poszkodowani, osoby na wózkach, seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się, a także matki z dziećmi i spora grupa spanikowanej młodzieży. Z takim wyzwaniem w czasie ćwiczeń muszą się zmierzyć łódzkie służby.
18: Bardzo się boję o moją rodzinę, o mój dom. Wszystkich, którzy zostali w Koluszkach. My jesteśmy bezpieczni, ale nie wiemy, co z rodziną.
19: Do Łodzi na dworzec fabryczny przyjechał pociąg grupy pomocy humanitarnej. humanitarnej ewakuują. Ponad 170 osób będą się nimi zajmować, świadczyć im pierwszą pomoc psychologiczną. Michał Siemiński, dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Będziemy wydawać im również ciepły posiłek do czasu, aż będą mogły wrócić do swoich miejsc zakwaterowania.
20: Przerażone, osamotnione, szukają koleżanek, szukają wychowawcy. Także się wszyscy nawzajem poszukujemy, idziemy do punktu.
21: Jakie dostaliście zadania?
22: Że muszę w którymś momencie zesłabnąć i upaść na kogoś. Ta osoba ma mnie tam położyć, ogarnąć.
19: Zadania rozdzielone, wszyscy ratownicy, humanitariusze wiedzą, co robić.
0: Na dworcu w kilka minut wybudowano punkty pomocowe i medyczne. W namiotach pojawiły się leżanki, dostarczono środki opatrunkowe i woda, a także posiłki i sprzęt ratowniczy. Są też specjaliści, którzy udzielają wsparcia psychologicznego. Te ćwiczenia w Łodzi obserwowała z mikrofonem Ela Piotrowska. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowę seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł marsz kapeluszowy. To ważna część seniorady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Barwny korowód przeszedł przez Stare Miasto.
23: To miał być motyl, nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
24: Gigantyczny motyl, widać z daleka.
23: Widać, bardzo mi miło.
25: To jest nasza inwencja kwiatów, które kochamy, żeby nas zauważono.
24: Czy długo trwało przygotowanie tego kapelusza?
23: Oj, bardzo długo, 3 godziny na pewno. Ta atmosfera taka miła, radosna, wesoła. Koleżanki w moim wieku potrafią się tak cieszyć jak nastolatki.
26: Każdą chwilą trzeba się cieszyć. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim po prostu.
0: Oprócz przemarszu były tańce i wspólne śpiewanie. Seniorada potrwa ponad tydzień. W planach m.in. koncerty, grillowanie, atrakcje sportowe i twórcze warsztaty. Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kajser Kazimir, za życia przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
27: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie, ja też.
0: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselon przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
28: Pan Kazimierz, czy Kajzer, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną. Jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
0: Akt notarialny już podpisany. Niedługo pan Kajzer spotka się z władzami i oficjalnie przekaże spadek. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości z Vox.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Bob.

0: Fox FM.
1: Radom. Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła przetarg na jego rozbudowę. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Agnieszką Kowalczyk, dyrektor w spółce Radkom.
2: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
3: Panie redaktorze, jeśli już to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
2: Jak długo czekacie Państwo na oferty firm? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
3: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
2: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
3: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
2: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
3: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radkom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego. Natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
2: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co Państwo na te argumenty?
3: Proszę Państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
2: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
3: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
2: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, na przeciągu lat, w przeciągu w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
3: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No, w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
1: Stanowcze nie inwestycji mówią mieszkańcy Wincentowa. Jak mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawicielka mieszkańców, już obecnie wysypisko jest problemem.
0: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększana po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i to przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście, nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
1: Słupki rtęci pójdą w górę. Na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni. Warto zatem przypomnieć sobie, jak radzić sobie z upałem i o czym powinniśmy pamiętać, mówi ratownik z radomskiego pogotowia ratunkowego Mariusz Wielocha.
4: Porady będą te same, które były w ubiegłym roku, dwa lata temu, i one będą się powielały za każdym razem. Musimy pamiętać o tym, by tak naprawdę unikać przebywania na otwartym słońcu w tych godzinach najbardziej newralgicznych, czyli od 11 do 17, i to w szczególności dotyczy seniorów i dzieci. Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas, w zasięgu rąk każdego z nas. Ale najważniejszą rzeczą to jest to, by pamiętać o tej wodzie. Jest masa jeszcze wskazówek, które dobrze by było, gdybyśmy przestrzegali. Chociażby to, by pamiętać nie tylko o sobie i samemu się zabezpieczać, ale równie dobrze, żeby pamiętać o naszych pociechach, o seniorach, za których często jesteśmy odpowiedzialni, i zwierzętach, żeby nie traktować nikogo przedmiotowo, żeby nie dochodziło do sytuacji takich, kiedy nagle okazuje się, że zwierzę bądź dziecko zostaje samo w samochodzie, bo to jest sytuacja raz, że karygodna, dwa, bardzo niebezpieczna dla zdrowia osoby bądź zwierzęcia zostawionego po prostu w tym aucie. Wydaje nam się, że nas ta sytuacja nie dotyczy. My nie jesteśmy narażeni na promienie słoneczne. Wydaje nam się, że po prostu to jest chwila, przejdziemy krótki spacer, na pewno nam nie zaszkodzi. Porozmawiamy z sąsiadem, z sąsiadką gdzieś na chodniku i okazuje się, że właśnie minutę, dwie za długo przebywaliśmy. Oczywiście wtedy dochodzi do takich bardzo niepokojących objawów, czyli dreszcze, wysoka temperatura. Często w początkowej fazie możemy skłaniać się do tego, że po prostu jesteśmy przeziębieni, a tak naprawdę są to pierwsze objawy udaru słonecznego. Za każdym razem, kiedy jesteśmy zaniepokojeni występującymi u nas takimi niepokojącymi objawami, tak naprawdę musimy też pamiętać o tym, by zawsze nawadniać się. Musimy wypijać teraz większej ilości tej wody, bo być może po prostu dochodzi do jakichś zaburzeń elektrolitowych i po prostu organizm zaczyna się upominać po prostu o swoje. Często słyszymy, że 1,5 litra, 2 litry, no takie jakieś olbrzymiaste ilości tych płynów, które powinniśmy przyjąć. Myślę, że dobrze będzie, jeśli każdy z nas w ciągu dnia wchłonie litr tej wody lub w ogóle płynów. To są takie zdroworozsądkowe, bo często właśnie ludzie, jak się do nich pojedzie i słyszą o 1,5, o 2 litrach, to mówią, że ich to brzuchy wręcz bolą, więc trzeba tak bardzo zdroworozsądkowo podejść do tego. Myślę, że ten litr to jest takie minimum tego płynu, który powinniśmy przyjąć w ciągu dnia. Tak naprawdę wahania tej pogody mogą bezpośrednio przekładać się po prostu na nasze ogólne złe samopoczucie. Możemy odczuwać apatię, zmęczenie, możemy być senni, ale tak naprawdę nie będzie miało to bezpośredniego wpływu na to, że zaczynamy się odwadniać. A to jest główny problem zawsze wtedy, kiedy mamy wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Jeśli już musimy być na zewnątrz i musimy przebywać na tym świeżym powietrzu, to co jakiś czas powinniśmy się schować do miejsca zacienionego, powinniśmy unikać też tych takich betonowych niecek. No wiadomo, że mieszkając w dużych aglomeracjach miejskich ciężko jest o to, aczkolwiek są miejsca, gdzie spokojnie można usiąść, napić się łyk, dwa tej wody, nabrać świeżych sił i z powrotem dziarsko ruszyć do przodu na ten spacer, czy po to, by załatwić tą swoją sprawę. Musimy też pamiętać o tym, by w te upalne dni nie pić zbyt dużych ilości kawy i alkoholu. Jeden i drugi napój przyczynia się wydatnie do utraty płynów z naszego organizmu, co na dłuższą metę może być zgubne.
1: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
5: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego. Po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, jeszcze tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jakie rodzaje obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie, gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy, ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta, więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie, zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów w obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach. jak sobie dobierać obuwie.
1: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia radomskiej wiosny literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja. Radomska wiosna literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych. O szczegółach Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
6: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej wiosny literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema czy Następny do raju Marka Hłasko czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie. A wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowit Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Witt Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
1: Przypomnijmy, Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.

0: Anna Wadowska, zapraszam. 159 projektów z pozytywną oceną. Zakończył się pierwszy etap pracy nad pomysłami w przyszłorocznym budżecie obywatelskim Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili ponad 300 projektów, mówi Alan Pieńkowski z Centrum Organizacji Pozarządowych.
1: Za nami proces oceniania wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego Radomia. W tym roku mieszkańcy zgłosili 302 wnioski, z czego już teraz wiemy, że 159 trafi na kartę, ponieważ otrzymały ocenę pozytywną. 75 otrzymały ocenę negatywną, część z nich to była ocena formalna, czyli projekty, które nie są w zakresie zadań, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, przekraczają kwotę, na przykład maksymalną kwotę budżetu obywatelskiego, czyli około 2 milionów złotych. Są tam też wśród tych projektów negatywnie ocenionych projekty, które zadania, które będą realizowane przez jednostki w ramach innych środków niż budżet obywatelski. 68 projektów zostało połączonych ze względu na taki sam zakres, który znajdował się we wnioskach. Teraz do 27 maja wnioskodawcy mają czas na złożenie odwołania osobiście lub mailowo i ostateczna lista będzie opublikowana w połowie czerwca. Najwięcej z roku na rok coraz więcej możemy zaobserwować.

0: wniosek taki jak odlew, rzeźba trzech cytryn, więc to może być jeden z takich ciekawszych wniosków, ale zobaczymy. Budżet obywatelski ma się cały czas dobrze, te liczby wniosków, no jakieś wahania są, ale to ma związek z tym, że tak przynajmniej moim zdaniem ma to związek z tym, że miasto robi się już tak jakby nasycone tymi zadaniami. Wiadomo, że co z roku na rok nam się powtarzają te same miękkie, ale inwestycyjnych zadań nie możemy tutaj realizować tych samych co roku, prawda? Więc myślę, że nie, że budżet obywatelski ma się dobrze, a będzie miał się coraz lepiej, ponieważ chcemy tutaj prowadzić jakąś ewaluację, metamorfozę tego budżetu obywatelskiego tak, żeby był jak najlepiej dostosowany do potrzeb mieszkańców. To znaczy pomysły cały czas są to zazwyczaj rzeczy związane z na przykład powrotem do podziału tych projektów na obszary, tak jakby na dzielnice. No tutaj mamy jednak, jeśli chodzi o zmiany w budżecie obywatelskim, mamy trochę ręce związane ustawą. Tutaj dużego pola do manewru nam ona nie daje, ale to, co tutaj będzie można zmienić, będziemy starali się wprowadzić w życie. Chociaż jest to taki proces, który chwilę potrzebuje zająć.
1: Głosowanie ma ruszyć 21 czerwca i potrwać do 7 lipca. 5 firm chce operować miejskimi liniami autobusowymi. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji otworzył oferty w przetargu. Docelowo wybrany wykonawca miałby obsługiwać 7 linii przez 10 lat, wykorzystując do tego pojazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Przetarg podzielony był na 2 zamówienia, mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2: 5 oferentów jest zainteresowanych 10-letnią obsługą fabrycznie nowymi autobusami 7 linii miejskich w Radomiu, w tym 2 częściowo. Otworzyliśmy właśnie oferty w przetargu na świadczenie usług przewozu regularnego w ramach naszej komunikacji miejskiej. Autobusy wyjadą jesienią 2027 roku. Postępowanie przetargowe podzielone jest na 2 zamówienia. Pierwsze, podstawowe, obejmuje świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanych w ramach lokalnego transportu zbiorowego na nadzorowanych przez nas liniach. Zwycięzca obsłuży 7 linii: 5, 6, 15, 18 wybrana brygada, 22, 26 większość brygad oraz 27. Wykorzysta do tego 26 autobusów miejskich klasy Maxi, długość około 12 metrów, w ruchu i 3 rezerwowe, wszystkie z napędem konwencjonalnym, norma emisji spalin Euro 6. Drugie zamówienie w ramach postępowania opcjonalne obejmie dostawę i montaż urządzeń obsługujących system radomskiej karty miejskiej i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Mowa o 31 sztukach, w tym 2 kompletach stanowiących zapas serwisowy, które będą na wyposażeniu autobusów przeznaczonych do realizacji umowy w zakresie zamówienia podstawowego. Otwarcie ofert nastąpiło 21 maja bieżącego roku. Oferenci wycenili swoje usługi na kwoty od prawie 185 do około 216 milionów złotych. Na realizację powyższego zamówienia została przeznaczona kwota 184 milionów 500 tysięcy złotych. Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalnym, rachunkowym i prawnym. Zwycięzca przetargu rozpocznie świadczenie usług przewozowych pod koniec listopada 2027 roku. Umowa będzie obowiązywała przez 120 miesięcy, czyli 10 lat.
1: Przypomnijmy, na początku marca obsługa niektórych linii autobusowych zakończyło konsorcjum 3 firm, które działało w Radomiu przez dekadę. Suczka Aria, pies poszukiwawczy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
3: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. 2 te, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak, bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością, natomiast ma swoje miejsce do odpoczynku, ale wczoraj tak, dodatkowy smaczek, ulubione, że tak powiem, gryzak dostała, duma. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie. Dla niej pewnie też, bo na próbach jej nie wychodziło. Udało jej się nawet finalnie zasalutować. Ćwiczyłyśmy tą sztuczkę kilka razy. Kolejny etap jaki? Kolejna próba podejścia do egzaminu terenowego klasy 1, który dał wtedy możliwość awansu psa na stopień starszego szeregowego psa. Są postępy, nie mówię, że nie, natomiast no, pracy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to takie stricte służby

0: nie ma, są codzienne ciężkie treningi na zasadzie współpracy bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK 9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. Pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o trailerze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą 3 osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata, nie dają takiej możliwości. Pies, wychodząc, pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8, plus takie 2 osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są 2 psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
1: Koncerty, pokazy mody, a także Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami. Przed nami Radomskie Dni Godności. To unikatowa możliwość poznania i obejrzenia twórczości tych osób, mówi Dagmara Janas ze Stowarzyszenia Razem, które jest organizatorem imprezy.
2: Celem tego wydarzenia jest integracja, przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami i pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością są tacy sami jak my. W ramach Radomskich Dni Godności odbędzie się Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, gdzie w tym roku, proszę Państwa, jest 200 uczestników, więc jest naprawdę dużo osób chętnych do uczestnictwa w tym festiwalu z województwa łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. W ramach Dni Godności odbędzie się też pokaz mody, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą pokazywać modę z różnych firm branżowych. Oczywiście też będą atrakcje, inne organizacje pozarządowe będą się wystawiać tu na placu rynku. Uświetni występ zespół Playboys i na końcu Mezo. Także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Radomia, ale nie tylko mieszkańców Radomia, całego województwa. Tutaj 29 maja start o godzinie 12 i zapraszamy tutaj na plac rynku. Dziękuję bardzo.
1: Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym prezydenta miasta Radomia. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, wspieramy aktywność osób niepełnosprawnych w naszym mieście.
3: Radomskie Dni Godności to nasze coroczne święto, w trakcie którego wraz z osobami z niepełnosprawnościami dbamy o integrację, dajemy przykład tego, że wszyscy jesteśmy razem, że możemy razem pracować, bawić się, świętować. Także już 29 maja zapraszamy na szereg wydarzeń, które w ramach Radomskich Dni Godności będą się odbywały. Pokażmy, że jesteśmy razem, że Radom jest, że Radom potrafi razem, wszyscy jak jesteśmy, wspólnie pracować, bawić się. Także niech to będzie nasze święto. Bardzo serdecznie zapraszamy. I cóż, widzimy się podczas wielu wspaniałych wydarzeń, podczas których będziemy mieli szansę się integrować i nawzajem poznawać, doceniając to, jak wszyscy jesteśmy różnorodni, także serdecznie zapraszam.
1: Inicjatywę wspiera również samorząd województwa mazowieckiego. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, uważa, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne.
4: Zobaczcie, w jakich wspaniałych okolicznościach, z jakimi wspaniałymi uczestnikami corocznych edycji Dni Godności, Radomskich Dni Godności. Widzicie Państwo, ich uśmiechy zachęcają do tego, aby zaprosić wszystkich Radomian, ale i wszystkich mieszkańców południowej części województwa mazowieckiego do udziału. I nie tylko, bo z tego, co się dowiedziałem, oczywiście główny organizator zaprosił również województwo lubelskie, województwo łódzkie, I świętokrzyskie, więc będziemy gościć tutaj również osoby z innych województw. Cieszę się bardzo, że kolejny raz Samorząd Województwa Mazowieckiego dokłada swoją cegiełkę też finansową do zorganizowania tak dużego przedsięwzięcia, które na trwale się wpisało rzeczywiście w ten kalendarz imprez organizowanych tu w mieście Radomiu. Cieszę się również, że bardzo wielu partnerów, również firm uczestniczy w tym święcie i cóż, życzę, z pewnością atrakcji nie zabraknie i życzę wszystkim uśmiechu w tym dniu, dobrej integracji.
5: Radomskie Dni Godności!
1: Przypomnijmy, Radomskie Dni Godności już 29 maja. Wydarzenie odbędzie się na rynku. Gwiazdą wieczoru będzie Mezo i Playboys. Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
6: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej Wiosny Literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Hłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to Radomska Wiosna Poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na Wiosnę Literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie, a wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Witt Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Łopoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
1: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych. Bez niej świat nie byłby taki sam. Dziś święto mamy. W tym wyjątkowym dniu dzieci przygotowują występy, laurki i prezenty. O to, kim jest mama, zapytaliśmy radomskie przedszkolaki.
7: Kocham cię, mamo!
8: Powiedz mi, kto to jest mama?
7: Mama to taki ktoś, kto z kim można się bawić, można go przytulać i można mu robić niespodzianki.
9: Czasem z mamą idę na spacer, na rowery lub do kina. Po prostu mama.
8: Jak wygląda twoja mama?
9: Ma takie... ma bluzkę. Ma taką... włosy ma takie... takie trochę brązowo. Bardzo ciemny brąz. I czerwone.
10: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje, kocha nas i zawsze nas pilnuje.
8: A jak wygląda twoja mama?
10: Ma ładne ma spodnie, sukienkę ma, buty i te beżowe włosy.
8: A powiedz mi, co ty robisz w domu z mamą?
10: Bawię się klockami i ciasto robię z mamą.
9: Mama to jest opiekunka nawet.
8: A jaka jest twoja mama? Opiszesz mi ją?
9: Moja mama ma białe włosy i dzisiaj ma sukienkę.
8: A co ty robisz w domu z mamą?
9: Gotuję.

0: Ojciec.
1: A co ty robisz w domu z mamą?
0: Gotuję, bawię się i oglądam telewizję.
1: A jaka jest twoja mama?
0: Ma czarne włosy, ma szarą bluzę i szare spodnie.
2: Mama to taki ktoś, kto się nami opiekuje, gotuje nam obiady i zawsze jest przy nas.
1: A jaka jest twoja mama?
2: Ma żółte włosy, ma czarną sukienkę i kolary i ma buty brązowe.
1: Powiedz mi, a co ty robisz w domu z mamą?
2: Bawię się, gotuję i oglądam bajki.
3: Taka dziewczynka, która gotuje, daje jedzenie i kupuje nam inne zabawki.
1: A jaka jest twoja mama?
3: Nie wiem.
1: Za co kochasz mamę?
3: Że czasami mi daje lody.
4: Opiekunka dziecka.
1: A powiedz mi, jaka jest twoja mama?
4: Nie wiem.
1: No jak wygląda mama? Opisz ją.
4: Zapomniałem.
1: No nie wiesz, jak mama wygląda? A co robisz w domu z mamą?
4: Władzę się kroczkami.
1: Miłosz, kto to jest mama?
5: Taka osoba, która kocha dziecko i dla niego robi zawsze dobrze.
1: A jaka jest twoja mama?
5: Ma brązowe włosy, nosi okulary, ma szarą bluzę, dżinsowe spodnie i białe buty.
1: A powiedz mi, co ty robisz w domu z mamą?
5: Jeżdżę na lody, układam z nią klocki, pomagam jej malować próbniki do paznokci.
1: A dlaczego mama jest kochana?
5: Bo każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
6: Mama to ta, co się nam opiekuje.
1: A jaka jest twoja mama?
6: Fajna.
1: A jak wygląda?
6: Ma brązowe włosy i ma koszulkę jeans. Ma koszulkę jeans normalną i ma spodnie jeansowe.
1: A dlaczego mama jest kochana?
6: Dlatego, że pomaga nam. To taka osoba, która nami się opiekuje.
1: Jak wygląda twoja mama?
6: Ma brązowe włosy, żółtą sukienkę i niebieskie oczy.
1: Jakie święto teraz będzie mamy?
7: Dzień mamy.
1: A jakie życzenia złożycie swoim mamom?
5: Wszystkiego najlepszego, zdrowie, szczęście, pieniędzy i dobrego serca.
8: Ja mojej mamie podaruję herbatę, kawę i kwiaty.
9: Ja zrobię dla mamy swojej, dużo kwiatków zrobię.
10: Nowe ciapy.
11: Ja mamie dam kwiatka i nowe ubrania.

0: Anna Badowska, zapraszam. Razem z nadejściem ciepłych dni płoną trawy. Strażacy codziennie wzywani są do kilku pożarów trawi łąk. Wypalanie nieużytków to bardzo zły pomysł. Jest nie tylko niebezpiecznie dla ludzi, ale także dla przyrody. Mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej.
1: Problem związany z wypalaniem traw do nas powraca. Spowodowane jest to niczym innym jak wypalaniem tych terenów przez ludzi. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem tych pożarów.
2: Dlaczego ludzie w ogóle wypalają trawę?
1: Statystyki pokazują, iż 95% pożarów, które powstają, właśnie jest za nie odpowiedzialny człowiek. Niestety wśród wielu ludzi wciąż panuje przekonanie, że spalanie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost tej młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Oczywiście nic bardziej mylnego, drodzy Państwo. Ziemia wyjaławia się, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków. W płomieniach giną owady, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów. Giną również większe zwierzęta, takie jak sarny, zające czy też dziki. Należy pamiętać, że trawy spalą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić nawet 20 km na godzinę. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich zdarzeniach, w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, jak również, jak już wspomniałem, również i dla zwierząt.
2: I tak jak pan na początku powiedział, ziemia po wypalaniu traw wcale się nie użyźnia, a wręcz przeciwnie, wyjaławia się i niszczy faunę i florę, ale jest niebezpieczna, bo często też z powodu wypalania traw płoną lasy.
1: Wypalanie traw tak naprawdę powoduje to, że ten ogień, bywają sytuacje, że on może właśnie w łatwy sposób rozprzestrzenić się na obszary leśne. Ginie wtedy młody drzewostan, giną również i stare drzewa. Akcje przy tego typu zdarzeniach bywają bardzo trudne i angażują naprawdę duże ilości zarówno i ludzi, jak i sprzętu. Pożary traw na nieużytkach z uwagi na charakter i zazwyczaj ogromne rozmiary angażują, tak jak już wspomniałem, duże ilości strażaków. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Bywają sytuacje, że ten dojazd do miejsca pożaru jest utrudniony, chociażby ze względu na brak utwardzonych dróg. Strażacy wtedy muszą pokonać kilkaset metrów piechotą, zabierając podręczny sprzęt i przy właśnie wykorzystaniu tego sprzętu muszą walczyć z tym żywiołem. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw i nieużytków w tym samym czasie tak naprawdę mogą być potrzebni do ratowania życia i zdrowia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związanych z wypalaniem traw nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będzie bardziej potrzebne.
2: Straż Pożarna prowadzi też różnego rodzaju kampanie, między innymi właśnie na temat zagrożeń związanych z wypalaniem traw. Czy przynoszą one skutek?
1: Tak, jak najbardziej. Kampanie przynoszą oczekiwane skutki. Próbujemy dotrzeć do bardzo szerokiej grupy naszego społeczeństwa, zarówno i do dzieci, do osób starszych, ale również i do rolników, bo tak naprawdę tych pożarów najwięcej występuje na obszarach wiejskich, na obszarach rolniczych.
0: Nawet 160 osób może znaleźć pracę w nowej serwisowni kolei mazowieckich w Radomiu. W hali mają odbywać się przeglądy składów pociągów, wyjaśnia Robert Stępień, prezes kolei mazowieckich.
3: No to jest najnowsze dziecko kolei mazowieckich. To duża inwestycja. Cały kontrakt opiewa na 78 milionów złotych. Jak widać, są tutaj w hali dwa tory odstawcze dla elektrycznych zespołów trakcyjnych kolei mazowieckich, a w tej hali jednocześnie mogą pracować zespoły przy czterech takich dwuczłonowych pojazdach. Hala ma 99 metrów, ma być tutaj docelowo zatrudnionych 160 osób, więc to jest, myślę, duże wzmocnienie też od strony gospodarczej i Radomia, i południowego Mazowsza. Poza tą częścią techniczną jest oczywiście budynek administracyjny. Niezależnie od tego myjnia, a także taki zestaw, który pozwala odladzać podwozia pojazdów w okresie zimy. Pociągi podlegają regularnym przeglądom. Jest 5 poziomów takich przeglądów, od P1 do P5. Ta hala jest w tej chwili przygotowana do robienia przeglądów na najniższych poziomach, P1, P2, w perspektywie także przeglądy P3. Myślę, że nie ma sensu wchodzić w szczegóły. W każdym razie każdy wyższy poziom oznacza większą ingerencję. Przeglądy P1 są przeprowadzane niemalże codziennie, bo chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom podróżującym naszymi pociągami. Także ten pojazd zostaje odstawiony, zostaje przejrzany, zostaną wymienione, ewentualnie naprawione te rzeczy, które powstały w trakcie normalnej eksploatacji, i następnego dnia rano, no to jest ta część, której podróżny nie widzi, a która dzieje się najczęściej w nocy po odstawieniu pojazdu do takiej sekcji. To jest 5. sekcja eksploatacji technicznej kolei mazowieckich. Wcześniej były sekcje w Sochaczewie, w Tłuszczu i 2 w Warszawie, na Ochocie i na Grochowie. Więc Radom dołączył do tego grona i jest 5. najnowszą, najnowocześniejszą i doskonale wyposażoną sekcją. W zasadzie cała elektronika, całe te urządzenia, które Państwo... To są produkty najnowsze, najbardziej aktualnie odpowiadające standardom bezpiecznego podróżowania nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie też. Także na dobrą sprawę na wyposażeniu koleje mazowieckie nie oszczędzały. Warto powiedzieć, że inwestycja kosztowała nas 78 milionów i to są środki własne, to znaczy tutaj było to zaangażowanie wyłącznie kolei mazowieckich. No i oczywiście pośrednio poprzez rekompensatę, którą uzyskujemy z województwa mazowieckiego, całego zarządu i całego samorządu województwa mazowieckiego.
0: Autobusy będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej. Będą przebudowane skrzyżowania i nowa sygnalizacja. Miasto Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, ekspertem Instytutu Sobieskiego i szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
4: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? No, zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, gdzie, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
5: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
4: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. Jest w stanie zapewnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi trasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej. bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego że to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji. I jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście. Więc to też jest kolejny tragiczny skutek, jaki nam przynosi zwiększanie przepustowości układu ulicznego w dużym mieście. To skutkuje po prostu nasileniem suburbanizacji.
5: Ludzie nie chcą mieszkać przy ruchliwych ulicach, szczególnie wtedy, kiedy te kamienice i bloki są tuż nad daną ulicą i, no i czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
4: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. To ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały dwa albo trzy samochody i każdy będzie się poruszał samochodem, dojeżdżając do miasta. Więc to jest tragiczna polityka, dlatego że miasto albo będzie przyjazne dla człowieka, który w tym mieście chce mieszkać, przebywać, prowadzić działalność gospodarczą, spędzać czas, albo będzie przyjazne dla mieszkańca przedmieść, który od miasta oczekuje to, że przez miasto będzie się dać szybko przejeżdżać samochodem. Albo. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania pośredniego. I my niestety, dążąc do tego, żeby pomieścić się coraz łatwiej, coraz sprawniej jeździło samochodem, niestety doprowadzamy do tego, że miasto staje się nieznośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieścia się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
5: Czy większe przepustowość to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
4: No właśnie, to jest niestety druga strona jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład. Przykład ronda Kotlarza, tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa, czy skrzyżowanie Malczewskiego-Wernera. Proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy i obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
5: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga. Ma powstać kolejna sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć budowa kolejnych sygnalizacji właśnie może pomóc pieszym?
4: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 25 czerwca utrzyma się w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską, wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 czerwca i Jeromskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie, normalnie tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć guzik. Jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład dwie lub trzy fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
0: Artyści uliczni z całego świata przyjadą do Radomia. 30 i 31 maja odbędzie się 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Wystąpią m.in. iluzjoniści, żonglerzy czy akrobaci. Nie zabraknie nowości, mówi Adrian Pruski, współorganizator wydarzenia.
6: Niezmiernie cieszę się, że możemy Was zaprosić, kochani, już na 15. edycję. Ja może szerzej troszkę powiem o programie. Międzynarodowi artyści, m.in. Gaku The Drummer. To jedyny w swoim rodzaju artysta, który prezentuje żonglerzy i grę na perkusji. Pochodzi z Japonii. Jego przyjaciel z odrębnym pokazem familijnym, stricte dla dzieci, dla rodzin, Tenta Show. Będzie też artysta, który przyjdzie do nas z Gran Canaria, Kamir Majmir oraz Jesus Soria z Hiszpanii, którzy zaprezentują akrobatykę oraz taniec breakdance. Pojawi się również artysta z korzeniami Tajlandia oraz Włochy, czyli Cesco. Genialny mim. Radom pokochał tych mimów, którzy gościli już na naszych festiwalach, wspominając tutaj jednego z artystów, Gili Ivry. Będzie również Romano, artysta z Chorwacji. Świetni artyści z Polski. Łukasz Otto Wójcik, Maciej Sokowski, lokalni artyści z Radomia i oczywiście spektakularne show. Pierwsze takie i premiera od Kokon Academy tutaj na Placu Korackiego. Będziemy mieli 4 aktywne miejsca z występami, zaczynając właśnie od Placu Korackiego, gdzie obok występów będzie też punkt miasteczka cyrkowego i animacji dla dzieci oraz efektowne żywe rzeźby. Jednocześnie spacerując w dół deptak ulicy Żeromskiego na wysokości Moniuszki, pierwsze z miejsc występów, tam gdzie będą odbywały się te pokazy właśnie interaktywne międzynarodowych artystów. Oczywiście przed kościołem garnizonowym stanie nasza główna scena z banerem festiwalowym i kolejny punkt to fontanny. Festiwal zakończy się finałowym pokazem Fire Show, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. No i kochani, festiwal 30 i 31 maja to świetna okazja, aby celebrować Dzień Dziecka, dlatego czekamy na Was, na Wasze rodziny. Przychodźcie do nas ze swoimi dziećmi i ze swoim takim dzieckiem wewnętrznym, bo festiwal to idealna okazja, aby pielęgnować takie po prostu dziecko w nas i dać sobie fajne chwile. Zróbmy razem wspólną taką wizytówkę i piękne wspomnienia. Zobaczmy się tutaj już w najbliższy weekend.
0: To będzie 15. edycja, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
7: Nie ukrywam, że to jest to wydarzenie, na które czekamy w sposób szczególny. I myślę, że nie tylko ja, ale również mieszkańcy Radomia, po raz 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji, ale to już jest takie wydarzenie, które na stałe wpisało się oczywiście w kalendarz naszych wydarzeń. Natomiast jest sposób szczególnym wydarzeniem, którym żyje całe miasto i mieszkańcy. Warto tylko wspomnieć tłumy i wielkie zainteresowanie, jakie towarzyszyło poprzednim edycjom. I po raz kolejny festiwal, dzięki któremu będziemy mogli podziwiać sztukę i również artyzm i wirtuozerię artystów ulicznych. Bardzo serdecznie dziękuję partnerom. W pierwszej kolejności oczywiście Diemu, bo bez jego zaangażowania, ale także bez jego serca, pasji i też kontaktów, jakie ma, i te kontakty pozwalają nam tu w Radomiu gościć artystów z całego świata, bo w tym roku nawet widziałem artyści z Tajlandii, Hiszpanii, czy też ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Ci, Edi, za to, że od kilkunastu lat wspólnie razem możemy robić to wielkie święto naszego miasta i nieprzypadkowa również obecność pana Dawida Ruszczyka, dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego, bo również jak zawsze przy takich wydarzeniach możemy liczyć na wsparcie marszałka, więc wielkie podziękowania dla marszałka, szczególnie oczywiście dla pana marszałka Rafała Rajkowskiego, który jak zawsze potrafi wesprzeć nasze działania. Szanowni Państwo, zaczynamy w sobotę i serdecznie zapraszam. W sobotę od 17.30 przez 2 dni będziemy mogli podziwiać wielkich mistrzów, będziemy mogli tak naprawdę chłonąć tę sztukę uliczną, ale też, co jest wyjątkowe, będziemy mogli się integrować, bo tak jak mówiłem na początku, to jest to jedno z takich wydarzeń, które naprawdę pokazuje, że budujemy jedną radomską, wielką naszą samorządową wspólnotę, która właśnie przy okazji takich wydarzeń też ma okazję wspólnie razem się bawić i wspólnie razem pokazywać, że Radom to miasto otwarte, a przede wszystkim miasto ludzi, którzy potrafią docenić to, co będzie się działo na ulicach Radomia, ale też promować nasze miasto jako miasto otwarte i dobrych praktyk. Sobota 17.30, natomiast nie ukrywam, że ja jak co roku i myślę, że mieszkańcy Radomia podzielą również moje zdanie. Czekamy na wielki finał Fire Show, niedziela około godziny 20 na radomskich fontannach. No to jest jedno z takich wydarzeń, które nie tylko przechodzi zawsze do historii, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w wielu, naprawdę, jeśli nie we wszystkich folderach, które reklamują i pokazują nasze miasto i te wszystkie dobre rzeczy, które się dzieją w naszym mieście, to właśnie te pokazy Fire Show zajmują takie ważne miejsce i te zdjęcia są zawsze umieszczane. Więc to tylko pokazuje, że to jest wydarzenie, które nie tylko bawi nas Radomian, nie tylko ożywia to miasto i pokazuje, że ten weekend będzie naprawdę pełen wrażeń, ale również to jest wydarzenie, które promuje nasze miasto i bardzo serdecznie za to wszystkim dziękuję. A jeszcze raz zapraszam.
0: Gratka dla fanów motoryzacji, ale nie tylko. Już 6 czerwca w Zwoleniu Fundacja Follow Me organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie malowanie twarzy, dmuchańce, skakańce, pokaz iluzji czy animacje dla dzieci. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zachęcają organizatorzy.
8: Marcin Mazurek.
9: Iwona Paszkiewicz, prezes Follow Me.
10: Patryk Łuszczyk.
9: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich małych i dużych, ponieważ ta impreza jest już imprezą cykliczną. W tym roku po raz czwarty spotykamy się w Zwoleniu i dla dzieci z powiatu zwolińskiego, na które zapraszamy dzieci, ale również rodziców i dorosłych, organizujemy właśnie Dzień Dziecka. Jest to wydarzenie, które pozwala dzieciom spędzić czas aktywnie na świeżym powietrzu, ale również fajnie się zabawić z nami wspólnie. W programie będą skakańce dla dzieci, różnego rodzaju gry i zabawy, konkursy organizowane przez naszych partnerów i na każdym stoisku będą przygotowane różnego rodzaju atrakcje, w których dzieci będą mogły brać udział i wygrywać nagrody.
11: Będzie też coś dla fanów motoryzacji.
12: Jako gospodarz wydarzenia oczywiście nie może samochodów zabraknąć. Będzie wystawa superkarów, samochodów zabytkowych, samochodów tuningowanych. Gośćmi specjalnymi będzie Porsche Club Poland, członkowie, którzy co roku gdzieś nas odwiedzają i zawsze się dobrze u nas czują. Dodatkowo będziemy mieli też fundację Fun & Drive, z którą wspólnie będziemy zbierać na cele charytatywne. Będą przejażdżki superkarami. Oprócz tego pokazy detailingu, usług detailingowych, pokazy oklejania samochodów. A wśród wystawców, którzy przyjadą swoimi samochodami, będzie rozegrana konkurencja zręcznościowa.
9: Zapraszamy w imieniu Fundacji Follow Me 6 czerwca. Start godzina 11. Spotykamy się na ulicy Sportowej 4. Chciałabym powiedzieć, że w tym roku po raz kolejny dołączyli do nas samorząd miasta Zwolenia, zarówno burmistrz, jak również starosta. I już po raz kolejny wspiera nas również wicemarszałek województwa mazowieckiego, pan Rafał Rajkowski, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy, ponieważ właśnie możemy za te pieniądze ufundować wiele nagród dla dzieci. Chcę też wspomnieć tutaj o wychowankach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Oni również tego dnia z nami będą, jak również Nadwiślański Klub Sportu Walki będzie miał swój pokaz i będzie można też zobaczyć. Bardzo się cieszymy, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, bo przygotowaliśmy jak co roku mnóstwo atrakcji. Trudno je dzisiaj wszystkie wymienić, chociażby się chciało, żeby zachęcić wszystkie osoby, ale będą właśnie jeszcze koła gospodyń wiejskich, gdzie będzie można skosztować różnych regionalnych potraw. Będą kiełbaski z grilla, które tutaj właśnie przygotowujemy dla naszych gości. No mnóstwo atrakcji.
13: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będą szybkie samochody, kolorowe atrakcje. Bardzo będzie nam miło Was u nas gościć.
9: Dlatego warto, ponieważ po pierwsze możemy spędzić czas na świeżym powietrzu, po drugie możemy się fajnie bawić wspólnie, integrować, jak również właśnie doświadczyć tych motoryzacyjnych atrakcji, które no nie są codziennością dla każdego.
12: A wszystko w szczytnym celu, bo lubimy pomagać i zawsze w każdej inicjatywy związane z pomocą dla drugiej osoby czy instytucji są nam po drodze, więc wszystko razem zebrane w jedną całość sprawi, że to będzie naprawdę bardzo fajny dzień.
9: Tego dnia będziemy również wspierać charytatywnie, jak przy każdej naszej imprezie wydarzeniu. Marcela Stępnia to jest dziecko, które jest naszym podopiecznym fundacji i jest z powiatu zwoleńskiego. Także zachęcamy też do wsparcia. Jeżeli zobaczycie wolontariuszy z puszkami, to zachęcamy do wrzucenia od siebie tam grosika.
0: Festyn z okazji Dnia Dziecka już 6 czerwca przy ulicy Sportowej w Zwoleniu. Start o 11:00. Wstęp wolny.
8: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.

0: Anna Wadowska, zapraszam. W Radomiu przechodniu uratowali życie Krzysztofa. U mężczyzny podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. On sam z całego zdarzenia niewiele pamięta.
1: Pamiętam, jak jechałem na rolkach szybkościowych. To są szybkie rolki. Myślę, że około 25 na godzinę. I tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. I później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa. I upadłem i już więcej nic nie pamiętam. Tak, no moja żona mi powiedziała, że podobno, znaczy już znaleźliśmy tego pana, który mi uratował życie razem jeszcze z pielęgniarką, pracowali nade mną. Uj, aż mi się oczy pocą z tego wszystkiego, ale oni podobno 10 czy 15 minut mnie reanimowali. No i przyjechała karetka i mnie trzy razy stuknęli mnie tym mocno, żeby mi serce wymienić defibrylację. I później już żona mi opowiadała, że byłem na tym pierwszym oddziale. Trochę tak nie wiedziałem, gdzie jestem, co tu robię w ogóle, dlaczego tu jestem. Bo się mówi, że aż za dobrze się czułeś o tym wszystkim. Nie wyglądało to było tak poważnie, a i później przeniesiono mnie na ten oddział tutaj kardiologu. No. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, którzy mnie po drodze reanimowali. To, jak się dowiedziałem, to było bardzo poważne. Chciałbym im bardzo podziękować, bo dzięki nim żyję i gdyby nie oni, to nie byłoby mnie tutaj, nie rozmawiałbym z panią.
0: Jak mówi Adam Prażmowski, anestezjolog z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, pomoc przechodniów pomogła uratować życie.
2: W przypadku nagłego zatrzymania krążenia bardzo ważny jest czas. Ważne jest to, kiedy zostanie podjęta akcja resuscytacyjna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W tym przypadku możemy mówić o szczęściu w nieszczęściu, ponieważ do tego nagłego zatrzymania krążenia doszło w miejscu, gdzie przebywało dużo osób. Znalazły się osoby chętne udzielenia panu Krzysztofowi pierwszej pomocy, podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową i prowadzili ją w bardzo dobry sposób do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, który przejął tą resuscytację i przywiózł pacjenta do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na SOR. Na SOR-ze została wykonana pełna diagnostyka. Pacjent został przyjęty do oddziału intensywnej terapii, gdzie prowadzili leczenie zespołu poresuscytacyjnego. W wyniku wykonaniu innych badaniach w zasadzie nie wystąpiły żadne odchylenia od normy, co pokazuje, że te czynności, które zostały podjęte bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia, były bardzo dobre i te osoby, które te czynności podjęły, uratowały pana Krzysztofa.
0: Z kolei kardiolog Paweł Świgoń z miejskiej lecznicy apeluje, by w takich sytuacjach nie pozostawać obojętnym.
3: Udzielenie pierwszej pomocy człowiekowi na różnych miejscach ma bardzo duże znaczenie. To przede wszystkim danie szansy temu pacjentowi i rozpoczęcie tak zwanego łańcucha przeżywalności, czyli czegoś takiego, że dzięki naszym działaniom taki dany człowiek ma szansę na dotarcie do szpitala i na oddzielenie właściwej pomocy dalej. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa, że gdybyście znaleźli w takiej sytuacji, nie bójmy się podejmować tych działań. Podejdźmy do człowieka, który leży. Sprawdźmy, czy ma tętno, czy oddycha. Bo od naszych działań zależy jego życie i przyszłość. Uważam, że zdecydowanie jednak częściej pomagają. Mimo obaw, lęków przed takimi działaniami, to jednak spotyka się ludzi, którzy pomagają i to jest piękne.
0: W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła przetarg, który zajmie się przeprowadzeniem inwestycji. Na teren składowiska trafiają odpady nie tylko z Radomia, ale też z okolicznych gmin w regionie. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Agnieszką Kowalczyk, dyrektor w spółce Radkom.
4: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy teraz etapie?
5: Panie redaktorze, jeśli już, to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
4: Jak długo czekacie Państwo na oferty? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
5: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert. i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
4: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
5: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
4: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
5: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radcom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego. Natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin, w tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
4: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co państwo na te argumenty?
5: Proszę państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
4: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z państwa perspektywy?
5: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
4: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, w przeciągu lat, w stosunku do innych gmin, radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
5: Od kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
0: Stanowcze nie inwestycje mówią mieszkańcy Wincentowa. Jak mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawiciel mieszkańców, już obecnie wysypisko jest problemem.
6: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. i teraz chce się im kolejne takie, taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększana po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i do przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście, nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tych korzyści, którymi jesteśmy

0: Przypomni w swoim materiale nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
1: Bezsprzecznie wydarzenie, do którego doszło 24 czerwca 1976 roku, było prawdziwym szokiem.
2: Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej.
1: Podwyżki były radykalne. Ryż o 150%, mięso, niektóre produkty o blisko 100%. Właściwie podwyżki uderzały niezwykle silnie w budżety domowe, bo dotyczyły tych podstawowych towarów, które kupujemy codziennie w sklepach, żeby zjeść posiłek.
3: Moje nazwisko Stasik Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Byłem zawodnikiem Radom w sekcji bokserskiej. I szedłem na trening po drodze na ulicy Żeromskiego. Zobaczyłem ludzi, wózki jadące. I po prostu pofrunąłem z tymi ludźmi.
1: 25 czerwca praca w zakładach, kolejna zmiana rozpoczynała się o godzinie 6:30. Kobiety, które przyszły na wydział P6 w zakładach metalowych, po prostu tej pracy nie podjęły. Zgromadziły się na placu przed halą i zaczęły rozmawiać o tym, co miały okazję usłyszeć poprzedniego wieczora w telewizji.
3: Od razu poniosło mnie, wskoczyłem na wózek. Tam już ludzie jechali. Jedni dochodzili idąc chodnikiem. Ludzie w ogóle nie związani w tym dniu przykładowo z zakładami pracy też dołączali. Każdego coś ujęło to, co się wydarzyło.
1: Funkcjonował urząd miejski, funkcjonował urząd wojewódzki. Natomiast robotnicy poszli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tej fikcji. Mieliśmy administrację państwową, mieliśmy niby to administrację samorządową, ale wszyscy wiedzieli o tym, że to partia rozdaje karty.
3: Poszliśmy generalnie to, szliśmy rozmawiać. Nie wchodziły w grę jakieś awantury. Kto miał kanapki, to jadł, ludzie się pokładli na trawnikach. Generalnie było fajnie, spokojnie, atmosfera wesoła. Po kilkunastu minutach zobaczyliśmy helikopter, zaczął krążyć. Zobaczyliśmy samoloty, już tam leciały w kierunku lotniska na Sadkowie. Milicja jeździła ludzi, zaczepiała na drugi, na trzeci dzień. Był horror. Każdy, kto im podpadł, czyli zobaczyli, ktoś im się nie podobał, to ludzi normalnych szarpali na ulicach, bili do samochodów. Każdy radomianin był winny.
4: Przyjechałem po raz pierwszy z Bogumiłem Studzińskim.
2: Mirosław Chojecki, działacz Komitetu Obrony Robotników.
4: Postanowiliśmy coś zjeść. Na ulicy Żeromskiego była taka knajpa, która nazywała się Europa. Jak dziś pamiętam, i w tej knajpie zamówiliśmy coś do jedzenia i tak zagadnąłem jedną z kelnerek, czy ona czegoś nie wie na temat wydarzeń, osób represjonowanych. A mówi, ależ oczywiście tu zaraz za rokiem bliziutko mieszka pan Józef. Doszedłem do niego do domu i pokazywał mi swoje sieśne plecy prawie miesiąc po wydarzeniach. Od niego dostaliśmy następne kontakty na osoby represjonowane.
3: Wchodząc, jak zamknąłem drzwi, od razu tam już czekali. Już po prostu jak hieny dopadli mnie, zaczęli mnie lać tymi pałami, kto mógł, to kopał. I głową mnie wsadzili do tej dyżurki, bo taka dyżurka była, okienko, żebym podpisał nakaz jakiś zatrzymania. Ten nakaz, nie miałem wyjścia, podpisałem. Takie przywitanie. Kopy, bicie i mnie wrzucili, jak to się mówi, na tak zwany dołek. Tam był ten areszt. Szedłem na to przesłuchanie. Bicia, kopy, to był porządek dzienny. Ludzie, którzy gdzieś byli na korytarzach przypadkiem, klęczeli. Kobiety widziałem bez biustonoszy, trzymały piersi, zakrywały. To było coś okropnego.
4: Przyjeżdżaliśmy z Warszawy z adwokatami, którzy bronili w tych procesach osób oskarżonych. Jednocześnie pomoc finansowa dla rodzin, ale także i organizowanie czegoś w rodzaju protestu społecznego w Radomiu przeciwko temu, co robiła władza.
3: Dopiero w 1979 roku przy pomocy kolegi w OPKW dostałem się do pracy w tym czasie najeżdżania przez Służbę Bezpieczeństwa. Kontakty po wyjściu miałem z Korem, spotykania bardzo fajne, chcieli pomóc.
4: Jestem jak najgłębiej przekonany, że to, co działo się w późniejszych latach, powstanie Solidarności, ten opór społeczny w czasie stanu wojennego, to się zaczęło w Radomiu, nie gdzie indziej. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Wtedy tutaj zbudowała się jakaś wspólnota społeczeństwa polskiego.
0: tworzą przestrzeń sportu, integracji i realnego rozwoju swoich zawodników. Od ponad 3 lat na mapie Radomia działa sekcja piłkarska LKS Radomiak Football Plus.

0: są najliczniejszym klubem w Polsce dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. O szczegółach Paweł Pietrzyk, koordynator Radomiak Football Plus.
1: Radomiak Football Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki. Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFootballu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miały być to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć dwie grupy. W chwili obecnej mamy w 4 lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach Futbolu Plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomia, jak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowych u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
2: Powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
1: Tak, no powiem tak, że po Paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już Paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty w Polsce, oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej się chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radomiak Football Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
2: Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
1: Nie, to co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy w piłkę i będziemy się dobrze bawić. Pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
2: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
1: Tak, tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomiak Football Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomiak Football Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
0: To może być okazja dla mieszkańców, by poznać Radom na nowo. Lokalna organizacja turystyczna Ziemi Radomskiej przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji na smartfony z audioprzewodnikami. Łącznie dostępnych jest 5 wycieczek z poziomu naszego telefonu. Po jednej dla Pionek i Szydłowca, a także 3 dla Radomia. O tym, co można zobaczyć z audioprzewodnikami w naszym mieście, mówi Magdalena Krajewska z Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Radomskiej.
3: Historia radomskich plan. Audioprzewodnik jest poświęcony fabryce broni, ale i osiedlu, które powstało na jej potrzeby. Także każdy uczestnik, który będzie chciał przejść się tą ścieżką, pozna historię zarówno fabryki, jak i osiedla. Dodatkowo wspomnę, że ten audioprzewodnik jest też wzbogacony o tablice, które stoją w przestrzeni miejskiej na osiedlu Planty, na których znajdują się przepiękne, archiwalne fotografie zarówno osiedla, jak i fabryki. Radom artystyczny, jak sama nazwa wskazuje, poświęciliśmy ten audioprzewodnik artystycznej duszy miasta. Jak zapewne Państwo wiecie, najbardziej kojarzonym nazwiskiem, jeżeli chodzi o artystów w kontekście naszego miasta, jest oczywiście Jacek Malczewski. Natomiast nie tylko jemu poświęciliśmy tą ścieżkę. Mam jeszcze jedną, Radom historycznym szlakiem. W zasadzie ta ścieżka, można powiedzieć, że to jest taka pigułka wiedzy o Radomiu. O jego historii, o początkach, o rozwoju miasta. Przewodnik opowiada tam także o najciekawszych zabytkach w radomskim Śródmieściu.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
5: Vox FM Radom.

0: FM Radom. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oto pękła kolejna bariera. Średnia cena na rynku pierwotnym w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tyle chcą deweloperzy. Nowy rekord.
2: Trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore.
3: Skąd ten milion wziąć?
4: Zdobyć.
5: No jak to sobie radzić?
6: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo państwo ma na nas, za przeproszeniem.
7: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
2: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
8: Myślę, że jest to nierealne.
9: No trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. Aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
10: Ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
11: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
10: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebnie.
12: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
13: A. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
1: Myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
13: A wie pan, widział pan taki jurt?
1: Jurty, namioty, jakieś tam jamy w ziemi i inne ciekawe pomysły na to, jak można rozwiązać kryzys mieszkaniowy w dużych miastach. O tym dziś między innymi w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Ceny w mniejszych miastach nawet spadają, gdzieniegdzie w dużych miastach raczej się ustabilizowały, ale w Warszawie i tak padł kolejny rekord. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę stolicy i pytałem młodych ludzi, czy oni jeszcze w ogóle wierzą, że będzie ich kiedyś stać na własne mieszkanie.
2: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
8: Myślę, że jest to nierealne.
2: No to jak tu wiesz, żyć, rodzinę zakładać?
8: Nie wiem, ale muszę się spieszyć na tramwaj, przepraszam. Tramwaj, nie, przepraszam, muszę biec.
2: Trzeba z milion na takie mieszkanie teraz wydać. No to kredyt na 30 lat to jest tak 7 tysięcy miesięcznie.
14: No.
2: To, czy to jest, wiesz, do udźwignięcia? No jak...
14: Chyba, że jak zarabiasz, tam jesteś jakimś szefem banku, coś takiego, bo tylko wtedy.
2: No to jak?
14: Wiesz, no to właśnie nie ma.
2: Jak żyć, jak rodzinę założyć?
14: Nie wiem, na razie.
2: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, chore po prostu ceny są, nie tylko za mieszkania, ale też najniższa krajowa, no to też, kurde, ile jest teraz? 3800? No, ręki, ciężko wyżyć nawet za 3800 takie na rękę właśnie z tej najniższej krajowej. No to co można powiedzieć o mieszkaniach właśnie, skoro trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie? Dla mnie to jest po prostu chore, tyle mogę powiedzieć.
1: 20 tysięcy, to jak to zarobić na to?
6: No nie zarobi, w tych czasach nie zarobi.
1: No tak trzeba by z milion mieć na mieszkanie?
6: Nie, w Totka wygrać.
7: Albo za granicę pojechać.
1: Chociaż ostatnio za granicą to też już nie jest jakoś lepiej. No to jak to sobie radzić?
6: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo państwo ma wyjebana, za przeproszeniem. Ubogi człowiek, no niestety.
1: 6-7 tysięcy, żeby w ogóle cokolwiek myśleć miesięcznie, trzeba mieć, a ile można zarobić?
6: 4 tysiące zarobisz. Jak 4 zarobisz, to już jest dobrze, nie?
1: I to w stolicy, w Warszawie?
6: Tak, tak.
1: To nie jest no tak,
6: jak
1: że...
6: Jak masz zawodowe wykształcenie, to zarobki muszą się u nas przede wszystkim zmienić, bo jedzenie idzie w górę, wszystko w górę idzie, a zarobki niestety nie zmieniają się, nie? Popatrzcie na tych najuboższych ludzi, nie? Niech rząd popatrzy na to wszystko, no bo innego wyjścia nie ma, nie?
7: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
2: Faktofonika.
6: Tak jest.
2: Wszystkiego dobrego. Dzięki.
6: Do widzenia.
1: Ponarzekaliśmy trochę, no to teraz będą takie konstruktywne pomysły, jak rozwiązać ten nabrzmiały problem.
0: Co ludzie powiedzą?
1: 20 tysięcy średnio za metr, już sobie życzą deweloperzy, średnio w Warszawie. 20 tysięcy, kolejna
13: pękła
1: bariera.
13: Ale w Warszawie nikt nie musi mieszkać, tu mieszkają bogaci ludzie z całej Polski, także wie pan, no stolica to stolica. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
2: A, że takie myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
13: A wie pan, widział pan taki jurt? One są 1/3 wartości mieszkania, nawet 1/4. Przy tym samym metrażu. No. Teraz jest praca zdalna. Ludzie stracili szacunek w ogóle do życia na prowincji. To jest absolutne wykolejenie umysłowe. Ludzie myślą, że miasto to jakieś jest IY.
3: Niekoniecznie musi być apartamentowiec w Warszawie.
13: Apartamentowiec, proszę pana. No to jak mówią, pato de beloperka, bo 5 pokoi zrobił na 5 kawalerek. Rozumie pan, tak? A kogo to obchodzi? Nie mamy żadnej wolności. Ludzie mają, tu mają klapki, jak koń, patrzenie, jak to się nazywa, tunelowe myślenie.
3: Inne myślenie, out of the box, czyli niekoniecznie ten box taki mieszkaniowy, tylko jakaś właśnie jurta, czy namiot, jakiś domek na działce, powiedzmy też.
13: Wie pan, chodzi o to, że ludzie zapomnieli, co to znaczy skromność i pokora. W ogóle nie mają ludzie, a z młodzi zwłaszcza roszczeniowi, o panie, te młode pokolenie musi chyba dostać po kościach, żeby się troszeczkę nauczyło.
3: Ale taka jurta to jest rozwiązanie, mówi pan rzeczywiście.
13: Proszę pana, w ogóle jurt to jest taki pewne umowne, można zrobić go bardziej nowoczesnego, można go w ogóle później obudować. Najlepszy jurt jest z Tadżykistanu, który tam kosztuje parę tysięcy dolarów. Mhm. I to jest na przykład 100 metrów kwadratowych. Ale ja panu powiem, on jest ciepły zimą. On ma warstwę wełny owczej. Mało tego, jak się pokłócisz z żoną albo rozwód bierzesz, robisz, demontujesz go i wyjeżdżasz w drugie miejsce.
3: No tak.
13: Ślimak.
3: Może.
13: Rozumie pan? Zaskoczyłem pana.
3: Może to jest jakaś opcja rzeczywiście.
13: Ja myślę, że to jest wielka opcja.
1: Życie w trybie koczowniczym ma mnóstwo zalet, natomiast młodzi ludzie często tego nie rozumieją. Nie brakuje takich tradycjonalistów, którzy wolą prowadzić osiadły, tradycyjny dla naszej cywilizacji tryb życia.
3: Kolejna bariera, 20 tysięcy. No to jak to żyć w ogóle z takim
9: tematem? Ciężko, pewnie praca, tak, kredyt, jakiś ten zapomoga, no i co, lecimy, tak? No myślę o tym już, bo ja mam tam 19 już lat, tak, i zaraz trzeba będzie się wyprowadzić, to trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. No, to jest jakby przerażające, jak to wszystko poszło w górę i aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
3: Właśnie jakby podchodzicie do tego, nie? Bo kiedyś tak było gdzieś tam to w zasięgu, nie?
9: No tak i sobie wyobrażę tą chatę, jak już za 1 000 000 złotych, to już myślał już po prostu.
3: To jak ja kiedyś myślałem, to tak, to za 1 000 000 to już był dom pod
9: miastem. Dom, ogród, tak, nie wiadomo co, garaż.
3: A teraz za 1 000 000 to jest tu...
9: Mikrokawalerka.
3: Na Pradze takie tam 40 parę metrów, wykończeniem.
9: To jest straszne, bo się powiedziawszy, ale jakoś mam nadzieję, że jakoś Boża opatrzność pomoże też. Znaczy oczywiście, tak. Też moja w tym rola, tak.
3: No właśnie rozmawialiśmy z takim panem, to on mówi, że też jurty może trzeba budować takie, że to taniej wychodzi, wiesz, w innej technologii. Takie coś ala namiot. Takie...
9: To my to bardziej tradycyjnie do tego podchodzimy razem z tym, to raczej by się na jurtę nie zgodziła.
3: A, że twoja narzeczona?
9: Znaczy, jeszcze nie, ale moja dziewczyna, tak.
3: Powodzenia!
9: Dziękuję panu, wszystkiego dobrego. Dziękuję panu.
3: Dzięki.
4: Ja obecnie mieszkam w mieszkaniu po babci i jestem zwolniony z jakichś większych opłat.
3: Jakbyś chciał kupić mieszkanie takie, gdzie rodzinę założyć, powiedzmy, tak. To trzeba mieć około 1 000 000 złotych, co najmniej tak w Warszawie. 1 000 000 złotych to jest rata 6-7 tysięcy miesięcznie. Trzeba wydać, żeby tylko w ogóle opłacić ratę kredytu.
4: Ja nawet nigdy tyle nie zarabiałem miesięcznie. Maksymalnie jakie pieniądze zarobiłem na raz, to było 5 tysięcy złotych. W Polsce, więc jak zarabiać, nie wiem, żeby spłacić takie mieszkanie. Uważam, że jest to kuriozalne.
3: No ale masz szczęście takie, że rzeczywiście
4: mam
3: gdzieś tam...
4: Mam szczęście, tak, i jestem wdzięczny Bogu za taką sytuację, że tak jest, że mam gdzie mieszkać w Polsce. Ale... Ja mieszkałem przez kilka lat na Skłocie w Londynie i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli był pustostan, to pustostan był przekazywany w ręce ludzi, którzy byli bezdomni. Następnie podłączaliśmy się za aprobatą miasta. Mieszkaliśmy tam na przykład pół roku i to była wspólnota międzynarodowa.
3: Że niektórzy już tak sobie też radzą, tak? Że po prostu jak tu nie stać na życie, to kombinują w taki
4: Dokładnie
3: sposób,
4: tak?
1: W Warszawie jest 2 razy drożej niż jeszcze 6 lat temu. W 2020 roku mieszkania były średnio po 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Skumulowana inflacja w tym czasie, to jest jakieś 50%. Ceny mieszkań wzrosły o 100%. No tak to wygląda. Wielu młodych ludzi w ogóle nie chce o tym słuchać. Oni nawet nie chcą o tym myśleć i mają rację, bo po co się denerwować?
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: co to jest do udźwignięcia, bo to 6-7 tysięcy miesięcznie trzeba by raty płacić, żeby takie mieszkanie sobie w miarę...
15: Nie jest, dlatego wszyscy wynajmują.
3: No i co, i całe życie wynajmować mieszkanie?
10: No chyba tak. A to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
3: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
10: Nie ma co. Tylko się załamie człowiek niepotrzebny. Przy takich cenach to nie ma co się dziwić.
3: Czyli to już się takie marzenie nieosiągalne jakby stało, tak? Takie coś, co...
10: Niech za tym myślę.
3: Jak to wiesz, ogarnąć, rodzinę założyć, mieszkanie kupić?
16: No właśnie się nie da, ciężko. Albo, tak? albo się ma bogatych rodziców.
3: Albo się nie ma.
16: Albo się nie ma, wynajmuje się jak my.
3: A ile płacicie za wynajem?
16: 3300. Tak, dwa pokoje, kuchnia, łazienka.
3: Mhm, ale żeby kupić, no to już musielibyście mieć tak z milion.
15: No kupić, no, tak, to tak.
3: No.
15: To...
3: no i co, ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
15: Na razie jak coś nie jest osiągalne, no to ciężko o tym myśleć.
3: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
16: No sama, co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, no oczywiście, ale...
3: Skąd ten milion wziąć?
15: No, zdobyć.
17: Prawdę mówiąc, to nigdy o tym nie myślałem, żeby samemu sobie kupić mieszkanie, ale...
3: Całe życie w wynajętym będziesz mieszkać?
17: Czy... No nie wiem, jeszcze o tym nie myślałem.
3: A ile masz lat?
17: 37.
3: Aha, czyli tak...
17: No tak, 36.
3: Naprawdę.
17: Nie myślałem o tym.
3: A potem to jak z emerytury, wiesz, takie wynajmowane mieszkanie, jak
17: to,
3: utrzymać?
17: To już w ogóle nie myślę, o emeryturze to już w ogóle nie myślę.
3: Aha.
17: No tak.
3: To co to będzie?
17: No to nie wiem. Ja o emeryturze w ogóle nie myślę, koncentruję się na najbliższej przyszłości, prawda?
3: Jakieś dzieci, rodzina, coś?
17: No, nie planowałem tego jeszcze.
3: Nowa bariera pękła teraz w Warszawie. Właśnie deweloperzy już 20 tysięcy z metra średnio, nie? Czyli...
17: To ciekawe, bo ostatnio słyszałem, że ceny w Warszawie spadały.
3: Tak się ustabilizowały, ale też włączyli dużo takich, wiesz, droższych gdzieś tu bliżej centrum, okay. I nagle się okazało, że 20 tysięcy już średnio.
17: No to właśnie kwestia średniej, a średnio 10 tysięcy na rękę zarabiamy w tym kraju, także no tak. Przy takich zarobkach na pewno wszystkich stać na 20 za metr.
3: A średnio jak idzie człowiek i pies, to mają...
17: Trzy nogi. No średnio trzy, no bo człowiek dwie i pies cztery. Pojedziemy za granicę, to w Londynie pewnie jest 60 za metr, a doganiamy ich gospodarczo, także jak się wszystko rozwija, jak minimalna krajowa jest tak wysoka, jak jest, no to wszystko musi iść do góry.
3: Do ogarnięcia, nie załamujesz
17: się. Nie ma się co łamać, no to trzeba pracować, no i tyle. No to...
18: Nie ma złotego rozwiązania, trzeba ciężko pracować i tyle. Jest ciężej, ale trzeba się dostosować, nie można narzekać. Trzeba po prostu się wziąć do roboty i starać się dostosować do obecnych czasów.
1: No to jak to było kiedyś, a jak jest dziś? Akurat spotkałem człowieka, który dobrze pamięta ceny z lat 70. ubiegłego wieku. No więc będzie dobre porównanie.
19: Wie pan, ja mam 83 lata i pamiętam, kiedy na metr mieszkania pracowało się miesiąc. W 74 roku, kiedy ja się starałem, mieszkanie można było tak zwane własnościowe dostać od ręki. Zarabiało się około 3000 i 3000 metr mieszkania kosztowało.
3: No. To teraz się zarabia też tam 4-5, a mieszkanie 20 tysięcy za metr.
19: O i ta różnica. No. Mój tata, pochodzący ze wsi, miał 7 rodzeństwa plus rodziców i mieszkali w 2 izbach, czyli jaka była większa kuchnia i pokój, no i żyli. No.
3: Ale teraz młodzież nie chce tak żyć, widzi pan. No.
19: I mają rację, no nie po to mamy komórki, bajery, rowery, żeby żyć jak za tamtych czasów.
1: Taka ciekawostka. Niedawno w Warszawie sprzedało się mieszkanie za 21 milionów złotych. No, to był tak zwany penthouse z wielkim tarasem, z widokiem na miasto. 234 metry kwadratowe. No, to wychodzi jakieś 90 tysięcy złotych za metr. Takie mieszkania trochę podbijają tę warszawską średnią.
3: 20 tysięcy za metr w Warszawie średnio deweloperzy sobie życzą. Jak tu żyć? 20 tysięcy?
20: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
3: A. Dziękuję.
1: Więc nie trzeba się tak bardzo przejmować tymi cenami, no bo jest rozwiązanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
21: Reklama.
0: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwulatek wypadł z 10 piętra na warszawskim Brudnie. Dziecko nie żyje. A jedynka w stronę Gdańska zablokowano to po wypadku ciężarówki na węźle w Toruniu. Górale witali nowego sąsiada. Po zakończonej karierze Kamil Stoch wraca do rodzinnych stron. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności śmierci dwulatka, który w piątek wieczorem wypadł z balkonu bloku na warszawskim Brudnie. Mimo sprawnej akcji ratunkowej życia dziecka nie udało się uratować. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: Brudnie. Chłopiec był pod opieką matki, która miała stracić go z oczu na kilka sekund. Po upadku z 10 piętra jego obrażenia były na tyle rozległe, że ratownikom nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Śledczy wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tej tragedii. Na dziś zaplanowali kolejne przesłuchania świadków.
0: To był Mateusz Chłyston, dziękuję. Ja dodam, że do tragedii doszło w bloku przy ulicy Wysockiego na stołecznym Brudnie. Chłopiec był pod opieką matki, która miała stracić go z oczu na kilka sekund. Po upadku z 10 piętra jego obrażenia były na tyle rozległe, że ratownikom nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych. Śledczy wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tej tragedii. Na dziś zaplanowali kolejne przesłuchania świadków. A teraz w wiadomościach utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. W Kopaninie ciężarówka wjechała w bariery tymczasowe rozdzielające jezdnie. Obecnie na odcinku między węzłem Toruń Południa punktem poboru opłat w Nowej Wsi. Droga jest zablokowana w kierunku Gdańska. Kierowcy mogą jechać objazdem i zjechać z A1 na węźle Toruń Południe i ponownie włączyć się do ruchu na węźle Lubicz. Te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Nieprawidłowy stan maszyn, niesprawne czujniki metanu czy nieprzestrzeganie przepisów. Takie problemy zgłaszają pracownicy na telefon zaufania Wyższego Urzędu Górniczego. Są takie, które zagrażają życiu i bezpieczeństwu pracy. My każde zgłoszenie traktujemy poważnie i reagujemy, mówi Alicja Stefaniak, której podlega telefon zaufania górników.
2: Zgłoszenie jest traktowane poważnie, jest przekazywane właściwym organom, właściwym dyrektorom okręgowych urzędów górniczych, którzy albo w zależności od istoty zgłoszenia przeprowadzają rozeznanie natychmiast lub w ramach bieżącej kontroli.
0: W ubiegłym roku do urzędu wpłynęło łącznie 100 zgłoszeń od górników. Co czwarte było zasadne. Policja górnicza ma wtedy prawo wydać decyzję, na przykład wstrzymujące części ruchu zakładu albo nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Multimedalista olimpijski, jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii, Kamil Stoch, będzie teraz zwykłym mieszkańcem Zębu. Górale z rodzinnej gminy Poronin wieczorem witali go na jego nowej drodze życia po zakończeniu sportowej kariery. Sam mistrz zdradził, że zanim zajmie się koszeniem trawy wokół swojego domu i codziennymi sprawami, zamierza wraz z żoną Ewą realizować swoje marzenia.
3: Zamierzam robić te wszystkie rzeczy, na które nie miałem czasu albo możliwości. Bardzo chciałbym podróżować, zwiedzić te wszystkie miejsca, w których też już byłem, a których nie dane mi było zobaczyć poza skocznią i hotelem i lotniskiem. Na pewno część tych podróży będziemy już realizować w tym roku.
4: Sobieński Krzysztof, jestem emerytowanym nauczycielem i trenerem ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Co powinien robić? No, ja myślałem, że pójdzie do FIS-u. No on się nie widzi ponoć, nie wiem. No, czuję się i chciałbym na początku odpocząć.
3: Chciałbym również poświęcić się bardziej życiu klubu sportowego Evenement.
5: Zawsze umiałeś się zachować tak jak trzeba. I teraz będziesz normalnym naszym sąsiadem.
0: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skupień. Jedna z cukierni sprezentowała Kamilowi wyjątkowe słodkości, a to są babeczki, które zyskały nazwę Kamilki. Dzień zapowiada się pod znakiem burz. IMGW wydało ostrzeżenia dla 11 województw. Oprócz tego też przelotne, dosyć intensywne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie kraju. A na termometrach ponad 20 stopni na szczęście i 20 właśnie będzie w Suwałkach, 22 w Poznaniu, 23 nawet na Śląsku. Jeśli chodzi o barometr, w tym momencie mamy 1001 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.

Dziś jest pogrzeb mojego męża. W ostatniej drodze towarzyszy mu połowa Londynu, a ja siedzę sama w pokoju na piętrze. Starałam się spędzić ten dzień radośnie. Zasiadłam przy pianinie, ubrana w swoją najbardziej jaskrawą suknię i grałam The Sailor's Hornpipe, dopóki nie rozbolały mnie palce. Potem płakałam. Długo i głośno. Kitty nie powinna oglądać moich łez. Jestem pewna, że niebawem przyjdzie z wizytą, więc muszę znaleźć w sobie dość siły, by ją przyjąć. W końcu słychać dźwięk dzwonka. Parę sekund później do pokoju wkracza Kitty, ciągnąc za sobą ogromny, czarny welon i parę metrów ciężkiego trenu. Cała skrzy się od jetów. Och, powinnaś była pójść, mamo. Doprawdy to niewłaściwe, że cię tam nie było. Próbuję ją uspokoić, choć sama denerwuje się, widząc, jak bardzo jest spięta i przepełniona żalem, jak bardzo pragnie złożyć mi relację z pogrzebu. Serce wali mi jak oszalałe. Nie jestem w stanie siedzieć po tym wszystkim, co dziś przeszłam. Jestem skłonna uwierzyć, że chciał nam zrobić na złość. Kto taki? Twój ojciec? Prawdę mówiąc, nie zdziwiłabym się, gdyby udało mu się narobić zamieszania. Alfred nienawidził pogrzebów i z przyjemnością zepsułby swój własny. Jednak nawet jemu nie udałoby się zaaranżować tego z zagrobu. Nie wystarczyło im, że dzieliliśmy się z nimi przez te wszystkie lata, ależ nie. Nawet dzisiaj musieli grać pierwsze skrzypce. Zupełnie jakby to oni zostali porzuceni przez ojca albo męża. A więc to przeciwko jego publice, jego czytelnikom pomstuje tak zaciekle. Zresztą nie po raz pierwszy. Nie przeszkadza mi to, mówię, zabierając jej pogrzebacz. Ta uroczystość była dla nich dużo ważniejsza niż dla mnie. Zobaczyłaś na własne oczy, jak bardzo go kochali. Kitty niespodziewanie napada na mnie. Tylko dlatego, że nie wiedzieli, jaki był naprawdę. Ileż to razy chciałam opuścić szybę w oknie powozu i wykrzyczeć im, iż był człowiekiem okrutnym, prawdziwie okrutnym. Jak bezdusznie potraktował swoją żonę i dzieci.

Dodo, chciałbym ci kogoś przedstawić. Ojciec często przyprowadzał do domu gości. Rozpaczliwie próbując powstrzymać dalsze słowa ojca, krzyknęłam z całych sił. Już idę, już idę. Nie wiem, ile czasu stałabym wpatrując się w niego. Myślę, że całą wieczność. Lecz podszedł do nas papa. Śmiał się i zacierał ręce. Mój miły panie, na całym świecie próżno szukać równie dobrej dziewczyny i równie ślicznej, choć nie lubi, gdy o tym wspominam. Zaczerwieniłam się i pokręciłam głową, choć byłam posiadaczką błękitnych oczu i złotych loków. Papa powiedział, iż jego nowy znajomy jest bardzo obiecującym dramaturgiem, któremu miał przyjemność pomóc niewielką zaliczką pieniężną. Jestem pewien, że przed nim wspaniała przyszłość, naprawdę wspaniała, dodał. Tamtej nocy, opowiadałam Kitty, twój ojciec rozśmieszał mnie tak bardzo, iż ogarnęło mnie dziwne uniesienie. Zupełnie jakbym latała gdzieś pod sufitem. Kitty milczała. O, pamiętaj, że widziałam, jak to robi. Przychodził do domu i chwalił się liczbą pań, które omdlały na dzwonach. Po czym recytował mi całość od początku. Zaczyna go naśladować. I zaczynał szlochać, mamo. Na środku salonu. Jak wielkim uczuciem darzył własną twórczość, jak bardzo współczuł małemu Dickowi Crowleyowi, bardziej niż którejkolwiek z nas. Gdy tylko zobaczyłam Alfreda tamtego pamiętnego wieczoru, zdecydowałam, że muszę go zdobyć. Nigdy wcześniej nie byłam tak zdeterminowana. Robiłam wszystko, by stać się ponętniejszą. Nie bywałam zbyt często w towarzystwie, lecz każdy młody dżentelmen, którego miałam okazję poznać, komplementował moje oczy i cerę. Zauważyłam też, że po wstępnej wymianie uprzejmości zwykle wędrował wzrokiem w okolice mojego biustu, który najwyraźniej stanowił przedmiot ogromnej fascynacji. Sięgnęłam więc po igłę z nitką i obniżyłam dekolt w swojej najlepszej błękitnej sukni, a gdy nadszedł wieczór spotkania, nakazałam Nancy, by ścisnęła mnie gorsetem najciaśniej, jak tylko się dało. Kiedy skończyła, ledwie mogłam oddychać, lecz widok w lustrze w pełni mnie zadowalał. Na koniec zaczesała mi włosy do góry i wpięła w nie strusie pióro, a ja założyłam naszyjnik z pereł, by zrównoważyć końcowy efekt. Przyznaję, iż byłam zbyt elegancka na Stepney. Po przedstawieniu poszliśmy za kulisy, a tam wszyscy wpatrywali się w moją strojną toaletę. Alfred był nadal w kostiumie, choć ściągnął już perukę i odkleił sztuczną brodę. Ach, panna Millar, powiedział, kiedy wślizgnęliśmy się niskimi drzwiami do małego pokoju, w którym wszędzie stały zapalone świece. Proszę uważać, by pani wytworna suknia nie zajęła się ogniem. Musiałbym ją wtedy zalać wodą i turlać się z panią po podłodze, aż zdusiłbym cały ten żar. Elis i Sisi zachichotały, lecz moi rodzice byli wyraźnie zaskoczeni.

0: Mamo, mamo!
1: Kitty krzyczy już od schodów. Rozpoznaję ten urażony ton, z którym przybiegała do mnie w dzieciństwie, bełkocząc o życiowej niesprawiedliwości. Co się stało? Pytam i zastanawiam się, co tym razem narobił jej ojciec. To nie takie proste. Z przejmującą rezygnacją rzuca się na szezlong. Po tym wszystkim. Och, wiesz przecież, jak nienawidził prawników. Wygląda, iż niespodziewanie całkiem ich polubił. Jego testament jest prawniczym arcydziełem. Wszystko uregulowane, przewidziana każda ewentualność. Nikt nie został pominięty. Nikt nie został pominięty. Serce zaczyna mi bić nieco szybciej. Zacznij od początku. Kto był obecny? Ciocia Sisi, wiadomo. Alfie i Caroline z dzieckiem. Mamo, taki dorodny maluszek. Lu, Eddie, Fanny, wuj Muffin, Bessie, panna Brockheim, pan Marshall i pan Hemmings. Ja, wiadomo, i Augustus. Milknie, po czym zcisza głos i dodaje. I panna Ricketts z matką. Chciałabym umrzeć. Panna Ricketts? Jej nazwisko ledwie przechodzi mi przez usta. Tak, mamo, wyobrażasz sobie? Miały nie lada tupet. Czy jest bardzo ładna? Nie spodziewałam się, że takie słowa wyjdą z moich ust. Kitty wzrusza ramionami. Przed oczami staje mi obraz jej osoby. Młoda, błyszczy niczym perła. Szczupła talia, elegancka. Budzi we mnie zazdrość, którą szybko zastępuje przerażenie. Chyba nie zostawił jej całego majątku. Och nie, mamo. To by wywołało skandal. To rozzłościłoby jego drogocenną publikę. Powiedz mi więc, drogie dziecko, o co chodzi? To nie jest powieść w odcinkach. Zgodnie z obietnicą zostawił mi swoje książki. I? Kitty potrafi utrzymywać napięcie tak dobrze, jak jej ojciec. 5000 funtów. Każde z jego dzieci dostanie po 5000 funtów. Ciotka Sisi dostanie tyle samo. Sisi dostanie tyle samo? Tak. Mojej najdroższej szwagierce, bez pomocy której nie dałbym sobie rady przez te wszystkie lata. Cóż, to o wiele więcej niż sądziłaś. Skąd to wzburzenie? Bo wyznaczył ją na współpowierniczkę testamentu. Musimy ją prosić o każdego szylinga. Kitty spuszcza wzrok. Umieścił cię na liście, mamo. Liście osób, którym będzie wypłacane dożywocie. Znalazłaś się tam z wujem Muffinem, Bessie, Wilson, domem dla sierot, towarzystwem dobroczynnym autorów i panią Ricketts. Aż cała zadrżałam. W jego testamencie ja, jego żona, matka jego dzieci, pojawiam się na liście obok Wilhelminy Ricketts. Tym razem coś we mnie pęka. Tym razem nie mogę się opanować. Rzucam się na kolana przed Kitty i zaczynam szlochać.

Nie dziwi mnie, że bardziej kochał pannę Ricketts. Dlaczego miałby nie pragnąć piękna? Przecież właśnie dlatego pokochał kiedyś mnie. Jaka jesteś piękna, Dodo. Jestem najszczęśliwszym mężczyzną na ziemi. Na samym początku naprawdę mu wierzyłam. Tuż po naszych zaręczynach zrobiłby dla mnie wszystko. Te kilka pierwszych miesięcy zaliczałam do najszczęśliwszych w moim życiu. Mieliśmy mało oszczędności i prawie żadnych mebli, lecz Alfred był tak czułym i radosnym kompanem, iż nie miało to znaczenia. Nawet jeśli na kolację była tylko potrawka z baraniny i to niewielka porcja, nakrywałam obrusem stolik na jednej nodze i rozkładałam na nim sztućce. Udawał kolejno kelnera, kucharza i sam obiad, po czym zmieniał swe role z taką prędkością, że tarzałam się ze śmiechu. Żałowałam tylko, iż nie może mi poświęcić tyle czasu, ile się spodziewałam. Sądziłam, że młody małżonek będzie chciał spędzać ze swoją żoną każdą minutę. Zapomniałam, że Alfred, by zapewnić nam byt, musiał siadać do pisania w każdej wolnej chwili, nawet w trakcie naszego miesiąca miodowego. Może wróciłbyś do łóżka, Alfredzie? Chociaż na trochę. Do łóżka? Podniósł głowę i patrzył na mnie. Cóż za niesforne stworzenie, jak wydyma usta i eksponuje biust. Ale jest już w pół do ósmej, a jeszcze dużo pracy przede mną. Posłuchaj tego. Czytał na głos i zaśmiewał się z tego, co sam napisał. Wiesz, obiektywnie rzecz biorąc, wyszło mi naprawdę kapitalnie. Powinienem zażądać za to podwójnej stawki. I owszem, następnym razem tak zrobię. Obecnie w Londynie nie powstaje nic równie dobrego. Miał rację. Byłam z niego taka dumna, że przytulałam się do niego mówiąc: jesteś jednym jedynym. A ty jesteś żoną jednego jedynego.

Prawdę mówiąc, nie przyjęłam z zadowoleniem wiadomości o ciąży. Spadła na mnie zbyt wcześnie. Miałam stać się matką, zanim zdążyłam się nacieszyć byciem żoną. Rzecz jasna, stale się martwił o kolejną gębę do wyżywienia. Twierdził, że już teraz pracuje bez wytchnienia i prawdopodobnie zacharuje się na śmierć z piórem w dłoni, nim dziecko przyjdzie na świat. To nie moja wina, Alfredzie, rzekłam któregoś dnia. Taka jest kolej rzeczy. Przecież nie mogłam temu zapobiec, czyż nie? Chyba że powstrzymywałabym siebie. Nie mogłam pohamować drżenia głosu. Cóż, nie stać mnie, by zapewnić dach nad głową połowie Londynu. Mówimy o jednym, maleńkim dziecku, Alfredzie. To początek końca. Niedługo pojawią się ich tuziny. Będą pełzać po dywanach, włazić do szafek, wspinać się po kominach i przesiadywać pod krzakami agrestu. I wszystkie zażądają dla siebie srebrnych łyżeczek. Zaśmiał się krótko. Co mogę zrobić? Zapytałam. Skąd mam wiedzieć? Porozmawiaj ze swoją matką. Wrócił do pisania. Z porodu nie pamiętam zbyt wiele, z wyjątkiem bólu i tłustej akuszerki, od której zionęło alkoholem, kiedy pochylała się nade mną przy zmianie pościeli. Zabierz ją stąd, poprosiłam Alfreda, kiedy wynurzył się nagle z mgły w nogach łóżka. W szkarłatnej kamizelce wydał mi się olśniewający. Ale kogo, ukochana moja? Dopytywał. Mam nadzieję, że nie naszą małą dziewczynkę, nie naszą małą Kitty. Kitty? Jest jak mały kotek, mięciutka i puszysta. Ależ zaciska powieki. Zbliżył twarz do jej buzi i zaczął trącać ją nosem, tak jak zrobiłaby to kobieta. Uzgodniliśmy, że jeśli ta dziewczynka będzie miała na imię Mary. Odparłam słabo. Byłam tak zmęczona, iż prawie w ogóle mnie to nie obchodziło. Przecież uzgodniliśmy, że będzie Mary. Nie mógł tego zmieniać. Nie sądzisz, że Mary to wyjątkowo pospolite imię? Kitty pasuje do niej o wiele bardziej. Nie mogłam tego stwierdzić, bo ledwo ją widziałam. Skinęłam jednak głową, a on się uśmiechnął. A więc Kitty należała tylko do niego, od samego początku.

moim odczuciu odpływ szczęścia z naszego małżeństwa zaczął się wraz z narodzinami Kitty. Być może biedna dziewczyna to wyczuwa i nasze problemy z nawiązaniem poprawnej relacji matki z córką wynikają z jej ledwo uświadamianego przeczucia, iż obarczam ją winą. Rzecz jasna, nie winię jej. Tak samo jak nie winię Elis za jej mimowolny udział w tej sprawie. Elis nigdy nie żywiła względem mnie złych zamiarów. Jednak gdy patrzę wstecz, z całego serca wolałabym, aby nigdy nie postawiła swej filigranowej stópki w naszym małżeńskim gniazdku. Na początku było wspaniale. Cieszyłyśmy się z Elis, iż znów możemy darzyć się wzajemnie siostrzanym uczuciem. Alfred zaś zdawał się podwójnie ucieszony obecnością dwóch dam, które tylko czekały na to, by wieczorami, gdy już skończy pracę, zapewnić mu wszelkie wygody. Ale po jakimś czasie, już po narodzinach Kitty, zauważyłam, że Elis stała się ulubienicą Alfreda. Wyrażał się o niej zawsze ciepło, a gdy wchodziła do pokoju, spoglądał na nią z uczuciem, mówiąc: oto i ona, nasz mały anioł w domu, cichy, radosny i skromny. Pożyczała od Alfreda jego ulubione książki, a potem siadała przy nim i z wielką powagą robiła notatki z jego wykładów na temat szaleństwa Hamleta albo charakteru Richarda Crookbacka. Spędzali tak długie godziny, podczas gdy ja prawie przysypiałam w fotelu nasłuchując płaczu Kitty albo krążyłam nosząc ją na rękach po półpiętrze, gdy czerwona na buzi i ubrudzona mlekiem uparcie nie chciała zasnąć. Następnie mój mąż zaczął prosić Elis o to, co kiedyś robiłam ja, by siedziała przy nim, kiedy pisał, trzymała mu pióra i ostrzyła mu gęsie pióra. Wiesz, Dodo, nikt na świecie nie potrafi siedzieć tak nieruchomo jak Elis. Nikt inny nie przeszkadza mi tak mało swoją obecnością. Preferował jej towarzystwo również poza domem. Wracali z opowieściami o rzeczach wypatrzonych po drodze i śmiali się, jakby dzielili ze sobą duszę. Co jakiś czas zabierał ją do teatru, tłumacząc: Dodo jest zbyt słaba na tragedię. Zastanawiałam się, co się stało z moim własnym wdziękiem, skoro tak bardzo podziwiał go w niej. Znalazłam odpowiedź, gdy przyszła uczesać mi włosy i zobaczyłam odbicie naszych twarzy obok siebie w lustrze. Elis była piękna i filigranowa, a jej wzrok spokojny i rozważny. Za to moja twarz i figura stały się dość pełne.

gabinetu nie dobiegały żadne dźwięki poza szuraniem krzesła oraz cichym stąpaniem. Potem usłyszałam trzask drzwi frontowych. Bessie i Kitty wróciły ze spaceru po parku. Kitty przebudziła się i zaczęła popłakiwać. Wstałam, aby powiedzieć niani, żeby udała się z dzieckiem do pomieszczeń dla służby. Lecz gdy dotarłam na pół piętro, drzwi do gabinetu gwałtownie się otwarły, a ze środka wybiegł Alfred z piórem w dłoni. Wychylił się przez balustradę wołając: czy to moja ulubiona córka ćwiczy płuce na schodach? Wnieś ją do góry, Bessie. Jest głodna, proszę pana, odpowiedziała z dołu Bessie. Wątpię, czy się uspokoi, dopóki nie dostanie chleba i mleka. Więc je przynieś, Bessie. Tymczasem zostaw dziecko mnie. Pełen entuzjazmu zbiegł po schodach i wbiegł z powrotem z Kitty na rękach. Dostrzegł mnie w drzwiach bawialni i uśmiechnął się radośnie. Tylko spójrz, Dodo, jak poznaje swojego papę. Zobacz, jaka jest zaintrygowana wielkim oryginałem, jednym jedynym. Rzeczywiście Kitty w milczeniu wpatrywała się w rozpromienioną twarz ojca, kompletnie zauroczona jego wielkimi, ciemnymi oczami. Gdy zaczął robić miny, dał prawdziwy popis grymasów oraz towarzyszących im ruchów brwi, ust i brody, roześmiała się. On również się zaśmiał, a potem ja. Poczułam, że dopisało mi szczęście i że wszystko jakoś się ułoży. Nie śmiałam mu powiedzieć, iż znów jestem w ciąży. Chciałam podzielić się mym niepokojem z kimś, kto zrozumiałby, jak bardzo nie chcę mieć teraz drugiego niemowlęcia i jak bardzo pragnę się przed tym zabezpieczyć w przyszłości. Nie wiedziałam jednak, komu mogłabym się zwierzyć. Przypomniałam sobie nagle, że jest przecież Lottie. Uważałam ją za kobietę obytą w świecie. Zebrałam się wreszcie na odwagę. Naprawdę kocham Kitty. Przypuszczam, że nowe dziecko pokocham tak samo, ale czy znasz sposoby, żeby zapobiec przyjściu na świat kolejnych? Lottie uniosła brwi. Dlaczego sądzisz, że ja mogłabym wiedzieć takie rzeczy? Przecież to ty jesteś mężatką. Och, Dodo, nie musisz się o nic martwić, Fred uwielbia dzieci. Alfred może sobie kochać dzieci, odparłam dość szorstko, ale nie musi nosić ich w sobie przez 9 miesięcy ani karmić piersią przez Bóg wie ile. Wiem, że taki jest los kobiety, ale w ciąży czuję się tak bardzo przygnębiona, a do końca miesiąca bez wątpienia znów przybiorę na wadze. Czy to takie samolubne z mojej strony, że chciałabym chwili wytchnienia? Żebyśmy znów byli z Alfredem jak para narzeczonych?

Oboje z Alfredem kochaliśmy Yarmouth. Co roku wynajmowaliśmy tam dom. Odwiedzały nas tam tuziny innych osób. Lottie i Tom, Muffin, kuzyn George, Lily z bliźniętami oraz

0: która potoczyła się pod stół.
1: O Red, ależ ze mnie nie zdara.
0: Podenerwowana zaczęła podnosić się z krzesła. Bez obaw, droga damo. Jeden jedyny przybywa na ratunek. Widzę jednak, iż brałaś lekcję u mojej żony. Jest biegła w upuszczaniu rzeczy. Zaśmiałam się. Ona też się zaśmiała, za co ją znienawidziłam. Przez moment nienawidziłam i jego. A teraz taniec, zaordynował. Możemy na tarasie. Noc jest ciepła i dziś pełnia księżyca. Razem z Charleyem wypchnęli na zewnątrz pianino, dzieci przyniosły świece i lampę, a ja zasiadłam do grania. Ledwie zdążyłam zaintonować melodię, ujrzałam, jak Alfred z ogromną prędkością walcuje z panną Evans przez taras, po schodkach i przez plażę. Ku naszemu przerażeniu zmierzał prosto do morza. Z początku tańczyli przy brzegu, ledwie podmywani przez fale, lecz potem zaczęli wchodzić głębiej i widziałam, że panna Evans jednocześnie trzyma się go kurczowo i stara się mu uciec. Oszalał, wykrzyknął Charlie, po czym wypuścił z objęć swoją żonę i pobiegł do muru. Och, biedna dziewczyna, powiedziała Bessie, jest przerażona. Pani Gibson, niech mu pani każe przestać. Alfred dostrzegł, że wszyscy stoimy wzdłuż muru i patrzymy na niego, więc stanął i ukłonił się, jakby na zakończenie udanego przedstawienia. Gdy tylko zwolnił uścisk, panna Evans zaczęła uciekać w stronę plaży, ciągnąc po piasku przemoczoną spódnicę, aż cała zapłakana dotarła do kamiennej ścieżki. Moja suknia, szlochała. Moja suknia jest zupełnie zniszczona.

Przekonałam Alfreda, iż po napisaniu 4 powieści potrzebuje odpoczynku. On z kolei przekonał mnie, że dla oszczędności powinniśmy wynająć dom za granicą. Brandtowie również zamierzali jechać z Paryża do Lozanny, więc Alfred zaproponował, by towarzyszyli nam w powozie. Byli dziwaczną parą. Niski i pulchny Monsieur Brandt cały się mienił od złota, jakby usilnie pragnął wyeksponować na sobie każdą posiadaną ozdobę. Za to szczupła i blada Madame Brandt, mimo arystokratycznych rysów, wydawała się nerwowa i przemęczona. Przyznała, iż cierpi na rodzaj neuralgii i gdy chwyci ją ból, ledwo może mówić czy jeść, a spanie w tych momentach jest niemożliwe. Doprawdy jest umęczona swoją przypadłością, powiedział Monsieur Brandt w czasie naszego pierwszego wieczoru. Nadal karmiłam piersią Ediego, był ciągle głodny i trudno go było uspokoić. Zostałam więc w pokoju i śpiewając dziecięce piosenki, kołysałam synka do snu. Gdy po godzinie Alfred nadal nie wracał, zaczęłam się zastanawiać, czy wszystko w porządku. Narzuciłam na siebie peniuar, zostawiłam dziecko Bessie i zapukałam do drzwi przyległego pokoju. Monsieur Brandt szybko je otworzył. Ciii, powiedział, wpuszczając mnie do środka. To absolutnie niesamowite. Madame Brandt siedziała w fotelu ustawionym na środku pokoju. Miała na sobie tylko koszulę nocną i zarys jej pozbawionego gorsetu ciała był widoczny dla wszystkich. Jej gęste, ciemne włosy były rozpuszczone i spływały swobodnie po jej twarzy. Już prawie północ, a jutro wyjeżdżamy o 6 rano. Słysząc to, Alfred odwrócił się zniecierpliwiony. Zatem idź spać, Dodo. To ważne, żebym został z Madame Brandt. Jesteśmy o krok od przełomu, nie mogę teraz przerwać. Alfred wrócił dopiero o 2:30, wyczerpany, lecz równocześnie podekscytowany i pełen napięcia. Przyciągnął mnie gorączkowo do siebie. Późno już, rzekłam odsuwając się od niego. Mamy czas. Nie chcę. Odsunęłam jego dłoń. Co się stało?

Jak śmiesz przychodzić do mnie prosto od niej? Nie mogę w to uwierzyć. Nie wierzę, że jesteś zazdrosna o tę ciężko chorą kobietę. Po chwili dodał. W ich towarzystwie spędzimy jeszcze 5 dni. Zamierzam wprowadzać ją w trans każdego ranka i potem wieczorem, kiedy dokucza jej najgorszy ból. Jestem zdecydowany uczynić dla niej, co w mojej mocy.

0: Tym Radom.
1: W rytmie hitów.
0: W Radomiu na 96,9.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mamo! Mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście!
12: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
11: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
12: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
11: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną!
12: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
16: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
15: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
16: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
17: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
18: Reklama.

Joachim Greffer obudził się w środku najczarniejszej nocy. Drgnął jak porażony prądem, napiął mięśnie i dopiero po chwili zorientował się, że leży we własnym łóżku. A raczej na wersalce. Początkowo myślał, że to przez jeden z przerażających koszmarów, które czasem go męczyły. Ale chyba nie. Nie pamiętał, żeby coś mu się śniło. Drugie oczywiste wytłumaczenie też nie pasowało, bo był już w toalecie. Pozostało trzecie, dziwniejsze. Od czasu do czasu potrafił przewidzieć dzwonek telefonu, zanim ten zadzwonił. Najczęściej tylko stacjonarnego. Z tego powodu już na studiach otrzymał przezwisko Jasnowic. Zaczął liczyć. 8, 9... Zadzwonił. Oprzytomniał już po pierwszym sygnale. Dopiero po czwartym otworzył oczy i leżał, patrząc w sufit. Nienawidził nocnych telefonów. Czekał, aż wreszcie umilknie i zostawi go w spokoju. Nie chciało mu się wstawać, więc próbował ignorować intruza. Bał się tego, co mógłby usłyszeć. Pomyłka, uznał. Jego numer telefonu był podobny do numeru warsztatu wulkanizacji. Kiedy zaczynał się sezon zmian opon na zimowe lub odwrotnie, na letnie, w tygodniu zdarzało się kilka pomyłek. Problem w tym, że nocą warsztat był nieczynny. A w połowie września, na dokładkę nadzwyczaj ciepłego, trudno spodziewać się nawału pracy u wulkanizatora. Telefon stojący na biurku w salonie umilkł. Zaległa głucha cisza. Po chwili znowu zaterkotał. Mimo rozdzielających pokoje grubych drewnianych drzwi i tego, że Greffer ustawił kiedyś jego głośność na minimum, miał wrażenie, że cholerne urządzenie zaraz obudzi całą kamienicę. Mężczyzna przekręcił się na bok, wygrzebał nogi spod koca i usiadł. Delikatnie rozruszał zesztywniały kark. Sięgnął po omacku do włącznika i pociągnął sznureczek. Światło lampy tak go oślepiło, że spod zaciśniętych powiek pociekły mu łzy. Telefon umilkł. Po chwili zadzwonił znowu. Teraz Greffer poczuł prawdziwy strach. Jak w najgorszym okresie jego życia. Głuche telefony w środku nocy, potem kartki z pogróżkami wrzucane do skrzynki, wkładane pod drzwi, nawet wciskane do rąk na ulicy. Aż wreszcie w styczniu, późnym wieczorem, ktoś przeszedł od gruźb do czynów. Kiedy Greffer wracał z suto zakrapianych urodzin, z wirującej śnieżycy, zaledwie przecznicę od wynajmowanego mieszkania wyszło 3 zamaskowanych osiłków. Bili go długo i dokładnie. Nie tak, żeby zabić, żeby przekonać go o własnej śmiertelności. Złamali mu żebra, prawą rękę i kość policzkową. Uszkodzili biodro, które od tamtej pory bolało przy zmianach pogody. Któryś z napastników wezwał pogotowie, więc Greffer uniknął zamarznięcia w zaspie. Było to 15 lat temu, w innym mieście, w innym życiu. Nigdy nie zapomniał.

Stał, pokonując sztywność nóg i boso poczłapał do drzwi oddzielających mikroskopijną sypialnię od salonu. Nacisnął klamkę i się wzdrygnął, bo grube mury sporo jednak wygłuszały. W wielkim pomieszczeniu rozjaśnionym tylko padającym przez drzwi światłem terkot wywiercał się w mózg. Podszedł do biurka i położył dłoń na słuchawce. Zawahał się, wziął głęboki oddech, wreszcie odebrał. Słucham, powiedział cicho. Tak jak się obawiał, po drugiej stronie panowała cisza, a po chwili usłyszał czyjś oddech. Jeżeli nie przestaniesz, zaczął podniesionym głosem Greffer. Marek? Usłyszał w słuchawce niepewny głos, na pewno kobiecy. Nie używał tego imienia od dnia pobicia. Kto mówi? Zapytał. Tu Beata Rosen, kiedyś Beata Chojnacka na studiach, pamiętasz? Niczego nie pamiętał. Był środek nocy, on jeszcze przed chwilą spał, a potem myślał tylko o telefonach i pogróżkach, połamanych rękach. Znał wiele osób. Beata? Co za bzdury. Gniewnie wzruszył ramionami. Nie wiem, czy pamiętam. Jest noc, odkładam słuchawkę, a potem wyłączę telefon. Poczekaj, Marek, musisz mi pomóc, wpakowałam się w coś. Gorączkowy szept w słuchawce nie pozwalał mu się rozłączyć. Ktoś mnie śledzi od jakiegoś czasu, mam wrażenie. Marek, proszę cię, spotkajmy się. Musisz mi pomóc. Jej głos cichł i powracał. Zaczynał mieć dosyć tej rozmowy. Przełożył słuchawkę do drugiej ręki, oparł się o biurko i próbował rozgrzać lewą stopę o łydkę prawej nogi. Niemal się przewrócił. Uświadomił sobie, że stoi półnagi w chłodzie wielkiego salonu i prowadzi rozmowę telefoniczną, na którą nie ma ochoty. Zaczął wpadać w złość. Czy ta sprawa nie może zaczekać? Dzwonisz w środku nocy, jeżeli naprawdę ktoś za tobą łazi, co mi do tego? Nie potrafię ci pomóc. O ile jesteś tą osobą, za którą się podajesz. Zastanowił się, co ma zaplanowane na następny dzień. Jak na złość nic ważnego. Spojrzał ponownie na zegarek, 8:03. Jeżeli szybko nie skończy, nie da rady zasnąć. Dobrze, możemy się spotkać. Ale nie teraz, jutro koło południa. Wiesz, gdzie jest literatka na rynku? Dotrzesz tam jutro na 11:00? Jasne. Jej głos nie brzmiał już tak rozpaczliwie. Do jutra będę na pewno o 11:00. Odkładał już słuchawkę, kiedy usłyszał jeszcze. Marek, wysłałam ci list. List? Zdumiał się i znowu przycisnął do ucha ogrzany własnym ciałem plastik. W razie czego znajdź mnie, powiedziała. Chyba, że... Moje zwłoki. O czym ty mówisz? Zapytał zaskoczony. Jakie zwłoki?

0: bramie prowadzącej beczkowo sklepionym tunelem na wewnętrzne podwórko stał mężczyzna w eleganckim szarym garniturze. Widząc Greffera, który wolnym krokiem zmierzał w stronę domu, oderwał ramię od ściany, otrzepał rękaw marynarki i wyszedł naprzeciw. Na młodej, gładko ogolonej twarzy pojawił się zawodowy uśmiech.
1: Pan Joachim Greffer? Zapytał, chociaż na pewno wiedział, kogo zaczepia.
0: Wskazał na wyściełany różowym materiałem kojec.
1: Wraca pan z kotkiem od weterynarza?
0: Greffer zmrużył oczy i podejrzliwie rozejrzał się dookoła. Nikt nie zwracał na nich uwagi.
1: Pan w jakiej?
0: Przywiozłem panu zaproszenie.
1: Zaproszenie?
0: Coś nowego, z sądu czy na policję?
1: Może źle się wyraziłem.
0: Młody mężczyzna uniósł rękę i wskazał na płatne miejsce parkingowe.
1: Tam stoi samochód i mam pana zawieźć na spotkanie.
0: Zupełnie prywatne. Greffer zdenerwował się bardziej niż zamierzał pokazać. Na szczęście miał duże doświadczenie w ukrywaniu emocji.
1: Zapytam ponownie, z kim się mam spotkać?
0: Nie mogę panu zdradzić. Nie dostałem takiego polecenia.
1: Kierowca przybrał zakłopotany wyraz twarzy.
0: Aha, w takim razie proszę przekazać temu komuś, że bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
1: Greffer ominął mężczyznę i szeroko machając klatką ruszył w stronę wejścia.
0: Opanował się dopiero wtedy, kiedy poczuł, jak kot ślizga się od ścianki do ścianki. Wyjął klucze i włożył jeden do zamka drzwi klatki schodowej. Usłyszał za sobą kroki, zerknął przez ramię.
1: Jeszcze pan nie zrezygnował?
0: Kierowca się zaśmiał.
1: Po prostu nie mogę wrócić bez pana. Bardzo proszę, to nie jest żaden podstęp.
0: Po prostu mam pana zawieźć na rozmowę. Sprawa jest poważna, potem odwiozę pana z powrotem.
1: A może się pan najpierw przedstawi?
0: Ma pan rację.
1: Na imię mam Olek. Jestem nie tylko kierowcą, ale też pomagam we wszystkim.
0: Młody człowiek się zaczerwienił. Ale komu?
1: Nie mogę.
0: Greffer otworzył drzwi i przytrzymał je nogą. Z klatki schodowej zaleciało pleśnią i chłodem. Odwrócił się do mężczyzny w drogim garniturze. Chłopak wyglądał raczej na studenta przed egzaminem niż na ochroniarza. Na dodatek był sympatyczny.
1: No dobrze, panie Olegu, ułatwię panu sprawę. Ostatnio dosyć często słyszę nazwisko Rosen. Czy brzmi znajomo?
0: Mężczyzna skinął głową.
1: Nie rozumiem, po co te tajemnice. Potrafię dodać 2 do 2.
0: W końcu jest pan jasnowidzem.
1: Greffer wykrzywił usta, nie miał na to ochoty, a nawet się bał.
0: Nazwisko Rosen kojarzyło mu się z miesiącem spędzonym w szpitalu i półroczną rehabilitacją.
1: Powiedzmy,
0: zawahał się.
1: Dobrze, pojadę.

powolne, szurające kroki. Odwrócił się w stronę drzwi w tym samym momencie, kiedy się otworzyły. W salonie pojawił się kierowca, najwyraźniej teraz w roli pielęgniarza, bo jedną ręką podtrzymywał idącego powoli krok za krokiem mężczyznę. Pomieszczenie niemal natychmiast wypełnił ciągnący się za nimi zapach leków i śmierci. Dotarli do skórzanej kanapy i chory powoli, z bólem opadł na miękkie obicie. Greffer próbował stwierdzić, kogo właściwie przed sobą widzi. Wychudła twarz o zapadniętych oczach postarzała go, ale tak naprawdę prawnik nie mógł mieć więcej niż 60 lat. — Już pan się domyśla? — zapytał prawnik. — Po co pana tu fatygowałem? — Cały czas się zastanawiam. — Pan, panie Jasnowicz, próbuje zniszczyć naszą harmonię, naszą rodzinę, moją rodzinę. Jest to dla pana niebezpieczne, a dla mnie nie do zaakceptowania. Czy dobrze się rozumiemy? Greffer poczuł nagle, że gniecie w palcach nogawkę spodni. Z trudem się powstrzymał. Chętnie się dowiem, w jaki sposób tak się panu naraziłem. Cóż takiego zrobiłem, że mi pan grozi? Wtyka pan swój wielki nos w nie swoje sprawy. Ostrzegam jeszcze raz, wprawdzie zostały mi miesiące, ale mogę je wykorzystać na kampanię przeciwko fałszywemu Jasnowidzowi. Nawet lepiej. Zostawię testament, w którym poproszę moją firmę o nadzorowanie każdego pana kroku. Prawnik opadł na kanapę i zachłysnął się powietrzem. Moja żona jest w Antoninie na wakacjach. Koniec sprawy. Wynoś się stąd. Po ostatnich słowach zaniósł się tak przeraźliwym kaszlem, że Greferowi ciarki przeszły po plecach. Wstał, zrobił dwa kroki, po czym wrócił. Spojrzał z góry na dziwacznie zniekształconą twarz umierającego człowieka. — Wie pan co, panie Rosen? Wprawdzie Jasnowidz to tylko moje przezwisko, ale powróżę panu. Za darmo. Greffer nabrał powietrza tak samo głęboko jak prawnik. — Otóż coś mi mówi, że długo pan nie pożyje, a ja jeszcze pochodzę po ulicach Wrocławia. Nie wtrącam się w cudze sprawy i nic mnie one nie obchodzą. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Zapadła cisza. Dźwięk uderzającej o parkiet laski zabrzmiał jak wystrzał. Chory nagle wytrzeszczył oczy. Greffera ogarnął lęk, że przesadził. Ale prawnik podniósł roztrzęsioną rękę i wskazał mniej więcej w stronę wyjścia. Won! Maska jedynie odrobinę stłumiła krzyk.

Greffer miał bardzo dziwny sen. W tym śnie był on i ktoś jeszcze, oboje lub też obaj, znajdowali się w wielkim, pustym pokoju, którego ściany pomalowano niedawno, bo w powietrzu unosił się zapach świeżej farby. A oprócz tego jeszcze inna woń, ale nie był pewien, co konkretnie. Coś jak delikatny zapach piżma, czy po prostu zwierzęcia. Podłoga była szara, idealnie gładka, jak betonowa posadzka na podziemnym parkingu. Na środku pokoju, w jedynym oświetlonym miejscu, stało starodawne łóżko ze szczytami kutymi z metalu na kształt splecionych gałęzi. Biała pościel była skłębiona, jakby spał w niej ktoś wyjątkowo niespokojny, czy może spędzała tu czas para spragniona miłości. Trudno powiedzieć, bo teraz siedział na nim Greffer i z lekkim niepokojem patrzył na ogromną, zielonkawą istotę schowaną w najciemniejszym kącie. Tak dużą, że musiałaby pochylić bezkształtną, jakby nadmuchaną głowę, by zmieścić ją pod sufitem, który przecież był wyjątkowo wysoki. Greffer pomyślał, że to dobrze, że jest tak ciemno. Nie chciał oglądać tej istoty w całości. Kiedy się poruszyła wcale niegwałtownie, drgnął przestraszony. Postać uniosła poskręcaną dłoń i wskazała na okno. Dopiero teraz je zauważył. Ten drugi dziwny zapach to spalenizna, pomyślał. Albo przyśniło mu się, że pomyślał. Właśnie z okna padało światło wprost na środek pokoju i stojące tam łóżko. Zrozumiał, że ma przez to okno wyjrzeć. Pokonując bezwład nóg, wstał i podszedł do parapetu, a może po prostu się tam znalazł. Za oknem rozciągała się tafla jeziora, spokojna i granatowa, nie budziła w nim żadnych uczuć, chociaż lubił wodę. Niknęła w horyzoncie o tej samej barwie. Otworzył okno i wyszedł na zewnątrz, znowu nie bardzo wiedząc jak. Pod stopami miał surowe deski pomostu biegnącego nad spokojną taflą. Szedł po nim z przyjemnością, oddalając od pokoju i ponurej postaci w ciemnym kącie. Nie było mu ani ciepło, ani zimno. Nie wiał wiatr, a on nie mógł zidentyfikować źródła światła. Widział już koniec pomostu, nie wyróżniający się niczym specjalnym. Nie zauważył tam ławki, drabinki czy choćby pachołków do wiązania łodzi. Po prostu szorstkie dechy. Stanął na krawędzi i spojrzał w dół. Bez zdziwienia zobaczył, że jest zupełnie nagi. Poprzez skłębione włosy na podbrzuszu patrzył na własne stopy. Odbijały się w ciemnej tafli wody. Stał tak i stał, nie wiedząc, na co czeka. Może na nic? Nie spieszyło mu się. Nie odczuwał też zdziwienia sytuacją. Po idealnej gładzi przemknęła pierwsza zmarszczka. Za nią następna. Spod wody wysunęła się ręka i chwyciła go za nogę. Zaskoczony otworzył usta i wpadł. Nawet nie zdążył krzyknąć.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: napis na kartę oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
2: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
1: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
2: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
1: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
2: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
6: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
5: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Express.
7: Kolejni zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów. O szczegółach już za chwilę. Rosyjski dron w Rumunii. Do sprawy odniósł się minister Radosław Sikorski. Tu opieka nad pacjentem ma być bardziej komfortowa. W Krakowie otwarto nowy oddział onkologiczny. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z tą sprawą. W ubiegłym tygodniu na wniosek prokuratury 2 z nich trafili do aresztu. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych w ostatnich godzinach?
8: Jeden z nich to mieszkaniec okolic Otwocka pod Warszawą. 29-latek, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Zatrzymany 18 maja dwukrotnie zawiadamiał służby o bombie podłożonej w budynku.
9: Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer. Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo.
8: Przekazała mi przed chwilą podinspektor Ewelina Gronek od Sieja z Komendy Stołecznej Policji. Ten mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szef MSWiA przekazał dziś z kolei, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu.
7: A to był Mateusz Chłyston, dziękuję. Rosja jest nadal zagrożeniem, ostrzega szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych odniósł się w ten sposób do naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskiego drona.
10: To oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania.
7: Szef MSZ-u odniósł się też do decyzji Rumunii o wydaleniu ze swojego terytorium konsula Rosji Andrieja Kosilina.
10: Idzie naszym tropem, przypominam, przy tego typu działaniach rosyjskich zamykałem po kolei rosyjskie konsulaty w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku. Musimy budować nasze zdolności odstraszać Rosję. Jest to potwierdzenie słuszności naszej polityki.
7: A przypomnijmy, dron rozbił się wczoraj rano w miejscowości Gałacz. W wyniku zdarzenia na dachu bloku wybuchł pożar. Ranne zostały 2 osoby. W nowych warunkach opieka nad pacjentem będzie bardziej komfortowa, mówią pracownicy Szpitala Specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Otwarto oddział onkologiczny, który przeszedł gruntowną metamorfozę. Najważniejszą zmianą jest skoncentrowanie całej opieki onkologicznej w jednej przestrzeni.
11: Dzień dobry, Marga Siówka, ordynator oddziału onkologii. W tej chwili zarówno pododdział onkologii, jak i oddział, jak i punkt pobrał krwi dla pacjentów znajduje się w jednym miejscu, co pacjentom powinno ułatwić odnalezienie się u nas w szpitalu.
12: Marzena Chrzanowska, pielęgniarka oddziałowa oddziału onkologii klinicznej z pododdziałem dziennym. Zapewne to jest duży skok do przodu, duże przedsięwzięcie i dużo dla pacjentów.
7: Remont oddziału onkologii szpitala Rydygiera został sfinansowany ze środków z KPO. A w Olsztynie ostatni dzień kortowiady. To już 65. edycja juwenaliów studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jedna z największych tego typu imprez w kraju od lat cieszy się popularnością wybiegającą daleko poza sam region.
13: Pięknie, wszystko mi się podoba.
14: Chyba w tym roku line-up wydaje mi się, że najbardziej się nam podoba. Ja zdecydowałam się głównie ze względu na line-up, żeby kupić bilet.
15: Jest pięknie, jest cudownie, jest muzyka.
16: Tu mi nastrój. Dużo ludzi.
17: Muzyka.
18: A mi się wszystko podoba, atmosferka ludzi.
19: Super ludzie, mimo tego, że nie jesteśmy stąd, na spokojnie możemy poznać wielu nowych, fajnych ludzi. No. Ludzie są wszędzie mega pomocni, otwarci. No, jedne z lepszych ogólnie juwenali w Polsce, prawda?
20: No, atmosfera na juweniach w Krakowie to jest w ogóle nie dorównuje tej tutaj w Olsztynie.
21: Niesamowity klimat po prostu, taki wakacyjny, letni, mimo tego, że jest trochę chłodno.
7: A kortowiadę zakończy nocny koncert braci Figo Fagot. Zagrzmi dzisiejszej nocy i nie, to nie tylko w jednym miejscu, bo tak naprawdę cały zachód, całe centrum kraju dziś właśnie z ostrzeżeniami od synoptyków przed burzami i też przed ulewnymi opadami deszczu, ale deszcz pojawi się również na wschodzie, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam już bez burz. Na termometrach dziś ponad 20 stopni w całym kraju, około 20 będzie nad morzem, 22 w Wielkopolsce, 23 nawet na Lubelszczyźnie i na Śląsku, a biometr dzisiaj niekorzystny.
22: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
23: Daria Żurowska, zapraszam. Bunt, wolność, emancypacja to hasło tegorocznej radomskiej wiosny literackiej. Wydarzenie jak co roku organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu. Festiwal odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca i nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego w Radomiu z czerwca 76 roku. Wydarzenie dofinansowane jest ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Co w programie? O tym Przemysław Czaja, dyrektor biblioteki.
24: Konferencję prasową, którą organizujemy z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że wiśnia japońska oczywiście zakwitła i to jest wbrew pozorom bardzo istotna informacja, dlatego że w tym roku oprócz kwiatów zakwitła też i obrodziła w nazwiska gości zaproszonych na tegoroczną 48. już radomską wiosnę literacką. I to jest główny powód, dla którego się dzisiaj spotykamy. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć program tego festiwalu literackiego. Ale zanim rozpocznę, chciałbym przywitać też naszych gości, pana posła Konrada Frysztaka, dzień dobry, jak również pana Mateusza Tyczyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu. Panowie oczywiście za chwilę też zabiorą głos, natomiast korzystając z okazji, że jesteśmy przed biblioteką, to chciałbym państwa wprowadzić w temat tegorocznej wiosny literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Hłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń sprzed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że w Nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z roku 1976 autorstwa Tadeusza Heinrycha. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie. A wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wicz Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce. I w tym miejscu chciałbym przekazać głos panu posłowi. Bardzo proszę.
0: Dziękuję panie dyrektorze, panie przewodniczący. Nie jest wielką tajemnicą, z panem przewodniczącym pracowaliśmy wspólnie. Pan przewodniczący wtedy nadzorował radomską kulturę i instytucje kulturalne. I cieszę się, że dziś znowu ramię w ramię możemy stać i przed jednym z najpiękniejszych budynków w naszym mieście. Ja to powiedziałem zarówno panu dyrektorowi, jak i panu przewodniczącemu, że uwielbiam ten budynek, budynek naszej radomskiej biblioteki, jego architekturę. Nie mogę się doczekać planów, które kiedyś inwestycyjnych dawno temu nakreśliliśmy i które mam nadzieję uda się zrealizować już niebawem. To byłoby jeszcze większą radością. Cieszę się, że dziś pan dyrektor może Państwa zaprosić za pośrednictwem radomskich mediów, również mieszkańców Radomia, radomianki i radomian na kolejną wiosnę literacką, której symbolem jest faktycznie kwitnąca za nami wiśnia. To najwyższe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w ostatnich latach. Ta kwota jest w stosunku do poprzednich, ubiegłych lat najwyższą kwotą, którą udało nam się jako radomianom pozyskać, za co z czego niezmiernie się cieszę. Nie jest tajemnicą, że jest to dobrze przygotowany program, który w pierwszej liście znalazł się na liście rezerwowej. Tym bardziej bardzo dla mnie radosna jest ta informacja, że udało nam się dokonać tak trudnej rzeczy, jaką jest pozyskanie tych środków w sytuacji, kiedy mamy bardzo dużą konkurencję w skali naszego pięknego kraju. Wiosna literacka w Radomiu, która wpisuje się w 50-lecie wydarzeń czerwcowych, będzie mówić o wolności słowa, będzie mówić o dumie i tym, co jest dla człowieka najważniejsze, co jest jednym z podstawowych praw. Prawo do wyrażania siebie, do wyrażania własnych poglądów, własnych emocji. To jest bardzo dobre wydarzenie, na które dzisiaj wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Ministerstwo Kultury i Nauki dzieli środki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzieli środki finansowe budżetu państwa. Tych wniosków złożonych w ostatnim naborze było wiele, ale to biblioteka otrzymała to dofinansowanie i bardzo mocno namawiam wszystkich dyrektorów instytucji kultury do tego, by składali dobre wnioski. One są po prostu dla nas, dla Radomian, bardzo ważne. Radomianie zasługują na dobrą kulturę, na dobre spotkania z autorami, na dostęp do wysokiej jakości programów, nie tylko książek, ale również spektakli teatralnych czy innych wydarzeń kulturalnych. Tutaj niestety Ministerstwo Kultury jeszcze nas nie doceniło. Ja bardzo nad tym ubolewam, że nie we wszystkim minister Cienkowska wysłuchuje i wsłuchuje się w argumenty, które przedstawiamy jej jako radomianie, ale bardzo mocno nad tym będę dalej pracował, by już niebawem kolejne dobre wnioski były dofinansowane. O tym rozmawialiśmy ostatnio podczas wspólnej wizyty z panem przewodniczącym Mateuszem Tyczyńskim, gdy gościliśmy w Radomiu, ale również w Muzeum Gombrowicza we Wsoli pana wiceministra Macieja Wróbla. Zatem jest to prognostyk, taka wiosna, pierwszy kwiat, który będzie zapowiedzią dużych, dobrych rzeczy na rzecz radomskiej kultury. A dziś serdecznie panu dyrektorowi gratuluję dobrze napisanego projektu, dofinansowania do tej wiosny literackiej. No i teraz życzę przede wszystkim dużej frekwencji, do czego zachęcam wszystkie radomianki, wszystkich radomian. Naprawdę, szanowni państwo, każda kolejna wiosna literacka jest lepsza, ale niestety każda kolejna wiosna to jest kolejna wiosna naszego życia, więc szukajmy radości w tej najbliższej wiośnie literackiej. Ja deklaruję, panie dyrektorze, że na pewno będę aktywny, uczestniczył w wydarzeniach przygotowanych przez Bibliotekę Miejską w Radomiu, do czego raz jeszcze wszystkie radomianki i wszystkich radomian serdecznie zachęcam. Dziękuję.
1: Zrobiło się na koniec poetycko, jakby to znowu była wiosna poetycka, a nie wiosna literacka.
0: Aczkolwiek debiut literacki mam jeszcze obejrzeć.
1: Tak, to prawda, a jeden z naszych kolegów radnych debiut poetycki już za sobą. Ale to takie dygresje. Szanowni Państwo, przede wszystkim duże gratulacje i ukłony dla załogi biblioteki, dla pana dyrektora, że naprawdę w tych niełatwych organizacyjnie i finansowo czasach ta impreza wygląda tak, jak wygląda, czyli ma skalę ogólnopolską, międzynarodową i dlatego z przyjemnością podjąłem się zadania, żeby razem z panem posłem troszeczkę pozabiegać o to, aby ta impreza i instytucje kultury z naszego miasta zostały mocniej dostrzeżone przez Ministerstwo Kultury, bo rzeczywiście Ministerstwo Kultury hojnie wspiera duże przedsięwzięcia, hojnie wspiera bardzo znane podmioty, a taką kulturę naprawdę na dobrym poziomie robi się w miejscach właśnie takich jak Radom i nasza biblioteka. I o tym trzeba bardzo mocno przypominać i to zadanie bierzemy na siebie z największą przyjemnością. Będziemy kontynuować, bo trzeba namawiać do tego, aby kulturę wspierać. Radomska kultura na to zasługuje. Ludzie, którzy ją tworzą, na to zasługują. A wydarzenia, które są efektem ich pracy, no my się możemy nimi chwalić, ale możemy też z nich korzystać. I do tego też serdecznie zachęcam, żebyśmy spotkali się na wiośnie literackiej, bo naprawdę po raz kolejny będzie się działo, a proszę Państwa, to jest 48, czyli za 2 lata, 50, aż się boję pomyśleć, co wtedy biblioteka i załoga biblioteki wymyśli.
23: Zwiększył się komfort widzów i aktorów. W Radomskim Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego otwarto nową scenę Fraszka. Dzięki temu widownia powiększyła się o 115 miejsc, mówi Jarosław Rabenda, dyrektor teatru.
2: Chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować kilka bardzo istotnych zmian wprowadzonych w ostatnim czasie. Zmian, po pierwsze, które mają poprawić nasze możliwości promocyjno-reklamowe. Po drugie, zmian, które wpłyną korzystnie, pozytywnie na komfort naszych widzów, a mianowicie myślę o zupełnie nowej scenie Fraszka, nie wyremontowanej, nie zmienionej, nie poprawionej, tylko postawionej zupełnie na nowo w nowym miejscu, w nowych warunkach. i zwiększenie, i inwestycje polegające na zwiększeniu liczebności miejsc na scenie kameralnej. Po pierwsze, tam przejdziemy za chwilę, jeśli Państwo pozwolą, ale po pierwsze, to skoro już jesteśmy tutaj na zewnątrz, jak Państwo widzą, zainwestowaliśmy w bardzo nowoczesną reklamę LED-ową. To jest najnowszej generacji urządzenie, tak zwane P3, ja nie wiem, to dla fachowców chyba tylko, czyli rozdzielczość możliwie najwyższej jakości. Tu będziemy prezentować zapowiedzi, zapraszać widzów, informować ich o tym, co można obejrzeć dzisiaj, czego mogą się spodziewać w najbliższym czasie, jakie premiery przed nimi. I będziemy też, jak widać, mogli prezentować zdjęcia, grafiki, filmy i różne formy liternictwa, bardzo atrakcyjne. To taka reklama, na której zawsze bardzo mi zależało. Udało nam się wreszcie dopiąć ten pomysł do końca. Jest, działa, jak widać, odpukać. Prezentuje się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że spełni swoje zadanie. Powiem tyle, że nie sięgamy po żadne pieniądze poza swoimi i sponsorskimi. Więc nie obciążamy budżetu miasta. To są wyłącznie nasze środki, które odłożyliśmy na ten cel i które mamy dzięki naszym sponsorom. Także nie jesteśmy problemem dla miasta. To znaczy, jeśli chodzi o reklamy LED-owe, ruchome, to one w nocy nie mogą świecić, bo tutaj się przepisy na to nie pozwalają, bo podobno utrudniają życie kierowcom. Więc od 22 musimy to wyłączyć najpóźniej, zdaje się, od 23. Rano będzie odpalana w momencie, kiedy przychodzą pracownicy, więc myślę, że od 8, a najpóźniej od 10 do 22. No ale wtedy, kiedy jest tutaj ruch i kiedy osoby, które wtedy przechodzą, będą się mogły również zapoznać przy okazji z tym, co mamy im do zaproponowania. No to, proszę Państwa, znajdujemy się na nowej scenie Fraszka. Jak Państwo wiedzą, ta fraszka poprzednia, stara, była tutaj obok w niskim pomieszczeniu, ledwie 3-metrowym. Pomieszczeniu, które nie spełniało ani wymogów BHP, ani wymogów bezpieczeństwa, ani wszelkich innych. Zawsze mnie bolało, że tam się te spektakle odbywają, bo nawet wyjścia ewakuacyjne były fikcyjne, bo one się spotykały w jednym miejscu przed klatką schodową. Więc postanowiliśmy wreszcie coś z tym zrobić. Przenieśliśmy się na byłą malarnię. Tutaj spektakle odbywały się, proszę Państwa, już w 1987 roku, przed otwarciem tego teatru. To była pierwsza scena, którą otworzył pan dyrektor Zygmunt Wojdan, jak jeszcze teatr był w budowie. I tutaj odbywały się pierwsze spektakle. Potem zrobiono z tego malarnię, no bo takie było przeznaczenie tego obiektu, ale zobaczcie, jakie tu są warunki, nie 3 metry, a 6. Po drugie, antresole wokół, balkon, który może być i wykorzystany do działań oświetleniowych, akustycznych i wszelkich. To ciepło z reflektorów nie jest tak ogromne, bo częściowo są wymienione już na reflektory LED-owe, które nie emitują takiej ilości ciepła. Po drugie, mamy tutaj zainstalowane, jak Państwo widzą, głowy LED-owe. One nie emitują ciepła w takim stopniu, w jakim te stare reflektory. No i tu jest stara wentylacja, którą zdemontowaliśmy tylko końcówkę jedną, natomiast ona tu funkcjonuje, więc tu można wywietrzyć przed każdym spektaklem. A klimatyzację z tamtej sali będziemy dopiero przenosić, ale na wakacjach, bo zależy nam na tym, żeby otworzyć już tę salę. Na wakacjach będziemy jeszcze robić drobne poprawki dla akustyków, którzy będą na antresoli tam wysoko, i oświetleniowców będą mieli nowe stanowisko. Na razie to jest jeszcze tak trochę prowizoryczne. Najważniejsze, że wszystko gotowe jest już dla widzów. 2,5 miesiąca. Myśmy nieco ponad dwa miesiące temu zamknęli repertuar Fraszki z nadzieją, że w połowie marca uda się już otworzyć nową salę. Rzeczywiście udało się. Ja oczywiście się przygotuję, jeśli Państwo sobie życzą, ile to łącznie kosztowało, ponieważ to było wiele firm, które brały udział w tych pracach tutaj. Bardzo dużo, i za to jestem szczególnie wdzięczny, pracę wykonali nasi pracownicy w ramach godzin pracy po prostu. Montowanie widowni, montowanie sceny, tych wszystkich kurtyn. Wszystkie kurtyny, kulisy były szyte przez nasze panie krawcowe w ramach godzin pracy, czasem trochę po godzinach, żeby zdążyć. I całe to wyposażenie, właściwie to, co musieliśmy przystosować, to remont podłogi, bo to była malarnia, jak powiedziałem. Więc tu musieliśmy wynająć firmy do zdzierania tej podłogi, prawda, i do jej odnowienia, tak żeby to jakoś wyglądało. Więc te inwestycje nie są ogromne. Nie są ogromne. Bardzo dużo zrobiliśmy własnym wysiłkiem naszych pracowników. Nowe instalacje są położone tylko do oświetlenia i do akustyki. Natomiast instalacji pozostałych nie musieliśmy w ogóle remontować. A na starej wrażce chwilowo przeniosła się malarnia. Czyli tutaj za ścianę, na tę mniejszą salę. Ale docelowo będzie w zupełnie innym miejscu, tylko czekamy, aż łaźnia się wyprowadzi. No bo łaźnia zajmuje nam teraz kawał trzeciego, jak Państwo wiedzą, piętra, na biura i swoje magazyny sprzętu. Jak łaźnia wróci do swojego miejsca, to tam pójdą magazyny, a tu my odzyskamy, tu Państwo wiedzą, pewnie kiedyś, jeszcze te 15 lat temu, 20, była tu piękna sala baletowa z lustrami, z parkietem, gdzie przygotowywaliśmy premiery na wielką scenę. No niestety została zabrana właśnie w celu fraszki i teraz jak się przygotowuje wielki spektakl na wielką scenę, to musimy się mieścić w salkach, dwóch małych salkach na czwartym piętrze, co się potem nie przekłada, jak się już przechodzi na dużą scenę. Właściwie zaczynają się próby od nowa, bo przestrzeń jest dużo większa. A tu można było przygotować w realnych wymiarach sceny premierę. Było to prościej. No, a poza tym mieliśmy salę baletową, jak powiedziałem, z poręczami, z lustrami i tak dalej. Można było przygotowywać się świetnie do spektakli musicalowych, o których myślimy też ciepło w przyszłych sezonach, że chcielibyśmy do tego repertuaru również nawiązać. Więc taka sala bardzo by nam się przydała. Proszę Państwa, jesteśmy na scenie kameralnej i tu mieliśmy ten sam problem, który mieliśmy na fraszce zawsze. Wszystkie spektakle grane na jedną stronę po prostu były ekonomicznie nieuzasadnione, że tak to eufemistycznie określę, to znaczy krótko mówiąc się nie opłacały. Bardzo nas to interesowało, jak to zrobić, żeby tutaj te widownie na jedną stronę powiększyć. Okazało się, że tam była taka zasłona, a za tą zasłoną stary taki system wentylacyjny sprzed dziesiątek lat, który można było spokojnie zdemontować i dzięki temu uzyskać miejsce na jeszcze jeden rząd. To wszystko zrobiliśmy wysiłkiem naszych pracowników. Rozebraliśmy całą tę widownię, zburzyliśmy taki murek, który tam chronił tę starą wentylację nieczynną. Dzięki temu mogliśmy całą widownię przesunąć i uzyskać odpowiedni metr na to, żeby dołożyć jeszcze jeden rząd oraz 5 foteli po bokach. Dzięki czemu widownia ze 102 miejsc ma 123 miejsca, a ta, zdawałoby się, nie taka duża zmiana, to jest zmiana ogromna, bo każda sztuka, nawet 6-osobowa tutaj, przestała być deficytowa. Po prostu ta sala jest opłacalna wreszcie w eksploatacji spektakli granych, podkreślam, na jedną stronę, bo jak wiecie, tam z drugiej strony jest druga część widowni. Więc łącznie ta sala już nie ma 204 miejsc, tylko 233. Po dwóch miejscach, a tu jest 121, to miód na moje serce jest kołatane, bo wreszcie to się wszystko, co się dzieje na jedną stronę, jest opłacalne po prostu. Nie jest deficytowe przy większych obsadach. A z tym był największy kłopot. No i to z wyjątkiem foteli oczywiście, które musieliśmy zamówić. W całość zrobiono wysiłkiem naszych pracowników. Pracowników teatru powszechnego wrażenia. 21 nowych foteli. Tak, jeszcze będziemy je poprawiać, ale tak nam zależało na czasie, bo produkowaliśmy, jak wiecie, Next X na jedną stronę. Bardzo nam zależało, 6-osobowa obsada, żeby właśnie ta widownia już była powiększona, żeby po prostu ekonomicznie to wszystko było uzasadnione. I jest. Ale na wakacjach będziemy jeszcze poprawiać te hotele, bo żeby one były identyczne i żeby nikt nie zauważył nawet, że one są trochę inne. Ja jestem, wiecie co, zdumiony trochę, ale jednocześnie bardzo szczęśliwy, bo poszła jakaś dobra fama chyba na temat tego przedstawienia. Dość powiedzieć, że którejś środy dopisaliśmy 2 spektakle w związku z tym, że jest ogromne zainteresowanie widowni, a w czwartek nie było już ani jednego biletu, więc no, jesteśmy bardzo uradowani. Dopisaliśmy kolejne spektakle w czerwcu, pewnie też będą i maju, więc w maju już są dopisane. Więc tak, cieszę się ogromnym zainteresowaniem, bardzo mnie to cieszy. No to moje dziecko i dlatego jestem taki bardzo tym wzruszony, że aż tak dużym zainteresowaniem cieszy się Next X. Zresztą, jak Państwo wiedzą, ostatnio mieliśmy premierę Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwij. Tutaj na tej sali, na dwie strony, grany spektakl. Podobnie zainteresowanie jest duże. A później Dzieci z Boerby, o których wspomniałem, no i najmniejszy musical świata, ale jeden z piekielnie trudnych, mianowicie dziś wieczorem Lola

0: połowie maja otwieramy taką nową inicjatywę, Scena Inicjatyw Aktorskich. Ja obiecałem kiedyś artystom, że jeżeli mają czas, jeżeli nie chcą, chcą się zająć czymś, coś zaproponować teatrowi, a nie są chwile, bo wiadomo, mamy dosyć duży zespół, nie są chwile w obsadzie, no to mogą zaproponować jakiś własny projekt. Jakub Niedzielski napisał bardzo zgrabnie tekst, nazywa się Spowiedź Boga Niewszechmogącego i właśnie nad nim pracuję. Zaprezentuję ten tekst na scenie Kotłownia, która tak trochę leży ulogiem od kilku lat. Chcemy ją ożywić i będzie to premiera tego spektaklu i premiera jednocześnie Sceny Inicjatyw Aktorskich. Mam nadzieję, że ta idea się zachowa i w przyszłych sezonach będzie kontynuowana. Odbyła się premiera 8 marca. Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwi. W reżyserii Błażeja Peszka z Michałem Węgrzyńskim i Asią Zagórską w rolach głównych. Przyjechała na tę uroczystość autorka specjalnie z Hiszpanii do nas, pani Anna Burzyńska. Była zachwycona. Serdecznie nam gratulowała i dziękowała za to, w jaki sposób to zostało wymyślone przez szaloną pomysłowość reżysera zresztą. Zresztą Jan Peszek, rodzice Błażeja, też byli na premierze. Też bardzo im się to podobało. Ładny odzew mamy, ciekawie ludzie o tym opowiadają. Jeszcze nie ma recenzji, bo to świeża sprawa z 8 przecież marca. Czekamy na pierwsze recenzje. Zainteresowanie jest fajne, więc myślę, że będzie to duży sukces. Ciekawie przyjęty przez widownię, bo to wiecie, no, porwanie kobiety, no, to jest temat ryzykowny, tylko że to zupełnie nie o tym jest ta sztuka, ona jest o samotności trochę, o tym jak ludzie się zachowują, kiedy nie potrafią znaleźć bratniej duszy, co się z nimi wtedy dzieje, o miłości. Takie tematy porusza, a tytuł jest trochę prowokacyjny. Myśmy tak zdecydowali, bo tak napisała autorka. Tak chciała, tak nazwała swoją pierwszą sztukę, bo wiecie, ta sztuka była napisana i ona była czytana na festiwalu Radom Odważnym. W 2006-2005 roku, jakoś tak, nie pamiętam, pod tym tytułem, ale to była inna i zupełnie inna sztuka, ona była na 5 osób. I ona była zdecydowanie bardziej farsowata. Ale pani Burzyńska przepisała ten tekst na nowo, na 2 osoby. Wyrzuciła te takie sceny, które tam były rzeczywiście właściwie wyłącznie farsą i nie służyły jakimś głębszym treściom. I nazwała tę nową sztukę, nową starą sztukę Związani. Ja byłem zafascynowany, jak tę sztukę przeczytałem w jej zbiorze najnowszym, który wydała niedawno ze swoimi sztukami, tą treścią. Natomiast poprosiłem panią Anię, żeby zgodziła się na przywrócenie starego tytułu, bo wydawał mi się atrakcyjniejszy na plakat po prostu. A w starej wersji rzeczywiście to było tak napisane bez przecinka i zachowaliśmy oryginał.
1: Przypomnijmy, ostatnio Jarosław Rabenda wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jako jedyny w głosowaniu uzyskał wymaganych 5 głosów członków komisji konkursowej. O szczegółach Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
2: Odbyły się rozmowy z 4 kandydatami na dyrektora Teatru Powszechnego w Radomiu. Po tych rozmowach odbyła się dyskusja komisji i w głosowaniu jeden kandydat otrzymał 5 głosów za, czyli to jest ta wymagana liczba na 9-osobową komisję. Tą osobą jest pan Jarosław Rabenda, który obecnie pełni obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru.
1: I to wszystko w tej części magazynu publicystycznego. Wracamy po krótkiej przerwie.
3: Vox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106,4.
4: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1

0: najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: dłoni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Reklama.
5: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
6: Kolejna dostawa elektrycznych autobusów. Na radomskie ulice wyjechało 5 sztuk fabrycznie nowych wozów. To trzecia z 4 zaplanowanych transz pojazdów, które kupiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu. O nowym taborze Kinga Furch rozmawia z Piotrem Szprendałowiczem, dyrektorem MPK.
7: Możemy powiedzieć z dużą radością, że w tej chwili na ulicę Radomia co dzień wyjeżdża 40 autobusów elektrycznych MPK. 5 lat temu nie było żadnego. Sukcesywnie realizujemy unijne projekty, bo z nich pozyskujemy pieniądze, dostajemy dofinansowanie i realizujemy kolejne projekty, kontrakty, dostawy. Ta piątka elektryków, która pojawiła się ostatnio na ulicach Radomia, domknęła nam liczbę 40, ale w ramach tego kontraktu jeszcze w maju pojawi się kolejnych 5, a więc będzie 45. Natomiast w połowie przyszłego roku otrzymamy kolejnych 12 autobusów elektrycznych i to już będzie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które realizuje samodzielnie gmina miasta Radomia.
8: Łącznie tych autobusów będzie 57. I jak to wypada na tle innych autobusów, jakie obecnie w taborze ma MPK?
7: Liczba autobusów elektrycznych w tej chwili, czyli 40 sztuk, to jest około prawie 40% autobusów, które codziennie wyjeżdżają na ulice miasta. Ale to mówimy o autobusach elektrycznych zeroemisyjnych. Pamiętajmy, że we flocie MPK posiadamy także 20 autobusów gazowych, a więc niskoemisyjnych. I tu dobra informacja dla mieszkańców Radomia, naszych pasażerów. W końcu tego roku, w październiku i listopadzie, odbierzemy 20 nowoczesnych autobusów gazowych. To kolejny projekt, który realizujemy, a więc będziemy mieli ponad 40 wówczas już autobusów elektrycznych, 40 autobusów gazowych, czyli zbliżamy się już do takiego poziomu, gdzie około 80-90% autobusów MPK wyjeżdżających codziennie na ulicę Radomia to autobusy ekologiczne, zero bądź niskoemisyjne.
8: Czy jest perspektywa na to, by całkowicie tabor radomskiego MPK zmienił się w te autobusy zeroemisyjne?
7: Z jednej strony byśmy tego wszyscy chcieli, patrząc pod kątem ekologicznym, żeby to były autobusy elektryczne, ewentualnie autobusy gazowe, ale żyjemy w niespokojnych czasach, więc patrzymy też na takie bezpieczeństwo, na strategiczne bezpieczeństwo realizacji przewozów, bo tego od nas oczekują władze miasta, a jesteśmy spółką miejską, tego oczekują od nas pasażerowie, głównie mieszkańcy Radomia, a więc nie odwracamy się całkowicie od autobusów zasilanych olejem napędowym, bo to jest bezpieczeństwo, to jest dostępność oleju napędowego, to jest szybkie tankowanie. To są też autobusy dużo tańsze, ale przede wszystkim patrząc pod kątem bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia terrorystycznego czy jakiegoś, nie daj Boże, wojennego, widzimy, że wróg atakuje głównie infrastrukturę energetyczną, więc dużo łatwiej będzie nam zatankować autobusy tak zwane diesle, czyli olejem napędowym w celu na przykład ewakuacji mieszkańców. To też bierzemy pod uwagę, bo jesteśmy przedsiębiorstwem włączonym w grupę przedsiębiorstw strategicznych pod kątem obronnościowym w naszym mieście, więc stawiamy na dywersyfikację. Mniej więcej 1/3 autobusów elektrycznych, 1/3 autobusów gazowych i 1/3 diesli.
8: A czy w przyszłości spółka planuje zakup autobusów wodorowych?
7: Przymierzamy się do tego, podglądamy doświadczenia tych przedsiębiorstw, które już rozpoczęły eksploatowanie autobusów wodorowych. Autobusy są bardzo drogie, dosyć awaryjne, no i przede wszystkim w Polsce brakuje wodoru. Widzimy, z jakimi problemami zmagają się te przedsiębiorstwa, które wdrażają autobusy elektryczne, ale my nie jesteśmy bierni. jeździmy do tych przedsiębiorstw, podglądamy, rozmawiamy i myślę, że prędzej czy później autobusy wodorowe także pojawią się we flocie MPK. Ważne, żeby nadal dostępne było dofinansowanie zewnętrznymi środkami, bo raz jeszcze powiem, elektromobilność to ekologia, ale także elektromobilność to bardzo wysokie koszty, przede wszystkim zakupu autobusów elektrycznych czy też elektrycznych wodorowych.
8: Zwrócił pan dyrektor uwagę, że te autobusy wodorowe są dość awaryjne, więc proszę powiedzieć, jak ta awaryjność wypada, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne?
7: No, wiemy z doświadczenia, że tam, gdzie dużo elektroniki, to zdarzają się awarie, usterki. Pamiętajmy, że autobusy elektryczne potrzebują też ładowarek. My w Radomiu na kilku pętlach autobusowych mamy takie ładowarki duże, tak zwane pantografowe, i tam doładowują się autobusy, które posiadają na swoich dachach pantografy podpinające się pod kopułę ładowania. Inne autobusy elektryczne, te nowszej generacji, posiadają już na tyle pojemne baterie, że nie potrzebują doładowywać się na trasie, ładują się w nocy na terenie naszej zajezdni. Ładowarki też czasami bywają awaryjne, bo są przepełnione elektroniką. To jest zjawisko naturalne, z tym się liczymy, rozpoznajemy to, uczymy się z tym funkcjonować. Więc ekologia ma też swoją cenę, nie tylko patrząc na środki finansowe, ale także na problemy, jakie wiążą się z wdrażaniem tej elektromobilności.
8: A wracając całkowicie do taboru radomskiego MPK, ile jest autobusów, które nie są niskoemisyjne, czyli takich zwykłych spalinowych wozów?
7: Takich autobusów mamy jeszcze kilkadziesiąt. I każde nowo pozyskane autobusy elektryczne czy gazowe, czy nowe diesle, bo takie też jeszcze kupujemy, zastępują te najstarsze, najbardziej wyeksploatowane, które spełniają takie niskie normy emisji spalin, trochę możemy powiedzieć takie troszkę kopciuchy. Więc wymieniamy te autobusy. Średnia wieku autobusów MPK zdecydowanie się zmniejsza, co jest korzystne oczywiście. Więc ta wymiana taboru, która jest procesem naturalnym i ciągłym, i stałym, tak, w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, ta wymiana taboru postępuje u nas bardzo szybko, bardzo sprawnie w kierunku ekologii, w kierunku komfortu dla pasażerów, bo nie zapominajmy, że takie nowoczesne autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają udogodnienia dla wszystkich pasażerów, chociażby w postaci portów USB do ładowania urządzeń elektronicznych, mają zapowiedź głosowej przystanków, mają terminale, gdzie można zakupić bilet, terminale płatnicze. Wkrótce pojawią się też udogodnienia dla osób niewidomych, więc ekologia, nowoczesność, a jednocześnie gospodarność. Bo my nie wydajemy pieniędzy z budżetu miasta, choć jesteśmy spółką miejską, a sięgamy po pieniądze z zewnątrz, głównie pieniądze unijne, i za te pieniądze kupujemy nowoczesne autobusy.
8: Te wszystkie udogodnienia, o których pan dyrektor powiedział, to jak rozumiem, w tych pięciu, które dotarły do Radomia ostatnio, również się znajduje.
7: Zdecydowanie. Każdy z tych autobusów, taki charakterystyczny design, takie duże szyby, dużo czarnego koloru, to ładnie wygląda, stanowią trzecią część kontraktu z 20 autobusów. Każdy z tych autobusów pomieści 75 pasażerów, w tym 25 na miejscach siedzących. Dodatkowo posiada stanowisko na wózek inwalidzki lub dziecięcy. Pojazdy są klimatyzowane, w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są wyposażone w wyświetlacze LED i LCD. Mają nagłośnienie do zapowiedzi kolejnych przystanków, monitoring, system liczenia pasażerów, 3 podwójne porty USB, umożliwiające pasażerom ładowanie baterii urządzeń mobilnych, a także kasowniki dotykowe, w tym przynajmniej jeden z funkcją terminala płatniczego. Szanowni Państwo, to są autobusy najnowocześniejsze na świecie i my takie w Radomiu mamy. Realizując te kolejne projekty, kupując kolejne autobusy elektryczne, gazowe, jesteśmy w ścisłej czołówce krajowej, a rzekłbym także europejskiej, pod kątem elektromobilności, pod kątem ekologii w taborze autobusowym.
8: Więc aktualnie ile autobusów wszystkich jest w MPK w Radomiu?
7: Wszystkich autobusów mamy około 130, ale pamiętajmy, że część z nich stanowi taką rezerwę. Co dzień na ulicę Radomia wyjeżdża około 108 autobusów. I w większości teraz są to już autobusy zero bądź niskoemisyjne. I te proporcje cały czas zmieniają się wraz z kolejną dostawą autobusów elektrycznych, wkrótce gazowych, zmieniają się w kierunku ekologii, więc te proporcje będą coraz bardziej korzystniejsze i te procenty spełnienia ekologicznego będą rosły.
8: Tak na koniec jeszcze przypomnijmy, że wszystkie radomskie autobusy elektryczne mają swoje imiona, tak jest też w tym przypadku.
7: Te imiona są efektem konkursów, które realizujemy przed każdym kontraktem, konkursów z udziałem internautów, miłośników komunikacji autobusowej. Mnóstwo, tysiące zgłoszeń. Komisja konkursowa wybiera finałowych kilkadziesiąt propozycji i znowu internauci wybierają te ostateczne imiona, nazwy autobusów i widzimy je później na burtach autobusów elektrycznych. Ta piątka to Elektrodaktyl, Ekośmigacz, Energiusz, Eldoradom i Zosia Zerosia. Bardzo sympatyczne, wesołe, myślę, że budzące takie pozytywne skojarzenia, zwłaszcza wśród najmłodszych. I to jest taki kroczek do takiej nauki ekologicznej, zbliżenia się do tej ekologii w taki humorystyczny sposób. To jest propagowanie tych idei ekologicznych, zwłaszcza wśród naszych najmłodszych pasażerów.
6: Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest częstą przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
4: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka, że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
6: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis.
4: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy, bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować i to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach, bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem, a my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka i to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
6: Badanie obejmowało mieszkańców powiatu białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Radom się wyludnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu wynika, że coraz więcej mieszkańców Radomia wybiera życie na wsi lub w innych miastach. GUS szacuje, że liczba ludności w naszym mieście może spaść nawet do 160 tysięcy. A my zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak im się żyje w Radomiu.
9: Dość ciężko. Ciężkie są prace, zarobki są niskie. Raczej się wyprowadzę.
10: Bym powiedziała, że chyba tak raczej bezludnie wieczorami. W centrum może trochę ludzi, w innych dzielnicach ruchu praktycznie nie ma żadnego, więc trudno powiedzieć, jak się żyje, czy się dobrze, czy źle. Raczej chyba smutno w sumie.
11: Dobrze. Dla mnie, jak dla obcokrajowca, pracę mam, wydatki mniejsze, dzieci są w szkołach bardzo tolerowane.
12: W tej chwili wydaje mi się, że jest dużo lepiej i łatwiej się żyje niż powiedzmy 20-30 lat temu. Poprawiły się warunki bytowe. Samo to, że Radom zupełnie inaczej wygląda, no jest inaczej. Wydaje mi się, że jest dobrze. Bezrobocie w Radomiu spadło, ale na pewno jest młodym ludziom trudniej znaleźć pracę. I starszym 50+ na pewno też jest trudniej.
13: Coraz lepiej się żyje w Radomiu. Coraz więcej miejsc pracy dla młodych ludzi. Coraz więcej jest też wydarzeń kulturalnych.
14: Nie jest najgorzej, no ogólnie ludzie sympatyczni. W miarę taki klimat jest fajny. Da się zrobić, jest też miejsc pracy. Ogólnie tętnie życiem jest. Fajnie jest.
15: Dobrze. No jest do wszystkiego blisko, ogólnie wszystko jest. Jest tam parę zastrzeżeń, ale tak to raczej nie ma większych takich minusów to miasto. Mimo, że się mówi, że są.
16: Autopromocja. Śpisz?
17: Co się dzieje?
16: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
18: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
16: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
19: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanal.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie...
7: Walka z ogniem wciąż trwa. O pożarze w okolicach Wołomina powiemy już za chwilę. Dwa wypadki w jednym miejscu, a jedynka pod Toruniem jest całkowicie zablokowana. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Nie żyją co najmniej dwie osoby. Minęła 11. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy śmigłowce nadal dogaszają las w okolicach Wołomina na Mazowszu. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem, w którą włączyli się też żołnierze WOT. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. W studiu jest nasz reporter Mateusz Chłystun, który wysłuchał tej konferencji służb przed chwilą.
8: Tak jest.
7: Powiedz Mateuszu, na czym skupiają się działania na miejscu?
8: Najważniejsze jest teraz ciągłe przelewanie drobnych zarzewi ognia, zwłaszcza na obrzeżach obszaru, który był objęty pożarem.
9: Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki, szczególnie, że od strony północnej jest ryzyko, że pożar rozprzestrzeni się może ewentualnie na elementy takie, na taki las jak Młodnik. W związku z tym tutaj skierujemy te nasze siły i środki.
8: Tłumaczył starszy brygadier Waldemar Wysowski, zastępca komendanta mazowieckich strażaków. Na czas tych działań Krajowa 51 między Stanisławowem a Łochowem pozostaje zamknięta w obu kierunkach.
7: A to był Mateusz Chłystun, dziękuję. Pechowy odcinek na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Kopaninie doszło do kolejnego już dziś wypadku z udziałem ciężarówki. Tym razem przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać około 4 godzin. No i przypomnę, że nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska, to po wcześniejszej kolizji ciężarówki. Co najmniej dwie osoby zginęły, około 10 zostało rannych. To tragiczny bilans nocnego strzału Ukrainy. Siły rosyjskie skierowały drony nad północny wschód. Ucierpiał Charków i kilkanaście innych miejscowości w tym obwodzie. Atak dronów przeprowadzono też na gazociąg w centrum Chersonia i w obwodzie zaporowskim. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosjanie użyli do nocnych ataków 290 dronów uderzeniowych. Brudnica mniszka na celowniku leśników. To groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw kujawsko-pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak jest też w okolicach Bydgoszczy. A z tamtejszymi leśnikami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
10: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
11: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
10: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
11: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą korony i powoli zamierają.
10: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
7: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca, a w tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Burzowo dzisiaj prawie w całym kraju, tak naprawdę w centralnej i w południowej części Polski. Dziś cały dzień pod znakiem burz i to intensywnych, bo przed nimi też ostrzegają synoptycy, wydając ostrzeżenie pierwszego stopnia. Na termometrach ponad 20 stopni na plusie, 20 będzie w Suwałkach, 22 w Wielkopolsce, 23 na Śląsku, 24 nawet gdzieś na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o biometr, to niestety, ale do końca dnia będzie niekorzystne.
12: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
13: Daria Żurowska, zapraszam. Tworzą filmy poruszające trudne tematy, takie jak przemoc czy depresja. Mowa o Radom Mówi Akcja, czyli młodzieżowej grupie filmowej działającej w pracowni nowych mediów Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Do tej pory uczestnicy warsztatów stworzyli m.in. film Który skrzywdziłeś oraz film Doskonała. Ze mną w studiu przedstawiciele grupy filmowej Radom Mówi Akcja z pracowni nowych mediów, która mieści się przy Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr w Radomiu. Pan Michał Grosiak oraz dziewczyny, które należą do tej grupy, Julia, Alicja i Natalia. Witam Was bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
16: Witamy. Dzień dobry.
13: Na początku powiedzcie, czym się zajmujecie, co robicie?
14: Okej, czyli pada na mnie, na dzień dobry, jako instruktora. No i tak, rzeczywiście sprawcę, można powiedzieć, tego całego pozytywnego zamieszania. Czym jest grupa? Grupa to taki konstrukt, który powstał przy okazji mojej działalności w amfiteatrze, gdzie powstała pracownia nowych mediów, no i tam wśród różnych pracowni, takich podpracowni, tak? Bo pracownia nowych mediów to jest tak naprawdę ileś pracowni o różnym znaczeniu, o różnej funkcyjności, to znaczy, bo tam i sala postprodukcyjna, montażowa, jest sala dźwiękowa, jest studio animacji, jest studio radiowe, jest studio telewizyjne i fotograficzne, więc jakby my tam prowadzimy po prostu zajęcia z instruktorami, ja się też opiekuję, dbam za całość, ale też wśród tych wszystkich pracowni, no ja mam też swoje zajęcia, że moim konikiem już od dawna jest film i film pod kątem realizacyjnym prowadzenia warsztatów, więc ja prowadziłem tam warsztaty, prowadzę nadal. I na początku były to po prostu warsztaty. Kiedy zrobiliśmy z dotacji budżetu obywatelskiego Mazowsza taki duży projekt, po nim pojawiło się parę osób, które chciało kontynuować swoją ścieżkę i po 2 latach chyba prowadzenia zajęć pojawiła się też taka jeszcze, bo co roku ktoś tam dochodzi, są zmiany, pojawiło się już parę osób i pojawił się też projekt, przy okazji którego mogliśmy wystartować. Taki projekt zewnętrzny, skierowany do instruktora i osób do pięciu osób. No i postanowiliśmy wziąć udział. W zasadzie to nawet sami uczestnicy znaleźli ten projekt i powiedzieli, żebyśmy wzięli udział. No i tam pojawiła się taka opcja, żeby te grupy się ponazywali. No i rzuciłem hasło, żeby może wymyślić jakąś nazwę, no i przy okazji tego projektu powstała właśnie grupa filmowa Radom Mówi Akcja. To też pomysł uczestników. No i tak sobie pomyślałem, że my no, przy okazji tego projektu zrobiliśmy no, pierwszy film, który odbił się dużym echem, czyli Który skrzywdziłeś. No i tak pomyślałem, żeby już zostawić tą nazwę, że ona w jakiś sposób trochę wyróżnia tych aktywnych ludzi nie tylko z zajęć, ale również spoza, więc pomyślałem sobie, że to będzie coś trochę takiego trwalszego, niezwiązanego tylko z samymi zajęciami, ale z projektami. Dlatego też jakby w skład grupy filmowej tak naprawdę wchodzi sporo osób. Pomimo, że kręgosłupem wiodącym są osoby, które chodzą na zajęcia z realizacji filmowej i oni jakby są inicjatorami, oni głównie z nimi pracuję, ale kiedy zaczyna się jakiś większy projekt, tworzymy tak zwane pospolite ruszenie, no bo żeby zrobić film, który ma wymiar troszkę większy niż taki pierwszy amatorski, ale że tak powiem trochę bardziej produkcyjnie profesjonalny, no to potrzeba, że tak powiem, więcej rąk na tym pokładzie.
13: To ile was tam jest?
14: Ojej, no to właśnie chciałem spróbować odpowiedzieć na to pytanie, że gdybym miał teraz policzyć tak ze wskazaniem, że moim zdaniem w grupie aktualnie, nawet biorąc pod uwagę tych, którzy już wyjechali na studia, bo gdyby były wakacje, byśmy robili film, no to myślę, oni by nie mieli co robić, to by dołączyli. Więc myślę, że w tej grupie bym tak chyba około 24-25 osób bym tak, myślę, że bym się zmieścił. No ale realnie patrząc teraz, ponieważ nie jesteśmy aktualnie jeszcze na jakichś mocnych przedbiegach dużego projektu, więc to zawsze się okazuje w momencie, kiedy szukamy ludzi do pracy. To teraz gdybyśmy tak ogłosili, to myślę, że tak koło 8-9 osób bym mógł tak, że tak powiem, z tego pospolitego ruszenia uzbierać. Ale podejrzewam, że jakby padło ogłoszenie, to zaraz jakieś nowe osoby by się pojawiły. No i poprzez obserwację ich pracy i aktywność, prawda, tak symbolicznie nadać tą przynależność do naszej grupy. Więc ona jest tak naprawdę bardzo zmienna.
13: I co do tej pory udało wam się zrobić? Pochwalcie się.
14: Tak. My generalnie w każdego roku coś tam produkujemy i to, co produkujemy, wytwarzamy, jest dostępne na YouTubie, na stronie Pracowni Nowych Mediów. To są najczęściej ćwiczenia, myślę, że na całkiem fajnym poziomie, i też indywidualne projekty uczestników, którzy robią filmy już na zaliczenie, na taki film autorski, który ma trafić do teczki. Ich wszystkich jeszcze nie ma, bo ci autorzy też mają wpływ na to, kiedy taki film już opublikować, więc jeszcze nie wszystkie. To są takie projekty, których jest kilka, które można zobaczyć w sieci. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o większe projekty, czyli bo my robimy głównie filmy krótkometrażowe, więc można powiedzieć, że mamy taki jeden średni metraż, to wtedy jeszcze grupy jako takiej nie było. To był projekt, który ja złożyłem do budżetu obywatelskiego Mazowsza, a postanowiłem, że może w Radomiu uda się zrobić musical filmowy. No i okazało się, że dostaliśmy pieniążki i zrobiliśmy film średniometrażowy. Tam wtedy było, no budżetowo to było naprawdę dużo, w związku z czym my przez cały rok tworzyliśmy tą produkcję w oparciu o instruktorów, których z zewnątrz zatrudniliśmy. To w sumie chętnych było tak około 250 osób, a ostatecznie w projekcie wzięło udział ponad 60, bo to były osoby też, które śpiewały, tańczyły. To były osoby oczywiście, które chciały realizować, pisać scenariusze. Przez cały rok pracowali ze specjalistami. Wakacje, zdjęcia, postprodukcja, na jesień i w listopadzie duża premiera. I to był taki duży film, który jest dostępny w internecie. Nosi tytuł Puls Sióstr i bardzo zachęcam. Myślę, że zacny film, szczególnie dla takich osób, myślę, od czwartej klasy do siódmej, może ósmej nawet, fajna zabawa. No ale po tym filmie już kolejne, które powstawały, czyli Który skrzywdziłeś, to już było w ramach grupy filmowej, która właśnie ukonstytuowała się w ramach zajęć. I ten film no jakoś tak fajnie się ułożyło, że został zauważony w ogóle na festiwalach filmowych i to nie jednym, wiele nagród zgarniętych, to było takie bardzo pozytywne zaskoczenie, też film o ważnych sprawach. No i to był drugi film, no i całkiem niedawno mieliśmy premierę kolejnego filmu pod tytułem Doskonała, który ma trochę podobny wymiar jak Który skrzywdziłeś, znaczy on ma około 20 minut, to ma prawie równo 20 minut. No i teraz aktualnie z tym filmem gdzieś tam wysłamy na festiwale, wczoraj byliśmy w Zakopanem, więc on jest takim jeszcze świeżym produktem. A to, co przed nami, jeśli chodzi o takie większe produkcje, no to trzeba muszę jeszcze chwilę poczekać, bo mamy nowy skład w ekipie, więc jeszcze trzeba troszkę poedukować. Musimy wspólnie wpaść, że tak powiem, na pomysł, na rozwijanie tego projektu, więc myślę, że coś będzie, ale jeszcze nie odważyłbym się obiecywać konkretnych terminów.
13: Julia, powiedz, jak długo działasz już przy amfiteatrze? Co robisz? Jak ci się podobają zajęcia? Jak to wszystko wygląda z twojej perspektywy?
15: No, chodzę na zajęcia w sumie właśnie od tej produkcji Puls Sióstr. To będzie chyba 2021 rok? Tak mi się wydaje.
14: Był wtedy COVID, później w 19 był COVID, w 20... Czekaj, czy 21 na plakacie chyba się
15: tak mi się wydaje.
14: 21 była premiera. No?
15: Chociaż nie wiem, czy nie zrobiłam sobie roku przerwy wtedy, ale jakoś tak okolice 2021-2022. No i w sumie tak zostałam przy tej grupie filmowej ze względu na to, że z roku na rok mam wrażenie, że coraz bardziej mi się podoba, coraz bardziej mnie fascynuje to środowisko filmowe, te wszystkie rzeczy związane z właśnie planami zdjęciowymi i w ogóle to jest taki temat, który mimo tego, że już właśnie te, powiedzmy, że 3-4 lata chodzę na te zajęcia, są zajęcia, dowiaduję się czegoś nowego i coraz bardziej, no to jest taki temat, który jest taki nie do wyczerpania, mam wrażenie, że jest tyle jeszcze nieodkrytych różnych rzeczy przeze mnie, że po prostu, no jest to dla mnie wciąż interesujące i ciekawe.
13: Wolisz pracować przed kamerą jako aktorka i co do tej pory udało ci się zrobić?
15: No to zdecydowanie wolę pracować przed kamerą jako aktorka niż za nią. No właśnie Puls Sióstr, tam grałam rolę młodszej siostry. Produkcja z tego roku doskonała, tam udało mi się zdobyć główną rolę. No i właśnie te etiudy, które nagrywamy na zajęciach, to też jest fajna forma próbowania różnych nowych emocji i w ogóle takich sytuacji, które wydają się takie aż, nie wiem, no na przykład zdarzyło mi się w tamtym roku grać rolę schizofreniczki, więc bardzo różne ciekawe doświadczenia, które mam nadzieję przydadzą mi się w przyszłości, jeżeli uda mi się dalej kontynuować tą ścieżkę aktorską.
13: A chcesz kontynuować tą ścieżkę? Już planujesz, myślisz?
15: No bardzo bym chciała. Teraz jestem w trzeciej klasie szkoły średniej, więc mam nadzieję, że za ten rok, półtora uda mi się dostać na studia aktorskie albo jakoś dalej brnąć w tym kierunku.
13: Teraz przejdziemy do Alicji. Alicja, to powiedz, jak ty długo już w tej grupie, w grupie filmowej jesteś i czym ty tam się zajmujesz?
17: Ja jestem członkiem grupy od jakoś półtora roku, chyba jakoś tak. Moja przygoda zaczęła się w sumie to równo z rozpoczęciem produkcji Doskonałej. No i ja zajmuję się głównie tutaj wsparciem od strony produkcyjnej. Zazwyczaj moja praca polega na przygotowywaniu rzeczy do planu, potrzebnych rzeczy do planu.
13: Czyli?
17: Jakieś rekwizyty, często koordynowanie jakby wszystkich ludzi na planie, powiedzmy. Też
14: Organizacja
17: cateringu, to też. Ja biegam po prostu po tym planie z klapsem, mówię, co kiedy ma być. No głównie ja jestem taką osobą od ogarniania tak naprawdę.
13: Jak ci się podobała praca na planie?
17: Generalnie super. Ja jestem taką osobą, która bardzo lubi organizować różne rzeczy, więc ja myślę, że jestem na dobrym stanowisku. Też właśnie bardzo dużo już miałam z tym doświadczenia i przy organizacji różnych harcerskich wyjazdów, no bo jestem harcerką też, i jak właśnie zobaczyłam ogłoszenie, że poszukują kogoś do produkcji, właśnie takiego ogarniacza do filmów, no to stwierdziłam, matko, coś dla mnie.
13: No i myślisz o tym, że nie wiem, w przyszłości będziesz chciała to kontynuować, czy na razie o tym nie myślisz?
17: Na razie jeszcze nie wiem do końca, chociaż myślę, że chciałabym powiązać jakąś moją przyszłość z takim planowaniem, zarządzaniem rzeczami. Myślę, że to jest ten kierunek, w który chcę iść. Może nie wiem czy przy filmach konkretnie, może przy czymś innym, ale to jest taki kierunek mój.
13: Dobra, i jeszcze Natalia. Jak długo już działasz? Czym ty się zajmujesz?
18: Tak, ja jestem w grupie od roku i no ja głównie się zajmuję operatorką.
13: Czemu chociaż akurat tak cię przydzielili? Czy ty chciałaś od początku? Jak to wyglądało?
18: Właśnie generalnie od początku to ja przyszłam z zamysłem, że może spróbuję w reżyserii, ale tak po czasie tych zajęć tak dużo bardziej spodobała mi się ta część operatorska i ogólnie tak techniczna bardziej.
13: A dlaczego? Co takiego fajnego jest?
18: Ja od w sumie zawsze interesowałam się chociażby fotografią i ogólnie obrazem, więc te zajęcia też mnie głównie nakierowały właśnie do tego, że może coś za kamerą i tak, i to mi się po prostu spodobało dużo bardziej.
13: A ty planujesz swoją dalszą przygodę w branży filmowej, czy raczej nie, czy jeszcze o tym nie myślisz?
18: No, to jest ogólnie właśnie takie coś, że dużo dylematów, no bo czy iść w tą stronę, czy będzie to opłacalne, chociaż jak się coś lubi robić, no to warto, więc ja myślę, że tak. Póki co jestem na pewno tak.
13: Skupmy się na tym waszym ostatnim filmie Doskonała. Jak wygląda proces tworzenia takiego filmu? Od pomysłu poprzez realizację do już końcowego etapu. Jak to wszystko wygląda?
14: No przede wszystkim trzeba chyba zacząć od tego, jak pani powiedziała, czyli pomysł. Za pomysłem stoi również scenariusz i Doskonała jest troszeczkę takim wypadkowym czynnikiem powstania filmu, który skrzywdziłeś. Ponieważ pierwszą rzeczą to było to, że który skrzywdziłeś oczywiście opowiada o młodzieży. Jest tam bardzo dużo wątków, no można powiedzieć, autobiograficznych, bo scenariusz powstawał w ten sposób, że my dużo rozmawialiśmy zanim, tak to okres zdjęć był intensywny w krótkim czasie, a scenariusz to tak naprawdę my mieliśmy trochę godzin przegadanych z młodymi i okazało się w trakcie, bo tamten film był przy takim, tak jak wspominałem wcześniej, że to był efekt pewnego projektu. I tam organizatorzy naciskali, żeby to były takie sprawy społeczne związane z problemami młodych ludzi. No i my zaczęliśmy o tym rozmawiać. No i okazało się, że co rusz z każdą rozmową wychodziły jakieś ciekawe fakty z życia uczestników, reżyserów, operatorów. No i jakby scenariusz powstał troszkę na bazie ich doświadczeń i przede wszystkim dotyczył środowiska nauczycieli też, znaczy szkoły, tak? Tam wszystkie zdjęcia, prawie cały film odbywał się w murach szkoły. No i później, kiedy ja sobie tak pomyślałem, bo to było zderzenie kilku sytuacji. Po pierwsze, wiedziałem, że jeżeli chcemy zrobić jeszcze jeden film, taki duży, żeby on się udał, to trzeba to zrobić w miarę szybko, dlatego że ta ekipa, która stanowiła trzon, który skrzywdziłeś, jeszcze była. To był ostatni czas, kiedy oni mogli jeszcze coś zrobić. To był jeden z argumentów, ale drugi, chyba mocniejszy, był taki, że zanim jeszcze dobrze myśleliśmy o scenariuszu, okazało się, że jedna z kluczowych osób wśród ekipy no, podzieliła się z nami takim spontanicznym, można powiedzieć, że spontanicznym. To rok wcześniej jeszcze nie miała takiej sytuacji. Pojawiła się jakaś taka sytuacja u niej w życiu, która nas bardzo przyjęła, to też wymagało dużej odwagi, żeby ona się podzieliła tymi swoimi doświadczeniami. No i zaprosiliśmy jeszcze profesjonalistę zawodową, panią psycholog, która przyszła jeszcze z nami porozmawiać. No i na kanwie tego urodził się pomysł, żeby napisać scenariusz. No i właśnie stąd powstał pomysł. Też trochę w tym filmie trochę mniej czasu mieliśmy na to, żeby pracować nad scenariuszem, bo tak jak mówiłem, okres był dość gorący, dlatego że już część osób już była w klasie maturalnej i tu troszkę musieliśmy przyspieszyć, a w przeciwieństwie do Który skrzywdziłeś, okres zdjęć był rozłożony na kilka miesięcy. W Który skrzywdziłeś wykorzystaliśmy długi weekend majowy i 5 dni od samego rana do późnych godzin nocnych kręciliśmy. Tutaj się już tak nie udało ze względu na lokalizację, dyspozycję jakichś tam aktorów, bo tam do tego filmu ostatniego zatrudniliśmy profesjonalistów dorosłych. W związku z czym te zdjęcia nam się rozłożyły, zaczęliśmy w marcu, a ostatnie zdjęcia chyba skończyliśmy we wrześniu, może nawet w październiku, takie przebitkowe jeszcze gdzieś chyba na Moniuszki. Więc ta produkcja była zgoła inna tej Doskonałej. O ile przy Który skrzywdziłeś, część osób jeszcze dużo się uczyła, szczególnie tych technicznych, bo jakby ja wychodzę z założenia, że żeby produkcja powstała, to przede wszystkim muszą być dwie sekcje zapewnione. Znaczy, z jednej strony sekcja techniczna, gdzie no my rzeczywiście nie mamy tak, że mamy jedną kamerę i statyw i jakby to wszystko wystarczy. My rzeczywiście do obsługi jednej kamery potrzebujemy około 3 osób. To już wymaga pewnych działań. Potrzebujemy jeszcze kogoś, kto będzie już trochę światło ogarniał. No i druga sekcja to jest sekcja produkcyjna właśnie, tak? Bez osoby, która będzie miała fajne przełożenie na pozostałych uczestników projektu, bo ja jako instruktor pracuję w ten sposób, że najczęściej, chyba poza aktorami, którzy się nam czasami zdarzają dorośli, to jestem jedyną osobą na planie dorosłą, w sensie no, nie młodzieżową, a cała reszta to młodzież, więc liczę bardzo na to, że pojawi się lider, który też pokieruje, bo jakby ja nie mogę być wszędzie, więc troszkę ten ciężar odpowiedzialności jest przerzucona na młodych. Jak będzie człowiek, który, tak jak Ala właśnie mówiła, no będzie troszkę ogarniał innych, układał, żeby był porządek, żeby wszystko szło. Tak jak te dwie sekcje są zapewnione, no to wtedy możemy przystąpić do produkcji. I tak było właśnie jeszcze przy Doskonałej, gdzie jeszcze Ala właśnie biorąc udział w tej produkcji miała też jako wsparcie starszą koleżankę, która już była z nami od początku, Martę. I też tak fajnie poczułem, że jakbym miała się od kogo uczyć, więc myśląc o przyszłości. Jest Doskonała, był trudnym projektem, jeśli chodzi o realizację techniczną, moim zdaniem trudniejsza niż który skrzywdziłeś, ale też emocjonalną. Też obecność psychologa była koniecznością ze względu na temat filmu, bo opowiadaliśmy o depresji młodego człowieka, więc wiedzieliśmy, że to są tematy dość delikatne i potrzebujemy wsparcia specjalisty. No i też przy okazji sceny niektóre, które są w tym filmie, no, były bardzo trudne i też ten ciężar jakby, no czuliśmy na planie ten ciężar. W przypadku, który skrzywdziłeś, mam takie wrażenie, że jakby ekipa była bardzo zaoferowana no, całym planem, szumem, bo tam było też jakby tam z kolei opowiadaliśmy o bullyingu, o przemocy rówieśniczej, więc można powiedzieć, że taki temat dynamiczniejszy bardziej, a tutaj jednak nastawienie na główną bohaterkę, która jest nośnikiem jakichś niezdrowych emocji, więc tu mieliśmy dużo trudniej, jeśli chodzi o ten projekt. Także no, trochę skomplikowanie odpowiedziałem na pani pytanie po części, no ale tak to wygląda. No, jeżeli chcemy zrobić dobrze jakiś film na ważny temat, bo tu chcę powiedzieć, że poza Pulsem Sióstr na razie te dwie produkcje są mocne pod tym względem, że dużo mówią o kondycji młodego człowieka, o młodzieży i one są o tyle prawdziwe właśnie dlatego, że te rozmowy, zanim scenariusz został napisany, to jest najczęściej gdzieś połączone z jakimiś faktami, które miały miejsce w otoczeniu właśnie. No, film Doskonała rzeczywiście jest o problemie psychicznym głównej bohaterki, aczkolwiek my nie wskazujemy tak bezpośrednio, że, czy to jest depresja. Po prostu widzimy w filmie, że ona nie jest w najlepszej kondycji, ale raczej pokazujemy, skąd ta nie najlepsza kondycja się wzięła. I tutaj, jeżeli w pierwszym filmie, w którym skrzywdziłeś gdzieś tam winę na to, co się dzieje wśród młodych ludzi, można powiedzieć, gdzieś tam wskazujemy na to, w jaki sposób nauczyciele podchodzą do problemów młodzieży, tak w Doskonałej przerzucamy ten wskaźnik na rodziców. I ta bohaterka nasza, my pokazujemy w tym filmie, jak wygląda komunikacja jej z rodzicami. Jak ta komunikacja jest bardzo zaburzona, pomimo, że to nie jest rodzina patologiczna, że to jest rodzina, która widać, że jest bardzo dobrze, wszystko jest poukładane, jeśli chodzi o zasady. Pieniędzy tam raczej nie brakuje, no tylko właśnie brakuje tego, co najważniejsze, bo to nie pieniądze są najważniejsze i zamożność rodzinna, tylko właśnie tej komunikacji. I właśnie to jest film o tym, który punktuje to. No spotkaliśmy się już z tym, że no to jest film bardzo mocny, to trzeba od razu powiedzieć, że on mocno chwyta. Jest taki trochę, no trochę wyrzuty sumienia mam, bo to jest taki trochę film, który zadaje cios prosto w serce, nie dając możliwości obrony widzowi, ale co ciekawe jest tak, on szczególnie trafia do tych rodziców, którzy mają dzieci w podobnym wieku, a nawet rodziców, którzy mają dzieci bardzo malutkie, bo już gdzieś tam uruchamia im tą wrażliwość, co ich może czekać. Więc tak, to taki to film.
13: To powiedzmy, Julia, jak odnalazłaś się w roli, o czym opowiada Doskonała i kim byłaś tam w tym filmie?
19: No, Doskonała jest filmem, który opowiada o depresji głównej bohaterki Ani. Miałam przyjemność grać Anię, jeżeli można to tak nazwać. No, uważam, że jest to bardzo ciężka rola, przede wszystkim ciężki temat. I mimo tego, że plan był właśnie taki dobrze zorganizowany pod względem osób, pod względem całej grupy, no to jednak były chwile, gdzie było mi naprawdę ciężko, bo no to też nie są łatwe emocje do odegrania i w pewnym momencie, jak już są do grania takie ciężkie psychicznie sceny, to i jest to, no bo był taki moment, że był ciąg dni, chyba 4-dniowy plan zdjęciowy był, to no właśnie w pewnym momencie już był taki ciężar psychiczny i było to ciężkie, natomiast uważam, że sam scenariusz opowiadający o właśnie depresji i pokazujący, z jakimi problemami czasami mogą borykać się ludzie i jak może to być niezauważalne dla środowiska, jest bardzo ważny i według mnie taki warty właśnie poruszenia.
20: Mhm. A powiedz mi, co najbardziej podoba ci się w pracy na planie?
19: Takie wyzwania, które plan, no czasami są od początku jakby wiadomo, że będą wyzwania, a czasami w trakcie się okazuje, że nagle jest jakaś trudność, którą po prostu trzeba przezwyciężyć i to jest właśnie takie ciekawe w tej pracy aktora, czy tak jak tutaj produkcji, no bo nigdy nie wiadomo, co się w pewnym momencie może stać i to jest takie nieprzewidywalne. Natomiast odgrywanie ról też jest bardzo ciekawe, no i wiadomo, że jako

0: jak ten film najlepiej, żeby się zaczął i skończył. I to był taki oryginalny pomysł, bo trzeba było wymyślić coś, czego wcześniej nie mieliśmy zaplanowane w scenariuszu. Zupełnie nową przestrzeń, zupełnie nowe wymaganie. I wpadliśmy na pomysł właśnie, żeby bohaterka główna trochę w takiej oniryczności unosiła się na wodzie. I że będziemy to filmować od spodu. W związku z czym, no udało mi się akurat, ja jestem z Pionek i tam jest taki fajny basen o odpowiedniej głębokości, bo jest prawie 3 metry. No i pytanie było do Julii: Julia, czy umiesz pływać? To Julia mówi, napisała, tak, umiem. No i chłopaki, no mieliśmy taki sprzęt, że mogliśmy go po prostu zanurzyć na tej głębokości. Chłopaki, okazało się, Julek i Olek są wytrawnymi pływakami. Jeden ma jeszcze jakąś tam kartę, jakiegoś tam sternika, nie wiem, no generalnie bardzo dużo, więc ja już czułem się spokojny, a pomimo, że Julia umiała pływać, to nie było proste, bo miała floatować na tej wodzie i jak najdłużej, jak możliwie, więc ona po prostu nie mogła bardzo niczym ruszać, a po prostu no, unosić się delikatnie i filmowana od spodu, więc było tam trochę sytuacji, w których no, musieliśmy rzucać Julii jakąś tam deskę, żeby no, nam się nie przytopiła, więc to są takie sytuacje na planie czasami, których no nawet aktorzy czasami się nie spodziewają, to jest akurat taka techniczna, prawda? Takie techniczne wyzwanie. Myślę, że ostatecznie całkiem przyjemne, bo to jest jakaś przygoda, ale to, co jak Julia mówiła, to co najtrudniejsze, no to są właśnie te sytuacje, w których już, prawda, bo scenariuszem. Julia też się przygotowała bardzo intensywnie do tego filmu. Mieliśmy też pewną przygodę, bo jakby mimo, że ja nie staram się, kiedy prowadzę zajęcia, wprowadzać w konkretne metody podopiecznych, metody aktorskie, ale mówię im, jakie są te metody. No siłą rzeczy i tak, jak ktoś powie, że nie gra żadną metodą, to i tak zawsze jakąś gra, bo one są wszystkie tak umówione, może to być jakaś mieszana metoda. Julia, przygotowując się do roli, no troszkę weszła taką metodą Stanisławskiego, gdzie jakby przywołuje się różne doświadczenia, wspomnienia, ale też się bywa w tej roli. I Julia też miała taki czas, gdzie testowała dość intensywnie postać, która, tak jak sama powiedziała, jest w depresji, to jest bardzo trudne emocje. Ja też trochę o tym nie wiedziałem i dowiedziałem się tam od innych uczestników, że Julia dziwnie w szkole wygląda. W związku z czym spotkałem się z Julą, bo mieliśmy plan rozstrzelony, więc no, musiałem z nią porozmawiać, żeby zrobiła sobie jakieś przerwy, no bo gdyby miała przez kilka miesięcy być na co dzień w takich emocjach, to mogłoby się no, bardzo niedobrze odbić na jej po prostu stanie psychicznym. No tak jak jest i w profesjonalnym aktorstwie wielu aktorów, jak jest jakaś naprawdę trudna rola, no nie zawsze jest tak, że na pstryknięcie palca on wyjdzie z tej roli. Także to są te trudności jeszcze, o których Julia mówiła.
1: I to wszystko w tej części magazynu. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
3: Reklama.
4: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.

0: Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
4: I masz rację, już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
3: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
4: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
3: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
4: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Reklama. Edukacja w Vox FM Radom.
9: Dziś poznajemy historię wyjątkowej grupy filmowej. Radom mówi akcja z pracowni nowych mediów przy Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr w Radomiu. Do tej pory uczestnicy warsztatów stworzyli między innymi film Który skrzywdziłeś, który porusza temat przemocy w szkołach średnich oraz film Doskonała, który opowiada o depresji młodej dziewczyny. W swoich filmach poruszacie tematy społeczne. Podczas ostatniej produkcji mówiliście o depresji. A co z kolejnymi filmami? Czy chcecie to kontynuować i dalej te tematy społeczne poruszać, czy chcecie coś zmienić?
10: To bardzo ciekawe pytanie, bo gdyby to chodziło tylko o mnie, to bym chyba odpowiedział twierdząco, bo patrząc już z perspektywy na to, co robimy i na to, w jaki sposób te filmy pokazujemy, chcemy pokazywać, jak zderzamy z jakimiś grupami czy szkołami, to moim zdaniem, jako instruktora, jest to bardzo dobry kierunek, dlatego że te filmy nie są taką rozrywką, że wrzucimy sobie na YouTube'a, ktoś obejrzy i powie, czy fajne, czy nie. Tylko to są filmy, które wymagają zawsze odpowiedniego komentarza lub spotkania warsztatowego. I one bardzo emocjonująco, że tak powiem, działają na odbiorców i dlatego trzeba zareagować. Więc ja uważam, jako instruktor, jako edukator, że robimy bardzo potrzebne rzeczy. Z jednej strony ci młodzi ludzie podczas realizacji tych filmów sami jakoś tam dojrzewają, uczą się, to też na nich bardzo fajny ma wpływ, ale to, że później tym, co powstanie, możemy dalej coś robić w trudnych tematach dla młodzieży, to jest niezwykle fascynujące i jest to takim wyzwaniem, które ja chciałbym iść w tym kierunku dalej, bo mamy fajne też oferty na całą Polskę wręcz, żeby pracować z tymi filmami, no ale z drugiej strony to są uczestnicy zajęć i w dużej mierze ja staram się trochę ich czytać i oddawać im pola, znaczy żeby znajdywać w nich pewien potencjał i korzystać z tego potencjału, więc jeżeli trafi się człowiek, reżyser, który jest lekką duszę i żart to jest jakiś jego świat, w którym on się świetnie odnajduje, nie będę miał absolutnie żadnego problemu, żeby powstała komedia. Więc troszkę, z jednej strony mam taką chęć, żeby jednak trzymać to, żeby opowiadać o świecie, bo ten świat młodych jest bardzo ciekawy, szczególnie dzisiaj i myślę, że potrzeba jest wiele inicjatyw, żeby po prostu ten świat zgłębiać i uczyć starszych, szczególnie starszych, jak po prostu rozmawiać z młodymi, no ale z drugiej strony jest ta ich wolność, ich motywacja, więc ja staram się nigdy nie mówić, że ma być tak, koniec i w ogóle nieważne, co wy o tym myślicie, ja myślę tak i tak będzie. No nie, to nie jest absolutnie moja szkoła.
9: A powiedzmy, czy można do was cały czas dołączyć, czy macie grupę zamkniętą, jak to wygląda?
10: Nie, grupa raczej nie jest zamknięta. Jeśli chodzi o dołączanie, no to jakby na dwa sposoby można dołączyć. Znaczy wtedy, kiedy my, że przede wszystkim to zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku Młodzieżowe Produkcje Filmowe, bo tam jeśli ktoś nie uczestniczy w zajęciach, prawda, i jakby nie specjalnie jest zainteresowany takim bezpośrednim tworzeniem, to i tak niech śledzi, bo tam na bieżąco po prostu, jeżeli czegoś szukamy, jeżeli na czymś pracujemy, to tam jest informacja na ten temat i wtedy zawsze można dołączyć. Natomiast jeśli chodzi o samą grupę i taką pracę, czyli albo ktoś chce realizować rzeczywiście filmy, chce stać za kamerą, czy reżyserem, operatorem, montażystą, to po prostu najlepszą drogą jest po prostu zapisanie się na zajęcia w pracowni nowych mediów. No jeżeli chciałby być aktorem w filmie, który jest świadomym grania przed kamerą. To jest też bardzo ważne, bo my prowadzimy zajęcia w pracowni aktorskie, ale do pracy przed kamerą. I my już mamy takie doświadczenia z osobami, które miały większe doświadczenie, ale do grania na scenie. No to jest dużo pracy do wykonania, żeby przygotować taką osobę przed kamerą, w związku z czym jak ktoś chciałby zagrać w filmie, nie musi chodzić na zajęcia, bo bardzo często w tych historiach często się też szuka osób też spoza, bo to kwestia wieku, czasami no, reżyser ma jakąś koncepcję na konkretną postać, ale na przykład z zajęć mu za bardzo nikt nie pasuje, no też ogłaszamy casting i znajdują się takie osoby i poprzez castingi również poszerzamy grupę nie tylko aktorską, ale również realizacyjną, bo doskonale, o ile dobrze pamiętam, parę osób przyszło na casting, ale podczas swojej prezentacji ja też zapytałem, czy gdyby nie dostała roli, czy nie chciałaby się sprawdzić w innej roli. W sensie nawet nie aktorskiej, tylko przy produkcji filmu, więc jakby to są, tak, my jesteśmy generalnie otwarci, można dołączać. Teraz jeśli chodzi o zajęcia aktorskie, jest chyba taki lekki problem, już ja bym próbował generalnie, bo jakby mamy dużo osób, nie? Dużo osób, mamy niewielką przestrzeń do pracy też, no, tłumów nie może być na takich zajęciach, więc jeśli chodzi o aktorskie, to tam mamy trochę ścisk, ale ja zawsze mówię, jak ktoś komuś bardzo zależy, to nawet jeśli zamykają przed nim drzwi, to musi wchodzić oknem. Więc nie zamykam żadnej możliwości.
9: A zdarza się tak, że na przykład ktoś przychodzi i chce dołączyć do tej grupy aktorskiej, a po jakimś czasie łapie bakcyla i nie wiem, przechodzi na tą drugą stronę albo na odwrót, że ktoś pracuje po drugiej stronie i nagle stwierdził, że może spróbuje w aktorstwie, że lepiej mu tam jest. Zdarzają się takie sytuacje?
10: Przychodzą mi do głowy dwie takie sytuacje. Pierwsza związana z osobą, która siedzi tutaj obok. Natalia, co prawda nie u nas, ale w Pionkach chyba tak, chodziła na zajęcia aktorskie na początek. No ale ostatecznie jest za kamerą i jej się to bardzo podoba. I niedawno miałem taką sytuację z młodym człowiekiem, który cały czas widzę w nim potencjał realizacyjny. Bardzo fajnie montuje, bardzo fajnie gdzieś tam potencjał reżyserski, ale gdzieś tam myśli, że może jednak aktorski, może jednak aktorski. Nie? No to, ale to jest jakby już decyzja po... Ja tak delikatnie czasami sugeruję, mówię, no tu widziałem cię w takiej sytuacji i to wyglądało nieźle, a widziałem cię w tej sytuacji i moim zdaniem no to tak średnio. Nie wiem, z czego to wynikało, ale mówię średnio, że to no, już jakby zostawiam tą decyzję. Ja też tak robię, że jak przychodzi nowy człowiek, to ja staram się najpierw z nim porozmawiać. I że tak powiem, nie szczędzę czasu. Miałem już taką sytuację, że z jedną z osób, która przyszła i myślała o aktorstwie, po mojej rozmowie zastanowiła się i wylądowała w grupie reżyserskiej, właśnie przy której skrzywdziłeś. Nasza rozmowa trwała, ale nie patrzyłem na zegarek, okazało się, że nasza rozmowa trwała prawie 3 godziny. Ale tak szczerze, po prostu chcę porozmawiać, też mówić o trudnościach tych zawodów, bo to wszystko, szczególnie przy tych aktorskich, to wiadomo, no, jak ktoś nie ma pewnej świadomości, to widzi efekt, prawda? Widzi efekt w domu, w telewizji, w internecie, w kinie, że o, fajnie być aktorem, no ale tam to nie jest tak, że postanowię i za 3 lata zobaczycie mnie, prawda? Więc tam jest taka pewna droga, o której myślę, że no, jak mam jakąś taką powinność, żeby trochę opowiedzieć i żeby te wybory młodych ludzi, bo to jest jakby najistotniejsze, młodzi ludzie, czy szczególnie w trzeciej klasie, to już taki chyba ostatni dzwonek, chociaż wielu ten ostatni dzwonek jeszcze przeciąga, no powinni się zdecydować, bo po tej maturze trzeba mieć po prostu już jakąś wizję, więc jak ktoś przychodzi, jest w pierwszej klasie albo nie wiem, w ósmej klasie jeszcze, to jest jeszcze czas na tą zabawę, ale w trzeciej klasie, jeśli ktoś myśli poważnie o egzaminie, no to musi dostać odpowiednią dawkę informacji, żeby wiedział, co go czeka, ile czasu musi poświęcić na pewne rzeczy, żeby miał świadomość, żeby się po prostu nie obudził w ostatniej chwili gdzieś tam, na chwilę przed egzaminem, który będzie po prostu jakąś Monteverestem.
9: No to powiedzmy, ta grupa działa od kilku lat. Wiadomo, ludzie przychodzą, odchodzą, idą na studia. Czy zdarza się, że dużo jest osób, które kontynuują tą przygodę w branży filmowej? Nie wiem, kontynuują i idą na studia stricte skierowane w tym kierunku?
10: No to ja jakby, no, tak jak pani powiedziała, to dość łatwo zresearchować, bo od kilku lat działamy, więc jakby to tych przypadków jeszcze za dużo się nie zrobiło. Więc mamy taką sytuację, że mój taki, można powiedzieć, no właśnie przychodził na zajęcia do mnie jeszcze nie w Radomiu. Chłopak właśnie robi licencjat, nagrał film, licencjat w szkole filmowej, w warszawskiej szkole filmowej, jest na montażu. Niedługo będziemy mogli zobaczyć chyba jego układkę, jego filmu przyjdzie, to pokażę. Jeśli chodzi o tą radomską przygodę, to w zeszłym roku, czy dwa lata temu, już nie, teraz jest na drugim roku, no to operator Julek jest w warszawskiej szkole filmowej właśnie na drugim roku, na operatorce. Karolina, reżyserka, przy której skrzywdziłeś, bardzo zdeterminowana dziewczyna, nie udało jej się dostać w tym roku, zdawała, nie udało jej się dostać do filmówki. Jest chyba aktualnie na psychologii, to też jest bardzo dobry kierunek. To chciałem zaznaczyć, że dostanie się do szkoły filmowej, szczególnie właśnie publicznej, jest mega, i do aktorskiej też, jest mega trudne, dlatego że jest bardzo niewiele miejsc. Nie? Tam jest około 7 osób, na aktorskim chyba 10 osób przyjmują, a chętnych jest naprawdę bardzo, bardzo wielu, w związku z czym wiele osób próbuje rokrocznie. No i na przykład na reżyserię, kiedyś w ogóle była zasada, że trzeba było skończyć już jedne studia, żeby się dostać na te. Teraz już takie zasady nie ma, no ale gdzieś to do dojrzałość się liczy i czasami jak się nie dostanie na taki kierunek, no to warto pójść na taki, który może zbliżyć. I na przykład psychologia na reżyserię. Psychologia jest na przykład jednym z takich kierunków, który warto skończyć, żeby mieć większe szanse. I Karolina właśnie jest na psychologii, ale też wiem, że chce jeszcze równolegle jakieś multimedialne i co roku będzie zdawać. Jest jeszcze Olek, który, jak mówiłem, który operator przy doskonałej, który również startował na studia i on się doszedł do finału, tam ileś etapów, doszedł do finału w Katowicach, w szkole operatorskiej. Też mu się nie udało, jest równolegle na jakimś kierunku w Krakowie, chyba na AGH, związany z multimediami. No i też będzie jakby co rok próbował. Także część osób, szczególnie tych zdeterminowanych, które chcą dalej pracować z filmem, czy w ogóle z aktorstwem, no albo są, albo po prostu starają się.
9: To tak bliżej zakończenia naszej rozmowy, powiedzmy, jakie plany teraz na najbliższe miesiące, co planujecie?
10: No ja myślę, że teraz w związku z tym, że grupa się dość mocno wymieniła i teraz jakby szukam nowego potencjału wśród realizatorów, mamy też całkiem fajnie powiększoną grupę właśnie aktorską, którą mamy okazję w tym roku. Poszerzyliśmy współpracę instruktorską i przy tych zajęciach współpracujemy z Kasią Dorosińską, czyli aktorką Teatru Radomskiego, więc myślę, że jestem bardzo ciekaw, co wyjdzie z tej współpracy. Zapowiada się obiecująco. A jeśli chodzi o grupę realizacyjną, będziemy zaczynać teraz, już zaczęliśmy program edukacyjny. Skupiam się na razie na tym, żeby umiejętnie, bo to jest bardzo trudno. Znaczy, chciałem powiedzieć od razu, że prowadzenie zajęć filmowych 2 godziny w tygodniu i żeby przekazać im w miarę pełną wiedzę, gdzie no, 5 lat, prawda, ktoś studiuje, żeby po prostu się dużo rzeczy nauczyć. No jest bardzo trudne, w związku z czym dla mnie też jest pewne wyzwanie programowe, bo ja bardzo chcę łączyć praktykę. Przede wszystkim bardzo chcę, żeby oni praktykowali, no ale bez tej trzeba to umieć jakoś połączyć, tą merytorykę z praktyką. W związku z tym na razie skupiam się na przeprowadzeniu programu w miarę optymalnie, żeby ekipa dostała odpowiednią ilość wiedzy, bo jak tylko powiem, że jak jest duży projekt, to ten program ulega zaburzeniu, bo jeżeli jest duży projekt w fazie jakiejś realizacji, no to my dużo skupiamy się na tym projekcie i jakby często jest to kosztem po prostu tych merytorycznych zajęć i później wiele takich bardzo fajnych psikusów na planie wychodzi, że ludzie czegoś nie wiedzą, jakiejś totalnej podstawy, ja później się biję w czoło i mówię, no tak, ale kiedy ja miałem o tym powiedzieć. Już teraz skupiam się po prostu na realizowaniu programu. Tak, jest coś takiego w tyle głowy, mam pewien jakby zarys pomysłu, o czym moglibyśmy zrobić kolejny projekt, ale to jest na takiej zasadzie, że ja się też dzielę z nowymi uczestnikami, że jest taki pomysł i czy oni to wezmą i będziemy pracować nad tym, no to jest kwestia ich decyzji, ale ta decyzja musi też wynikać z pewnego doświadczenia, z pewnego przeprowadzenia programu, żeby oni uzyskali tą świadomość, więc na chwilę obecną po prostu skupiam się na programie i na tych mniejszych rzeczach, które będą robić.
9: A teraz zmieniamy temat. Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga działa Galeria Radomskiego Sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea.
11: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie Kazimierza Paździora, Włodzimierza Zawadzkiego, występy olimpijskie Martyny Kotwil, Arkadiusza Kołnycza ostatnio, ale tak naprawdę pięknie miejsce spinają takie pamiątki jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych mieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście. Oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń. No a na koniec niespodzianka, quiz na trzech poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś, są ukryte w zakamarkach Galerii Radomskiego Sportu.
9: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
8: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: Reklama.
13: Dramatyczny wypadek na Słowacji, nie żyje polska turystka. Nocny pościg za motocyklistą w Krakowie, dwóch policjantów jest rannych. Wodne karetki wypływają na Mazurskie Jeziora. Sezon zaczną z początkiem czerwca. Minęło samo południe, słuchajcie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od wypadku na Krajowej 80 w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się cztery samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu cały czas pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo, a te utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. 67-letnia Polka zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwaniach turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych turni w rejonie słowackiego raju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Według informacji przekazanych przez słowackich ratowników, turystka odłączyła się od grupy, z którą wędrowała przez słowackie Rudawy. Kiedy jej towarzysze stracili z nią kontakt, zawiadomili o sprawie służby. Poszukiwania z użyciem drona prowadzone przez dwie specjalistyczne grupy oraz ratowników z psami naprowadziły ekipy do wąwozów w rejonie Wielkiego Wodospadu. Kiedy medycy opuścili się na linach do podstawy stromych klifów, trafili na turystkę, która nie dawała oznak życia. Ze względu na rozległe obrażenia nie udało się jej uratować.
13: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Funkcjonariuszka została wypisana do domu. Stan drugiego z policjantów jest ciężki, ale stabilny, mówi nam podkomisarz Iwona Szelichewicz z policji w Krakowie. Mundurowi zostali ranni po wczorajszym pościgu za motocyklistą w Nowej Hucie. Krosem kierował 19-letni mieszkaniec Krakowa. Nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać.
15: Zaraz po zdarzeniu kierujący motocyklem porzucił swój pojazd i podjął ucieczkę pieszo. Kilkanaście minut później mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a dziś będą z nimi wykonywane dalsze czynności.
13: Podczas pościgu radiowóz uległ wypadkowi.
15: Radiowóz zjechał z nasypu na tory kolejowe. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznało dwoje funkcjonariuszy. Policjantka po wykonanych badaniach opuściła już szpital i przebywa w swoim miejscu zamieszkania. Natomiast stan zdrowia policjanta jest ciężki, ale stabilny.
13: Dodaje podkomisarz Iwona Szelichiewicz. Policjanci ustalili też, że zatrzymany motocyklista był znany mieszkańcom ze swojej brawurowej jazdy. Na początku czerwca na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dyżury rozpoczną załogi wodnych karetek. Będą stacjonować w Giżycku, Kamieniu, Sztynorcie, Rynie i Iławie, zapewniając szybką pomoc mieszkańcom wypoczywającym nad wodą, mówi Agnieszka Budziszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.
12: Zadaniem karetek wodnych jest szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy na jeziorach i terenach trudno dostępnych od strony lądu. Karetki wodne wyposażone są m.in. w sprzęt do prowadzenia resuscytacji, monitorowania funkcji życiowych, unieruchamiania urazów oraz bezpiecznego transportu pacjentów do brzegu i dalszego leczenia.
13: Tylko w ubiegłym roku karetki wodne wypływały do pacjentów ponad 400 razy.
12: Najczęstsze przyczyny interwencji obejmowały omdlenia i zapaści, ugryzienia i urządlenia, nadciśnienie, a także urazy kończyn górnych i dolnych.
13: A karetki wodne na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich będą pełnić dyżury do końca września. Ciepło. Ale za to nie za ciepło. Około 20 stopni na plusie teraz nad morzem i w Suwałkach, 22 stopnie w Wielkopolsce i na Mazowszu, 24 nawet na Dolnym Śląsku i na Śląsku. No i tam też dzisiaj najintensywniejsze burze, chociaż burze pojawią się też w centralnej Polsce i przed nimi też ostrzegają synoptycy. Wschód i północ bez grzmiącego dnia, ale za to z dużymi i intensywnymi opadami deszczu.
9: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
16: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Libero atakująca oraz dwie przyjmujące odchodzą z radomskiej drużyny. Siatkarki Andela Kowacz, Agata Plaga, Wiktoria Szumera i Nikola Jęcek nie będą już reprezentować klubu Moja Radom Karadom. Wszystkie zawodniczki będą kontynuować swoje kariery w innych klubach. Przypomnijmy, obecnie w drużynie trwa kompletowanie zespołu na nowy sezon. W drużynie zostaje m.in. Krystyna Niemcewa, Kornelia Garita czy Iga Marszałkowicz. A kiedy nowe transfery? O tym Łukasz Kruk, dyrektor klubowy Moja Radomki Radom.
17: No sezon wiadomo, że był bardzo trudny dla nas z powodów finansowych i z tego powodu, że część zawodniczek musiała opuścić naszą drużynę w styczniu. Bardzo to, że tak powiem, przyjęliśmy jako szefostwo klubu. Niestety był to jedyny możliwy sposób na to, żeby drużyna przetrwała do końca sezonu i żeby mogła myśleć o starcie w kolejnym. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby wyjść z jakichś problemów, które nas spotkały. Myślę, że drużyna, którą byśmy skompletowali na nowy sezon też, dlatego, że dzisiaj jakieś tam w naprawce, w szczególności stopniu ważony, też na pewno będziemy starali się grać o walkę w play-off. Takie cele są ustawione.
16: To był najtrudniejszy sezon w Pana karierze siatkarskiej w Moja Radom Karadom?
17: Nie, no myślę, że były też gorsze sezony, natomiast tutaj boli bardzo to, że no nie, tak jak mówiliśmy, no nie wszystkie obietnice gdzieś tam zostały spełnione, które mieliśmy przed sezonem, a zespół naprawdę miał potencjał. To pokazało też gra w drugiej części sezonu z zawodniczkami, które z drugiego planu weszły i naprawdę brakowało trzech. Czterech punktów tego, żeby zająć szóste miejsce, grać ze składem można pokonać, pomyślałem z Weroniką, z Julii i z Bandą, że byliśmy w stanie naprawdę już powalczyć. I to był taki największy ból, że trzeba było ten ruch zrobić. Także na były sezon, gdzie mieliśmy troszkę słabszy skład, gdzie utrzymanie było takim celem i on został zrobiony, tak ciężko też porównać.

0: zostaje na kolejny sezon, a kiedy nowe transfery, nowe zawodnicy?
1: Zostają, więc wiadomo, że spora grupa zawodników zostaje, więc wielkiej rewolucji w klubie nie ma, się zawodnicy zostaje. Natomiast taka niepisana zasada jest też, że jak zawodnicy mają kontrakty w swoich klubach, które są na maja, no to te kluby nie pożegnają, to my nie zgłaszamy. Tak. Za granicą może nie ma tego, ale w Polsce jednak tego się trzymamy i dlatego też myślę, że będziemy ogłaszać wszystkie nowe transfery na początku czerwca i do 15 czerwca cały skład pojazdów w Karanowce.
0: A co z trenerem Piotrem Sienkiewiczem, bo objął stanowisko pod koniec ubiegłego roku. Czy zostaje na kolejny sezon?
1: Tak jak powiedziałem, tak jak z wodniczkami, będzie to wszystko podane na stronie klubowej. Na początku chcemy przedstawić drużynę, a później będziemy przedstawić.
2: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
0: Szukają przyszłości.

0: Artur Błasiński.
1: Artur Błasiński, trener, wychowawca, wykładowca. Generalnie zajmuje się lekką atletyką.
0: Na początku powiedzmy, lekko atletyka dla każdego. Co to takiego jest?
1: Jest to program ogólnopolski. Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży, namawianiem dzieci i młodzieży do trenowania lekkiej atletyki, usprawnianiem, przygotowaniem ich do poważnych zawodów w kategoriach na początku młodzicy, dzieci, a potem wyłapujemy talenty do trenowania w kategoriach wyższych. Większość tych, przynajmniej młodych zawodników, to jest z tego programu lekka atletyka dla każdego lub z szwartków lekkoatletycznych. Także my prowadzimy szerokie szkolenie tutaj w Radomiu. No, takim sztandarowym naszym programem jest lekka atletyka dla każdego.
0: Powiedzmy, w jakim wieku najlepiej takie dziecko, żeby rodzic przyprowadził?
1: My preferujemy, ponieważ lekka atletyka jest takim sportem, może nie późnorozwojowym, ale o późnej specjalizacji, czyli dzieci 5. klasa szkoły podstawowej, 4., 5., 6., wtedy jest najlepszy okres na rozpoczęcie zajęć, a następnie treningu z lekkoatletyki, bo tam rozróżniamy jeszcze zajęcia, treningi, ponieważ jak już ktoś chce się poważnie zająć lekkoatletyką, no to musi 4 razy przychodzić na trening lekkoatletyczny. No, program jest lekkoatletyka dla każdego 2-3 razy w tygodniu. I tak jak mówię, jest to taki program zachęcający

0: naszej dyscypliny. Tak jak wcześniej wspomniałem, my jesteśmy dyscypliną o późnej specjalizacji i tak jak mówię, 5., 6., 7. klasa robimy taki trening ogólny, oczywiście z elementami skoczności, z elementami biegów krótkich, z elementami wytrzymałości, bo raczej u dzieciaczków to nie robimy biegów długich, tylko w formie zabawy albo w formie takich delikatnych metod powtórzeniowych czy interwałowych, budujemy tą wytrzymałość. No i oczywiście przede wszystkim rozwijamy takie cechy motoryczne jak skoczność i szybkość. Po takim etapie dopiero ukierunkowujemy. No patrzymy, kto w jakim kierunku ma predyspozycje motoryczne i dopiero wtedy ukierunkowujemy. Ale to już wtedy nazywam treningami. Lekkoatletyka dla każdego ma to do siebie, że ogólnie przygotowujemy dzieci, budujemy tak zwany ten potencjał motoryczny, aby potem mogli wygrać swoją konkurencję i mogli uprawiać skutecznie dane konkurencje i rywalizować na zawodach.
1: Czy są na przykład spięcia, że rodzice przychodzą i chcą, żeby na przykład dziecko skakało wzwyż, a okazuje się, że jest najlepszy w sprincie? Zdarzają się takie sytuacje?
0: Nie zdarzają się, ale są to korelacje takie, że jeśli dziecko jest dynamiczne, szybkie, to i sobie poradzi tu i tu. No potem kwestia, jak już obserwujemy, jaki będzie rozwój osobniczy danego zawodnika, czy tam ucznia, czy tam dzieciaczka, no bo jak urośnie do 1,80 czy 1,85, to w sposób naturalny będzie się nadawał do skoku wzwyż. No mamy tak to fajnie poukładane, że nie naginamy programu treningowego, czy tam zanieść do naszych celów, tylko dostosowujemy ich do ogólnego rozwoju

0: wyższe i powoli uczymy, czyli usprawniamy. Ciężko dzieciom znaleźć czas, a jak przyjdą na 17 na trening, no to już potem ich ciężko, że tak powiem, przymusić do książki po godzinie 19. Ale sport kształtuje charakter, sport kształtuje taką wolę ducha walki i jeśli ktoś chce uprawiać sport, zawsze znajdzie czas na naukę i można to pogodzić. Wcześniej rozróżniałem zajęcie od treningu. Trening to już jak to jest jakiś taki etap usystematyzowany, więc musimy to robić przynajmniej 4 razy w tygodniu, a reszta to nazwą zajęcie albo SKS-em, dlatego rozróżniam ten małe niuanse w treningu czy w zajęciach. No niestety lekkoatletyka albo stety jest taka, że ci, którzy pracują systematycznie, to jest tylko kwestia, a będą uzyskiwali wyniki.
1: Powiedzmy, o której, kiedy, gdzie można na takie zajęcia przyprowadzić takie dziecko? Czy dziecko na przykład może przyjść samo, czy jednak ta zgoda rodzica musi być?
0: Zgoda rodzica oczywiście musi być. Jak dziecko mieszka blisko naszej

0: miasta i dzięki pomocy ministerialnej, czyli tego programu Lekotyka dla każdego, zajęcia są nieodpłatne. Zapraszamy wszystkich chętnych i nic, tylko trenować. Informacje o treningach znajdziemy na stronie www.radombiega w zakładce Lekotyka dla każdego.
1: Sport w Vox FM Radom.
2: Zajęcia prowadzi też Artur Faliński.
3: Jacek Faliński, trener lekkiej atletyki. Zajmuję się lekką atletyką od wielu lat. Byłem zawodnikiem, trenowałem, także jest mi ta dyscyplina, jest mi blisko mojemu sercu. No i kontynuujemy tutaj. Prowadzimy z kolegą Arturem Błasińskim od wielu lat taki program Lekka Atletyka dla każdego, który no, funkcjonuje dość tak dynamicznie, się nam tutaj w Radomiu rozwija. Między innymi właśnie bardzo fajnie, że takie zajęcia MOSiR zaproponował, bo możemy troszkę rozpropagować naszą dyscyplinę. My tutaj w ciągu tygodnia jesteśmy popołudniami i takie dzieci mogą przychodzić, mogą brać udział. Preferujemy ogólny rozwój, prawda? Lekkoatletyka jest taką dyscypliną, która ogólnie rozwija cechy motoryczne, takie jak skoczność, szybkość, wytrzymałość, które są niezbędne w każdej dyscyplinie sportu. Dużo zależy od rodziców, ale też pewnie i od zainteresowania trenerów, od takiego luzu, jakiegoś takiego podejścia, może troszkę bardziej zabawowego, prawda, do sportu. Natomiast ja tak myślę, że rodzice powinni mieć taką inicjatywę i troszkę dziecku organizować czas, a nie tak często powiedzmy odpuszczać troszkę, bo tak znam, no zresztą sam jestem rodzicem i wiem, że jeżeli troszkę ten dzień rozplanuję mojemu synowi, to całkowicie ten dzień inaczej wygląda.
2: Kiedy najlepiej przyprowadzić dziecko na takie zajęcia lekkoatletyczne, żeby w przyszłości może takim mistrzem Polski albo mistrzem Europy albo i świata był?
3: Takim bardzo fajnymi zawodami są czwartki lekkoatletyczne i tutaj na jesieni jest 5 takich edycji czwartków lekkoatletycznych, począwszy tam już od połowy września. Dzieci mogą się wykazać w dyscyplinach takich jak skok w dal, bieg na 60 metrów, bieg na 300, skok wzwyż i to jest fajna taka zabawa, ponieważ przychodzą nauczyciele, ale mogą przyjść rodzice jako opiekunowie. I to dziecko może wystartować w zawodach za darmo, bezpłatnie. I my tak sprawdzić się i my właśnie chcemy, żeby jak najwięcej osób przychodziło. Jest to dostępna godzina 15:30. Wydaje mi się, że jest dobra godzina. W tym momencie rodzic bierze dziecko, przychodzi sobie tutaj spędzić jakoś miło czas, a przy okazji, załóżmy, że ten mistrz musi mieć jakąś taką minimum tego talentu, prawda? I my takie dzieci wtedy widzimy, odnajdujemy ich na tych zawodach i potem proponujemy, prawda, treningi proponujemy. Myślę, że taki fajny okres to jest trzecia, czwarta klasa. Do klasy piątej, szóstej to też jeszcze jest ogólny rozwój, nie narzucamy dzieciom jakiejś tam konkurencji, prawda? One biegają, skaczą, rzucają. Dopiero później jest jakaś specjalizacja, widzimy, w czym to dziecko może być najlepsze. Natomiast tak 1, 2, 3 to są rzeczywiście takie w szkole wystarczające zajęcia WF-u, gdzie nauczyciel się troszkę przykłada i robi właśnie wyścigi rzędów, tory przeszkód i to jest najfajniejsza rzecz dla dzieci, która rozwija. Przeciwdziała wadom postawy. Ja powiem o wadach postawy. Jeżeli ktoś tutaj popatrzy na dzieci, nawet rodzic w domu, ja zakładam, że patrząc, pracuję też w szkole, około 70% dzieciaków ma odstające łopatki, okrągłe plecy. I dość często rodzice nie są świadomi tego, że takie wady powstają w wyniku właśnie zbędnego siedzenia przy biurku, czy zbyt częstego siedzenia przy komputerze. Psują się oczy, głowa pochylona do przodu i te wady naprawdę mnóstwo dzieci ma. To można zauważyć patrząc nie trzeba iść do ortopedy, żeby widzieć, że to jest taka rzecz, która występuje u wielu dzieci. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby naprawdę troszkę zaplanowali dzieciom dzień, Zachęcam do udziału w czwartkach lekkoatletycznych, a także zachęcam do tego, żeby tutaj, my tutaj codziennie od poniedziałku do piątku są trenerzy i proponujemy treningi. Dzieci, które systematycznie przychodzą na zajęcia, które biorą udział, mają możliwość wyjazdu na obóz w wakacje, także są różne możliwości i jako nagroda my tym dzieciom naprawdę sprawiamy radość, bo wyjeżdżają na obozy, poznają nowe dzieci, zawierają nowe znajomości, bo sport to nie tylko prawda, wysiłek ciężka praca, bo jest to ciężka praca na poziomie mistrzowskim. Trener taki, który pracuje powiedzmy tam 10 czy 15 lat, wystarczy, że popatrzy na dziecko, na jego budowę, na jego sylwetkę i widać, do czego to dziecko może, gdzieś tam potem może funkcjonować, prawda?
1: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.

0: trenuje Mariusz Olszewski. Brał udział w maratonie północ-południe i przez ponad 2 doby przejechał 1000 kilometrów.
1: Ultrakolarstwo to taki dyscyplina kolarstwa, gdzie pokonujemy dystanse dłuższe niż doba, tak naprawdę to tak jest przyjęte, ale tak naprawdę ultrakolarstwo, każdy ma swój odcinek ultra. Dla jednego ultra to będzie 300, dla drugiego 500, dla trzeciego 1000, 3000 czy 5000. Każdy ma, zmienia swój ultra dystans. Chodzi o to, żeby przesuwać granice, swoje granice.
0: Skąd wzięła się ta pasja jazdy na rowerze na takich długich dystansach?
1: Mój przyjaciel mnie długo namawiał, żebym zaczął się ruszać, jak trochę za dużo ważyłem. Bardzo długo. No i udało się kupić jakiś pierwszy rower. Całkiem przypadkowo. Pamiętam, jak przyjechałem pierwsze 20 i dla mnie to był... Ja przyjechałem 20 km jak od domu do babci. Niemożliwe. Samochodem się tyle jeździło. No i tak powoli, powoli 20, 30, 50, 60. Jak zrobiłem pierwsze 50, powiedziałem sobie, że chyba dałbym radę 100 zrobić. No ale duży byłem. Czy ciężki. Zrobiłem tą stówę w kilku miesiącach. Jak zrobiłem stówę, to zacząłem szukać imprezy, gdzie, znaczy imprezy, jakiegoś takiego wspólnego wyjazdu, gdzie można zrobić 200. I są takie organizowane w Polsce brewety, takie amatorskie, trochę przygotowane amatorskie wyjazdy. Jest trasa określona, jest trak określony, pojedzie się po traku i są przy 150-60 km są przygotowane jakieś kanapki, napoje, takie miejsca pit stopy, gdzie można sobie bidony uzupełnić. Część osób tam też jeździ na czas, ale to są takie bardziej takie luźne przejazdy. I pierwszy to był 200 km. Pamiętam, o Jezu, jakie przygotowania były, bo jadę na 200 km. Jak przyjechałem 200, stwierdziłem, że przyjadę 300, ale już w planach już lampka się zaświeciła do imprezy Pucharu Polski. No i tam są imprezy 500-1000, tak? No ale to było jeszcze za wcześnie. Przyjechałem pierwsze 200, później przyjechałem 300. Żona rzuciła takie drobne wyzwanie w żartach zupełnie. Była konferencja w Toruniu graficzna. No i co, im pewnie rowerem powinieneś pojechać. W ogóle to nie myślałem. Ja tak tylko powiedziałem, czemu nie. No i było pierwsze 300, no i już po tym 300 było 500. No i się 500 zaczęło. Sky no limit, już wtedy już był koniec. No, to już wtedy było tylko myślenie o 1000. I nie było, trzeba było zrobić. Pokonałem pierwszy 1000, to było w 2020 roku Bałtyk Bieszczady, bo to było tak jakby, jest cykl imprez Pucharu Polski, tam wchodzą, wtedy wchodziły 4 imprezy, 500, 750, 630 albo i 1000, albo 750, to jest takie zamiany co 2 lata. I dopiero później kolejny sezon jeżdżenia w Pucharze Polski, trzeci sezon jeżdżenia w Pucharze Polski, dopiero teraz. Czy Puchar Polski to też jest amatorska impreza tak naprawdę, tylko tak się nazywa Puchar Polski ultramaratony. I dopiero ta impreza, o której teraz rozmawiamy, to była impreza, jedna z Tak dość trudna impreza. Nie, to nie jest najtrudniejsza jeszcze tego typu impreza, ale dość trudna. Jest dość sporo przewyższeń i fajnie jest trasa ułożona. Ale ona była taka, że samowystarczalność jest tam potrzebna. Tak jak w Pucharze Polski mamy co 80 km, 130, w zależności jak nam się układa, są miejsca, gdzie mamy bufety i nie musimy tego dbać o posiłki sami. Tak, tu na tej imprezie dbaliśmy, jest start, jest meta, jest podany track i robicie co chcecie, tak? Jedziecie gdzie chcecie, nie ma jakichś tam odcinków. Wszystkie są, trzeba sobie ułożyć, wziąć ze sobą. A w Pucharze Polski są na przykład przepaki, że można mieć na 1000 dwa przepaki i można mieć ciuchy zapasowe, jakieś ubrania, kurtki, buty. Ten przepak nie jest walizka, to jest mały plecak, mała torba taka, ale jest opcja, tak? A tutaj wszystko musieliśmy ze sobą.
0: Mowa o maratonie północ-południe. Może przybliżmy, na czym ta impreza polegała.
1: Startujemy z Helu, spod latarni morskiej Helu i lądujemy na głodówce w Tatrach. Piękne miejsce.
2: udało się panu pokonać w ponad dwie doby. Jak do takiego maratonu się przygotować?
1: Codzienna ciężka praca. Niemalże codzienne treningi różne, odżywianie odpowiednie, cośrodowe spotkania na IC Radom, gdzie jeździmy z chłopakami, tak zwane szybkie treningi. Codzienna ciężka praca, nie tylko moja, bo i całego domu, tak, cała rodzina jest zaangażowana w trenowanie albo przygotowywanie się może bardziej do kolejnych imprez. Znaczy każdy jedzie swoim tempem, każdy ma zupełnie inaczej podchodzi do przejechania. Niektórzy jadą pierwszy raz taki dystans, niektórzy jadą trochę tam już któryś kolejny i mają inne inaczej są przygotowani do imprezy. Przede wszystkim to jest planowanie odcinków i planowanie jedzenia, bo to są jedzenie i picie, to są najważniejsze rzeczy, które trzeba zaplanować, bo bez nich się nie przejedzie. Znaczy, tak jakby trzeba się regularnie jeść i nie doprowadzić do odwodnienia. No i robić, nie spać, no tak naprawdę to nie spać. Spać tylko wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba, kiedy się robi niebezpiecznie i robi sobie odpoczynki co 50-100 km krótkie. I tak się dzieje, jak człowiek chce odpocząć, coś na przystanku albo gdzieś na jakiejś stacji, gdzie są życzliwi, więc nie ma na to. Nie jest niebezpieczne, tak?
2: A jak to wyglądało w pana przypadku, jeżeli chodzi właśnie o ten sen?
1: Tak, to były krótkie takie, jeśli chodzi o sen, to spałem bardzo takie 15-20 minutowe drzemki co jakiś czas. Sprawda, dużo czasu na tym straciłem ze względu na kontuzję, którą miałem, przez to musiałem częściej stawać. No, ale mimo tej kontuzji udało się dojechać.
2: A jaki rower jest potrzebny, żeby taką trasę pokonać? Czy mamy jakiś specjalny rower, czy wystarczy taki przykładowy góral? Jak to wygląda?
1: W przypadku imprez ultramaratonów szosowych dobrze jest mieć rower szosowy, ewentualnie gravelowy. Jeżdżą również niektórzy na trekkingach, czyli na takim zwykłym rowerze, nie z kierownicą, tak zwanym barankiem zakrzywioną, tylko z prostą kierownicą, bo na takim naprawdę nie ma problemu, żeby jechać, natomiast on się musi lekko toczyć. Nie może to być rower typu jakiegoś przełajowego czy do jeżdżenia w terenie, bo będzie to, no ciężej po prostu się jedzie, tak? Dużo siły się traci na to, energii na to, żeby ten rower utrzymać w danej prędkości. Szosa się po prostu lekko toczy. Się jeździ szosą, żeby jak najmniej siły tracić, żeby to przejechać, tak?
2: A powiedzmy, czy taki rower trzeba przed taką imprezą jakoś specjalnie przygotować, czy po prostu się bierze go na plecy i się jedzie?
1: Nie. Ten rower musi być przygotowany. Niemalże w każdym kawałeczku wszystko może, jeśli można powiedzieć o wszystko w rowerze, może się popsuć. Patrząc na rower, to przecież tam jest mało elementów, ale każda rzecz, która tam się popsuje, począwszy od szprycha, linka hamulcowa, do zmiany przerzutek, przełożeń też jest problem, bo nie zrobimy przełożeń, jedziemy pod górę i co, możemy tylko go wprowadzić ten rower. Także tam się naprawdę, już nie mówię o kołach, tak, gdzie tam dętka, no, na część rzeczy jesteśmy przygotowani na trasie, natomiast rower trzeba przygotować od A do Z. Rower jest prawie niemalże cały rozebrany, składany na nowo, czyszczone jest wszystko. To musi być idealnie przygotowany rower na podróż, jeżeli technicznie. Natomiast to, co jakie on ma wyposażenie, sakwy, ilość tych sakw, to każdy już tak jakby dopasowuje do swoich potrzeb. Nie jest to potrzebne. Niektórzy mają dużo, niektórzy mają mało. Każdy zna siebie, wie, jak reaguje na zimno, na gorąco, co mu jest potrzebne w daną trasę, w daną pogodę. To się analizuje. To jest pełna, tak jakby analizujemy pogodę przed, jaka może być, i do tego dopasowujemy całość roku.
2: Jaka była pogoda na tej trasie?
1: Każda. Poza śniegiem. Coś niewiele brakło. Na początku było zimno, wilgotno i chłodno, później było mokro i zimno. Zaczęło padać od godziny 12 po starcie, skończyło padać o godzinie 2 kolejnego dnia. Czyli pół dnia, całą noc jechaliśmy w deszczu mniejszym, większym, na mokrym asfalcie. Później było już dość sympatycznie, naprawdę. Pogoda się poprawiła i było całkiem nieźle. No i cóż, no w sam finisz ostatnie 100 km, to pogoda nie miała znaczenia, jakaby nie była. To było tak ładnie, tak trudno, że tam pogoda nie miała znaczenia, ale była dobra pogoda.
2: Do takiego wyczynu potrzebne jest przygotowanie fizyczne, ale chyba tutaj najważniejsza to jest głowa, żeby ta głowa...
1: Generalnie po większości jedzie głowa. Znaczy, wiadomo, że mięśnie kręcą, ciało jest, musi być też przygotowane, ale jak to głowa jedzie, głowa, czy jeszcze dalej pojedziemy, czy nie, jeśli psychicznie się przyjeżdża taki maraton.
2: Powiedzmy, czy jakiś kryzys na trasie był, że powiedział pan sobie, nie, stop, już nie dam rady?
1: Tak, przysłyszę. Nie przez to, że blisko domu, bo to zawsze jest obawa. Nie, no już jestem tak blisko, przecież mogę skończyć. Później przez zakopanego wrócić. Tak jest łatwiej. Ale przez kontuzję, która była tu w przysłysze, to była już taka któraś próba, że dobra, jeszcze postaram się kolejne 50 zrobić, zobaczyć.

0: trudności.
1: Cała trasa była fajna. Tam ludzie na stacji, znaczy obsługa, tak, która się za każdym razem pyta i puka się w głowę, co wy robicie, ale po co wy idziecie? Po innych uczestników maratonu, po atmosferę na mecie, przede wszystkim po sam finish, bo cały maraton jest o tyle trudny, że przejeżdża się pierwsze 900, tam 850 km, 900 przewyższeń jest tam 2000-2500, a na ostatnich 100 km, 150 jest pozostałe 6. I to naprawdę są dość tak zwane sztajfy, czyli górki o dość dużym procencie nachylenia. Ciężko się wchodzi pod nie.
2: W trasie był też drugi radomianin, Tomasz Gieroń. Czy wy jakoś razem na trasie się wspieraliście, kontaktowaliście jakoś, czy każdy sobie, czy jakoś może razem trenowaliście przed tym maratonem? Jak to wyglądało?
1: Z Tomkiem jechaliśmy razem tak naprawdę. Po mojej kontuzji się trochę, jak ja spowolniłem dość znacznie, Tomek pojechał, bo był zdecydowanie szybszy. Później Tomek się chwilę zrzemnął, ja pojechałem. Pół trasy tak jakby jechaliśmy razem, drugie pół jechaliśmy oglądając swoje kropki, patrząc gdzie który jest. No jechaliśmy razem, najważniejsze, że dojechaliśmy, obaj się znaleźliśmy na mecie w bardzo niedużym odstępie między jednym a drugiego, także fajnie, że w Radomiu jest, oby nas było więcej jutro kolarzy, którzy chcieliby sobie pojeździć i zobaczyć jak to jest. Przesuwać granice, o tak, przesuwać swoje, bo to trzeba przesuwać swoje granice, no jest cel, jest misja, trzeba ciągnąć.
2: No a jak to sprawdzić, że na przykład ktoś ma zamiłowanie, lubi jeździć na rowerze, ale nigdy nie myślał, że aż tyle kilometrów mógłby przejechać. Na przykład nas teraz słyszy, to jakieś rady, jak mu dać wskazówki, żeby zaczął, spróbował, od czego zacząć?
1: Przede wszystkim, żeby jeździć, trzeba jeździć. I przesuwać swoje granice. Jak ktoś zrobi 20, to zrobi 40. Może nie w tym tempie, ale zrobi. Jak zrobi 40, to zrobi 60, 80. 100, 120. Trzeba mieć, wtedy się trzeba, inaczej się trzeba do tego przygotować, trzeba wziąć jakieś rzeczy na wszelki wypadek. Ale jak zacznie jeździć 100, no to zaraz będzie 100, może, a czemu nie 120? No, też wewnętrzną, trzeba mieć wewnętrzną potrzebę wykonywania pewnych przełamywania albo rzucania sobie wyzwania i realizowania go, tak? Bo to chyba wokół tego się to kręci, że w sumie to zrobię te 200. No i przesuwając swoje granice, człowiek dochodzi do tego, do tych 500 tysiąca. Wiadomo, że to jest morderczy, wydaje się być morderczym wysiłkiem i jest. Natomiast no, po przejechaniu 1000 myśli nie ustają, żeby nie jechać dalej.
2: Powiedz ma, czy to jest niebezpieczny sport, kontuzjogenny sport? No bo mówił pan tutaj o swoich kontuzjach. Z czym to się wiąże?
1: Tak, przede wszystkim przeciążeniowe. Jak człowiek jest nieprzygotowany, albo tak jak ja się wychłodziłem i miałem kontuzję, to trzeba poznawać swoje ciało. Gdzieś kiedy powiedzieć sobie też dość. No z tym mówieniem dość jest różnie. Bo zawsze można, to jest właśnie balansowanie na tej cienkiej linii. Kiedy już powiedzieć sobie dość, a kiedy jeszcze przyjadę kolejne 50. I tak jak przysłyszę, bym powiedział, że nie, tu się jest dość, dalej nie jest na stanie jechać. Tak, nie przyjechałbym, nie skończyłbym. Ale mimo tego jednak, przesuwając tą granicę co kawałek, przejechałem cały dystans, tak? Więc no, trzeba próbować. Nie można się poddawać tak przy pierwszej, lepszej myśli, że nie, ja nie dam rady. Przegrani są tylko ci, którzy jeszcze nie wystartowali, a już tak jakby w głowie przegrywają, czyli już mówią, że oni tego nie przejadą. Nie może. Jak są tylko takie myśli, to nie ma sensu tego startować, tak? Bo na pewno ta osoba nie przejedzie.
2: A powiedzmy, czy tutaj w regionie radomskim, na Mazowszu są takie imprezy na takim długim dystansie przejechać?
1: Była się impreza gravelowa, to było chyba 250 i 300, nie pamiętam, mazowiecki gravel, tak mi się kojarzy. Przeważnie to są przez Radom, Bałtyk, Bieszczady przejeżdżało co dwa lata w okolicach Radomia. I tak naprawdę no, jesteśmy płaskim rejonem Polski. Ma swoje plusy, minusy. Lublin ma imprezę, Warszawa ma imprezę,

0: generalnie mało jest takiego zlewa.
1: Taka najlepsza w Polsce, to jak?
0: Najlepsza, najdłuższa jest Racer on Poland, 3600 dookoła Polski, w tym roku dobra mistrzostwa świata w ultramaratonach. Jest MRDP, to jest też dookoła Polski, bez przygotowania, bez wsparcia. Jest, mówię o tych dłuższych, jest Tour Poland, bardzo trudna impreza do przygotowania, do przejechania odcinki. Odbywa się w maju, po górach. I pogoda jest tam, jest skrajna.

0: to jest trudne. Jak się jedzie, zjeżdża się z górki minusową temperaturę albo chociażby nie zderza. Tak? Nie przeżyłem tego, znaczy przeżyłem to w innych górach, natomiast na rejestrów Poland jest, no, jest na liście.
1: To powiedzmy takie rady dla tego, który pierwszy raz chce przejechać, załóżmy ten ponad tysiąc kilometrów pierwszy raz, to jakieś trzy rady, co powinien wiedzieć, co powinien zabrać, nie wiem, co by pan mu doradził, trzy takie rzeczy.
0: Jest tak dużo rzeczy, które trzeba może nie spełnić, ale zrobić. Myślę, że przygotować się psychicznie i fizycznie, nie porywać się z motyką na słońce. Twierdzą, że ja to przejadę, raczej wydłużać sobie dystansę i robić to powoli. Można to zrobić w rok, ale to jest szaleństwo. Z perspektywy czasu zrobiłem to nieco ponad rok, ale to lepiej to zrobić w dłuższy czas. Rozłożyć sobie te dystanse i przygotować dużo lepiej organizm do wysiłku i chyba chcieć pokonywać swoje ograniczenia. Chcieć pokonywać swoje bariery.
1: Będzie można biegać, spacerować, przytulać i poznawać cudowne psiaki szukające domu. Już 14 czerwca w radomskim schronisku odbędzie się ogólnopolska akcja Bieg na 6 łap. To idealna okazja, żeby spędzić aktywnie czas i jednocześnie zrobić coś dobrego, mówi Adelina Szczerbińska, organizatorka akcji.
2: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Bieg na 6 łap odbędzie się w naszym radomskim schronisku. Prosta sprawa, jeśli biegasz, chcesz spędzić jakoś inaczej niedzielę niż zwykle, wystarczy przyjechać do schroniska radomskiego, wziąć psa jako towarzysza, pobiec, pospacerować albo po prostu pobyć z nami. Ze względu na to, że bieg jest troszkę później i no, trzeba się troszkę też asekurować, więc trasa będzie troszkę krótsza, tak do 3,5 km. Trasa biegowa i trasa spacerowa. Bieg już jest po raz chyba szósty, ale nie wiem, czy się nie pomyliłam o jedną edycję, organizowany. Tak, on ma swoją tradycję, wziął się w ogóle ze schroniska dla zwierząt w Olsztynie. Monika Dąbrowska, która była tam wolontariuszką, wymyśliła x lat temu tę akcję. Kilkanaście schronisk w Polsce dołączyło i tak z tego, co widzę, to faktycznie ten bieg powraca w różnych terminach, w różnych momentach, ale faktycznie ludzie też biegają z psami ze schroniska. Mhm. A Monikę z tego miejsca, jeśli mogę, to bardzo mu chciała serdecznie jak zwykle pozdrowić.
1: Ile piesków czeka na wyprowadzenie w radomskim schronisku?
2: Jest zwarta grupa 300 psów, czeka na bieg. Do biegu będą wybrane oczywiście troszkę większe psy, silniejsze, młodsze. No a tak ogólnie jest tak, 300 psów.
1: Idea fantastyczna chyba.
2: Ja się cieszę, bo patrzę zawsze na też reakcje ludzi. Wiadomo, że edycja jest co roku troszkę inna, troszkę się od siebie różni. Czasami mamy więcej spacerowiczów, czasami mamy więcej biegaczy. Chyba zeszłoroczna była taką edycją, która najwięcej biegaczy nam jakoś przywiodło wtedy. Ale każdy biegacz dostaje też taki pamiątkowy medal i myślę, że mogę też teraz taką moją tajemnicę jeszcze o niej powiedzieć, że dzieci, które też serdecznie pozdrawiam i panie, które tymi grupami z przedszkola numer 6 się opiekują, przygotowały przepiękne laurki z podziękowaniem dla wszystkich biegaczy. Niektóre wyglądają jak pieski, niektóre są, wszystkie są w temacie oczywiście naszych zwierzaków, także myślę, że nawet jak nie dla medalu, to dla tej laurki warto wziąć udział w biegu.
1: Jak już wspomniałaś na początku, to chyba szósta edycja tej akcji. Powiedzmy, jak to wyglądało w ubiegłych latach? Czy frekwencja dopisuje, czy są chętni, którzy się zgłaszają? Czy wszystkie pieski w ogóle są wyprowadzane?
2: Wszystkie, to mało powiedziane, niektóre psy wychodzą po 3-4 razy. Już czasami to nam głupio, bo już one naprawdę nie chcą wychodzić. Jeszcze dodatkowo w tym roku powstał taki, jeszcze taka praca przy nas, naszym schronisku, bo myślę, że część osób w ogóle nie wie, gdzie to schronisko jest, bo niestety dalej to też jest to problemem. Więc też zachęcam, odsłonimy sobie jeszcze taki mural, który przy schronisku powstał. Jest przepiękny. Duża jest ściana, więc mamy plan, żeby jednak ją sobie powiększyć. No i tu z tego miejsca Muszę bardzo serdecznie podziękować naszym spółkom miejskim, bo bardzo się do tego dołożyły. Przede wszystkim spółce Radkom z prezesem Banaszkiewiczem na czele. W sumie nasi sąsiedzi, prawda? Ale bardzo chętnie do tej inicjatywy też się włączyli, wsparli schronisko i powstała piękna praca.
3: No i co tam na tym muralu jest? Powiedzmy, zdradźmy może.
2: No, pieski i kotki. Troszkę w innym wydaniu, bardzo kolorowo, ale będzie, myślę, że też taka fajna ściana, przy której będą mogli sobie też wszyscy zdjęcia robić. No mi bardzo się podoba, może ktoś powie, że nie jestem obiektywna, więc zachęcam mieszkańców i oczywiście nie tylko Radomia, ale i z okolic. Przyjedźcie, zobaczcie, ocencie, zróbcie sobie zdjęcia. Godziny 10 zaczynają się biegi, ale wszystkich zapraszam, żeby sobie też nawet zobaczyli. Oni na pewno, ten bieg nie będzie bardzo, bardzo długo trwał i zaraz po biegach zaczynamy spacerki.
3: Powiedzmy, czy po takich akcjach wzrasta liczba adopcji wśród zwierząt? Czy to jest taki czyn, że ktoś przyjeżdża, przebiegnie się z tym pieskiem albo pospaceruje z nim, zakocha się i adoptuje? Czy zdarzają się takie sytuacje?
2: Tak, zdarzają się. To pamiętam, był chyba nawet pierwszy bieg albo drugi, gdzie pies tego samego dnia wyjechał, ale taki bieg, myślę, czy w ogóle takie akcje, myślę, że powodują największą ilość nowych wolontariuszy. To na pewno. Myślę, że nie da się przeliczyć tego na nowe adopcje, ponieważ adopcje w Radomskim Schronisku akurat trwają cały rok i są w zasadzie równomiernie tak pod względem tego okresu czasu, więc myślę, że na to nie ma przełożenia. My zawsze podkreślamy przecież, że w zasadzie adopcja psa jest to dosyć takie wydarzenie, z które trzeba zgrać jakby ze stylem swojego życia, z całą rodziną, więc to nie może być takie pochopne. Więc takie momenty, gdzie jest ta euforia, prawda, poznaje się tego psa, to okej, okay, ale zawsze trzeba wrócić do domu, zawsze to trzeba sobie jeszcze przemyśleć, więc tu nie chodzi o taką adopcję szybką, żeby te psy po prostu wyjechały, bo będą wracać, no nie oszukujmy się. Ale tak jak z tego, co zauważyłam, najwięcej myślę, że przez to, że ludzie poznają to schronisko, wiedzą, gdzie jest, wiedzą, jak poznają się z psami, z podopiecznymi Radomskiego Schroniska, potem przyjeżdżają. Mhm. Bardzo często tak jest.
1: A tak było w ubiegłym roku.
4: Przepiękna inicjatywa. Uważamy, że pomaganie między innymi również zwierzętom jest szlachetnym czynem. Także jak najbardziej wspieramy takie akcje.
5: Piesek dał radę?
4: Dał radę z małymi przerwami. Po drodze oczywiście były rozstawione miseczki z wodą, także psy w międzyczasie mogły się napoić, także tak.
6: Super akcja. Jestem już tam kolejny raz. Również też prowadziliśmy rozgrzewkę dla naszych biegaczy, także było super. Fajna inicjatywa, myślę, że powinna być cały czas.
1: Piesek dał radę przebiec?
6: O Jezu, dał bardziej niż ja radę, na pewno. Także tak, mały, niepozorny, ale cały czas bieg.
7: Super się biegało, jest świetna pogoda, bardzo fajna inicjatywa. Akurat dostałem takiego szybszego pieska, także było intensywnie, ale zabawa niesamowita. 5 km laskiem, fajny teren, także super.
1: Martina Dyrek. I powiedz, wy jako piłkarki ręczne włączyłyście się do akcji. Powiedz, co sądzisz o tej inicjatywie.
8: Myślę, że to super inicjatywa. Na pewno dużo radości dla takich piesków, które nie mają na co dzień okazji właśnie poszaleć tak w terenie. I uważam, że naprawdę to super wyszło.
1: Jak się biegało?
8: Na początku jeden piesek nie wytrwał. Na pierwszym zakręcie polegliśmy, ale

0: bo to bardzo fajnie biegły. Trasa fajna, trochę ciężka, ale jest fajnie.
1: Super, tak samo, świetnie, naprawdę. Bardzo byłem zadowolony, piesek tak samo. Pobiegł sobie, zrobił sobie takie małe wybieganie, był na pewno szczęśliwy. Ja myślę, że to jest bardzo super inicjatywa. Pieski sobie mogą wyjść na spacer, pobiegać, zażyć kontaktu z człowiekiem. I to się liczy, to przede wszystkim.
0: Czerwińska Adelina, jestem koordynatorem biegu na 6 łap w Radomiu. Naprawdę, pogoda nam dopisała, to jest najważniejsze. Biegacze nam dopisali, to jest najważniejsze. Jesteśmy po wspólnej rozgrzewce. Czekamy w zasadzie już, myślę, że na ostatnich biegaczy, którzy już z trasy zjeżdżają.

na rok w Radomiu. Myślę, że się, nie wiem co biegacze mówili, ale myślę, że się podoba, skoro jeszcze tutaj z nami są. Także tak, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że tyle ludzi jednak przyjeżdża do schroniska co roku, wspiera te nasze akcje, wymyślone projekty, wymyślone pomysły. No i takie marzenie, że będą z nami zawsze. Bieg na 6 łap to jest ogólnopolska akcja wyprowadzania bądź biegania z psami ze schroniska. Nie tylko w naszym Radomiu taka akcja się odbywa. U nas od 2017 roku w schronisku z wielką przerwą pandemiczną. Kilka schronisk, myślę, że kilkanaście chyba w Polsce kontynuuje również akcję, bo nawet w tym roku widziałam, że takie się gdzieś informacje pojawiały. I co? Zachęcamy do tego, żeby schronisko odwiedzić, zachęcamy do tego, żeby poświęcić trochę czasu naszym podopiecznym, zachęcamy do wstąpienia do wolontariatu, bo dzisiaj wszyscy w schronisku byli wolontariuszami. Więc myślę, że może z czasem też już gdzieś to bardziej sobie zakorzenią, będą nas odwiedzać, będą nas wspierać. No i co? I mogli pokazać, prawda? Pokazać, jak wygląda w schronisku. Niektórzy naprawdę są tutaj pierwszy raz, niektórzy są tutaj bardzo często i systematycznie. I takie jest założenie

0: Tygodnia za 2 tygodnie. Cześć!
1: FM Radom. Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
8: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
7: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
8: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
13: MediaMarkt.
12: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
18: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
19: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
18: I dla dzieci z rodzicami.
20: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789-092-983.
5: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo, rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj, odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w twoim domu. Mebleolimp.pl.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Marcin Klimek zawalczy o fotel prezydenta Krakowa. To kandydat partii Grzegorza Brauna. Ogromne utrudnienia na A1 to po kilku wypadkach drogowych. A Lublin chce kupić komputery kwantowe. Pytanie tylko, czy starczy im na to pieniędzy. Minęła 13. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Michał Klimek, kandydatem Konfederacji Korony Polskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Lider partii Grzegorz Braun ogłosił to podczas dzisiejszej konferencji. Postulaty Michała Klimka to m.in. likwidacja strefy czystego transportu i dbanie o los przedsiębiorców.
14: Michał Klimek przed państwem.
15: Musimy stworzyć w Krakowie warunki najlepsze w Polsce, sprzyjające nie tylko naszym rodzimym przedsiębiorcom, ale też ściągajmy ludzi pracowitych tutaj. Polskie firmy. Dołożę wszelkich starań, żeby podatki w Krakowie były maksymalnie niskie, żeby magistrat i wszystkie podległe urzędy w Krakowie były przyjazne mieszkańcom. Ogłaszam, że będą zwolnienia w urzędach.
13: Michał Klimek to inżynier i przedsiębiorca związany z branżą kwiatową. A swój start w wyborach potwierdziła też Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców, Marta Ratuszyńska z partii Dobry Radom, celebrytka Marianna Szarajber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Potężne utrudnienia na autostradzie A1 pod Toruniem. Problemy mają kierowcy jadący zarówno w stronę Łodzi, jak i Gdańska. Niemal w tym samym miejscu doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem ciężarówek. O szczegółach nasz reporter Damian Pieczonka.
16: Na remontowanym odcinku autostrady A1 w Kopaninie przewróciła się naczepa ciężarówki przewożącej zboże. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. To jednak nie jedyny problem na tej trasie. Nadal występują utrudnienia w kierunku Gdańska. Tam wcześniej kierowca ciężarówki uderzył w barierki przy zwężeniu drogi. Pojazd stanął w poprzek jezdni i zablokował przejazd. W obu przypadkach objazd wjedzie przez Toruń.
13: Relacjonował Damian Pieczonka, dziękuję. A problemy są też w Lubuskiem na trasie S3 pomiędzy Gorzowem a Świebodzinem. To po wypadku osobówki na wysokości Międzyrzecza. Ekspresówka została zablokowana teraz w kierunku Zielonej Góry. Objazd Starą Trójką. W Lublinie ma powstać komputer kwantowy. Może wykonywać obliczenia nawet 2,5 tysiące razy szybciej niż najszybsze współczesne komputery klasyczne. Cztery lubelskie uczelnie i samorząd województwa podpisali memorandum, które ma doprowadzić do utworzenia Lubelskiego Centrum Obliczeń Kwantowych. Podejmujemy działanie w celu uruchomienia pierwszego po tej stronie Wisły komputera kwantowego, mówi rektor Lubelskiej Politechniki profesor Zbigniew Pater.
12: A do czego będzie służył? Na pewno do dydaktyki, do nauki, ale również do zastosowań komercyjnych. Komputer kwantowy to komputer probabilistyczny, czyli on bazuje na prawdopodobieństwie. To nie jest komputer taki tradycyjny, gdzie mamy układ w bitach podawany, czyli zero-jedynkowy, tylko tu mamy jeszcze stany pośrednie między zerem a jeden. I dzięki temu tych informacji w tych kubitach zapisanych jest znacznie, znacznie więcej.
13: Uczelnie liczą na to, że inwestycja zostanie zrealizowana do 2030 roku. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się zdobyć na nią środki, a mowa nawet o kilkudziesięciu milionach złotych. Mniej betonu, a więcej zieleni będzie w małopolskich miastach. To dzięki pieniądzom z unijnych funduszy, które trafią do lokalnych samorządów. W sumie podzielono ponad 15 milionów złotych. Małopolskie miasta i gminy będą mogły stworzyć nowe parki, skwery czy tereny zielone do rekreacji i wypoczynku, mówi wicemarszałek województwa Witold Kozłowski.
17: Realizujemy duże projekty infrastrukturalne, realizujemy projekty w obszarze kultury, ale też inwestycje związane z ekologią, z wypoczynkiem, z rekreacją, no bo przecież gdzie lepiej jest odpoczywać niż w miejscu zielonym.
18: Zapotrzebowanie na tego typu miejsca jest bardzo duże. Mieszkańcy uciekają z tych miejsc, gdzie jest dużo betonozy i szukają właśnie takich miejsc do rekreacji, do wypoczynku.
13: Dodaje burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski. Unijne pieniądze na tworzenie zielonych terenów przyznano w sumie kilkunastu miastom i gminom z Małopolski. Do godziny 20 w Małopolsce, na Śląsku, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w centralnej Polsce. Tam będą ostrzeżenia od IMGW przed burzami. No i radzę wam zostać z Voxem, poza godziną o tym powiemy w wiadomościach, więc trzeba koniecznie słuchać. Poza tym dziś będzie też deszczowo, ale już bez ostrzeżeń. Noc z kolei zapowiada się dosyć chłodna jak na tę porę roku. 12-11 stopni w przeważającej części kraju, 8 zaledwie w Suwałkach i w górach. No i też będzie cały czas padać.
19: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
20: Anna Badowska, zapraszam. Zaczynamy od fascynującego świata archeologii. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można obejrzeć wystawę Opowieści z krainy Pueblo, polskie badania archeologiczne w Colorado. W związku z tym zapraszam Was na rozmowę z archeologiem. Dowiecie się, jak prowadzi się wykopaliska, jakimi metodami posługują się archeolodzy i co zawdzięczamy tej dziedzinie nauki. O tym rozmawiam z gościem, który już w naszym studiu.
21: Takie hasła: wykopaliska, poszukiwanie, źródła, piach, może trochę błota i w tle historia. Archeolog, kim jest, jak wygląda jego praca, jak nim też zostać. I tutaj na naszym lokalnym podwórku pani archeolog już ze mną w studiu, Joanna Dzik. Witam cię serdecznie.
22: Witam serdecznie.
21: No to sobie zacznijmy może właśnie od takiego brzegu, tutaj przybliżając słuchaczom pracę archeologa. Czy to jest trudne?
22: Wiesz co, ja myślę, że każda praca jest trudna. I archeologia również ma swoją specyfikę. I tutaj jest kilka rzeczy, których myślę, że ludzie się nie spodziewają, bo mamy taką wizję archeologa trochę zaczerpniętą z filmów, szczególnie filmów akcji.
21: Indiana Jones.
22: Na przykład, gdzie wydaje się, że po pierwsze znajdujemy całe artefakty, gdzieś wchodzimy, mamy całe świątynie ukryte gdzieś pod ziemią i one są elegancko zachowane, jeden do jednego i są piękne i kolorowe dalej, pełne skarbów. A tymczasem jest to praca, w której kopiemy pozostałości. Tam rzadko kiedy jest coś w całości. To jest, wiecie, pewnego rodzaju szczęście. Oczywiście zdarzają się takie wykopaliska, gdzie faktycznie można bardziej całe rzeczy znaleźć, ale zazwyczaj są to pozostałości. Ja już na przykład na wykopaliskach w Polsce, gdzie było dużo drewnianych rzeczy, no to zostaje jakby tylko odcisk po czymś, co było, więc nawet nie mamy fizycznie tego, jak złapać. Ja zajmuję się głównie Bliskim Wschodem, obecnie pracuję na Kaukazie, w Armenii. Tam jesteśmy, tam więcej się budowało z kamienia i z gliny, więc tam jesteśmy w stanie to jakoś uchwycić i faktycznie mamy pozostałości fizyczne. W Polsce jest faktycznie trochę gorzej, bo czasami faktycznie, bo jest trudniej coś takiego namacalnego czasem znaleźć. Nie mówię, nie zawsze, bo też były inne budowle niż drewniane, ale jeśli mamy do czynienia z budowami drewnianymi, to te pozostałości naprawdę są jakby odciskiem trochę tego, co zostało.
21: Więc to jest takie składanie, Asia, trochę puzli?
22: Tak, właściwie dosłownie. Tutaj przyniosłam kilka fragmentów ceramiki i tak, jakby my się tym zajmujemy. Na przykład składanie ceramiki dosłownie wygląda jak puzzle, jak składanie puzli 3D. Dokładnie tak to wygląda. I tutaj też trudnością jest to, że kiedy o tym myślimy, ja na przykład w ogóle o tym nie myślałam, kiedy szłam na studia, że jest to praca wyjazdowa. W większości przypadków, szczególnie kiedy decydujemy się na wykopaliska nie w Polsce, a za granicą, to musimy wyjeżdżać. I to też, kiedy mamy lat 20, 20 parę, jest to bardzo atrakcyjny sposób życia, ale kiedy już, nie wiem, dorastamy, zakładamy rodzinę, jeszcze znajdziemy kogoś, kto nie jest archeologiem, to już się czasami mogą zaczynać schody i też to jest taki problem trochę kobiet archeologów, które nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie w pewnym momencie się wykruszają ze względu na właśnie na rodzinę, na dzieci, że trudno jest pogodzić, bo to też trzeba mieć, żeby móc to pogodzić, trzeba mieć sprzyjające środowisko w pracy, a to środowisko nie zawsze jest sprzyjające w tym kierunku. I to jest właśnie a propos takich trudności, no to większość, z tego co ja pamiętam, kiedy ja zaczynałam studia, większość osób, które zaczynały, to były kobiety. A osób, które realnie zostają na studiach, potem kontynuują pracę, bronią się, mają kolejne stopnie naukowe, to są mężczyźni.
21: Asia, a jak są już takie wyjazdy? Mówisz, że to jest jednak praca, która jest związana z wyjazdami dosyć mocno. Ile trwają takie wykopaliska?
22: To też bywa różnie, ale takim jakby standardową jakby jednostką jest około miesiąca. I my akurat pracujemy też w sobotę. W Polsce nie zawsze pracowaliśmy w sobotę, mieliśmy 2 dni wolnego. Czasami wyjeżdża się na dłużej, bo też mamy takie na uniwersytecie misje, które są nawet 3-miesięczne, więc czasami można spędzić też więcej czasu. To też właśnie zależy od misji, jak ona funkcjonuje, co jest do zbadania, na jakich zasadach. Jeśli mamy na przykład wykopaliska ratunkowe, czyli na przykład coś jest, idzie, wiecie, droga, budowa czegoś i trzeba coś natychmiast wykopać, bo musi iść jakaś inwestycja, no to wtedy na przykład one trwają, póki się nie skończą, tak? Czyli jak długo można, póki się tego w całości nie przebada, to te wykopaliska trwają. No tutaj takim przykładem była budowa tamy na Tygrysie w Turcji, gdzie woda już wchodziła do zbiornika, a archeolodzy dalej grzebali i tam to kilkanaście, to właściwie też czasami latami te wykopaliska trwają, a tam ostatnie miesiące były bardzo intensywne.
21: Żeby jak najszybciej po prostu wydobyć tyle, ile się da.
22: Tak.
21: Powiedz mi, taka archeologia, takie wykopaliska, takie odkrywanie, ustaliłyśmy, że to jest takie składanie puzli. Czy tak z perspektywy czasu taka praca dla rozwoju człowieka jest istotna? Takiej lokalnej społeczności, nie tylko, ale i globalnej.
22: Jest bardzo istotna. My widzimy, w jaki sposób zmienia się ta nasza lokalna społeczność w Armenii, gdzie pracujemy. Jesteśmy w pewien sposób pracodawcą, więc te osoby mają możliwość pracy dla nas. My też odkrywamy dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowe, które może być potem eksponowane, które jest czymś, co przyciąga. I w każdej, również w Radomiu, te wykopaliska, które tutaj miały miejsce i cały czas mają miejsce, to one są tym elementem, który buduje i pozwala odkrywać nowe rzeczy, które później stają się tym elementem, dla którego ludzie przyjeżdżają do danego miejsca, dlaczego się turystyka rozwija. To w jaki sposób trzeba odkryć. No i tutaj archeologia oczywiście jest jednym z tych elementów, które to odkrywa, ale to jest jakby ważny element, te wykopaliska archeologiczne, nawet właśnie dla takich lokalnych społeczności, bo też postrzeganie wielu rzeczy się zmienia. Postrzeganie i kultur, i własnej tożsamości. To wpływa na taką trochę usadowienie tych ludzi, kim jesteśmy,
21: skąd
22: pochodzimy. Też co mamy do zaoferowania światu, bo nam się tak wydaje często, że u nas nic nie ma, a czasami właśnie w takich miejscach, w których nic nie ma, nagle przychodzą archeolodzy, coś znajdują i nagle okazuje się, że mamy coś wspaniałego. No i właśnie przykład też tego stanowiska w Armenii. Tam to jeszcze przed nami, bo akurat my kontynuowaliśmy wykopaliska, które tam już toczyły się od lat. Też po prostu ze strony ormiańskiej, więc to nie jest tak, że tylko ludzie z zachodu przyjeżdżają, odkrywają coś. My współpracujemy z misją jakby ormiańską i jest to, wiecie...
21: No przyjeżdżacie tam po prostu dla nich.
22: Przyjeżdżamy tam dla nich, ale też jakby dla nas, wiecie, to jest też kultura w jakiś sposób, kiedy mówimy też o tych kulturach antycznych, jak my gdzieś wykopiemy w pierwsze 1000-lecie przed naszą erą, to dla mnie to jest kultura i dziedzictwo uniwersalne dla całego świata. I nieważne, gdzie kopiemy na świecie, to ono jest, wiecie, uniwersalne dla nas i stanowi bazę
21: nas
22: dla wszystkich. Szczególnie ten właśnie Bliski Wschód, Kaukaz. tam dochodziło do wielu odkryć. To był ten pierwszy, wiecie, pierwsze cywilizacje,
0: zaczątek nauki.
22: To się, wiecie, tam wydarzało.
0: Dziedzictwa, koła, inne rzeczy.
22: Tak, to się tam wydarzało i to jest nasze bardzo światowe dziedzictwo, z którego wszyscy na świecie w jakiś sposób korzystamy i uważam, że te wszystkie antyczne właśnie kultury, one są takim naszym ogólnoludzkim fundamentem i tak należy o tym myśleć. I ja tak sobie, kiedy kopiemy w Armenii, to ja nie myślę w jakiś sposób, że to jest tylko ormiańskie i my jako Polacy nie mamy nic z tym wspólnego. I uważam, że jako Polacy może nie, ale jako ludzie mamy. Już tak.
0: Czyli można generalnie łączyć te wszystkie odkrycia. Powiedz mi, jak wygląda taka podstawowa praca? Idziesz na wykopaliska, jak się to rozpoczyna? Dostajesz, tutaj widzę, też naszykowałaś trochę narzędzi, no słuchacze nie mogą tego zobaczyć, bo nie ma u nas wizji, natomiast mamy głos. Asia przyniosła tu bardzo dużo różnych narzędzi. Widzę, że jest taka łopatka, coś jak szpachelka wygląda tak naprawdę. I takie dłutka, bym powiedziała, jak u dentysty. Tak to wygląda. Jakich właśnie narzędzi używacie i jak też podchodzicie do tych wykopalisk? Jak ta praca wygląda w takim już żywym doświadczeniu?
22: Tutaj prawidłowo odgadłaś. To jest szpachelka, nawet to jest specjalna szpachelka. Ona się nazywa szpachelką archeologiczną. I czym się ona różni od zwykłej? Trochę rozmiarem i troszeczkę kształtem, ale też wytrzymałością, bo ona jest z jednego jakby kawałka metalu, nie jest łączona na...
0: Jest metal.
22: Jest metal i ona jest po prostu łączona na tym tutaj zgięciu, żeby, bo inaczej jak jest spawana, to ona się po prostu ten grzbiet dotarcia się urywa, a ta jest specjalna, to jest taka amerykańska firma, która jej produkuje. A tak, to są zwykłe narzędzia, narzędzia dentystyczne, ze sklepu dentystycznego.
0: Naprawdę.
22: One właściwie z tych narzędzi korzystamy głównie przy eksploracji kości, głównie ludzkich, oraz drobnych, małych elementów bardzo delikatnych. Szpachelka jest właściwie podstawowym, przynajmniej dla nas w Armenii, to jest podstawowy element pracy i my głównie pracujemy na szpachelkach. Po prostu, wiecie, siada się w kucki i się trze tą ziemię, żeby tą warstwę ściągnąć.
0: To taka trochę brudna praca.
22: Tak, to jest brudna praca. I właśnie jak to wygląda? Kiedy już właśnie idziemy w pole, to zależy w jakiej roli idziemy. Jeśli idziemy jako student, no to podążamy za naszym profesorem i kierownikiem. Ja pamiętam moje pierwsze wykopaliska właśnie w Armenii, kiedy one się zaczynały i my tam poszliśmy, bo to było na wzgórzu, poszliśmy ci profesorowie, oni tam, wiecie, stoją i oni mówią, a tu ulica, a tu dom, a tu narożnik, a tu drugi dom. Oni tam sobie stoją na tym wzgórzu, pokazują to, ale tak sobie stoję i myślę, ja tego nie widzę. Ja nie wiem, o czym oni mówią. I to był trochę taki, oczywiście, wiecie, stałam i mądrze kiwałam głową, no i po prostu wyznaczyli kwadrat, znaczy prostokąt, bo tu głównie w prostokątach kopiemy, bo tu się nie kopiemy, wiecie, wyznacza się właśnie sznurkami, obszar. Się wyznacza obszary, wyznacza się, to mamy specjalne urządzenia geodezyjne, gdzie mamy siatkę, wyznaczamy te punkty, że w tym punkcie będziemy kopać. Zazwyczaj to są takie, wiecie, około 5 metrów szerokości, jak są takie i długości, no to już czasami zależy po prostu od miejsca, zazwyczaj około 10, no i po prostu zaczynamy te prace. Czasami się zaczyna trochę, można się na łopaty również kopać, ale to tylko, wiecie, jeśli jest trawa, u nas w Armenii niespecjalnie mamy trawę, więc zazwyczaj to jest lekka tylko warstwa i my już mamy w pierwszej, wiecie, warstwie powierzchniowej już rzeczy, które nam wychodzą, więc nie trzeba jakoś, przynajmniej u nas, głęboko kopać. Czasami jest tak, że trzeba, szczególnie w Polsce, no to trzeba czasami na sztych zejść, zanim się przebije w ogóle przez trawę, przez warstwę takiego humusu, przez którą się człowiek musi przebić mechanicznie po prostu, zanim coś tam się innego pojawi.
0: Trzeba mieć siły też trochę.
22: Tak, ale to też jakby już wiem, że ktoś się kojarzy, łopata, siła. Mężczyźni to nie jest tak. Ja kopałam całymi godzinami na łopatę
0: i fajnie było.
22: Zupełnie to nie jest coś, z czym sobie kobiety nie radzą. Ja osobiście sobie nie radziłam z podnoszeniem taczki, ale to jest moja indywidualna jakby niemoc, bo moje koleżanki sobie radziły z taczkami, wiecie, pełnymi ziemi, żeby je podnieść i wywieźć. Ja średnio, ale to też tylko w jednych praktykach. Potem jak już się zaczyna praca, zazwyczaj mamy robotników, którzy są od tego, żeby te najcięższe prace wykonywać, a my zajmujemy się jakby kopaniem merytorycznym, bym powiedziała. Bo to właśnie chciałabym też powiedzieć, że wykopaliska to nie jest kopanie rowu, bo wielu ludziom tak się wydaje, że to wpada się gdzieś w łąkę i po prostu na sztych się jedzie. No tak praca nie wygląda, więc to nie jest jakby kopanie rowu.
21: To potrzeba delikatnie, po troszeczku, po malutku. Macie też określone, tak, co szukacie, co ma być. To mówiłaś o tych domach, to mówiłaś o jakichś ulicach, o których mówił pan profesor. I czy wy dostajecie taki skrypt, dostajecie taką informację, że tu w tym miejscu możemy spodziewać się tego i tego i tego szukamy?
22: Tak. Jakby to nie jest właśnie tak, że kopiemy całkowicie w ciemno. Zazwyczaj to, że podejmujemy, wiecie, wykopaliska to jest też duży nakład czasu, pracy i pieniędzy. Mhm. Więc żeby się zdecydować na wykopaliska w danym miejscu i że będziemy mówić o wykopaliskach na pełną skalę, to najpierw są badania powierzchniowe różnego rodzaju, które mają za zadanie zidentyfikować, czy w ogóle warto rozpoczynać cały ten trud w danym miejscu. I zdecydowanie to nie jest tak, że mamy jakieś przesłanki i przede wszystkim mamy jakieś zainteresowania naukowe. Mhm. I jeśli nas interesuje epoka brązu, no to podejmujemy wykopaliska w takich miejscach, w których tę epokę brązu możemy mieć. Mhm. Jak nas interesują inne okresy, no to szukamy miejsc, w których najprawdopodobniej będziemy mogli tą właśnie kulturę odnaleźć, ten właśnie przedział czasowy, który nas interesuje. Oczywiście, co jeszcze tam znajdziemy, czasami jest to kwestią jakby zaskoczenia, tak? Ile jest tych warstw, czy dokładnie to, czego szukaliśmy, znajdziemy. No oczywiście, wiecie, nikt takiego skanera w oczach nie ma, ani nie ma takich urządzeń, które jeden do jednego nam powiedzą, co na pewno tam jest, tego póki się nie ściągnie tej ziemi, to na 100% nie wiadomo, co będzie. To jest, oczywiście jesteśmy w stanie to w jakimś procencie szacować, co dokładnie, ale też nie w 100%, więc to też wymaga, to też nie jest kwestia szczęścia, to jest kwestia wiedzy, oceny. Tak, wiedzy, doświadczenia, oceny i tych badań powierzchniowych. Czyli badania powierzchniowe to są takie badania, które są przed wykopaliskami. Ich zadaniem jest właśnie zdefiniowanie, jaki jest potencjał. I tych samych metod badań powierzchniowych jest kilka. Same jakby podstawowe to jest takie, że idzie się i się patrzy pod nogi, co wystaje i na przykład zbiera się ceramikę i się patrzy.
21: Ale wiesz, mamy XXI wiek, tak? Może wystawać wszystko. Może wystawać butelka, która będzie wydawać się nie wiadomo czym, tak? Więc to no, trzeba umieć oddzielić ziarno od plew.
22: I tak, wiecie, to jest właśnie, to też wielu osobom się wydaje, że kiedyś mój kolega powiedział, a tam rzucić jakiś talerz archeologom w pole, to zaraz polecą kopać.
21: Tak.
22: No tak to nie wygląda, jakby, wiecie, to też nawet jednak dysponujemy wiedzą, doświadczeniem, które pozwala nam ocenić, czy kawałek szkła, który znajdujemy, to jednak
21: jest coś starego.
22: To jest coś starego, czy impreza po zeszłej nocy młodzieży lokalnej, tak?
21: Tak.
22: To jesteśmy w stanie to oceniać, tak, szczególnie jeśli mówimy o ceramice. Jesteśmy w stanie oceniać na przykład czasami pozostałości, wiecie, jakichś konstrukcji, które mogą się pojawiać. Też dana specyfika bardzo mocno zależy właśnie od miejsca, w którym pracujemy, czy w Polsce, czy właśnie na Bliskim Wschodzie.
21: O tym, o tej Polsce, o Bliskim Wschodzie. Skupmy się może tutaj na naszym terenie. Mówiłaś, że te wykopaliska tutaj u nas na terenie kraju, one bywają dosyć trudne i ciężkie, bo czasem nie odnajdujesz konkretnej rzeczy, tylko na przykład odcisk na czymś, tak. I czy trudniej jest prowadzić te wykopaliska tutaj, skoro nie masz takiego, że tak powiem, twardego dowodu na to, że to było to czy tamto?
22: Wiesz co, to też zależy właśnie też, co kupiemy. Jakby zdarzają się takie, no jakby jeśli mówimy o takich epokach, na przykład neolitycznych, to uważam, że neolit gorzej się właśnie odnajduje w Polsce, bo jest to zupełnie inny model pracy. Jak dla mnie dużo trudniejsze, bo to się pracuje właśnie w takiej archeologii negatywowej, gdzie mamy właśnie pozostałości po domach w postaci śladów, niech samych konstrukcji. I to jest moim zdaniem trudniejsze w Polsce. Jak dla mnie trudniejsza też jest pogoda, bo u nas zdecydowanie częściej pada i te wykopaliska są mocno uzależnione od pogody. W Armenii jest tak, że ja przez kilka lat nigdy nie widziałam tam deszczu. Były takie wykopaliska, że wiecie, jechaliśmy i tam była pogoda właściwie zawsze, więc ta praca mogła trwać nieustannie. W Polsce czasami jest tak, że jedziemy na wykopaliska i 2 tygodnie pada. I 2 tygodnie właściwie nic nie można zrobić, więc to jest też taka...
21: A czemu podczas deszczu nie możecie kopać?
22: Wiesz co? Przede wszystkim, no jest... Kto by chciał pracować jakby w deszczu, to jest jednak praca na zewnątrz, jesteś mokra, jest to mało przede wszystkim komfortowe. Dwa...
21: A czy to ma jakiś wpływ?
22: Ma też wpływ, bo jednak wiesz, to jakby kopiesz w błocie i jakby trudniej jest na przykład uchwycić warstwy. i nie widzisz, czy to się zmienia, bo z jednej strony czasami...
21: Warstwy ziemi.
22: Warstwy ziemi, tak. I jakby ten kolor ziemi ma znaczenie. No i jakby wyciągasz to z błota i jakby nie da się tak ładnie eksplorować. Oczywiście najlepiej to jest taka ziemia, która ani nie jest za sucha, ani nie jest za mokra.
21: Taka po środku.
22: Taka po środku, żeby była, żeby jednak kolor było widać, ale żeby ona się nie mazała, bo to znowu jak to się zaczyna, wiecie, bo to znowu potem jak to nasiąknie wodą, ten, wiecie, dół, który tam mamy, no to niestety to się robi błocko i się zapadasz i mazrzesz i zostawia się ślady, nie da się tego doczyścić, do zdjęć. Wszystko zaczyna nabierać jednolity kolor, no a jakby dla nas kolor ziemi ma znaczenie i jest jakby tym śladem zmiany, tak, jest tą informacją i kolory mają, te kolory ziemi mają znaczenie.
21: Asia, powiedz mi przez pryzmat czasu twoje takie największe zaskoczenie podczas takich wykopalisk. Gdzie było, co się wydarzyło, czego doświadczyłaś, co odnalazłaś, co wykopałaś?
22: Wiesz co, właściwie moim największym takim zaskoczeniem, taką w ogóle eureką, to był właśnie ten moment, kiedy w którymś tam momencie prac, kiedy stałam nad naszymi wykopaliskami i widziałam te murki, które tam były, kiedy widziałam tą ziemię, nagle zrozumiałam, o co tym profesorom jakby chodzi. Bo oni przychodzili, mówili, to jest to, a tutaj kopać, a tutaj nie. W początkowej fazie dla mnie to było takie trochę niezrozumiałe, jak oni podejmują te decyzje i w pewnym momencie te decyzje, one tak się trochę wydają z zewnątrz, że one są takie, wiecie, randomowe, że ktoś przychodzi, a teraz to będziemy kopać na łopatę, a teraz na sztych, a teraz to się przesuniemy w prawo. I czasami nie mamy tego zrozumienia, skąd ta decyzja. I ja pamiętam po prostu ten moment, kiedy do mnie, jakby wiecie, ta wiedza, którą miałam, książkową, to doświadczenie z wykopalisk, w pewnym momencie kliknęło w głowie i zrozumiałam, o co chodzi. Że sama byłam w stanie zdecydować, co jest do usunięcia, co jest do zostawienia, co jest podłogą, a co nie jest podłogą, co jest warstwą jakiegoś, wiecie, zawaliska, a co jest warstwą konkretną, którą powinniśmy, nie wiem, zadokumentować, a co trzeba ściągnąć. I chyba dla mnie to było jakby zrozumienie, to zrozumienie, jakby połączenie całej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną w taką umiejętność prowadzenia wykopalisk. To jest w ogóle bardzo nienamacalne to, o czym mówię, bo to jest po prostu taki, wiecie, moment, że w głowie coś, wiecie, jak
21: zaklika.
22: Zaklika, jakie są te, wiecie, o Sherlocku Holmesie takie filmy, że oni tam pokazują te wskazówki i on nagle, wiecie, wie. I ja tak właśnie miałam, że stałam nad tym, wiecie, wykopem, tam się pokazywały takie, wiecie, napisiki, to tu, to tu, to tu i nagle...
21: Pyk, pojawiło się.
22: I to się pojawiło. I to już, wiecie, to już zazwyczaj potem nie znika i potem łatwiej jest
21: to
22: cały
21: jest pasja?
22: Ten...
21: Odpala się pasja?
22: Wiesz co, ta pasja musi być wcześniej, bo nie, inaczej nie dotrwa do tego momentu, wiesz. nie dotrwa.
21: A praca archeologa jest aż tak trudna?
22: Wiesz co...
21: Wymagająca?
22: Ja bym powiedziała, że jest jednak pełna zawodów, bo my mamy właśnie takie bardzo romantyczne wizje tego zawodu, romantyczne wizje tego, co znajdziemy, a tymczasem właśnie siedzimy w dole, brudni i spoceni, a myśleliśmy, że będą nas po prostu złoczyńcy ganiać, a my będziemy uciekać z pistoletem w ręku i będziemy mieć przygody.
21: Jak Indiana Jones.
22: Jak Indiana Jones, a tymczasem siedzimy brudni w dole i całymi godzinami musimy dłubiemy po prostu w ziemi, po prostu warstwa po warstwie w upale i jest to tylko coś, co dla wielu osób jest okropnym zawodem i bardzo często tak jest, że ludzie jadą raz na wykopaliska i już nigdy więcej nie wracają, a jeśli ktoś już jakby przetrwa te zaklika. Pierwsze, zaklika, kogoś to jednak w jakiś sposób fascynuje, no to zostaje, tak? I jest w stanie tą pracę kontynuować. I to bym powiedziała, jak dla mnie też ta praca, trzeba odnajdywać satysfakcję w pracy nudnej, bo wiecie, to nie jest właśnie, to się, wiecie, to
21: czyli potem... praca archeologa z pracą nudną, chcesz powiedzieć, no ale gdzie ten Indiana Jones?
22: Tam nie ma Indiana Jonesa, wiecie, to jest właśnie, to tam nie ma takiego Indiana Jonesa, to jest potem w opowieściach, bo to się ładnie opowiada, jak się, wiecie,
21: jak się już złoży w całość.
22: Jak się w całość złoży, to są piękne opowieści, nawet jak się czyta raporty archeologiczne z danych wykopalisk, a to, co się tam wydarza na miejscu, to wiecie, to są godziny powolnej pracy, ale to jest dla mnie doskonały moment, żeby sobie życie przemyśleć. Naprawdę, na każdą stronę macie cały miesiąc, wiele godzin, kiedy po prostu możecie sobie...
21: Relaksujesz się tam.
22: Tak, możesz sobie przemyśleć całe życie od A do Z.
21: Wzdłuż i wszerz.
22: Wzdłuż i wszerz. Jak ktoś, wiecie, teraz są modne wśród kobiet osamotnienia, żeby przemyśleć życie.
21: Odosobnienia.
22: Tak, to właśnie odosobnienie w dole wykopaliskowym. Właśnie szczególnie jak się czasami jest, że się kopie w pojedynkę, no bo gdzieś tam się podzielimy i dostaje się samemu jakiś kąt do kopania. No to tak.
21: Jesteś sama.
22: Tak, jesteś sama, ty, twoje myśli. Poza tym, wiecie, to, jeśli mogę coś jeszcze tutaj dodać, to Czasami praca wykopaliskowa, takie życie wykopaliskowe, bym powiedziała, przypomina bardziej Big Brothera niż Indiana Jonesa.
21: Czyli zamknięcie.
22: Zamknięcie z tą samą grupą osób, z którą, wiecie, jemy, śpimy, pracujemy przez cały miesiąc. Mhm. I to jest na przykład też duże wyzwanie w pracy archeologa. Żeby, bo jak nam kliknie i mamy fajnych ludzi, to wiecie, to idzie. A czasami jak nam się nie trafi
21: ekipa,
22: to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. I też te relacje, wiecie, tam zawsze coś się wydarza, tak? Jest dużo ludzi, mało miejsca, warunki, rzadko kiedy mieszkamy w bardzo dobrych warunkach, zazwyczaj w średnich warunkach albo bardzo słabych, więc to też jest coś, co wpływa na naszą, wiecie, codzienność. To na przykład to też jest coś, co powoduje, że na przykład ludzie się wykruszają, bo to nie
21: jest trudno.
22: Bo jest trudno, bo żyje się z innymi ludźmi. To nie jest tak, że to jest praca od 8 do 16. Znaczy, tutaj wiem, że w Radomiu może tak się wydarzyć, bo mamy takich archeologów, którzy na stałe tutaj pracują, więc rozumiem, że oni są w stanie wyjść, wrócić do domu i prowadzić normalne życie, ale kiedy decydujemy się na taką wyjazdową pracę.
21: Ale taka praca archeologa tutaj, tak jakby w mieście, w muzeum czy coś, no to ona wygląda, tak jak mówisz, trochę inaczej, tak?
22: Tak, bo też można mieć, też jest powiedzmy dużo w jednym miejscu, gdzieś tam badań lokalnych i można to faktycznie sobie jakoś ułożyć, ale przy tych wyjazdowych to jest trudne i to też wpływa na całą dynamikę w ogóle takiej pracy, życia i chęci pozostania, bo jeśli nam się zła misja trafi, nie będziemy mieć kogoś fajnego, kto nas też poprowadzi, kto nam dobrze wytłumaczy. Ja jednak uważam, że ostatecznie uważam, że dobrze trafiłam na tą ekipę i że dzięki temu jakby przetrwałam i też wiele rzeczy się mogłam nauczyć i dowiedzieć, ale jestem sobie w stanie wyobrazić takie sytuacje i takich ludzi, którzy nie są w stanie tych młodych ludzi przeprowadzić przez te pierwsze, drugie, trzecie wykopaliska, żeby oni chcieli zostać.
21: Asia, tak. Jak zostaje się archeologiem? I jakie cechy też, oprócz tego, że musi być ta tężyzna psychiczna, jak widać, to jakimi cechami jeszcze też powinna się wykazać osoba, która myśli o tym, żeby zostać archeologiem?
22: To przede wszystkim studia. Po prostu są 5-letnie studia. Oczywiście można je podzielić, tak jakby 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie studia magisterskie. No i tak się archeologiem zostaje. Moim zdaniem trudno jest zostać archeologiem bez tych studiów. Oczywiście teoretycznie można byłoby pracę w wykopaliskach rozpocząć, ale jeśli chcecie faktycznie być archeologiem i być naukowcem, no to potrzebujecie studiów. Tak? Jak chcecie sobie hobbystycznie spróbować, myślę, że możecie się zgłosić do wielu misji i was tam przygarną jako wolontariusza, żeby spróbować, tak? Ja też tak robiłam właśnie tutaj w Radomiu. Zgłosiłam się tutaj do naszych lokalnych archeologów jeszcze w liceum. Oni mi pozwolili przyjść, ja tam coś z nimi.
21: Co robiłaś? Co odkrywałaś na naszym lokalnym terenie?
22: Wiesz co, tutaj właśnie chodziłam do Kopernika i za Kopernikiem tam taka szkoła jakaś wyższa i tam zanim ją zbudowali, to robiliśmy właśnie takie badania diagnostyczne, czy tam coś jeszcze nie ma. I właśnie tam takie
21: pierwsze twoje.
22: Tak, to jeszcze jak byłam w liceum i tutaj właśnie ja się zgłosiłam do naszych lokalnych archeologów. Oni też tam mi pokazali kilka rzeczy, byłam u nich w biurze i jak one funkcjonują. To jeszcze było właśnie w liceum.
21: I tak, cel się odpalił.
22: To już on był wcześniej, ale to jakby to, co oni mi pokazali, mnie nie zniechęciło. Tak, jakby to
21: podkręciło.
22: Tak, zdecydowanie. I więc tutaj potrzebne jest jednak wykształcenie. Poza wykształceniem potem doświadczenie, które zdobywamy. Co do cech, ja myślę, że każdy jakby nie ma jakby złych lub dobrych cech, jakby chyba to jest po prostu ciekawość i ja nie wiem, czy są jakieś lepsze i gorsze typy osobowości, bo też archeologia ma bardzo wiele różnych specjalizacji. One często też się łączą z innymi specjalizacjami, czy z filologią, czy ze sztuką, czy właśnie z historią, więc czasami to nie jest tak, że wybieramy tylko jedną drogę, tylko tych dróg jest kilka, więc tu myślę, że jeśli idzie o osobowości, to każdy znajdzie, jakby każda jest moim zdaniem wystarczająco dobra, żeby takim archeologiem zostać, to właśnie raczej jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie, decydując się bycie na takim archeologiem wyjazdowym, który faktycznie będzie coś kopał, czy jesteśmy w stanie przetrwać te prace wykopaliskowe i czy to, co tam zastaniemy, jest czymś, co jesteśmy w stanie zaakceptować. Ja nie mówię, że zawsze na wykopaliskach było łatwo, bo czasami było bardzo trudno z wielu przyczyn, głównie takich właśnie gdzieś tam po prostu psychicznych, tak? Gdzieś jesteśmy daleko od domu, dużo jakichś problemów, wiecie, to właśnie w Big Brotherze nagle wydaje ci się, że po prostu te wykopaliska są całym światem, one się tam, wiecie, nigdy nie kończą, po prostu jesteś w danej sytuacji gdzieś, nie ma jak, wiecie, uciec, jak się czasami nie mamy takiego miejsca, gdzie możemy, nie wiem, spokojnie począć.
21: Zregenerować.
22: Tak. I to też wszystko wpływa, więc czasami było pod tym względem mi bardzo trudno i to były raczej

0: życia domowego, mogą też czasami się, wiecie, takie właśnie konflikty gdzieś pojawiają, związane z jakimś tam czasami najczęściej niezrozumieniem właśnie, bo ktoś coś powiedział, a tamten nie zrozumiał. Tutaj taka odporność psychiczna chyba jest taką cechą, ale chyba jak wszędzie w dzisiejszych czasach, że to jednak nasza psychika gdzieś tam nas buduje. Czy będziemy w stanie to, wiecie, ponieść koszty takie psychiczne tego, co tam się wydarza, czy ta satysfakcja gdzieś tam na koniec pracy jest większa niż te trudy, które ponieśliśmy, tak?
1: Aktualna misja. Gdzie, Asia, kopiesz?
0: Ja jakby pozostaję w Armenii. Teraz zmieniamy stanowisko, ale ja w Armenii pozostaję. Zaczęłam tam pracę 10-12 lat temu. Rozpoczynamy teraz misję, więc myślę, że kolejne 10 lat też tam. Tego, czy coś więcej, to nie wiem. Ja tak zakładam, to jest moje założenie, to jest moje prywatne założenie. Zakładam, że jak już tam wejdziemy, to myślę, że też te 10 lat tam zostaniemy.
1: A czego będziecie szukać? Domów? Tak, narzędzi? Naczyń? Biżuterii?
0: Wiesz, to nawet właściwie to nawet nie chodzi o znalezienie rzeczy. Jakby te rzeczy po prostu mają nam opowiedzieć pewną historię. Więc my szukamy
1: potwierdzenia tej historii.
0: Znaczy nie tyle potwierdzenia nawet czasami, co w ogóle, wiecie, uzupełnienia tej układanki o pewne historie, o pewne informacje. Więc sama rzecz, wiecie, bo to właściwie też jest kwestia zrozumienia. To nie chodzi o to, żeby znaleźć złoto, srebro, nie wiem, jakieś diamenty. Na pewno nie znajdziemy, bo to nie ten rejon. Nie ten rejon, nie te czasy. Tylko, żeby te przedmioty, te budowle, które tam znajdziemy, żeby opowiedziały nam historię ludzi. To są tacy, wiecie, takich zwykłych ludzi, takich trochę jak my teraz. Byli ludzie, którzy sobie gdzieś kiedyś żyli. No i my próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak ci ludzie żyli, co oni robili, skąd oni przyszli, jak długo tam zostali, właśnie jaką kulturę reprezentowali, czy jedną, czy wiele. Więc tak naprawdę my szukamy historii ludzi, którzy tam żyli, a nie obiektów czy artefaktów. My tych obiektów i artefaktów szukamy po to, żeby one nam powiedziały historię, a nie żeby po prostu mieć i je trzymać w muzeum. Wiecie, to niechby... To
1: ale te rzeczy też trafiają do muzeum.
0: Oczywiście one trafiają, ale one właśnie trafiają po to, żeby tą historię opowiadać, a nie tylko po to, żeby, wiecie, patrzeć na jakieś obiekty, tak?
1: Żeby uzupełniać te luki w tych historiach, tak?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Uzupełniać o dalsze jego części albo inne jakieś historie od nogi.
0: Dokładnie tak, dokładnie tego, właśnie tego szukamy, odpowiedzi na pytania o życie tych ludzi, o właśnie luki w historii, o tym trochę potwierdzenia, czy to, co wcześniej było ustalone, faktycznie jest prawdą, czy możemy coś tutaj dodać, czy potwierdzimy po prostu to, co już było wiadome. Więc tak naprawdę my szukamy odpowiedzi na właśnie na pytania dotyczące życia ludzi, którzy żyli w tamtym miejscu.
1: No i tu postawimy kropkę, zostawimy ten niedosyt przyszłym archeologom. O pracy archeologa, o wykopaliskach opowiadała dzisiaj Joanna Dzik od nas z Radomia, archeolożka. Dziękuję bardzo.
2: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

0: Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
6: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
5: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
6: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
7: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo, rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj, odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w twoim domu. Mebleolimp.pl.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Reklama.
10: Edukacja w Vox FM Radom.
11: Przypominamy materiał o niezwykłej lekcji, jaka odbyła się w publicznej szkole podstawowej numer 4 w Radomiu. W szkolnej ławie zasiedli nie uczniowie, a rodzice. Tematem lekcji była depresja wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadziła doktor psychologii dziecięcej Aleksandra Piotrowska.
12: O rozwianiu problemów oczywiście nie ma mowy, bo depresja i różnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania psychicznego to problem przepotężny dla całego zespołu ludzi, ba, dla całego społeczeństwa i żadne pojedyncze spotkanie tutaj sprawy nie zmieni, no ale od czegoś trzeba zacząć. I podstawową, wyjściową sprawą jest zapewnienie ludziom psychoedukacji. Ja nie mówię o specjalistach, którzy pracują z dziećmi z depresją, bo oni oczywiście wymagają odpowiedniego wykształcenia, wielu szkoleń, studiów z tego zakresu, ale przecież nigdy nie będzie tak, że każdy z rodziców będzie specjalistą od wszystkiego, od wszystkich kwestii związanych ze zdrowiem, dietetyką, zdrowiem psychicznym i tak dalej. Ale te podstawowe informacje współczesny człowiek musi posiadać. Te informacje, które dotyczą zagrożeń dotyczących naprawdę coraz większej części naszych dzieci. To starałam się dzisiaj rodzicom zapewnić pierwsze spotkanie. No myślę, że rodzice chyba znaleźli coś dla siebie w treściach, które starałam się przekazać, wnioskując chociażby z liczby pytań, jakie się pojawiły po zakończeniu części wykładowej. Poczucie osamotnienia, nie mylmy tego z taką samotnością w sensie sama jedna mieszkam i z nikim się nie spotykam, ale poczucie osamotnienia niestety jest coraz częściej spotykanym odczuciem i to także, proszę sobie wyobrazić, wśród nie tylko młodzieży, ale i wśród dzieci. 6, 8, 10-letnie dzieci sygnalizują dzisiaj, że właściwie to nie ma chyba nikogo, do kogo mogłyby się z pełnym zaufaniem zwrócić, podzielić się swoimi rozterkami, wątpliwościami, liczyć na pomoc. To dzieci, które wiedzą, że są kochane, tylko tak jakoś no, rodzice w codziennym życiu no, nie mogą znaleźć dla nich czasu. A dziecko i wtedy, kiedy ma lat 6, i wtedy, kiedy ma ich 16, potrzebuje współdziałania z rodzicem. No ten nastolatek to już oczywiście podejmuje coraz wyraźniejsze próby radzenia sobie bez, ale niech tylko dostanie od życia po łbie, natychmiast nasila się potrzeba wrócenia do tej bezpiecznej przystani, którą powinien dawać dom. A czy daje każdemu? No niestety nie bardzo. Rośnie liczba ludzi, i to zarówno tych, którzy mają 5 lat, jak i tych, którzy mają 65, którzy nie radzą sobie w tym życiu i na szczęście coraz większa część z nas uważa, że kontakt ze specjalistą, z psychologiem albo z psychiatrą nie jest niczym hańbiącym, czego trzeba by się wstydzić. Z tej zmiany się bardzo cieszę. A niestety towarzyszące tej zmianie przekonanie, czy taka wiara w to, że właściwie jedna wizyta powinna wystarczyć, nie? I może ja jako matka umówię się do jakiegoś psychologa, zawiozę dziecko i on mi to dziecko wyreguluje. To cytat z wypowiedzi skierowanej do mnie przez jednego z rodziców. Jest oczywiście te nadzieje na wyregulowanie funkcjonowania człowieka w czasie jednego spotkania są całkowicie płonne i nigdy nie zostaną spełnione. Wystarczy, że my dorośli zmienimy swoje życie i zaczniemy inaczej funkcjonować. Że zrobimy w swoim życiu, nie zasłaniając się tym, że wykonujemy taką pracę zawodową, w której nikt nie może nas zastąpić. Jesteśmy po prostu najważniejsi po Chrystusie niemalże dla tego świata. Bez zasłaniania się tego typu wymówkami powinniśmy z naszymi dziećmi współdziałać. Nie liczyć na to, że skoro je ubierzemy, nakarmimy, ewentualnie zawieziemy na dodatkowe zajęcia i przywieziemy z powrotem, to już się wywiązaliśmy ze wszystkich swoich rodzicielskich obowiązków. Przede wszystkim mówmy przez własne zachowania. Dawajmy dzieciom przykład tego, że cenniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem i porozmawianie z drugim człowiekiem, niż na przykład skrolowanie ekranu, któremu poświęcamy my, dorośli, także coraz więcej czasu. A dzieci uczą się przede wszystkim obserwując nas i przejmując w nieświadomy, niezamierzony sposób pewne zachowania od nas, a w dużo mniejszym stopniu wysłuchując naszych super mądrych rad i wskazówek. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, żebyśmy zaprzestali dawania rad, bo to też jest potrzebne, ale nie jest tym pierwszoplanowym sposobem oddziaływania wychowawczego.
13: To tak sobie podsumowując, bo jest taka duża odpowiedzialność rodzica po stronie tego, co się z jego dzieckiem wydarza. Wiadomo, jesteśmy rodzicami tej obserwacji, ale też jako rodzic sami przeżywamy różnego rodzaju rozterki, różnego rodzaju wyzwania, różnego rodzaju historie. I teraz takie hasło, taka odpowiedzialność do rodzica, że jeśli tak się dzieje, to też powinien co zrobić?
12: No w ogóle po to, żebyśmy mieli siły pomagać innym, musimy w pierwszej kolejności zadbać o siebie. A ilekroć pytam dorosłe osoby, jakie mają sprawdzone sposoby na dbanie o siebie, w jaki sposób przejawia się ich troska o własne siły, no to najczęściej ograniczają się do wskazania, że jakiś lekki film, taki odprężający, sobie obejrzą, no ewentualnie jakiś drink na dobranoc wprowadzający nas w taki lekki nastrój. No to jest dramat. To dowodzi tego, że ludzie, którzy powinni uczyć młode pokolenie, jak sobie radzić z trudnościami życia i z problemami, bo one z całą pewnością będą, to oni sami sobie nie bardzo potrafią pomagać. Więc każdy z nas powinien, a dzisiaj tak łatwo znaleźć w sieci naprawdę bardzo dokładne instrukcje, łącznie z treningiem online, w który też możemy wejść, ale przede wszystkim trzeba wyszukać sobie takie sposoby redukowania własnego napięcia albo własnej złości. To może być walka z lękiem, ale może być też walka z tym, że nas łatwo ogarnia wścieklica, prawda? I wyszukajmy sobie takie sposoby, które nam pomogą. To może być coś zupełnie innego niż uprawia na co dzień moja szwagierka albo zaprzyjaźniona sąsiadka, bo każdy z nas jest inny. Oczywiście pewne rzeczy uniwersalne to są. Na przykład nie znam osoby, która nie odzyskiwałaby chociaż częściowo spokoju, mądrze oddychając, skutecznie oddychając. To chyba taki najbardziej uniwersalny dla wszystkich dostosowany sposób. Natomiast nie wierzcie w to, że wszyscy muszą, nie wiem, jogging uprawiać albo chodzić na siłownię, bo to naprawdę dla jednej osoby będzie sposobem odprężenia, a dla drugiej dodatkowym czynnikiem stresującym, jeśli ktoś tego nie znosi.
13: Czy teraz tak sobie kalibrując właśnie to, ta umiejętność zadbania przez rodzica o ten swój własny dobrostan emocjonalny pozwoli lepiej i efektywniej zaopiekować się tym dobrostanem emocjonalnym naszego dzieciaka?
12: Tak, tu chodzi o szeroko rozumiany dobrostan emocjonalny, ale nie tylko, także fizyczny. Pamiętajmy, że to, co starożytni Grecy już wymyślili, że w zdrowym ciele zdrowy duch, naprawdę to się trzyma kupy i jest całkiem sensowne. Namawiam bardzo serdecznie do aktywności fizycznej, nie wskazując jej konkretnego rodzaju, bo to naprawdę sprawa indywidualna, ale proszę mi wierzyć, to jest jeden z najlepszych sposobów regulowania poziomu własnego pobudzenia. No nie mówiąc o tym, że właśnie nie znam skuteczniejszego sposobu obniżania już istniejącego w nas napięcia, czyli redukowania stresu. To nie rozwiąże naszych życiowych problemów, ale sprawi, że w lepszej kondycji będąc, mamy większe szanse do uporania się z nim.
13: Wspominała też Pani o statystykach, że osoby dotknięte problemami emocjonalnymi, czy dzieci dotknięte problemami emocjonalnymi, częściej i chętniej sięgają też po terapię. Czy można powiedzieć, że to jest taki sukces naszych czasów, że o tym się w końcu mówi?
12: Tak, zdecydowanie jako sukces naszych czasów odbieram poniekąd niezbyt radosny fakt, jak ten, że coraz więcej osób szuka pomocy psychologicznej, a nawet psychiatrycznej. Najcudowniej by było, gdyby ludzie potrafili sobie radzić z przeżywanymi przez siebie problemami, albo dlatego, że wyposażeni by byli w tak doskonałe narzędzia, albo dlatego, że te problemy nie byłyby tak piętrzące się i tak poważne. Ale skoro już życie jest takie trudne, a dzisiejsze czasy naprawdę nie należą do wspaniałych, no to dobrze, że chociaż stopniowo osłabia się to tabu. Jeszcze naprawdę parę lat temu zdarzało mi się słyszeć: moje dziecko nie jest wariatem, żebym z nim chodził do psychologa. Dzisiaj coraz rzadziej to słyszę.
11: A skąd taki pomysł na lekcję o depresji? O tym Łukasz Zawistowski, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 4 w Radomiu. Skąd taki pomysł, panie dyrektorze, na zorganizowanie takiej lekcji?
14: Panie redaktorze, szanowni państwo, prawda jest taka, że pomysł na zorganizowanie tematyki spotkania naszego dzisiejszego z panią dr Aleksandrą Piotrowską przyszedł tak naprawdę od was, od samych rodziców. Coraz częściej do mojej Basi Białeckiej, do mojej pani pedagog oraz do mojej Ani Gospodarczyk, pani psycholog, coraz częściej, czy to do nauczycieli, czy to do wychowawców, bo może nie bezpośrednio do mnie, zgłaszają się rodzice, którzy zauważają apatyczne zachowania u swoich dzieci i tak naprawdę nie wiedzą, co mają z tym robić. Z dzieci żywych, z dzieci, które były pełne życia, pełne wigoru, stają się dzieci spokojne, stają się dzieci wycofane. Rodzice podejrzewają, że są to objawy depresji i tak naprawdę chcieli się potwierdzić swoje przypuszczenia, czy to jest depresja, czy nie ma. A jeśli już jest, to jak sobie z tym całym problemem radzić. Ja miałem okazję poznać panią dr Aleksandrę Piotrowską osobiście w 2019 roku na jednym z seminariów dotyczących właśnie postępowania z dziećmi w przypadku depresji. Jakoś tak zapałaliśmy do siebie, można powiedzieć, przyjaźnią od pierwszego wejrzenia. Od tamtej pory jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym. Jest to drugie spotkanie organizowane przede mnie, bo pierwsze spotkanie dla moich nauczycieli i dla rodziców naszej szkoły zorganizowaliśmy w 2020 albo 2021 roku w sali koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy współpracy z panią prezydent Kalinowską, Katarzyną i z panem Radosławem Witkowskim, prezydentem naszego miasta. Uzyskaliśmy wtedy zgodę na zorganizowanie spotkania w sali koncertowej. Tutaj nie zdążyliśmy tak naprawdę wystąpić, ponieważ sygnały od rodziców pojawiały się coraz częściej, dlatego zdecydowaliśmy się działać impulsywnie.
13: To znaczy, że generalnie sprawa postępuje i wymaga tego dyskursu, wymaga też takiej zmiany chyba postawy, jak i nauczycieli, całej społeczności tak naprawdę szkolnej, jeśli chodzi o sprawy związane z depresją.
14: Ja myślę, pani redaktor, jeżeli chodzi o kwestię depresji, to jest tak naprawdę jedno zamknięte koło, na które składa się wiele współczynników. Pierwsza sprawa to jest, i tutaj niestety bije się w pierś, że nasz system oświatowy w Polsce jest jaki jest, jest on bardzo wymagający od dziecka. I my jako nauczycieli bardzo często jesteśmy zmuszeni wymagać od dzieci czasami może i nawet rzeczy nadprzyrodzonych, z którymi oni może sami nie są rzeczywiście w stanie sobie poradzić. Z drugiej strony są ci rodzice, dla których oceny są takim podstawowym wyznacznikiem zdobywania wiedzy, którym rodzice posługują się w szkole. Z trzeciej strony jest presja rówieśnicza, prawda? Zobaczmy, co się dzieje, jak dziecko przyjdzie do szkoły, na przykład gorzej ubrany, jak przyjdzie z niemalkowym telefonem, czy idzie w niemalkowych ubraniach, dostanie lepszą lub gorszą ocenę, to przez swoich rówieśników istnieją możliwości, że dziecko jest wyśmiewane. I co się wtedy dzieje? Jak to zwróciła dzisiaj uwagę pani dr Aleksandra Piotrowska, depresja to nie jest jeden czynnik, tylko jest to kilka czynników, które mają wpływ na naszą osobowość, na naszą psychikę. Wystarczy z jednej strony presja rówieśnicza, z drugiej strony czasami częściowo dołoży się szkoła, z trzeciej strony, prawda, dołożą się rodzice i to wszystko zapętla się i to prowadzi właśnie do tego, do objawów takich typowo depresyjnych.
13: No ale widać, że dyrekcja postacią pana tak naprawdę i całej tutaj społeczności, tak ciała pedagogicznego, reagujecie na problem, organizujecie takie spotkania, wychodzicie naprzeciw tym potrzebom.
14: Pani redaktor, ja to bardzo często powtarzam, że szkoła to jest jeden wielki mechanizm, jedno wielkie ciało. Z jednej strony jestem ja jako dyrektor, razem ze mną są moi nauczyciele i pracownicy szkoły. Z drugiej strony są rodzice, z trzeciej strony są uczniowie. Jeżeli my nie będziemy reagować na swoje potrzeby i na problemy, które są w naszym codziennym środowisku, bo tak naprawdę prawda jest taka, że większość z nas, czy państwo jako rodzice, czy ja jako dyrektor, czy my jako nauczyciele, czy uczniowie, jakbyśmy sobie to schematycznie rozpisali, to jeśli nie połowę, to mniej niż pół swojego życia tak naprawdę spędzamy w szkole. I jeżeli my wszyscy razem wzięci nie zadbamy o nasz dobrostan tak naprawdę psychiczny i fizyczny, to nic w życiu z tego dobrego nie będzie i szkoła nie będzie postrzegana jako coś pozytywnego, ale jako coś negatywnego, które prowadzi między innymi do zachowań depresyjnych.
13: A co takiego można powiedzieć placówka ma w planach, albo już co się wydarzyło na terenie szkoły, żeby ograniczyć właśnie te takie środowiskowe przyczyny depresji?
14: To znaczy tak, przede wszystkim organizujemy spotkania dla rodziców, organizujemy wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe dla uczniów, również z autorytetami. No i my tutaj też jako nauczyciele, ja jako dyrektor szkoły staramy pochylać się jak najbardziej w kierunku uczniów, w kierunku ich dobrostanu psychicznego jak możemy. Staramy się redukować ilości zadawanej pracy domowej, staramy się redukować tą ilość obowiązków, którą szkoła narzuca na naszych uczniów, ale tak jak powiedziałem, no nasz system oświatowy jest skomplikowany i jest pewne minimum, którego my musimy wymagać i niestety w tym XXI wieku to minimum nadal jest ogromne. Dobrze by było, żeby to było odgórnie troszeczkę zlikwidowane i zmniejszone.
13: A jakie wrażenia mieli rodzice po lekcji? Jakie wrażenia po odbyciu spotkania?
15: No dla mnie bardzo wartościowy wykład. Co prawda nie mam raczej problemów z tego rodzaju, ze swoimi pociechami, natomiast uważam, że każdy rodzic powinien wziąć udział w takim spotkaniu, bo problem jest bardzo szeroki i myślę, że warto, aby każdy rodzic miał świadomość tego, co się dzieje, co może spotkać jego dziecko tak naprawdę, że ma ogromny wpływ tak na dobrą sprawę na to, czy to dziecko w jaki sposób będzie odbierało i świat wokół i czy właśnie będzie miało tą depresję, czy nie, bo tak naprawdę mamy ogromny na to wpływ. Także myślę, że polecam i zachęcam do udziału w takich spotkaniach. No na pewno nie będę mogła zasnąć. Będę myślała o tym, analizowała każde słowo pani doktor. Przekażę na pewno mężowi. Podzielę się z tym z rodzicami swoimi, bo rodzice, znaczy dziadkowie jakby w życiu dziecka również mają ogromny wpływ, choćby o tych telefonach, o których pani doktor wspominała. Ja nie mogę u swoich dziadków w żaden sposób przezwyciężyć tego, żeby oni tych telefonów nie dawali. Od małego dziecka dawali, tak? A jest to no, bardzo duży problem.
13: Z jakimi wnioskami pani wychodzi z tego, z tej lekcji?
16: No, że czas się zastanowić nad sobą, generalnie rzecz biorąc. No, dzieci biorą przykład z nas. No i te telefony, to wszystko, to myślę, że to taki mocny kopniak dla nas rodziców, że czas się zastanowić nad tym, co robimy, co przekazujemy dzieciom, że mamy nie być sierżantami jednak, tylko partnerami w życiu. No, daje do myślenia.
13: Można powiedzieć, że ta lekcja bardzo mocno wstrząsnęła tym, czym jest depresja tak naprawdę wśród dzieci i jak my dorośli mamy duży wpływ też na wiele rzeczy, które są związane z naszymi dzieciakami.
16: No tak, to znaczy ja uważam, że generalnie każdy rodzic wszystko wie na temat zagrożeń, jakie czyhają na nasze dzieci, z czym się dzieci borykają w szkole, czyli hejt, jakieś tam naśmiewanie, z czym się spotykają na ulicy. Natomiast myślę, że jeżeli rzeczywiście fachowiec tak do nas przemówi, to jednak trochę inaczej to odbieramy, tak? Bo to tak samo jak dzieciaki wiedzą, że nie wolno hejtować, a nadal to robią, to tak myślę, że do nas też to dociera, że jednak jak powie to osoba taka poważana, że jednak ma to, daje do myślenia. O tak.
13: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
17: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
9: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
10: Szukasz idealnych mebli do swojego domu? Salony Olimp Meble zapraszają. Szeroki wybór mebli do każdego pomieszczenia. Fachowa obsługa i doradztwo, rabat 10% i wygodne raty 0%. Stwórz wnętrze swoich marzeń. Nie czekaj, odwiedź nasze salony. Grójec, ulica Olimpijska 1, Radom, ulica Czysta 4. Olimp Meble. Jakość, styl i komfort w twoim domu. Mebleolimp.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
15: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery B-Twin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
14: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
15: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
16: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Maja Chwalińska z awansem do 1/8 finału French Open. To dzięki wygranej z Marią Sakuri. Uwaga na burzę. IMGW wydał alertę aż dla 11 województw. O włos od kibicowskiej ustawki w Chorzowie. O szczegółach powiem już za chwilę. Minęła 14. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Sukces Polki na Roland Garrosie. Maja Chwalińska wygrała z Greczynką Marią Sakkari i awansowała do 1/8 French Open. Spotkanie trwało nieco ponad 2 godziny. Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Amerykanka Amanda Anisimova albo Francuzka Diane Parry. A ten mecz już w poniedziałek. Jedna osoba poszkodowana po wypadku, do którego doszło dziś na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala, mówi Jakub Pietrzak ze Straży Pożarnej.
18: W miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Na miejscu oprócz trzech zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej pracuje również policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.
17: Obecnie problemy są też na wyjeździe z miasta do Skalmierzec. Przed burzami i intensywnymi opadami deszczu ostrzega dziś w swoich alertach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mogą im towarzyszyć gwałtowne porywy wiatru. A z dyżurnym synoptykiem IMGW rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun, który
19: zgadza
17: jest
19: się.
17: W studiu.
19: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Mateuszu, powiedz, gdzie ryzyko burz jest dziś największe?
19: W południowej i centralnej Polsce, w pasie od Małopolski i Śląska przez fragment Wielkopolski i większość obszaru Mazowsza.
20: Mogą się charakteryzować opadami deszczu do około 25, lokalnie 30 mm i podczas tych burz miejscami też porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
19: Wyjaśnia dyżurny synoptyk IMGW Jarosław Makarewicz. Ostrzeżenia obowiązują dziś do wieczora. W nocy ten front z burzami przeniesie się na południowy wschód.
20: Powoli one będą zanikały i te zjawiska towarzyszące im będą też łagodniejsze.
19: Ale za to, jak wynika z prognoz, w większości regionów w kraju czeka nas pogodna niedziela. Gdzieniegdzie może popadać, ale jedynie przelotnie.
17: A to był Mateusz Chłystun. Dziękuję. Sceny rodem z kibicowskiej ustawki mogły rozegrać się w samym centrum Chorzowa. Kilkudziesięciu pseudokibiców liczyło na bójkę z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło, bo na miejsce szybko wkroczyli policjanci ze Śląska. Funkcjonariusze rozdzielili grupy i nie dopuścili do eskalacji, mówi Adam Jachimczak z policji.
21: Policjanci musieli mierzyć się z agresją obu zwaśnionych ze sobą stron, odpierając próby zainicjowania bójki. Skala trudności podejmowanych czynności eskalowała nie tylko przez napierających na siebie pseudokibiców, ale również na konieczność niedopuszczenia do prób niszczenia infrastruktury miejskiej poprzez rzucanie kamieniami i fragmentami kostek brukowych.
17: Na szczęście nikt nie został ranny, interwencja zakończyła się bez zatrzymań. Szczecinek został spadkobiercą po rzeźbiarzu. 80-letni Kazimierz Łoś, artysta i performer znany za granicą jako Kaiser Kasmir, za życie przepisał swoją pracownię i wszystkie dzieła miastu.
22: Napisałem parę książek. Ja chcę zostawić to jako ślad. Maszyny stoją, bardzo dużo rzeźb. Życie zrobiło wariata ze mnie i ja z nich też.
17: Rzeźbiarz postawił miastu jeden warunek. W jego domu ma powstać dom pracy twórczej. Wiceburmistrz Maciej Makselone przyjmuje ten pomysł z entuzjazmem.
23: Pan Kazimierz, czy Kaiser, czy Król Kloszardów jest postacią mieszkańców Szczecinka znaną, jest oryginałem, takim naturszczykiem, artystą. Fajnie, że zostanie w Szczecinku.
17: Akt notarialny jest już podpisany. Niedługo pan Kaiser spotka się z władzami miasta i oficjalnie przekaże spadek. Będzie o burzach, obiecałam i też było. Wiecie już, że w 11 województwach alerty od synoptyków i będą obowiązywać aż do godziny 20 w nocy. Już bez burz, ale za to z intensywnymi opadami deszczu praktycznie w całej Polsce. Na termometrach w przeważającej części kraju 12 stopni na plusie. Jeśli chodzi o barometry, na nich dziś 1013 hektopaskali. Biometr niestety jest niekorzystny.
24: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
25: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badania, ani diagnozy.
26: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
27: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale To jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak, natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
26: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
27: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One tam pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy ten to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
26: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
27: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to nie, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
26: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
27: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
26: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
27: Tak jest. I wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesny choroby, zaawansowane choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. Nie warto. No. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
25: 9 ścieżek dydaktycznych, 17 szlaków rowerowych i 10 szlaków leśnych przebiega przez teren Puszczy Kozienickiej. Rezerwat oddalony kilkadziesiąt kilometrów od Radomia można zacząć zwiedzać już w samym Radomiu.
0: Wiesław Czarnecki, koło przewodników terenowych przy oddziale miejskim PTTK w Radomiu.
1: Gdzie w okolicach Radomia są ciekawe miejsca, które można odwiedzić? Tym razem pomyślałam sobie o Iłży i okolicach. Co ciekawego, w tych miejscach w okolicach Iłży jest właśnie do zobaczenia.
0: Jadąc z Radomia do Iłży, przejeżdżamy przez miasto Skaryszew, obecnie już miasto, które jest trzecim co do wieku miastem w naszym regionie. Pierwszym to jest Iłża, później jest Wierzbica, a następnie jest Skaryszew, jeżeli chodzi o wiek powstania miasta. W Skaryszewie właściwie, jeżeli chodzi o zabytki, to kościół świętego Jakuba, kościół zbudowany przez Świeżyńskiego, ówczesnego proboszcza Skaryszewa. To z 1701 roku ukończono budowę, natomiast konsekracja 1724 rok. Kościoła. No, kościół barokowy, wyposażenie również całe barokowe. Nie będę omawiał szczegółów, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo to trzeba zobaczyć. Można sobie to wszystko właściwie utrwalić, ale jak się już to wszystko widzi. Jeżeli chodzi o Skaryszew jeszcze, to warto wiedzieć, że od XVI wieku odbywają się tam tak zwane wstępy, czy targi końskie. One są organizowane co roku w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej. No i w Skaryszewie jeszcze można zobaczyć ciekawy rynek, bo są to domy przeważnie parterowe na rynku, ustawione z bramami przejazdowymi, także to jest też takie ciekawe. Obecnie na rynku jest zrobiona fontanna, jest drewniany koń, także można to wszystko przejeżdżając przez centrum, bo właśnie droga numer 9, która jedzie przez centrum Skarszewa, po lewej stronie mamy rynek, po prawej kościół. W Skarszewie znajduje się jeszcze klasztor klarysek, które przybyły do Skarszewa. To były lata 80. XX stulecia, kiedy to zbudowano klasztor i przybyły tutaj klaryszki z Krakowa do Skarszewa i obecnie tam w Skarszewie urzędują. No jak wiemy, klaryszki to jest zakon klauzulowy. Także dziewczyny, które tam przybywają, praktycznie nie opuszczają klasztoru, a wiem to z tego, że moja kolega chrześnica, która tam była, jak ojciec zmarł, że nie przyjechała na pogrzeb. Także to jest taka ciekawostka, ścisła klauzula, tak, ścisła reguła klauzulowa, także tak to wygląda. No poza tym to właściwie okolice Skarszewa to okolice właściwie zalesione i tak dalej. Niedaleko od Skarszewa można jeszcze pojechać do Odechowa, gdzie jest kościół, obecnie neogotycki kościół, ale na bazie starego kościoła fundowanego przez Jana Długosza. Obecnie stary kościół Jana Długosza stanowi transept neogotyckiego kościoła z początków XX wieku. No to jest kościół właśnie Jana Długosia na naszym terenie. Jeden. Poza najbliższy budynek Długosia to można spotkać dopiero w Sandomierzu.
1: Mamy Skaryszew, mamy Odechów. Czy na trasie do Iłży warto jeszcze gdzieś o jakieś miejsca zahaczyć, gdzieś się zatrzymać?
0: Na trasie do Iłży to warto powiedzieć tylko parę słów o Krzyżanowicach. W Krzyżanowicach, Krzyżanowice to również stara parafia. Jest kościół, po prawej stronie jadąc mamy kościół, ale kościół z lat 30. XX wieku, ponieważ parafia to była założona w XIV wieku, ale drewniany kościół się spalił w okresie międzywojennym i w latach 30. zbudowano nowy kościół według projektu radomskiego architekta Alfonsa Pino. Ten kościół jest zbudowany. Natomiast po lewej stronie jest pałac, XVIII-wieczny pałac, w którym po II wojnie światowej, bo to była reforma rolna, więc pałac przeszedł na własność państwa. I tam zlokalizowano najpierw dom dla dzieci niepełnosprawnych, a później zlokalizowano dom pomocy społecznej dla dorosłych. W tej chwili zbudowano nowy dom pomocy społecznej, natomiast pałac stoi pusty. Prawdopodobnie to, co słyszałem, właściciele chcą to odzyskać. Także być może, że odzyskają pałac z parkiem. No i również w Krzyżanowicach jest stary cmentarz, bo to jest cmentarz również założony na początku XIX wieku. Cmentarz tak niepozorny, bo tak przy drodze wąskiej, ale z ciekawą kaplicą. Tam jest nawet właśnie jadąc jeszcze przed dworem i przed kościołem. Daj to zajrzeć na cmentarz, bo ciekawe nagrobki są właśnie z XIX wieku i z początku XX wieku. Można zobaczyć.
1: Czyli tak naprawdę mamy przekrój kilku albo kilkunastu wieków na tak krótkiej trasie.
0: No oczywiście, bo Skaryszew to przecież stare miasto. Teraz już jadąc ze Skaryszewa jedziemy, mijamy jeszcze Starosiedlice, gdzie jest dwór. Dwór, ale to dwór to jest z początku XX wieku. Tam jest dwór, który obecnie jest własnością prywatną, bo tam też również reforma rolna odebrała właścicielom ten dwór. Także tak to, ale to jest tak nie, tylko właściwie Starosiedlice prostopadle do drogi są, ale dwór widać z drogi, jeżeli się jedzie drogą numer 9. No i dojeżdżamy do Iłży, gdzie już 3 kilometry przed Iłżą widać jest wieżę zamku iłżeckiego, który jest pięknie położony na górze zamkowej. No, Iłża, jeżeli chodzi o miasto, no to jest, mówiłem, najstarszym miastem w naszym regionie. Pierwsze prawa miejskie, 1239 rok, z inicjatywy Iwo Odrowąża, biskupa krakowskiego. To jest, jak wiemy, Odrowążowie to na naszym terenie bardzo się zadomowili, bo w zasadzie takie miasta jak Szydłowiec, Chlewiska, Białaczów, Końskie, to wszystko było najpierw Odrowążów, którzy przyjmowali od nazwy miejscowości nazwiska, Szydłowieccy, Białaczowscy i tak dalej, więc Odrowążowie tutaj od początku. No i Odrowąż znany jest z tego, że zbudował najstarszy praktycznie budynek murowany na terenie tutaj sandomierskim, bo my kiedyś byliśmy w województwie sandomierskim, więc kościół świętego Jakuba, który jest fundowany właśnie przez Iwo Odrowąża i Iwo Odrowąż fundował, to jest kościół romański. Natomiast jeszcze drugi kościół, który fundował Iwo Odrowąż, to jest kościół świętego Pawła, kościół parafialny, ponieważ kościół świętego Jakuba był kościołem klasztornym dominikanów zresztą, no i sławny, najsławniejszy z Odrowążów wśród katolików to jest chyba święty Jacek Odrowąż. No też związany z naszym terenem, ponieważ najstarszy obraz Jacka Odrowąża, który jest w klasztorze, właśnie w kościele świętego Jakuba, to jest kopia, natomiast w miejscowości Odrowąż, jadąc z Szydłowca, tam jest oryginał tego obrazu, także to jest jeden najstarszy obraz świętego Jacka Odrowąża. Także tutaj to tak powiązanie tego terenu troszkę zrobiłem z Sandomierzem, no bo to jest właściwie, chodzi o biskupa krakowskiego i Iwo Odrowąża, który tutaj właściwie rozwijali, zagospodarowali te ziemie praktycznie. Także Iłża, no, pierwszy zamek około 1340 roku przez biskupa krakowskiego Jana Grota został zbudowany. Murowano drewniany jeszcze w tym czasie. Dopiero później stopniowo rozbudowywany był jako gotycki murowany. Natomiast w wieku XVI przebudowany został na zamek renesansowy przez biskupa krakowskiego Prażmowskiego. Został ten zamek przebudowany na zamek renesansowy. No w ogóle dzieje zamku wiążą się z dziejami Iłży. No praktycznie Iłża położona jest w dolinie rzeki Iłżanki u stóp góry zamkowej. A wszystkie powstania narodowe, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe nie omijały Iłży. Także zamek, no i oczywiście, jak wszyscy wiemy, nikt nam nie zrobił tyle szkód materialnych, co Szwedzi. Praktycznie w kulturze materialnej nas ogołocili dokładnie. I również pierwsze takie zniszczenia zamku iłżeckiego to było właśnie, Szwedzi zniszczyli zamek. Później został ten zamek odbudowany. Później takie chyba największe zniszczenie już później to była pierwsza wojna światowa, ponieważ również podczas pierwszej wojny światowej była walka o Iłżę i zamek został po prostu ostrzelany, został zniszczony. Chociaż już wtedy nie był własnością biskupów, bo na Sejmie Wielkim w 1788 ziemie te przeszły już i zamek przeszedł na własność państwa, na własność państwa. No i zamek został stopniowo opuszczany. Ostatnim właścicielem zamku iłżeckiego był biskup krakowski Kajetan Sołtyk, no, który nie chciał się zgodzić na tę sekularyzację. To go wywieziono, jak wiemy, z historii po prostu. No i niestety zamek przeszedł już. No i później praktycznie po pierwszej wojnie światowej to zamek już całkowicie popadał w ruinę, ponieważ miejscowa ludność nawet rozbierała go sama, bo nie było tak konserwatora, dopiero później ustanowiono nazwę konserwatorski. Po prostu ma materiały budowlane, także tak zamek stopniowo popadał w ruinie. Dopiero po II wojnie światowej pierwsze co zrobiono, to odgruzowano za burmistrza Ziębka, odgruzowano dziedziniec górny i zadaszono prowizorycznie wieżę, która jest w tej chwili, do tej pory to zadaszenie jest. No i wieża została oddana dla turystów. Zrobiono wewnątrz schody, została oddana dla turystów i turyści po prostu mogą panoramę Iłży podziwiać z tej wieży. I jak dość dobra widoczność, to widać Góry Świętokrzyskie, widać nawet klasztor.
25: Są małe i trudne do zauważenia, jednak mogą wyrządzić dużą krzywdę naszym czworonożnym przyjaciołom. Mowa o kleszczach. Jakie zachowanie u czworonoga powinno wzbudzić niepokój właściciela? Jak zabezpieczyć zwierzaki przed tymi pajęczakami? O tym Maciej Napieraj, lekarz weterynarii.
2: Mamy kilka metod zabezpieczenia. Przede wszystkim możemy tutaj zaproponować kropelki, które są takimi preparatami rozchodzącymi się na skórze. Mamy również obroże. Tabletki. Ich sposób działania jest kompletnie inny od kropelek i od obrożek, ale są wedle naszych tutaj doświadczeń bardzo skuteczne. Ich sposób działania jest taki, że podaje się je drogą doustną. Piesek je w postaci ciasteczka i działają 3 miesiące. Zabezpieczają przed kleszczami. Tabletki działają troszkę inaczej, ponieważ one nie zabezpieczają przed tym, żeby klesz się nie wbił, znaczy nie wbił, natomiast one działają tak, że w momencie wbicia się kleszcza, one powodują jego uschnięcie. Działa to na kompletnie innej zasadzie niż te nasze preparaty, które były do teraz dostępne, natomiast wedle naszych doświadczeń jest to naprawdę bardzo fajny środek przeciwkleszczowy i sprawdza się u nas niemalże w 100%. Wedle naszej wiedzy obecnej, którą posiadamy tutaj w Polsce żadnych przeciwwskazań w stosowaniu tego typu preparatów u zwierząt nie ma. Na ten moment te wszystkie preparaty są bezpieczne. Producent nie odnotował jakichś większych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o kleszcze, to przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że one wbijają się w miejscach takich niespecyficznych. Gdzie mamy ciepło? W pachwinach, na szyi, u psów i kotów. Bardzo ciężko jest znaleźć kleszcza, który nie jest jeszcze opity. Natomiast dopiero w momencie, gdy widzimy go wizualnie, dopiero wtedy właściciele się zgłaszają od leśnicy i wtedy mamy kontrolę, leczenie i tak dalej. Ukąszenie kleszcza samo w sobie może nieść za sobą miejscową reakcję zapalną skóry. Natomiast wszystko zależy od tego, czym ten kleszcz był zarażony. Nie wszystkie kleszcze przenoszą choroby odkleszczowe, natomiast bardzo duża ich ilość jest tutaj na terenie naszego województwa zarażona. Jeżeli chodzi o choroby, to przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, czy taką najszybciej przechodzącą chorobą jest babesioza. Jest to choroba, która przebiega bez specyficznych objawów. Przede wszystkim jest to gorączka, osowienie, apatia, niespecyficzne zachowanie psa. Może również wystąpić czerwone moczy, mogą być biegunki, mogą być wymioty, także takie objawy, które naprawdę nie do końca kojarzą się tylko i wyłącznie z chorobą odkleszczową. Mamy też szereg innych chorób, jak borelioza, erlichioza, anaplazmoza. To są wszystko choroby, które również są przenoszone przez kleszcze, natomiast powiedzmy rzadko diagnozowane, prawda? Zwierzęta są zwykle nosicielami i te objawy ujawniają się znacznie później. Natomiast zwykle, jeżeli chodzi o tą najpopularniejszą chorobę babesiozę, to jest tak, że po około nawet 3-4 dniach te objawy zewnętrzne już występują. Zwykle, gdy właściciele przychodzą, to nie ma zwykle kleszcza. Najczęściej te kleszcze nie są w ogóle wyłapywane bądź znajdowane przez właścicieli zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że zwierzęta posiadają bardzo długą sierść. Nawet takie krótkowłose, również u nich bardzo ciężko jest znaleźć tego kleszcza. Powiem szczerze, ze względów medycznych najlepiej jest przyjść do lekarza weterynarii, żeby go usunąć w sposób prawidłowy. Bardzo często zdarzają się przypadki, codziennie mamy po kilka takich przypadków, że właściciele na własną rękę próbują takiego kleszcza usunąć i oczywiście usuwają go, ale usuwają tylko jego górną część, natomiast cały karapac pozostaje w środku i wtedy sytuacja jest już znacznie gorsza, bo trzeba znieczulać i próbować ten odłok usunąć tutaj przez lekarza.
25: A jak radomianie chronią swoje czworonogi przed kleszczami?
3: Nie szczepię, tylko używam kropli. Jakieś tabletki są, obroże.
4: Moja Zuzia ma opaskę przeciwkleszczową, chociaż niektórzy twierdzą, że tak nie do końca jest skuteczna. Niektórzy są przeciwni, bo ona musi być dosyć sztywno zapięta, żeby być skuteczną, więc mówią, że pies się poddusza. Niektórzy mówią, że krople. Ciężko mi powiedzieć. Ja mam obroże. Wydaje się, że tak, ale kontrola jeszcze oprócz tego nie zaszkodzi. Ważne jest też, jak się pies zachowuje. Podobno, że jak nie pije wody, odmawia jedzenia, to wtedy to jest objaw ukąszenia przez kleszcza, prawda? Mam nadzieję, że ona jako mieszaniec jest odporniejsza, bo siostra miała labradora, który już niestety nie żyje, ale umarł nie przez kleszcza, więc był bliski śmierci właśnie, kiedy kleszcz go ukąsił. I weterynarz stwierdził, że po prostu rasowe psy są psami o mniejszej odporności.
5: Są środki u weterynarzy, które należy stosować, między innymi zakraplanie, smycze i tym podobne. Jak do tej pory wystarczały i źle się jakoś to nie skończyło.
6: Proszę panią, daję jej pastylkę i obroże. Wystarczy, na pewno, na 100%. Sprawdzam codziennie, czeszę i sprawdzam, dotykam każde jedno miejsce, bo jednak obroża jest i kleszcz przy skórze usycha, ale może być. Nie szczepiłam, zawsze jej daję tabletkę, tą pastylkę i obroże.
25: Z mieszkańcami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
24: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
28: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
29: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
30: Kto zwalcza ból?
31: Wundary!
30: Kto?
31: Wundary!
32: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
33: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
34: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy

0: swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Dzień dziecka, tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
2: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
1: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
2: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
3: Reklama.
4: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
5: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Przemoc, ucieczki z domu czy strach o przyszłość. Takimi sprawami zajmuje się Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Został on uruchomiony w 2001 roku i od tamtej pory nieustannie pomaga radomianom, mówi Włodzimierz Wolski, szef placówki.
6: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy Rodzinny Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu stworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej. Tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych. Miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania, to wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, myśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak? Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak? Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc. Tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu. I takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty. Tak.

0: są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, no nie wiem, no, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływają do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
1: Aut stawiajmy na ostrożność nie tylko w trakcie jazdy. Policjanci przypominają mieszkańcom, by odpowiednio zabezpieczyć swoje auta przed ewentualną kradzieżą. A co możemy zrobić, by samochód był bardziej bezpieczny? O porady w tej kwestii poprosiliśmy Agnieszkę Matysiak z Wydziału Prewencji Mazowieckiej Policji.
2: Często nasuwa nam się pytanie, jak zabezpieczyć nasz pojazd przed utratą. W tym miejscu chciałabym Państwu wskazać kilka przykładów, które są wszystkim nam znane, lecz przez nasz pośpiech czy roztargnienie, pozorną myśl, że w naszej okolicy jest spokojnie, nie dochodzi do kradzieży, nie zastanawiamy się, czy nasz pojazd jest zabezpieczony przed kradzieżą. Aby nie stracić naszego pojazdu lub rzeczy znajdujących się w nim, należy w przypadku zakończenia jazdy zaparkować pojazd na parkingu strzeżonym, lecz gdy nie ma takiej możliwości, to pozostawmy pojazd w miejscu objętym monitoringiem lub widocznym dla przechodniów. W miejscu oświetlonym w nocy latarniami. Poświęćmy trochę więcej czasu i zaparkujmy nasz pojazd na terenie naszej posesji. A jeżeli już nie planujemy dalszej jazdy, zaparkujmy go w garażu, jeżeli go oczywiście posiadamy. Dopilnujmy, aby nie pozostawiać kluczyków od pojazdu właśnie w pojeździe, aby garaż był również zamknięty.
3: Rozumiem, że przestępcy mają różne sposoby działania, ale słyszałem też o tak zwanej kradzieży na walizkę. Chciałam zapytać się, jak to w ogóle działa, o co tutaj dokładnie chodzi?
2: Tak, pojazdy bezkluczykowe narażone są na kradzież na tak zwaną walizkę. Jest to najpopularniejszy sposób, jaki stosują złodzieje aut. Bez problemu otwierają, odpalają auto wyposażone w system handfree. Złodzieje wykorzystują niewielkie urządzenia elektryczne, które znajdują się w plecach, torbach czy w walizkach. Przestępcy działają zazwyczaj w kilka osób. Jeden przestępca pociąga za klamkę, co powoduje włączenie systemu szukania kluczyka przez auto. Sygnał wędruje do urządzenia znajdującego się w walizce, w plecaku, tak jak wspomniałam. Drugi przestępca przemieszcza się właśnie z tym plecakiem w pobliżu domów, mieszkań i szuka sygnału. Po znalezieniu sygnału kluczyka wraca on tą samą drogą i umożliwia otwieranie i uruchomienie pojazdu. Jeżeli pojazd jest wyposażony w taki system, należy zabezpieczyć kartę. Wystarczy do tego bezpieczny futerał, który uniemożliwi złodziejowi skopiowanie przesyłanego sygnału. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pojazdu, również pamiętajmy, że warto zamontować w pojeździe autoalarm, który również odstraszy osoby chętne nabyć nasz samochód bez naszej wiedzy. Zamontujmy również w pojeździe GPS, który w przypadku dokonania kradzieży pozwoli nam go zlokalizować.
3: Niektórzy nie mają tak nowoczesnych aut i jeżdżą akurat na przykład jakimiś starszymi, używanymi autami, które kupili na przykład jako pierwszy zakup zaraz po prawie jazdy. Co w takim przypadku? Jak możemy tutaj troszeczkę zabezpieczyć takie auta?
2: Tak, musimy o tym pamiętać, że jeszcze 20-30 lat wcześniej pojazdy były zabezpieczane w specjalne blokady, kierownicy lub skrzyni biegów zamykane na zamek. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, złodziej, który zauważy takie zabezpieczenie, zniechęci się do kradzieży pojazdu, gdyż nie ma czasu na demontowanie takich zabezpieczeń. W przeciwnym wypadku zostałby zauważony przez siłowe usunięcie takiego zabezpieczenia. On po prostu rezygnuje.
3: A jakie są takie najczęstsze błędy, które popełniają kierowcy, które na przykład mogą ułatwić przestępstwo?
2: Nasza rutyna i pośpiech, tak jak wspomniałam wcześniej. Parkując pod sklepem, wiemy, że będziemy w nim 3 minuty. Często nie zamykamy tego pojazdu, zostawiamy kluczyki w stacyjce. Często zdarza się również, że zabierając kluczyki, zostawiamy otwarty samochód z opuszczoną szybą. Zostawiamy w pojeździe przedmioty, które mogą stać się łupem. Czy to saszetka, czy to torba damska, czy to torba z laptopem. Wybicie szyby, zabranie naszego mienia, wsiąść do pojazdu, to naprawdę jest ułamek sekundy.
3: A jak postępować, jeżeli już dojdzie do takiej kradzieży?
2: W jaki sposób postępować? Jak najszybciej udać się na najbliższy komisariat policji, złożyć zawiadomienie o dokonaniu kradzieży naszego pojazdu. W takim przypadku należy posiadać wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu, przede wszystkim VIN, numer rejestracyjny, pamiętać wszystkie szczegóły. W jaki sposób pojazd został zaparkowany, gdzie, czy w miejscu, w którym pojazd był zaparkowany, znajdował się monitoring miejski bądź osiedlowy. Przekazać informacje o tym, na co zwróciliśmy uwagę. Czy ktoś kilka razy przechodził koło naszego pojazdu, czy zauważyliśmy, że ktoś za nami jechał, czy ktoś bardziej się przyglądał nam. Będą takie pytania w momencie, kiedy będziemy składać zawiadomienie o kradzieży pojazdu.
1: Pacjent może przebywać w domu, a lekarze dostaną informację, gdy pojawi się arytmia bądź zawał. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny rozpoczął stosowanie specjalnej kamizelki defibrylującej u pacjentów, u których doszło do zawału. Jeżeli dojdzie do arytmii, urządzenie wyśle impuls elektryczny do serca. Jak mówi Jarosław Kosior, koordynator Zakładu Hemodynamiki i Interwencji Sercowo-Naczyniowej w szpitalu na Józefowie, dzięki temu pacjent zyskuje poczucie bezpieczeństwa.
4: Kamizelka defibrylująca monitoruje cały czas czynność serca pacjenta. Jeżeli pojawi się arytmia, urządzenie ją ma możliwość wykrycia i przerwania tej arytmii przez zastosowanie prądu. Podobnie jak to się dzieje w takich popularnych defibrylatorach. Państwo na pewno to widujecie na filmach, ale w ratownictwie medycznym. Tylko, że to urządzenie jest duże, takie z ratownictwa medycznego i karetka pogotowia musi po prostu dojechać do pacjenta. W tym przypadku mamy pacjenta na stałe zamonitorowanego. Jeżeli ta arytmia wystąpi, urządzenie samo dokona defibrylacji, przywracając prawidłowy rytm serca. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest to, że w momencie, kiedy taka arytmia wystąpi, my natychmiast jesteśmy informowani o takim zdarzeniu. W związku z tym możemy nawet wysłać do pacjenta karetkę pogotowia, jeżeli pacjent jest nieprzytomny, bo tak urządzenie jest skonfigurowane, że na tablet mój przychodzą cały czas informacje dotyczące tego, co się dzieje z pacjentem. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest również to, że nawet jeżeli nie ma arytmii, a pacjent źle się czuje, ma możliwość poinformowania mnie o tym, przyciskając przycisk, który jest implementowany do tego urządzenia. Ja wtedy mogę sobie sprawdzić, czy te odczucia pacjenta mają jakikolwiek odbicie w rytmie serca. Dodatkowo również monitoruję sobie pacjenta przez ten okres 3 miesięcy, czyli wiem, jak przebiega jego rehabilitacja. Wiem, jaką ma aktywność codzienną i jaka jest jego średnia czynność serca, co jest po prostu ważnym parametrem rokowniczym w kontekście jego choroby. Myślę, że w naszym szpitalu jest to przynajmniej 2-3 pacjentów miesięcznie. Byłoby takich pacjentów, którzy mają świeży zawał mięśnia serca i w wyniku tego świeżego zawału mięśnia serca dochodzi do takiego uszkodzenia funkcji serca, że frakcja wyrzutowa, taki parametr, którym się tutaj posługujemy, spada poniżej 35%. Bo tacy pacjenci kwalifikują się do zabezpieczenia, dlatego że wiemy, że tacy pacjenci są zagrożeni nagłą śmiercią sercową z powodów arytmicznych. Badania, które dotychczas zostały przeprowadzone, powiedziały, że najwcześniej takie urządzenie można wszczepiać po 42 dniach od momentu wystąpienia zawału lub 3 miesiące po zabiegu rewaskularyzacji mięśnia serca. Bo tak się dzieje w przypadku zawału w tej chwili najczęściej, że jednak pacjent ma angioplastykę wykonywaną. W związku z tym musimy czekać te 3 miesiące na to, żeby podjąć ostateczną decyzję. I wiemy z bazy danych producenta, który dostarczył to urządzenie dla pacjenta, że w tych 100 pacjentów, którzy w tej chwili, ponad 100 pacjentów, którzy byli monitorowani tym urządzeniem, ponad połowa wyszła ze wskazań. Czyli po 3 miesiącach okazuje się, że ponad połowa pacjentów nie musi mieć już takiego urządzenia implantowanego na stałe. My jesteśmy w ten sposób umówieni z naszym pacjentem, że będzie hospitalizowany pod koniec tego okresu 3-miesięcznego. Ocenimy jego frakcję wyrzutową i wtedy podejmiemy decyzję. Jeżeli frakcja wyrzutowa wzrosła powyżej 35%, nasz pacjent nie będzie potrzebował takiego urządzenia. Jeżeli nie, implantujemy urządzenie na stałe.
1: Jacek Michalski jest pierwszym pacjentem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, który nosi kamizelkę.
5: Ta kamizelka nie przeszkadza w życiu codziennym. Praktycznie przy niej się nic nie trzeba robić. Baterie trzeba codziennie wymienić. Co drugi dzień przynajmniej zamienić kamizelki na czystą, tą uprać, wody z jednej kamizelki do drugiej poprzekładać. I to jest całe, co się robi. Na dzień dzisiejszy mi się zdarzyło tylko 2 razy, że nie przesłało mi danych, to ten pan od kamizelki, co mi zakładał, co mi robił instrukcję, dzwonił do mnie, ręcznie przesłaliśmy dane i praktycznie w niczym mi nie przeszkadza. Czuję się na pewno bezpieczniej, dużo.
1: Będą mogli anonimowo zgłaszać przypadki przemocy rówieśniczej dorosłym. Uczniowie z 8 radomskich szkół będą mieli specjalną aplikację na telefony, gdzie będą mogli informować o przypadkach hejtu, mobbingu czy agresji ze strony swoich rówieśników. Jak mówi Kamila Pszczółka, rzecznik praw ucznia w Radomiu, przemoc rówieśnicza jest problemem w szkole.
6: Jako rzecznik praw ucznia spotykam się z sytuacjami przemocy rówieśniczej. Są do mnie zgłaszane takie sytuacje i ponad roku działalności mogę powiedzieć, że duża część zgłoszeń dotyczy różnego rodzaju przemocy rówieśniczej, tak? Bo nie mówimy tylko o przemocy fizycznej. Na pewno w tej chwili jest tak, że większa część to jednak jest ta przemoc psychiczna, emocjonalna, słowna i bardzo często jest ona trudna do uchwycenia. Często sytuacje, kiedy uczeń zgłasza się jako osoba poszkodowana, doznająca przemocy, są zaskoczeniem zarówno dla wychowawcy, czasem nawet dla reszty klasy. Dlatego wydaje mi się bardzo istotne to, żeby uczniowie mogli anonimowo i w każdej chwili zgłaszać takie sytuacje, kiedy są ofiarami przemocy. Nawet jeśli nie zrobią tego w rozmowie z osobą dorosłą, to, że mają dostęp do platformy, gdzie w momencie, kiedy będą na to gotowi, mogą otworzyć profil, zgłosić i uzyskać tą pomoc, to jest bardzo istotne, dlatego że to może dziać się poza szkołą, może dziać się w momencie, kiedy poczują się bezpiecznie. Bardzo się cieszę, że Radom przystępuje do takiego programu. Ja ze swojej strony widzę ogromną potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie i taką gotowość też do mierzenia się z tym problemem, bo tak jak powiedziała pani prezydent, to jest problem, który w większości radomskich szkół jest widoczny i jest trudny bardzo zarówno do zdiagnozowania, do sprawdzenia jego nasilenia, bo w wielu przypadków tej przemocy nigdy nie odkrywamy i nie widzimy, ale też trudno podjąć działania profilaktyczne, bo uczniowie często w klasie czy w takiej rozmowie wprost z kimś z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie mają odwagi, żeby o tym powiedzieć. Także myślę, że ta przestrzeń jest bardzo dobra. Daje też im możliwość takiego wzajemnej pomocy rówieśniczej, to co jest bardzo ważne, czyli nawet jeżeli wiemy w klasie, że ktoś jest ofiarą i nie potrafi powiedzieć o tym głośno, to możemy tej osobie podpowiedzieć o takiej drodze, tak? Oni nawzajem między sobą mogą powiedzieć, słuchaj, zgłoś tam, nikt nie będzie tego na początku widział, możesz to zrobić anonimowo. Młodzież często pyta, jak mogą pomóc swoim rówieśnikom w takich sytuacjach, co mogą zrobić, i to będzie kolejna droga, dlatego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten program. Jak najbardziej służę pomocą, wszelkimi konsultacjami i wsparciem oczywiście dla naszej młodzieży i dla dzieci w Radomiu w szkołach.
1: Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
7: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu Piaskowiec Szydłowiecki czy Wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No, często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny. Aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca, no, na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga, nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są Chlewiska na przykład, tak? Z tą hutą, ale też no, tuż za Chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy no, kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych dołów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. setki. Garb Juniorski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Juniorski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no, to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy bułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego, natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gieleniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano z podziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gieleniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie ten środowisko Garbu Gieleniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gieleniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak, jodły czy buka.
8: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: Imprezę do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Śledczy nie wykluczają podpalenia, to w sprawie pożaru lasu pod Warszawą. Utonięcie na Mazurach, nie żyje 51-letni wędkarz. Kilkaset metrów nad ziemią przejdzie pomiędzy budynkami. W Warszawie będzie wyjątkowy pokaz kaskaderski. Minęła 15, słuchajcie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Celowe podpalenie to jedna z potencjalnych przyczyn branych pod uwagę w przypadku pożaru lasu w okolicach Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdził dziś podczas konferencji prasowej na miejscu zastępca komendanta stołecznego policji. A w Dugaszaniu Pogorzeliska na miejscu nadal biorą udział śmigłowce gaśnicze oraz grupy strażaków i żołnierzy WOT, przelewając hektary lasu wodą.
9: Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna. No mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach zarzewia pożaru wzniecić na nowo, choć mamy obszar tego pożaru dzisiaj zabezpieczony i zamknięty.
8: Mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W terenie nadal pracuje też kilkudziesięciu policjantów, zabezpieczając obszar akcji, ale też szukając śladów wskazujących na przyczynę pożaru.
10: Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikujemy wszelkie informacje.
8: A w tym informacje o podpaleniu zapewniał zastępca komendanta stołecznego policji inspektor Robert Frąckowiak. A ja przypomnę, że pożar w lesie niedaleko miejscowości Międzyleś pod Warszawą wybuchł w miniony czwartek. Tragedia na Mazurach. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności utonięcia wędkarza w jeziorze Kalwa w Pasymie. 51-latek miał wypaść z łodzi w piątek przed północą. Służby zaalarmował świadek, mówi Agata Stefaniak z policji w Szczytnie.
11: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, strażaków, specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego oraz zespół ratownictwa medycznego. Ciało mężczyzny zostało wydobyte z wody. Pomimo podjętych działań ratunkowych, życia 50-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego nie udało się uratować.
8: Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Chciał pomóc innej pasażerce i zapłacił za to ogromną cenę. 17-letni Dominik Hołuj wraca do zdrowia po koszmarnym wypadku. W lutym pomagał wysiąść z pociągu pasażerce z wózkiem dziecięcym, a gdy chciał wrócić, drzwi przytrzasnęły mu rękę i przeciągnął kilkaset metrów po torach. Chłopak stracił dwie nogi i dłoń. Nam pierwszy raz od wypadku udało się z nim porozmawiać.
12: Aktualnie jest już lepiej. Wracam powoli do zdrowia. Rehabilituję się w odwodzku i robię wszystko, aby jak najszybciej stanąć na nogi.
8: W wakacje nastolatek dostanie protezy nogi, ręki, a od września chce nauczyć się chodzić. Estoński kaskader Jan Rose podejmie jutro próbę przejścia na linię między szczytami Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie a Verso Tower. Te dwa charakterystyczne budynki połączyła już specjalna taśma. A jeżeli pogoda nie pokrzyżuje planów młodego slacklinera, no to na swój podniebny spacer wymaszeruje w niedzielę o 8 rano. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chustun. Powiedz, jaki dystans będzie musiał pokonać Estończyk.
13: Kaskader będzie musiał pokonać około pół kilometra. Cienka taśma, na której będzie maszerował, zawisła 180 metrów nad ziemią. Jan Ruse podczas spotkania z dziennikarzami przekonywał, że jedno z najważniejszych założeń przed planowanym wyczynem to po prostu dobrze się wyspać. Czuję się dobrze, technicznie wszystko jest gotowe. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to śledzić prognozę i starać się przewidzieć warunki, ale jestem dobrej myśli. Powiedział estoński kaskader, który wyjaśnił, że wybór trasy między Verso Tower a Pałacem Kultury nie był przypadkowy. Byłem w Warszawie nie raz i widziałem te budynki. Zawsze, kiedy patrzę na budynki w miastach, widzę między nimi linie. Te dwa budynki szczególnie rzuciły mi się w oczy. Niby stoją blisko siebie, ale są zupełnie inne. Chodzi oczywiście o epokę i styl, w jakich zostały zbudowane. W przypadku, gdyby podniebny spacer uniemożliwiła pogoda, ekipa kaskadera zaplanowała też dzień zapasowy. Według przewidywań przemarsz na linię powinien mu zająć około 20 minut.
8: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Przypomnę, że ten podniebny, wyjątkowy spacer już jutro o 8 rano. Gdyby miał dzisiaj pan Stończyk chodzić sobie po linie w Warszawie, to raczej by sobie nie pochodził. Co prawda jeszcze nie pada, ale synoptycy mówią, że to się zmieni. Do 20 mamy alerty przed intensywnymi opadami deszczu, ale też przed burzą, więc w takich warunkach to raczej odradzamy. Oprócz tego takie też alerty występują dzisiaj w południowej części kraju i w całej centralnej Polsce. Noc już bez ostrzeżeń, ale za to z intensywnymi opadami deszczu. Jutrzejszy poranek zacznie się podobnie.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
14: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ich znakomity węch i godziny ćwiczeń nieraz przyniosły efekty. Policyjne psy są nieocenione, jeżeli chodzi o odnajdywanie zaginionych czy szukanie ukrytych narkotyków. Każdy z czworonogów ma swojego opiekuna. Jak mówi Edyta Sułkowska z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, do takiej służby wybierane są psy odpowiedniej rasy.
15: Należy zacząć od tego, że czworonożni funkcjonariusze prawa to są wspaniałe zwierzęta. To są znakomicie wykorzystane źródła do poszukiwań, do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. To są też psy bojowe, także to są niezastąpieni funkcjonariusze w służbie. Przede wszystkim cykl szkoleniowy zaczyna się w Sułkowicach. W momencie zakupu psa, który to zakup jest realizowany poprzez centralny dobór psów do służby w policji przez Sułkowice, przewodnik otrzymuje swojego podopiecznego i rozpoczyna 5-6-miesięczne szkolenie. Szkolenie to jest stacjonarne na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wtedy nawzajem się poznają, zaczynają sobą opiekować, poznają swoje zwyczaje, także metody karmienia, co pies lubi, jak z nim postępować, jak się opiekować. Następnie po około 6 miesiącach wracają do jednostki macierzystej i rozpoczynają służbę patrolową.
16: Czy to są konkretne gatunki psów?
15: Tak, dobierane psy są owczarki belgijskie Malinois oraz owczarki niemieckie. I są to psy w wieku od roku do 2 lat. Które są dobierane przez Sułkowice. To są partnerzy i w służbie, i po służbie, bo widzę, jak chłopaki opiekują się swoimi czworonogami, jak traktują je jako członków rodziny. Pomimo, że przysługuje im 1 godzina dziennie na obsługę takiego psa podczas służby, to spędzają z nimi znacznie więcej czasu. W czasie wolnym przyjeżdżają w weekendy, w święta również, także nie mogą się rozstać. No, są po prostu przyjaciółmi, nie tylko partnerami.
16: Proszę powiedzieć, te psy na pewno ułatwiają wam taką codzienną służbę.
15: Mają lepszy węch, lepszy nos. Potrafią znaleźć osoby zaginione, gdzie człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Potrafią wskazać ścieżkę dojścia do sprawcy przestępstwa, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Jeżeli pies odchodził, był wycofywany ze służby w policji, wówczas przewodnik miał pierwszeństwo w zabraniu takiego pieska do siebie, do domu. Dodam jeszcze, że pies może odejść na emeryturę po osiągnięciu 9 roku życia. Ale oczywiście są psy, które służą zdecydowanie dłużej, bo są świetne, są w dobrej kondycji, doskonale się sprawdzają.
14: Jak zatem wygląda praca z psem, mówi jeden z oficerów operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
17: Taki wyszkolony pies potrafi znaleźć wszędzie te narkotyki. Przez 12 lat pracy z psami zdarzyło mi się znaleźć narkotyki schowane w popiele, w rurach, zakopane, w kawie. Samochód to nie stanowi żaden problem. Nie wiem, czy może być to komora silnika, koła. Dobrze wyszkolony pies, znający ten zapach, pracujący, nie siedzący w końcu, bez problemu znajdzie te narkotyki.
16: Wy się cały czas szkolicie, cały czas pan mu, no nie wiem, daje jakieś zadania, żeby on wyszukał jakieś próbki, żeby on przyzwyczaił się do tych zapachów narkotyków. W ogóle narkotyki mają jakiś zapach swój specyficzny, dla psa pewnie tak.
17: Tak, dla psa mają i dla ludzi również, jeżeli ktoś wie, jak to wygląda, to również pozna zapach. No a cóż, na praca z tym psem. Myślę, że szkolenia mamy co 2 tygodnie, aczkolwiek ja mam z tymi psami tyle pracy, nie przypominam sobie, żeby te psy miały jakiś dzień wolny. One mają wolne jak ja, mam wolne i nie jestem w pracy. One pracują non-stop. Pracujemy nie tyle ze swoim wydziałem, co i realizujemy czynności z Komendą Wojewódzką tutaj naszą z Radomiu, z CBŚP Radom, wszystkie jednostki ościenne. Także nam do szkolenia spokojnie to wystarczy, ta nasza praca. Ale aczkolwiek co 2 tygodnie mamy takie szkolenie. Podstawy posłuszeństwa są wykonywane, przeszkody. Tak jak każdy nasz pies służbowy, muszą to umieć, muszą odbyć takie szkolenie. Odbywają się cykliczne takie szkolenia również w Sułkowicach, warsztaty również takie się odbywają. Gdzie wiadomo, tam w Sułkowicach całkiem inaczej to wygląda. Pracujemy na prawdziwym materiale. Nie ma żadnego materiału, że tak powiem, syntetycznego, zastępczego. Wszystko jest pełen naturalizm.
16: Proszę powiedzieć, co panu daje praca z psem?
17: Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją pracę w policji 15 lat temu. Zawsze chciałem pracować właśnie z psami. Zaczynałem swoją pracę w Warszawie i z tego, co pamiętam, 70% służb, które miałem jako młody policjant, miałem z przewodnikami. Bo po pierwsze, nikt nie chciał jeździć z nimi, bo no wiadomo, pies to jest pies, pachnie czasami inaczej niż ktoś sobie to wyobraża. Mi to nie przeszkadzało. Od dziecka, odkąd pamiętam, miałem psy w domu. Nie wyobrażam sobie w ogóle domu bez psa. No. Nawet to może być jakiś mieszaniec, nawet ze schroniska zabrany, żeby tylko był pies. No i cóż, no a moją karierę zacząłem po przeniesieniu się tu do komendy. Dostałem pierwszego psa w kategorii patrolowo-tropiącej i z nim pracowałem 9 lat. Sam jeździłem w patrolu, był tak wyszkolony, nie potrafił tylko mówić. On wszystko wiedział, spojrzał na mnie i on wszystko wiedział, a ja spojrzałem na niego, on wszystko też wiedział, co ma zrobić. No i później z biegiem czasu dostałem przydział na pierwszego psa na narkotyki, mówiąc ogólnie na narkotyki, do szukania zapachu narkotyków. Później już po kolei dostawałem kolejnego, z którym teraz pracuję, z tym starszym, i ten obecnie to jest, moja suczka jest 4. psem przez 15 lat pracy. Także tak jak mówiłem, 12 lat samej pracy z psami. Myślę, że ktoś, kto tego nie lubi, w życiu się w tym nie odnajdzie. To trzeba lubić tą pracę z psami, trzeba mieć tą pasję do zwierząt.
14: Zapisują się do lekarza, a o wizycie zapominają i tym samym blokują miejsca dla osób potrzebujących konsultacji. Taka sytuacja ma miejsce w poradniach w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Warto więc o wizytach pamiętać, a gdy nie możemy przyjść, zadzwonić i ją odwołać. O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z rzecznikiem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
18: Ze mną Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, i dzisiaj będziemy mówić o ważnym temacie, ważnym dla pacjentów przede wszystkim, bo będziemy mówić o osobach, które zapisują się do lekarzy specjalistów, a potem niestety nie przychodzą na umówioną wizytę. Czy to jest duży problem?
19: Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Wydaje mi się, że to jest duży problem w skali ogólnopolskiej. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym również pojawia się ten problem, tak? Przykładowo dotyczy to poradni ortodoncji, poradni kardiologicznej, poradni skórno-wenerologicznej, i tam zauważamy, że pacjenci często nie stawiają się w terminie zaplanowanej wizyty. Mało tego, że się nie stawiają, to nie odwołują tej wizyty, co prowadzi do tego, że wydłużają się listy oczekiwań. Dodatkowo ktoś nie skorzysta z tego miejsca, bo pamiętajmy tutaj, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że jeżeli my nie skorzystamy z tej wizyty i odpowiednio wcześniej ją odwołamy, to ktoś inny będzie mógł z niej skorzystać, tak? A w momencie, gdy nie odwołamy, to miejsce przepada, rosną koszty dla placówki, a także praca lekarza nie zostaje tak naprawdę wykorzystana, tak?
18: Jeżeli nie mogę przyjść na tą omówioną wizytę, to co powinienem zrobić?
19: Przede wszystkim to też zależy od tego, kiedy poczujemy na przykład, że nie możemy się stawić, tak? Czujemy, że jesteśmy chorzy albo wypadnie nam jakieś spotkanie i pamiętamy o tej wizycie, że tak wisi ta kartka na lodówce, czy w dzienniku, czy w kalendarzu mamy jakieś powiadomienie, to odpowiednio wcześniej powiadommy szpital, że nie możemy poradnie, że w danym terminie się nie stawimy. I wtedy udostępniamy miejsce komuś innemu, a my sami możemy wybrać inny termin, tak?
18: Czyli trzeba zadzwonić po prostu do konkretnej poradni.
19: Tak, ewentualnie stawić się stacjonarnie, jeżeli ktoś woli tę formę, prawda?
18: Jeżeli nie jestem w stanie się umówić na ten termin, to mam wyznaczony inny, jeżeli wcześniej dam znać, że nie mogę się stawić.
19: Tak jest.
18: Pan mówił, że głównie chodzi tutaj o kilka wybranych poradni.
19: Mhm. Znaczy ten problem dotyczy wszystkich poradni, ale jest tak naprawdę zauważalny w tych konkretnych poradniach, tak?
18: A proszę powiedzieć, jeżeli na przykład dzisiaj powiem, że za tydzień nie mogę przyjść do lekarza, to rozumiem, że panie rejestratorki mają taką listę osób, które pilnie potrzebują wizyty u lekarza i dzwonią do tych osób, że to miejsce się zwolniło. To znaczy ten system działa, tak?
19: Znaczy to często jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że na przykład dzwonimy do poradni i pani mówi, że najbliższy termin jest powiedzmy za 2 tygodnie, tak? Ale później do nas dzwoni inny pacjent i pani powiadamia, że zwolniło się właśnie miejsce, więc mogę, jeżeli pani przyjdzie za powiedzmy 5 godzin czy jutro, to wtedy jest to miejsce wolne i wtedy inny pacjent z niego skorzysta.
18: Kolejki są też problemem w poradniach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego?
19: No tak, myślę, że to jest taki problem, który występuje w całej Polsce, także te kolejki, te listy oczekiwań właściwie są dość długie. No i tych czynników moglibyśmy wymienić kilka, tak? Oczywiście pierwszą kwestią taką jest finansowanie placówek. Inną jeszcze równie priorytetową są specjaliści. No a także właśnie ten problem, o którym dzisiaj mówimy, tak? No bo wydłużamy tą kolejkę. Jeżeli nie odwołamy tej wizyty, no to przykładowo, jeżeli mamy 80 zaplanowanych wizyt do danej poradni i 10 pacjentów nie stawi się, nie powiadomi, nie uzasadni, że ich nie było, czyli mamy 70 osób z zaplanowanych 80, no to te 9 osób, jeżeli sobie tak nie będzie przychodziło każdego dnia, no to nam się to wydłuża, tak? I każda z tych osób jest zapisywana w tej liście oczekiwań na sam koniec.
18: Jest tak, że pracownicy poradni mają możliwość, moce przerobowe, żeby poinformować chociażby o tej pierwszej wizycie?
19: Tak, tutaj jest taka kwestia, że nie ma żadnego takiego wymogu, żebyśmy informowali pacjenta o tym, że ma tą wizytę. Natomiast jeżeli to jest ta pierwsza wizyta, to system NFZ zazwyczaj powiadamia pacjenta, czy to SMS-em, czy wiadomością na skrzynkę mailową, że ma zaplanowaną wizytę za 2-3 dni, bo zazwyczaj ta wiadomość przychodzi 2-3 dni przed umówioną wizytą. My, tak jak mówię, pielęgniarki starają się, widząc, że już dochodzi wizyta, nie ma tego pacjenta, nie stawił się, to staramy się powiadamiać pacjentów, że mają tą wizytę, czy pamiętają o tej wizycie, tak? No bo często to są osoby starsze, które na przykład zapomnią, albo nie mają możliwości, żeby dojechać, tak? Bo na przykład ktoś miał ich zawieźć i ta osoba...
18: Nie ma transportu.
19: Tak jest. I są właśnie od tej kwestii uzależnione, więc...
18: Trzeba dzisiaj, tak jak mówimy, pamiętać o tym, żeby jeżeli nie możemy przyjść, żeby nie blokować po prostu tych miejsc do lekarzy specjalistów. A moim gościem był Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
19: Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję.
14: Opanowały radomskie bezdroża i ulice. Czterokołowce, czyli popularne quady, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród najmłodszych. O czym powinniśmy pamiętać wsiadając na quady? O tym Marcin Sawicki z Mazowieckiej Drogówki.
20: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o użytkowanie quada, czyli czterokołowca lekkiego, bo tak naprawdę przepisy w ten sposób precyzują ten typ pojazdu, to pamiętajmy o tym, że każda osoba, która kieruje takim pojazdem, musi posiadać prawo jazdy i kategorią uprawniającą do kierowania takim pojazdem jest to kategoria minimum AM. Więc w tym miejscu musimy zaznaczyć, że osoba, która na taki pojazd wsiada, musi mieć ukończone 14 lat, zdany państwowy egzamin i posiadać tą kategorię AM. Ostrzegam tutaj przed różnego rodzaju zakupem takich kładów, potencjalnie mówiąc na przykład dzieciom na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej, które to dzieci mają często nieukończone nawet 10 lat. W tym momencie to dziecko, otrzymując taki pojazd, bardzo chętnie i z wielką przyjemnością wsiada na ten pojazd, nie posiadając praktycznie żadnej wiedzy ani umiejętności manualnych do kierowania tym pojazdem i nierzadko tym czterokołowcem lekkim wyjeżdża też na drogi publiczne, stwarzając przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie. Ze względu na to, że nadal mamy do czynienia z dzieckiem, które nie ma tak wyrobionej psychomerytoryki jak osoba dorosła. Nie umie ocenić zagrożenia i często to, co jest dla nas dorosłych zagrożeniem i możemy w pewien sposób uniknąć tego zagrożenia, dla dziecka po prostu będzie w zupełności niezauważalne. Więc tu apel do rodziców, byśmy nie próbowali tym dzieciom samej maleńkości wpajać łamania przepisów, bo nie zapominajmy, że w momencie, kiedy dojdzie, nie daj Boże, do zdarzenia drogowego z udziałem takiego czterokołowca, takiego kładu, który był kierowany przez osobę nieposiadającą uprawnień, to nadal odpowiada rodzic i problem pojawia się w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia z udziałem osób rannych bądź, nie daj Boże, zdarzenia śmiertelnego. Wtedy tak naprawdę właściciel ponosi wszelkie konsekwencje i prawne, i finansowe z obsługą takiego zdarzenia, z wypłatą odszkodowań i rent, ponieważ pomimo tego, że ten pojazd powinien posiadać ubezpieczenie OC i taki pojazd musi mieć to ubezpieczenie OC, oczywiście oprócz tego musi być pojazdem sprawnym technicznie, zarejestrowanym, to w momencie, kiedy pojazdem kieruje osoba nieposiadająca uprawnień, ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie pokryje tych strat. Więc właściciel takiego pojazdu musi liczyć się raz, że z nieszczęściem, które wydarzyło się na drodze, a w tym wypadku poszkodowane są obie strony i zarazem osoba sprawcy i rodzina tej osoby, jak również rodzina osoby poszkodowanej w zdarzeniu, to osoba jako właściciel takiego układa musi podjąć wszystkie kroki, żeby odpowiedzieć przed tym i finansowo, i prawnie. Jeśli chodzi o kierowanie kładem, użytkownik, jak każda osoba, która jest przewożona na takim pojeździe, musi wyposażyć się w kask ochronny. Czyli tak naprawdę, tak jak każdy motocyklista, motorowerzysta, ja tutaj też uczulam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o używanie dodatkowych elementów odblaskowych. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli motocykliści poruszają się po naszych drogach i mają naprawdę coraz to bardziej te stroje, te kombinezony ochronne wyposażone w te elementy odblaskowe. Bardzo często, coraz tutaj ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, pojawiają się ci motocykliści po prostu w kamizelkach. Dodatkowo te kamizelki na siebie zakładają. To jest bardzo bezpieczne, chociażby nawet w momencie, kiedy patrzymy w boczne lusterko czy wsteczne lusterko, ten motocykl jest po prostu, mamy możliwość lepszego dostrzeżenia tego motocyklisty. Jeśli chodzi o kłady, też tutaj uwaga, pamiętajmy, kask ochronny, elementy odblaskowe, czyli kamizelka. No i oczywiście używajmy też, jeżdżąc na tych kładach, specjalnego rodzaju kombinezonów ochronnych, ponieważ te pojazdy, pomimo tego, że wydają się być bezpieczne i wydają się być niewywrotne, to podczas jakiegokolwiek zdarzenia może dojść do upadku z takiego pojazdu i do nierzadko odniesienia dosyć poważnych obrażeń ciała. Dlatego te wszystkie elementy ochronne typu odzież, typu kask, ochraniacze, obuwie, co też jest bardzo ważne, będą tutaj nam pomagały w tym, żeby to obrażenie było jak najmniej dotkliwe. Jeśli chodzi o czterokołowiec lekki, czyli ten pojazd, który można poruszać się na kategorii AM, nie zapominajmy, że taki pojazd ma pewne ograniczenia obwarowania prawne, jeśli chodzi o prędkość i o masę tego pojazdu, jak również o moc tego pojazdu. Nie zapominajmy o tym, że jeżeli na takim pojeździe bądź na motocyklu przewożone jest dziecko do lat 7, to tym pojazdem nie możemy poruszać się więcej niż 40 km na godzinę. Uwaga też do wszystkich użytkowników jednośladów typu motorowery, motocykle i kłady, jeśli chodzi o czterokołowce. Drodzy Państwo, w obszarze zabudowanym obowiązuje prędkość do 50 km na godzinę. Nie ma żadnych zwolnień prawnych, jeśli chodzi o motocyklistów czy chociażby kierujących quadami. Wszyscy w obszarze zabudowanych powinniśmy się poruszać z prędkością do 50 km na godzinę, bądź z prędkością nawet znacznie mniejszą, jeżeli warunki atmosferyczne, bądź natężenie ruchu, warunki panujące na drodze, tutaj wymuszają na nas zachowanie tej szczególnej ostrożności. Także no, przede wszystkim kierujmy się tą rozwagą, tym rozsądkiem i pamiętajmy, że te pojazdy mają służyć nam jako spędzenie miło czasu, jako rekreacji, by nasza nieznajomość przepisów i nasze roztargnienie, tutaj taka agresja na drodze nie przerodziła się w to, że ten pojazd po prostu będzie dla nas niebezpieczny.
14: Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie o każdej porze roku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
1: Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
14: To jak prawidłowo chodzić?
1: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem. To jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają. Są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
14: Jakie zalety są?
1: Podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście żartuję, jako WF-ista znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta, możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy mają zajawkę, tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie, i później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
14: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
1: Można schudnąć, ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po dwa obiady żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut, przytętnie 130. Czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas. I rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy, kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
14: Gdzie w okolicach Radomia, czy stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
1: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 kilometra, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 kilometrów zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
22: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
23: A cappuccino też za 7?
22: Też.
23: A flat white?
22: Też.
23: A
22: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
24: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
25: A co tam w Carrefourze?
26: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
27: 18,47,12.
28: Co liczysz?
27: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
28: To ja też chcę! 24,30.
29: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na

0: to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Niektórzy po ukończeniu szkoły chcą dołączyć do Straży Granicznej czy Pożarnej, inni z kolei decydują się na mundur policjanta. A jak można zostać funkcjonariuszem policji? O wymagania i o to, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, zapytaliśmy Małgorzatę Ziętarską, kierownik sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
5: Spotykamy się, by porozmawiać troszeczkę na temat rozwoju kariery. W tym przypadku rozwoju kariery, jaką może być służba w policji. Gdzie ten start? Jakie są wymagania?
6: Przede wszystkim trzeba posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie powinno być się skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać minimum średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i trzeba również dawać rękojmie do zachowania tajemnicy.
5: Powiedzmy, że my już to wszystko spełniliśmy. Co dalej się wtedy dzieje?
6: Więc postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od złożenia kompletu dokumentów przez kandydata. Jest to podanie, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie kandydata oraz posiadanie przez niego umiejętności. Ponadto kserokopia książeczki wojskowej. Również przy składaniu dokumentów niezbędny jest dowód osobisty.
5: I kiedy już złożymy, jak ja dobrze zrozumiałem, wtedy testy nas czekają.
6: To znaczy nie tak szybko. Najpierw te dokumenty podlegają weryfikacji i kandydat jest sprawdzany w naszych ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Jeżeli wszystko jest w porządku, to wtedy rozpoczynamy postępowanie kwalifikacyjne, które dotyczy już bezpośrednio kandydata. Kandydat jest kierowany na test wiedzy, test sprawności fizycznej. Później czeka go badanie psychologiczne u nas w Komendzie Wojewódzkiej, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska i w międzyczasie również prowadzone jest postępowanie sprawdzające przez pełnomocników ochrony informacji niejawnych.
5: Testy, na czym one polegają?
6: Testy mają sprawdzić predyspozycje kandydata do służby w policji. Ten pierwszy test, test wiedzy, dotyczy wiedzy o funkcjonowaniu policji i test wiedzy i test sprawności fizycznej jest przeprowadzany w szkołach policji. My kierujemy kandydatów do CSP Legionowo. Po teście z wiedzy kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej. Jest to sprawnościowy tor przeszkód. On składa się z 8 ćwiczeń, które wykonywane są w takim ciągu. I tutaj na zaliczenie to jest wymagane pokonanie tego sprawnościowego toru przeszkód w minutę 41 setnych sekundy.
5: I rozumiem, że raczej to nie jest łatwy test.
6: Myślę, że do tego testu trzeba się po prostu przygotować. Tak? Trzeba poświęcić troszeczkę czasu, zaangażowania. Komenda Wojewódzka proponuje kandydatom przystąpienie do takiego próbnego testu sprawności fizycznej. Te testy zwykle są organizowane 2 razy w miesiącu. Kandydaci mają możliwość sprawdzenia się podczas takiego próbnego testu, sprawdzenia swoich możliwości. Mogą zobaczyć, co wymaga jeszcze poprawy i wtedy już na pewniaka przystąpić do tego właściwego testu sprawności fizycznej.
5: Czyli powiedzmy, że mamy te testy za sobą, wtedy są badania.
6: Tak, wtedy kandydat jest skierowany na badanie psychologiczne. To badanie psychologiczne jest przeprowadzane przez naszych psychologów w Komendzie Wojewódzkiej i tutaj to badanie obejmuje sprawdzenie predyspozycji intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności kandydata, jego postawy w pracy. I po tym badaniu psychologicznym, jeżeli jest wynik pozytywny, to wtedy kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.
5: Czy można powiedzieć, że to jest takie spotkanie się ewentualnego przyszłego funkcjonariusza ze swoim przełożonym?
6: Nie do końca, ponieważ tutaj tą rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego. W skład zespołu wchodzi naczelnik Wydziału Kadr bądź jego zastępca, dowódca bądź zastępcy dowódcy oddziałów prewencji i pracownik komórki doborowej. Tutaj chcemy dowiedzieć się, dlaczego kandydat do nas przyszedł, dlaczego chce służyć w policji, gdzie widzi się w tej policji, co chciałby robić. robić w tej policji, jakie ma tutaj plany związane z tą instytucją.
5: Mówiła Pani o tym postępowaniu sprawdzającym. Co to w ogóle jest?
6: Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy kandydat daje nam rękojmie do zachowania tajemnicy służbowej, tak? Kandydaci składają ankietę bezpieczeństwa, tutaj są poszerzone sprawdzenia odnośnie samego kandydata, członków jego rodziny.
5: Wiem, że potem jest już ten etap 7, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w policji.
6: Kandydaci są kierowani na komisję lekarską, tutaj mamy szereg lekarzy specjalistów, którzy sprawdzają, czy po prostu kandydaci podołają fizycznie trudom służby w policji. I tutaj mamy te komisje lekarskie w każdym mieście wojewódzkim. W zależności od miejsca zamieszkania kandydata, tam kierujemy do tej właściwej komisji lekarskiej osobę i lekarze już oceniają tak stan zdrowia naszego przyszłego policjanta i wydają orzeczenie o zdolności do służby w policji.
5: Rozumiem, że jak już te wszystkie etapy mamy za sobą, to możemy powiedzieć, że jesteśmy już blisko zostania policjantem?
6: Na pewno. Tutaj, jeżeli zostanie zakończone postępowanie kwalifikacyjne, sumujemy punkty uzyskane przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, punkty z testu sprawności fizycznej, punkty z rozmowy kwalifikacyjnej, punkty, które kandydat uzyskuje za wykształcenie, za dodatkowe preferowane umiejętności i suma tych punktów daje mu miejsce na liście rankingowej. Postępowanie kwalifikacyjne kończy zatwierdzenie listy rankingowej przez komendanta wojewódzkiego policji.
5: No dobrze, i mamy już przejście tych wszystkich etapów. Rozumiem, że wtedy możemy spodziewać się szkolenia.
6: Jak już kandydat zakończy postępowanie kwalifikacyjne, przyjęty jest w terminie określonym przez komendanta głównego policji i mniej więcej w przeciągu około 2 tygodni od przyjęcia kierowany jest na kurs podstawowy do jednej z naszych jednostek szkoleniowych na terenie kraju.
5: I ile takie szkolenie mniej więcej trwa?
6: Około 6 miesięcy. A po nim jest adaptacja zawodowa i tutaj w zależności od tego, gdzie osoby były przyjmowane, to znaczy ci policjanci, którzy zostali przyjęci do oddziałów prewencji lub też samodzielnego pododdziału prewencji policji, odbywają adaptację zawodową w swoich jednostkach macierzystych, natomiast osoby, które zostały przyjęte do komend miejskich i powiatowych, adaptację zawodową odbywają w komendzie stołecznej policji.
5: I właśnie już od tych dni, gdzie jest ta adaptacja, to po prostu my zaczynamy swoją służbę.
6: Tak, dokładnie, już od tego momentu osoby pełnią służbę, wchodzą na ulicę, pracują na rzecz obywateli i państwa.
5: Kiedy ktoś będzie chciał spróbować się dostać do Was, to gdzie na przykład może uzyskać większą ilość informacji na temat przyjmowania do służby?
6: Zapraszamy na naszą stronę internetową Komendy Mazowieckiej. Tam też podane są numery telefonów do nas, więc jeżeli ktoś będzie chciał dopytać o jakieś szczegóły, które go zainteresują albo coś, co według niego będzie wymagało doprecyzowania bądź wyjaśnienia, to zawsze można do nas zadzwonić. Również podany jest adres mailowy.
1: Nie jeden początkujący funkcjonariusz swoje pierwsze kroki na tej ścieżce stawia w oddziale prewencji. A czym się zajmuje? Zapytaliśmy o to podkomisarza Dariusza Dziubę z zespołu szkolenia oddziału prewencji Policji w Radomiu.
2: Przychodząc do oddziału prewencji policji po kursie podstawowym, policjant nabywa podstawowej wiedzy, podstawowego doświadczenia. Pracując w oddziale prewencji, policjant codziennie pełni służbę na drogach, na ulicy, styka się z różnego rodzaju wykroczeniami, przestępstwami, na które po prostu musi zareagować. Podczas codziennej służby policjanci wykonują zadania nie tylko na ulicy, bo są wzywani do kradzieży sklepowych, na interwencje domowe, ale oprócz codziennej służby policjanci oddziału prewencji są wykorzystywani podczas poszukiwania osób zaginionych. Jeżeli mamy zgłoszenie o osobie zaginionej, policjanci natychmiast jadą w miejsce poszukiwań wyznaczonych przez dyżurnego. Wykorzystujemy często do tego sprzęt specjalistyczny, który mamy w swoim posiadaniu. Są to kłady, są to olśniewacze, którymi możemy się wspomagać w działaniach nocnych, które oświetlają nam teren. Oprócz poszukiwań policjanci oddziału prewencji zajmują się wszelakimi zabezpieczeniami manifestacji, przejazdów kibiców lub zabezpieczeniami imprez sportowych.
1: Radomianie mają problem z parkowaniem w mieście. Kierowcy nie zawsze stosują się do znaków drogowych, a problem widoczny jest w centrum miasta. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, tego rodzaju wykroczeń jest coraz więcej.
7: Ten problem z parkowaniem istnieje już od kilku ładnych lat, natomiast w tym roku zdecydowanie się nasiliły wszystkie problemy związane z parkowaniem pojazdów. Powiększyła się również strefa płatnego postoju niestrzeżonego, więc kierowcy uciekają z tej strefy w inne miejsca, ale już tam nie zwracają uwagi na znaki drogowe i te samochody zostawiają byle jak i byle gdzie, byleby tylko im było wygodniej. Stąd też więcej działań z naszej strony, i to działań nie polegających na tym, żebyśmy pouczali tych kierowców, bo rzeczywiście w latach ubiegłych sądziliśmy, że forma legitymowania i pouczenia przyniesie jakiś skutek, no ale niestety trzeba wrócić do korzeni i jednak podstawą taką, żeby nasze społeczeństwo dyscyplinowane było, są jednak konsekwencje finansowe.
8: Państwa działania wynikają z tego, że jeździcie na patrole, czy to mieszkańcy sami zgłaszają osoby, które nieprawidłowo parkują? I jakie są główne grzechy radomskich kierowców?
7: I tak, czyli bardzo dużo zgłoszeń od naszych mieszkańców, ale również bardzo dużo interwencji własnych podczas rutynowych patroli. Po naszym mieście stwierdzamy nowe miejsca, w których kierowcy do tej pory nie parkowali, bo były tam znaki zakazu. Ruch w interesie, że tak pozwolę sobie powiedzieć, jest, bo nie uczymy się niczego, mimo tego, że jesteśmy dyscyplinowani mandatami. Nie uczymy się, że nie wolno parkować w takich miejscach, mimo wszystko zostawiamy te samochody, bo jednak to, co nasze jest najważniejsze, czyli musimy podjechać blisko, musimy podjechać w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie jest prawidłowo.
8: Jakbyśmy mieli opracować taką mapę tych zachowań, to mówimy o wykroczeniach bardziej w centrum, gdzie przecież jest strefa płatnego parkowania, czy też na innych osiedlach w Radomiu?
7: Zdecydowanie centrum. Zarządcy terenów i wspólnoty mieszkaniowe, ewentualnie spółdzielnie mieszkaniowe, zwracają się do nas z prośbą o pomoc w zaopiniowaniu strefy ruchu, strefy zamieszkania lub innych sytuacji, w których można by było wyznaczyć nowe miejsca do parkowania, żeby mieszkańcy danych osiedli mieli tych miejsc więcej. I tutaj raczej dochodzimy do konsensusu, my wskazujemy nowe miejsca, spółdzielnie się do tego dostosowują, także rzeczywiście zdarzają się jakieś miejsca, w których bardzo dużo samochodów nieprawidłowo parkuje na jakimś osiedlu, ale są to takie sytuacje, gdzie powiedzmy 2-3 tygodniowe kontrole doprowadzają do stanu, że jest w miarę przyzwoicie i te samochody się tam nie pojawiają, natomiast oczywiście centrum miasta, okolice dworca, okolice 25 czerwca, okolice szpitala, są to miejsca, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże. Bardzo ciężko, i tu nie uciekam przed odpowiedzialnością, bardzo ciężko jest doprowadzić w takich miejscach do tego, że to parkowanie całkowicie się wyeliminuje. Zbyt duża liczba osób, całkowicie obcych dla siebie osób, przyjeżdża. Jednego dnia wystawimy kilkanaście wezwań i powiedzmy te osoby będziemy rozliczać, ale już następnego przyjeżdża ktoś nowy, kolejnego przyjeżdża ktoś nowy, dlatego to działanie musi być długotrwałe, więc to nie rozwiąże się tego problemu w tydzień, dwa, miesiąc, tylko trzeba po prostu sukcesywnie działać. To przykładem jest chociażby teren wokół radomskiego szpitala jednego, czy też drugiego, czy chociażby ostatnio bardzo dużo interwencji wpływa z ulicy Mazowieckiego, ale tam jesteśmy jeszcze w trakcie ustalania zasobów prawnych, jak to wygląda, która działka jest prywatna, która działka jest miejska, i występujemy do odpowiednich organów o oznakowanie takich miejsc.
8: To już na koniec podsumowanie takiej naszej rozmowy. Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców w Radomiu?
7: No chociażby po tych działaniach widać, że nie ma taryfy ulgowej. Zaczęliśmy, panie redaktorze, od miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tam nie ma w ogóle żadnej taryfy ulgowej. Tam obligatoryjnie, jak tylko warunki techniczne na to pozwalają, samochód jest holowany. Bez względu na to, gdzie stoi, bez względu na to, jaki to samochód, takie samochody są bezwzględnie holowane na parking.
8: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
7: Dziękuję uprzejmie.
1: Szczepić czy nie szczepić? To pytanie, jakie coraz częściej zadają sobie rodzice. O korzyściach płynących z zaszczepienia dzieci, a także o objawach, z jakimi zgłaszają się rodzice, mówi Stanisława Szcześniak-Mazur z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
9: Ruch antyszczepionkowy dotyczy w tej chwili, no powiedziałabym, całego świata. W Polsce też stał się bardzo modny, ale jeżeli chodzi o szczepienia podstawowe, czyli te obowiązkowe, myślę, że w Polsce nie jest najgorzej i w Radomiu też. Ja prowadzę poradnię konsultacyjną szczepień i do mnie się zgłaszają właśnie matki, które mają wątpliwości co do celowości szczepień, czy do bezpieczeństwa szczepień. Moim obowiązkiem i zadaniem jest wyjaśnić, uspokoić, no i powiedzieć również o odczynach niepożądanych, bo to nie jest tak, że wszystkie szczepionki dla każdego są w jednakowym stopniu bezpieczne. Mogą wywołać również niekiedy objawy niepożądane, ale one nie są groźne dla życia i dla zdrowia dziecka. Są to przejściowe objawy typu wysoka gorączka czy niepokój utrzymujący się ponad 2 godziny. I z tym należy się liczyć po zaszczepieniu dziecka. Natomiast no, są duże wątpliwości co do szczepień zalecanych, na przykład typu szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, czyli przeciw zakażeniom wirusem HPV, gdzie mieliśmy w pierwszym roku około 600 dawek mogliśmy wyszczepić dla dziewczynek. Zaszczepiliśmy 500 dziewczynek między 13 i 14 rokiem życia, co było dużym sukcesem. W następnym roku przy drugiej akcji zaszczepiło się tylko już 300 parę dziewczynek, ponieważ wyczytały mamy w internecie o objawach niepożądanych, które zresztą na dzień dzisiejszy zostały obalone, że te objawy nie były wywołane na skutek szczepienia, ale takie same objawy u nastolatek występują zarówno u dzieci szczepionych, jak i nieszczepionych. A w tym roku akcja szczepień przeciw HPV też została bardzo zminimalizowana. Szczepi się około 200 dziewczynek, chociaż mogliśmy zaszczepić ponad 300, ponieważ pojawił się pan Zięba ze swoimi wykładami, który nie jest lekarzem, nie jest profesjonalistą, no ale ma dar przekonywania, jest osobą taką elokwentną i dużo osób po prostu sugeruje się jego spostrzeżeniami. Natomiast, żeby naprawdę wiedzieć objawy niepożądane czy zagrożenia po wykonaniu szczepień, należy wejść w stronę internetową, medyczną na temat szczepionek. Mamy się boją szczepionki MMR przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ przed laty w Anglii jakiś nieuczciwy pan doktor zrobił sobie doktorat na temat taki, że autyzm występuje głównie u dzieci szczepionych przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ on się ujawnia w drugim roku życia, a dzieci są szczepione w 13 miesiącu, czyli po skończeniu roku, więc napisał taką pracę. Było straszne zamieszanie, w Anglii ludzie przestali szczepić przeciw odrze, wystąpiła epidemia odry i wykonano dodatkowe, solidne badania. Okazało się, że zarówno dzieci szczepione, jak i nieszczepione, bo przecież autyzm się pojawił nie teraz po szczepionkach, ale od lat jest, w równym odsetku chorują na autyzm. Przyczyna choroby nie jest znana, być może, że są to genetyczne predyspozycje. Więc są wątpliwości co do zaszczepienia odrą, świnką, różyczką, ale w tej chwili jest epidemia już w Czechach i te wątpliwości są coraz mniejsze. Rodzice zaczęli obawiać się tej choroby. Boją się też tiomersalu, czyli obecności rtęci. Na rynku w tych nowoczesnych szczepionkach nie ma rtęci. Wszystkie są muszą mieć konserwant, bo po prostu no, nie miałyby długiego okresu ważności. One są wszystkie produkowane na wodorotlenku glinu, to są śladowe ilości, więc to nie jest szkodliwe. Szczepionki się bardzo dokładnie bada, bardziej niż inne leki, ponieważ jest tyle kontrowersji co do szczepionek. Jedyną szczepionką, gdzie występuje jeszcze tiomersal w niewielkich ilościach, to jest ta tradycyjna nasza DTPR, czyli pełnokomórkowa szczepionka, do której wiele osób ma właśnie dziwne zaufanie, bo akurat rodzice ich szczepili tą szczepionką, nic się nie działo. Nic się nie działo, bo w tamtych czasach, ja długie lata pracuję, aż tak nie dawało się do publicznej wiadomości, jakie bywają objawy niepożądane po lekach, jak i po szczepieniach. Została wprowadzona do kalendarza szczepień szczepionka przeciw pneumokokom. Pneumokoki są to bardzo groźne bakterie, które wywołują zarówno zapalenia płuc, zapalenia uszu, ale również zapalenia opon mózgowych i mózgu. I też troszeczkę osób, jak kiedyś kupowali szczepionki, bo bardzo chcieli się szczepić przeciw pneumokokom, jest odsetek matek tu, z którymi się spotykam, że mają wątpliwości, odraczają to szczepienie albo chcą w późniejszym okresie szczepić, po ukończeniu załóżmy drugiego roku życia, ale jednak pneumokoki są najgroźniejsze w okresie niemowlęcym i do drugiego roku życia. Także zachęcam do szczepienia. Szczepionka już jest darmowa dla dzieci, weszła w kalendarz szczepień i jak najbardziej zalecamy szczepienie. Natomiast powiedziałabym, że gdzieś od 5 lat pojawiły się osoby, które już nawet nie szczepią dzieci w okresie noworodkowym, czyli wypisują się ze szpitala bez zaszczepienia gruźlicy, BCG i bez szczepienia WZWB. Część z tych matek chce odłożyć to szczepienie, załóżmy, po 3 miesiącu życia, co w zasadzie no, nie jest takim niekorzystnym objawem. I te matki się decydują, tylko chcą później szczepić. Ale są takie, które w ogóle nie chcą szczepić i mam takie matki, z tym, że potem zdarzają się jakieś przypadki typu wypadek samochodowy, gdzie dziecko nieszczepione ma duży uraz głowy, ranę z piaskiem na głowie, jest tragedia, szczepienie przeciw tężcowi i ci rodzice zaczynają wtedy szczepić. Są też osoby, które nie chcą szczepić według kalendarza szczepień, ale ja je w jakiś sposób przekonuję, no wybieramy mniejsze zło, rozdzielam te szczepionki na pojedyncze dawki, tak żeby matka czuła się bezpiecznie i w zasadzie no, powiem, że w dużym procencie udaje mi się przekonać nawet te matki antyszczepionkowe, że szczepią tylko w innym trybie niż dzieci, które mają z kalendarza szczepień.
4: Nocka w lesie, na hamaku bądź w namiocie? To możliwe. Do tej aktywności zachęcają leśnicy w ramach akcji Zanocuj w lesie. Dzięki programowi wyznaczone są w lasach specjalne strefy, gdzie można biwakować i rozpalić ognisko. Wybierając się do lasu, warto pamiętać o kilku zasadach, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
10: Na początku był taki zorganizowany program pilotażowy. Czy zanocuj w lesie, sprawdzi się i czy będą osoby chętne, żeby zanocować w tym lesie, czy też nie. Po takim rocznym programie został wprowadzony we wszystkich nadleśnictwach i tu w Nadleśnictwie Radom również. Został wyznaczony teren ponad 1000 hektarów, gdzie można swobodnie przyjść, przyjechać, zostawić w odpowiednich oczywiście miejscach samochód i wyjść na taką wędrówkę, a następnie rozbić namiot lub też hamak i zanocować w lesie. Przede wszystkim wiele informacji i trzeba na bieżąco śledzić stronę nadleśnictwa. Tam wszystkie informacje z tym programem są związane. Przede wszystkim wybraliśmy teren, tutaj fragment Puszczy Kozienickiej od strony Zadobrza, z tego względu, że no, musi być jakaś tam infrastruktura. Muszą być, tak jak tutaj koło Zadobrza, w tym terenie są miejsca postojowe dla samochodów, żeby pozostawić w tych miejscach, a następnie wyruszyć. Są też wyznaczone miejsca na palenie ogniska, więc nie wolno palić wszędzie tego ogniska, tylko w wyznaczonych miejscach, szczególnie tutaj mówię o okresie letnim, gdzie mogą wystąpić pożary. Więc musiała być przygotowana taka infrastruktura, taka podstawowa, aby można było podjechać, zostawić samochód, była dostępność również i też, żeby ten teren nie był zbyt ciężki, żeby można było swobodnie po nim wędrować i znaleźć sobie takie miejsce. Więc dlatego został ten teren wybrany. I co jeszcze ciekawego, tutaj obok tego naszego terenu jest również teren Nadleśnictwa Kozienice, które też został wybrany na program Zanocuj w lesie, więc to nie jest ponad 2000 hektarów, gdzie można spokojnie rozbić się, można wędrować, podziwiać tą naszą rodzimą przyrodę.
4: Pamiętajmy również, że grille czy ogniska możemy rozpalić tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
3: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
11: Autopromocja.
12: Mamy 8:30 na zegarach.
13: 7:05.
12: 6:30.
14: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Cześć dziewczyny, chłopaki.
13: Dzień dobry.
15: Dobry, dobry.
16: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
17: Jest super.
18: Wow.
19: Ale zrobiliście mi dzień.
16: Słuchaj codziennie od 6 rano.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
16: Autopromocja. Reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
25: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
26: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
25: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
27: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
28: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
27: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer.
29: Umowy w ramach programu SAFE podpisane. Prawie 80 miliardów złotych pójdzie na sprzęt wojskowy. Zarzuty za fałszywe alarmy. W rękach policji oskarżono o wywołanie ich w telewizji Republika. Wieczór we Warszawie bez alkoholu. W całym mieście będzie nocna prohibicja. Minęło 16. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 29-latek spod Otwocka odpowiada, zdaniem śledczych, za fałszywe alarmy dotyczące ładunków wybuchowych w siedzibie telewizji Republika. Mężczyzna dwukrotnie zgłaszał taką informację służbom. Podejrzany został zatrzymany i usłyszał już prokuratorskie zarzuty.
30: Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer. Czynności wykrywcze prowadzone były wielotorowo, wymagały ścisłej współpracy policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji.
29: Wyjaśnia podinspektor Ewelina Gronek-Odsieja z Komendy Stołecznej Policji. To trzeci aresztowany członek grupy, która ma stać za fałszywymi alarmami kierowanymi do służb. Jak przekazał dziś minister spraw wewnętrznych, sprawa jest w toku, a kolejne zatrzymania są kwestią czasu. 29 umów opływających na 78 miliardów złotych podpisali dziś przedstawiciele resortu obrony. To kontrakty dotyczące m.in. dostaw bojowych wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak czy pojazdów mianowania narzutowego Baobab. Pieniądze na ich realizację pochodzą z unijnego programu SAFE. Za produkcję i dostawy tego sprzętu dla armii będą odpowiadać m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa i podległe jej zakłady Dezamet, Huta Stalowa Wola i Rosomak na Śląsku, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
31: Ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
29: A kolejne umowy na ponad 40 miliardów euro w ramach programu SAFE mają zostać podpisane w lipcu. Są zarzuty dla agresywnego 17-latka z imprezy juwenaliowej w Gliwicach. Chłopak odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta i zranienie go. Przypomnijmy, podczas czwartkowej imprezy w plenerze doszło do przepychanek. Studenci masowo napierali na wejście. Organizatorzy imprezy musieli przerwać zabawę ze względów bezpieczeństwa. Początkowo pozostałe koncerty w ramach juwenaliów chciano odwołać, ale ostatecznie wydarzenie trwa aż do jutra. Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Od poniedziałku we wszystkich dzielnicach miasta zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Alkoholu nie kupimy więc w żadnym sklepie ani na stacji benzynowej. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale wyłącznie z opcją spożycia na miejscu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Do tej pory nocna prohibicja obowiązywała w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Według miasta liczba interwencji Straży Miejskiej w tych rejonach spadła o 15%.
2: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
0: Tłumaczy Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Warszawy. Miasto przypomina, że złamanie tego zakazu może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
29: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Droga do Morskiego Oka znów otwarta, a turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Od jutra kursować będą też busy elektryczne. To jednak nie koniec pracy na szlaku. O szczegółach nasza reporterka Urszula Bienie-Niesyczyńska.
5: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejne utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
29: I tak będzie aż do 10 czerwca, a informacje w tej sprawie zbierała nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska. Do godziny 20 alerty przed burzami, to dotyczy centralnej i zachodniej Polski. Do tego wszystkiego dzisiaj do nocy na pewno będzie padać. A mało tego, z tego co widzę na mapach pogodowych, to padać będzie nawet jutro rano. I to praktycznie w całej Polsce, za wyjątkiem pasu przy Morzu Bałtyckim. Tutaj akurat nie pada, ale na pewno będzie wiało od bryzy. Nie będzie najlepiej. 21 stopni w przeważającej części kraju. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, nawet 23.
3: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
6: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymanie rodzinnej tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
7: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
8: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia, niekoniecznie musi być zdana matura.
7: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
8: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dany dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
7: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
8: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne, chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
7: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
8: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor już wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni.
6: Wiernie towarzyszą człowiekowi i w wielkich metropoliach, i w małych wioskach. Jednak nie każdy wie, że szaro-brązowa ptaszyna to nie zawsze wróbel. O gatunkach występujących w Radomiu i regionie radomskim oraz obyczajach tych powszechnych, ale wciąż tajemniczych ptaków opowiada Jerzy Zawadzki, ornitolog i leśnik z Radomia.
1: Tak, występują w Polsce dwa gatunki wróbli. Wróbel domowy, tak jak to się kiedyś nazywało, a teraz w skrócie po prostu wróbel, i mazurek. Są to dwa gatunki, które są bardzo blisko spokrewnione, troszkę inaczej wyglądają, różnią się tym wyglądem. Mazurek ma charakterystyczną czekoladową głowę i taką plamkę na boku głowy, czy na puliku, jak można to powiedzieć. Natomiast wróbel ma szarą głowę, czarne takie brzegi, trochę czekoladowego z tyłu. No, wyraźnie to widać. I co ważne, wróbel chętniej wnika do większych obszarów, gdzie właściwie miejskich, takich bardziej zurbanizowanych, natomiast mazurek generalnie jest bardziej związany z takimi już klimatami wiejskimi bardziej. Czy na brzegu miasta, czy w mniejszych miejscowościach, gdzie wtedy jest znacznie więcej mazurków niż wróbli. Możemy je też powszechnie tutaj pod Radomiem obserwować, właściwie w każdej miejscowości.
20: Czy te dwa gatunki różnią się także jakimiś obyczajami, jakimiś zwyczajami bytowymi?
4: Znaczy, te zwyczaje mają dosyć podobne, ponieważ są z tej samej grupy, są zwikłaczy, robią charakterystyczne gniazda ukryte albo w jakichś dziuplach czy jakichś zakamarkach, bądź w bardzo gęstych jakichś drzewach. Są to takie kuliste gniazda specyficzne, których inne gatunki w Polsce nie robią. Charakterystyczne jest, no, odżywiają się podobnym pokarmem, bo to są różnego typu nasiona. W okresie lęgowym są to również owady, którymi karmią pisklęta. Praktycznie rzecz biorąc, no szczególnie myślę, że znacznie liczniejsze były za naszych młodych lat, gdzie więcej tych wróbli się widziało i wydawało się, że ich jest bardzo, bardzo dużo i wszędzie są. Przy każdym wyjeździe gdzieś tam poza miasto czy na wieś, właściwie przy każdym gospodarstwie były czasami i wróble, i mazurki. Różnie się to układało. Praktycznie rzecz biorąc są to ptaki, też podobny ten głos mają, takie charakterystyczne ćwierkanie, które każdy powinien właściwie znać, którym się charakteryzują, łatwo jest rozpoznać po głosach. Te ptaki praktycznie mają dużo wspólnego.
20: Czy można je pomylić jeszcze z jakimś gatunkiem?
4: No tak naprawdę to chyba z tymi naszymi gatunkami lęgowymi, pospolicie występującymi w kraju, to myślę, że no to trudno jest pomylić. Są jakieś gatunki przelotne, ale to już w szczegóły może tam nie musimy wchodzić. Są to jakieś rzadsze, które mogą być troszkę podobne, ale to generalnie rzecz biorąc, no myślę, że trudno jest pomylić wróbla z innymi gatunkami.
20: Passer domesticus, wróbel domowy, kto to taki? Skąd pochodzi ten gatunek?
4: Skąd pochodzi ten gatunek? Nie da się ukryć, że prawdopodobnie kiedyś ten gatunek związany był bardziej z jakimiś terenami górskimi, z terenami, gdzie występowały jakieś skały. No, imitacją tego są budynki ludzkie. Znaczy, wróbel pochodzi z południa Europy, właściwie z basenu Morza Śródziemnego, bo przypuszcza się, że pochodzi z terenu Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej, no, a żyje sobie, bardzo dobrze funkcjonował na południu Europy i też w Azji. No i stopniowo z rozwojem osadnictwa ludzkiego, rozwojem rolnictwa, no, podążał za człowiekiem i właśnie z człowiekiem związany jest od bardzo, bardzo, bardzo dawna.
20: Jakie jest jego obecne rozmieszczenie w Polsce? Gdzie występuje najliczniej?
4: Generalnie wróbel najliczniej występuje przy osiedlach ludzkich. No, unika oczywiście dużych lasów, unika gór, jakichś tam terenów, prawda, na Mazurach, po jeziorach, gdzie są duże puszcze. No to nie jest to teren występowania wróbla. Natomiast lubi duże tereny rolnicze, czyli powiedzmy tu mamy jakieś tam Kujawy, Lubelszczyznę, Małopolskę, Dolny Śląsk. Że praktycznie są to tereny, gdzie więcej występuje wróbli. A generalnie rzecz biorąc, przyjmuje się, że jest to gatunek taki średnioliczny do lokalnie licznego, no występujący właściwie w całej Polsce. No tak, tak, tak w sensie przyjmuje, myślę, bo w Zakopanem też wróbla można zobaczyć, prawda?
20: Kiedy ma okres lęgowy? Kiedy przychodzą na świat małe wróbelki?
4: Okres lęgowy ma, jak zacznie się już dobra wiosna, czyli właściwie jest to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, nawet do sierpnia, bo jest w stanie wprowadzać dwa, nawet trzy lęgi. I praktycznie od pisklęta wróbla można już, mamy pierwsze w maju. Zwykle są to 4-5 piskląt, które są, siedzą w tym swoim domku kulistym, który jest zrobiony albo w jakiejś tam, powiedzmy, dziurze, czy jakimś tam szczelinie muru, czy w jakiejś skrzynce lęgowej, czy jeszcze w jakichś innych miejscach, gdzie tam, czy w dziupli naturalnej, co też wróble chętnie wykorzystują. No i praktycznie rzecz biorąc, po wysiadywaniu, które trwa tam 14-16 dni, mniej więcej też tyle, około tam 16-18 dni przebywa w gnieździe i młode wróbelki wylatują na świat. No i para przystępuje do następnego lęgu i tych lęgów, tak jak mówiłem, 2-3 lęgi jest w stanie wyprowadzić.
20: Czy wróble są sobie wierne, czy też raczej nie zmieniają partnerów?
4: No generalnie rzecz biorąc, na pewno w tym sezonie lęgowym są sobie wierne, aczkolwiek teraz różne takie doświadczenia czy obserwacje z ptakami znakowanymi, gdzie wtedy wiadomo dokładnie, który jest który z tych ptaków, no u wielu gatunków jednak różne są bardzo zachowania i czasami to nasze pojęcie wierności może być trochę inaczej funkcjonować u różnych gatunków ptaków. Ale generalnie rzecz biorąc, no, wydaje się, że na pewno przez ten sezon lęgowy są oba ptaki razem funkcjonują. Potem może trochę są luźniejsze te związki. Jeżeli nic im się tam złego nie stanie i spokojnie przeżyją zimę, to myślę, że dalej będą funkcjonować w tej samej parze, czyli jakiś taki, no, pewna wierność występuje na pewno.
20: To jest gatunek, który na terenie Polski, także Radomia, naszego regionu, bytuje całorocznie. A jak długo żyje?
4: Jak długo żyje? No, ptaki tej wielkości, jeżeli dożyją 4, 5 lat, może 8, no to już jest bardzo dużo. Także praktycznie rzecz biorąc, przy u większości gatunków tych rozmiarów, no bo wróbel jest to plus minus tam 25-30 gramów wagi, to nie są duże ptaki, to praktycznie rzecz biorąc, no, 30-50% młodych ptaków ginie w pierwszym roku życia. No tak już powiedzmy jest w naturze. Także nie są to ptaki, które jak gdyby można powiedzieć dożywają jakiegoś sędziwego wieku. To przy małych ptakach, gdzieś w hodowlach, w niewoli, no to do kilkunastu lat jest w stanie dożyć wróbel w takich dobrych warunkach, gdzie ma taką specjalną jakąś opiekę.
6: Był jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
9: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
10: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
9: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
10: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
9: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata.
10: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polega. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się Niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej. A ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
9: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja?
10: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
9: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
10: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat ten ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
9: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
10: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
9: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
10: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców pochodzących z Radomia, ale w następnym, bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
9: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
10: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
9: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
10: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż w dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote. Na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro. To znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem. I człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
9: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
10: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50. Koniec lat 50., 60. To wtedy było najwięcej już. No jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe śródmieście Radomia.
9: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii, ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
10: No ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. I to była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
9: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tym, z tą drugą klatką schodową?
10: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były dwa mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
9: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
10: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
9: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
10: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
9: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
10: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
9: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były takie spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
10: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, to znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
9: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
10: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
9: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
10: No tak, ja i siostra, zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
9: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
10: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
27: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom.
11: Hitu!
27: Grójcu na 106.4.
12: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Game over.
16: O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
17: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
18: Kto zwalcza ból?
19: Fundary!
18: Kto?
21: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto...
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
23: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
24: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
25: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować.

0: Reporterów Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także Straż Leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopułapki, kamery, miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż Leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami jak policja, Straż Miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
1: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem Sobornym, a nawet Zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
3: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego,

0: kto zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac Sobornym, no bo Sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej. I pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, Plac 3 maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby Plac Świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich. Ale też wokół wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny. od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
1: Radomianie spędzają tu czas, a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstuhle, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
0: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotne nazewnictwo można brać jeszcze z początków XIX wieku, czy nawet z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy podczas rozbiorów, gdy tutaj Radom na krótko zajęli Austriacy, urządzili oni tutaj mniej więcej w tym miejscu taką szkołę jazdy konnej z niemieckiego Reitschule. I właśnie ta nazwa Reitschule przez lata i cały czas też myślę używana jest przez mieszkańców miasta, ale plac jako plac wytyczony został pod koniec XIX wieku w latach 90. A wiązało się to z tym, że tu właśnie zaplanowano przeniesienie miejskiego targowiska, które pierwotnie funkcjonowało na rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. Takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez ponad pół wieku, tak naprawdę myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada i kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony, już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki. Oczywiście innego charakteru nabrał też plac po wzniesieniu po przeciwległej stronie centrum handlowego i połączeniu go kładką z placem. Przecięcie ulicą Kelleskrausa sprawiło, że ta druga część po południowej stronie placu nabrała innego charakteru, zabudowana pierwotnie tylko domem towarowym Senior. Później wzniesiono dwa kolejne obiekty handlowe, w tym budynek niewielki kwiaciarni. I tamten plac jakby tutaj troszkę rozmył swój charakter, nie ma tej przestrzeni. Z kolei obok Seniora zadrzewiono ten fragment placu, jest tak naprawdę park, skwer, ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano nabiałem, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
1: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
2: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam plac Konstytucji na przestrzeni lat?
3: Na przestrzeni lat, no pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego, no to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło, to znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane. No może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali w hotelu. A ja w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam, jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas, między innymi, i ja do każdego pokoju mogłam wejść, oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a to był bar.
2: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
3: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało, szkło było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup, łup. Więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
2: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
3: Do Radomia wróciłam w 71. No i zaczęłam pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja, a w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barwną fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
2: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
3: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barwną fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na takim kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
2: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
3: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, płyta, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnie do barwnej fotografii.
2: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
3: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
2: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak, kim była z zawodu?
3: Moja mama zrobiła maturę, bo to było czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze, a potem jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić i zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
2: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
3: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
2: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
3: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni chcieli, zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
2: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
3: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, zresztą mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś strasznego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
2: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
3: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach. To stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
2: Bardzo dziękuję Pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
4: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów,
4: punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
16: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
17: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
18: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesty miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet.

0: i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować zażeganie tego problemu, tak? Że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś dużych procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. Oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli jamą macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w trzewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadrach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, w sumie nie tak dawna, dość dobre leki. W związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześnie rozpoznana i wcześnie leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówimy, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, których nie mogą wypłynąć z skorupą miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiego się rozprzestrzeniają się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związane z tym konsekwencje. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. Stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, i także upośledzenie narządów. Głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
1: W regionie radomskim przybywa chorych na cukrzycę. Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog, przyznaje, że chorych z roku na rok jest coraz więcej i są to coraz młodsze osoby.
2: Tak konkretną liczbę to nie jestem w stanie podać, ale myślę, że to jest uśrednione tak jak w całej Polsce, prawda? My mamy w Polsce około 2 miliony ludzi chorych na cukrzycę. Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic, czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję. To na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej dwie osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lata czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No, styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się i co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, czy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu drugiego.
1: Cukrzyca typu drugiego, na którą choruje najwięcej Radomian, jest zazwyczaj rozpoznawalna zupełnie przypadkiem, bo jest chorobą ukrytą. Są jednak pewne objawy, które mogą nas zaniepokoić i sugerować właśnie cukrzycę.
2: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety, nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje, czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być. No ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda? Przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
1: cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer, zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
3: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyka. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe. Natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiego, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, powiedzmy, zespolenie. Tak? Z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żeromskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliw. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej. To jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no to właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte, tak jak klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
1: Taką pogodę warto stosować kremy z filtrem i opalać się, pamiętając o kilku ważnych zasadach. A jakich? O tym Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog z Radomia.
4: Czas letni, słońce piękne, chcielibyśmy ładnie wyglądać, ładno mieć opaleniznę. Dawniej uważano, nie było takich środków ochronnych, więc uważano, że słońce absolutnie jest niebezpieczne i niewskazane. Obecnie zdania uczone, jak to zwykle bywa, są podzielone. Kilka słów może powiem jednak o tych plusach słoneczka, bo nie można go całkowicie odrzucać, ponieważ właśnie dzięki słońcu uwalniają się w naszym organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia. Przemiana witaminy D zachodzi. Generalnie w wielu chorobach, również skórnych, promienie UV są wykorzystywane do leczenia, jak na przykład w łuszczycy, czy w różnych atopiach. Natomiast korzystać ze słońca to znaczy korzystać trzeba bezpiecznie. I żeby to sobie uświadomić, to do opalania również trzeba się przygotować, żeby korzystać do tego słońca. Czyli żeby bezpiecznie się opalać, wskazane jest na przykład podawanie beta-karotenu, który działa jak, uwalnia się, działa jak melanina, odkłada się w naszym naskórku. Przed opalaniem dobrze by było wiedzieć kilka podstawowych zasad bezpiecznego opalania. A więc, kiedy możemy się opalać? Opalamy się do godziny 11 i od 15, czyli w przedziale czasu w ciągu dnia między 11 a 15, kiedy te promienie słoneczne są, padają prostopadle, są najsilniejsze, wówczas trzeba się przed słońcem kryć. To, że się skryjemy pod drzewem, nie znaczy, że się nie opalamy. Te miejsca zacienione również przepuszczają przecież promienie, odbite są przez korony drzew, od ścian domów, więc w 50% one docierają do naszej skóry, więc też musimy się chronić przed tym słońcem. I mądrzy ludzie, uczeni wymyślili, teraz są bardzo nowoczesne filtry, o których też trzeba kilka słów powiedzieć. Ale tak, co do pory dnia powiedzieliśmy, ważne jest, gdzie się opalamy, czy w Polsce, czy za granicą. Jeśli za granicą, też musimy pamiętać o stosowaniu filtrów o zdecydowanie wyższym faktorze. To też zaraz o tych faktorach powiemy, co to są te faktory. Kremy, które stosujemy do ochrony przeciwsłonecznej, mają oznakowania, tak zwane faktory SPF, które mają numerki i w zależności od karnacji skóry, od stopnia opalenizny, którą już mamy, bądź jesteśmy pierwszy raz, stosujemy te preparaty. Te faktory powodują, mówią nas, informują nas, o ile dłużej możemy bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli na przykład, jeśli w ciągu 5 minut nasza skóra pod wpływem promieni UV już ulega zaczerwienieniu, położymy faktor, na przykład numerek 10, to oznacza, że 50 minut możemy w miarę bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli te faktory są bardzo ważne. Bardzo ważna jest ochrona głowy, a więc czapka, okulary przeciwsłoneczne, ale okulary też z filtrami, prawda? To są te filtry. Jeśli będziemy się kąpać, kremy, filtry wodoodporne. Takie, które możemy nałożyć na mokrą skórę. I co jest bardzo ważne, powinniśmy się posmarować pół godziny przed wyjściem na słońce, przed ekspozycją, ponieważ ten musi uaktywnić krem, żeby mógł naszą skórę chronić. Mało tego, musimy pamiętać również, że jeśli jesteśmy na słońcu, po 2-3 godzinach ten krem po prostu się rozkłada, zmywa i w związku z powyższym trzeba ponawiać smarowaniem tymi kremami. Jest pojęcie tak zwanego fototypu, czyli są osoby odpowiedniej karnacji, które muszą bardzo uważać na słońce. Na przykład osoby o karnacji bardzo jasnej, rudej, z jasnymi oczami, praktycznie bardzo ostrożnie, w ogóle nie korzystamy ze słonka, bądź filtry najwyższe o numerku 50+. Karnacja blondynka, jasne, ale już troszeczkę nie ruda, ten blond ciemny, możemy już stosować, troszeczkę dłużej przebywać na słońcu i stosować filtry o niższym numerku. Te filtry mają oznakowania od 2, to właściwie żadna ochrona, ale tak między 10 a 20 to osoby, które są śniade i pierwsze dni, które są przebywają na słońcu, możemy stosować filtry wyższe, potem schodzimy coraz niżej. Co jest jeszcze ważne, trzeba pamiętać o dzieciach. Dzieci praktycznie do 2 lat powinniśmy chronić przed słońcem. Osoby starsze powinny się chronić przed słońcem. Osoby, które zażywają leki. Jakie leki? Z grupy antybiotyków pochodne tetracyklin, leki przeciwcukrzycowe, antydepresyjne. Są to pacjenci, którzy zdecydowanie powinni pamiętać, że słońce dla nich nie jest bezpieczne.
5: Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon na kleszcze, który potrwa przynajmniej do późnej jesieni. Kleszcze przenoszą wiele groźnych chorób, na które nie ma szczepionki. Wybierając się na spacer na przykład do lasu, warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
6: Wybierając się do lasu, pamiętajmy o profilaktyce przeciw kleszczom. Powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać zakładać długie spodnie, długą koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę powinniśmy też mieć. Kleszcze to bardzo niebezpieczne pasożyty, ponieważ przenoszą wiele groźnych chorób, na przykład boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza. To choroba bakteryjna, która może doprowadzić do trwałych następstw neurologicznych, paraliżu mięśni, na przykład podwójnego widzenia, zawrotów głowy, a takim charakterystycznym objawem tej choroby u większości osób jest rumień w miejscu wkłucia się kleszcza oraz objawy grypopodobne. Kleszcze najchętniej lokalizują się w miejscach takich jak w zgięciach łokciowych, kolanowych, tam gdzie jest właśnie cienka skóra, za uszami. Dlatego po przyjściu z lasu, czy też ze spaceru, bo kleszcze są praktycznie wszędzie, mogą być w parkach, na łące, powinniśmy właśnie obejrzeć swoje ciało i sprawdzić, czy gdzieś nam się nie umiejscowił taki kleszcz. W przypadku, gdybyśmy zaobserwowali takiego pasożyta, należy go jak najszybciej usunąć, a miejsce po wkłuciu kleszcza zdezynfekować. Na pewno kleszcza, którego widzimy na skórze, nie smarujemy żadnym tłuszczem. Usuwamy go pensetą. Jeśli nie mamy takich nie posiadamy takich umiejętności, boimy się, to należy jak najszybciej po prostu zgłosić się do lekarza podstawowej opieki do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie personel medyczny po prostu usunie nam tego kleszcza. Niestety, jeśli chodzi o boreliozę, nie ma szczepionki, dlatego tu jest bardzo ważna profilaktyka, czyli ten ubiór odpowiedni, stosowanie środków odstraszających kleszcze, bo są takie środki, można się zaopatrzyć w aptekach, w sklepach chemicznych, więc zadbajmy o to, abyśmy po prostu mogli uniknąć tego typu zachorowania. Jest szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i taką szczepionkę można nabyć w aptekach. Najlepiej jest zaszczepić się przed sezonem aktywności kleszczy. Szczepionka składa się z 3 dawek, ale takie szczepienie powinno być poprzedzone klasyfikacją lekarską. Sezon kleszczowy zaczyna się wczesną wiosną, ale też i jest aktywność, duża aktywność kleszczy również w okresie jesiennym, wtedy kiedy chodzimy na grzyby. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy właśnie wybierając się na spacer do lasu, po prostu powinniśmy się ubrać odpowiednio, aby uniknąć tego zagrożenia. Babeszioza jest to choroba, która występuje u zwierząt i miłośnicy zwierząt powinni po prostu zgłosić się do punktów weterynaryjnych, gdzie jest, może nie ma szczepionki, ale są preparaty odstraszające te kleszcze. Są to preparaty doustne, zewnętrzne, są obroże, które odstraszają te pasożyty, dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o te zwierzęta, aby też uniknąć u nich tych zachorowań.
7: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Mówią na mnie tyci
8: i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
18: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
17: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
18: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
19: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24,30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
23: Reklama.
24: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
25: Anna Badowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Każdego miesiąca do delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu przychodzą osoby, które skarżą się na wady zakupionych przez siebie rzeczy. Często ich cena idzie w tysiącach, dlatego podczas zakupu warto maksymalnie się zabezpieczyć, mówi dyrektor delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu Dorota Mąkosa-Onucha.
26: Jeśli wadliwość towaru nie jest taka druzgocąca, nie jest istotna, taka, że można z niego korzystać, konsument pozostawia ten towar u siebie, ale sprzedawca udziela mu obniżki ceny, no stosownie do tej niedogodności, która jednak w tym towarze tkwi. I obie strony na to idą, zgadzają się i jako takie właśnie czwarte uprawnienie to obniżenie ceny. Bardzo ważne jest, i skoro mamy radzić konsumentom, to przy składaniu reklamacji sama wadliwość to się aż sunie sama na usta, czyli konsument jest w stanie dobrze określić wadliwość produktu i powiedzieć sprzedawcy, co jest nie tak w tym produkcie. Wcale nie musi tu używać jakichś technicznych sformułowań. Tylko jest teraz jeszcze drugi etap tej reklamacji, czyli oprócz tego, że wyładujemy swoje niezadowolenie, To oczywiście nie warto tego robić, bo później utrudnia załatwienie sprawy.

oceny bądź odstąpienia od umowy, jeśli takie wybraliśmy, i zaproponować niezwłoczną wymianę albo niezwłoczną naprawę. Ale gdyby to była druga reklamacja i gdybyśmy powiedzieli: ja odstępuję od tej umowy, nie wierzę, że te buty zostaną skutecznie naprawione, albo wymieniono mi i znowu to samo, więc proszę mi oddać pieniądze, nie będę chodził w rozklejonych butach, albowiem jeszcze to jest wadliwość istotna, bo już pomijając względy estetyczne, no to użytkowe, to po prostu takie buty nie nadają się do użytku. I wtedy sprzedawca nie może nas zablokować ofertą kolejnej wymiany, kolejnej naprawy. Ale wracając jeszcze do tej wadliwości, do tych rozklejonych butów, to przy pierwszej reklamacji możemy również zażądać naprawy, możemy również zażądać wymiany obuwia. I też w tej pierwszej kolejności możemy i takie żądanie wyartykułować. No i wtedy z różnych przyczyn konsumenci takie żądania wskazują. Być może model butów się konsumentowi podoba. Tutaj nie będziemy dociekać dlaczego, ale jest takie uprawnienie. W każdym razie sprzedawca może takie uprawnienie wykonać, znaczy może w tym sensie, że jest to uprawnienie konsumenta, ale musi, jeśli jest wadliwość produktu, no to sprzedawca ma taki obowiązek prawny związany z wadliwością towaru. Jeszcze moglibyśmy na momencik do gwarancji właśnie wrócić, bo mówiliśmy i o rękojmi, i o gwarancji. To tutaj, skoro mówimy, jakie uprawnienia konsumentom przysługują z tytułu rękojmi, to warto powiedzieć, co może konsument z tytułu gwarancji. No bo skoro ona jest udzielana dobrowolnie, tak jak już sobie powiedzieliśmy, no to jakie ma konsument uprawnienia z tego tytułu? To tutaj decyduje treść dokumentu gwarancyjnego. Z doświadczenia to możemy powiedzieć, że przeważnie dotyczy ona napraw towaru przez gwaranta. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli się decydujemy na uprawnienia z tytułu gwarancji, na dochodzenie roszczeń w tym systemie, to jest tak górnolotnie mówimy w tym systemie, no ale system rękojmi, system gwarancji, więc warto to jakoś sobie poszufladkować, to trzeba pamiętać, żeby do właściwego podmiotu złożyć tą reklamację. Zdarzają się gwarancje, które mówią, że można złożyć do punktu sprzedaży reklamację z tytułu gwarancji, ale są i gwarancje, które wskazują punkty serwisowe z adresami i tam trzeba udać się ze swoją sprawą z tytułu reklamacji. Przy składaniu reklamacji, tak z rękojmi, jak i z tytułu gwarancji, trzeba bacznie uważać, co się podpisuje. Przepisy prawne nie regulują jakiegoś wzoru formularza, nie ustanawiają jakichś formularzy na zgłoszenie reklamacyjne. Po prostu w taki sposób to się odbywa, że sprzedawca albo sobie sam opracuje, albo my jesteśmy poproszeni o to, żeby samemu napisać. I z racji tej, że nie ma formularzy, wzorów reklamacji, to trzeba można założyć, że ten formularz, który przedstawia nam druga strona przy składaniu reklamacji, no może być opracowany w sposób na pierwszy rzut oka dla nas niejasny. Można też powiedzieć, że on może być opracowany w sposób korzystny dla sprzedawcy. Może być tak i bywa, że na przykład wśród wyboru roszczenia konsumenta nie będzie zwrotu ceny w tym formularzu, a nam to przysługuje, prawda? Więc wstawiamy tego ptaszka, albo sprzedawca, ten kto obsługuje reklamację, wstawi ptaszka przy naprawie bądź przy wymianie, a jak jeszcze konsument ma przebłysk ostrożności, powie, że on żąda przecież zwrotu ceny, no bo to jest tak wadliwy towar, że jemu to, jego zdaniem, należy się. Ale sprzedawca mówi: ale ja tego nie mam w formularzu, prawda? Jakie wyjście wtedy? Albo siadamy, piszemy swoje żądanie w formie po prostu podania, jak do urzędu, doradzamy ton

0: spokojny. Od razu nie może, nie musimy pisać, żądam natychmiast, w terminie, niezwłocznie i to myślę o Państwa firmie. Bądź o tym towarze. Tylko racjonalnie wyartykułować. Wadliwość swoimi słowami na czym polega. I proszę, albo wnioskuję o to czy o tamto. I w dwóch egzemplarzach, na jednym egzemplarzu, który zostawiamy dla siebie, pokwitowanie z datą, że złożyliśmy tą reklamację. Albo na tym nieszczęsnym druczku, w którym wszystkich uprawnień nie wymieniono, dopisać. Nie wstawiać żadnych ptaszków tam, gdzie nie wybieramy tych roszczeń, tylko dopisać swoją ręką. Żądam zwrotu ceny. I żeby to samo było na kopii, którą my dostajemy, prawda? Rękojmia jest jednak korzystniejsza niż gwarancja, bo gwarancja przeważnie uprawnia do napraw, uprawnia czasami do wymiany sprzętu, ale pod licznymi warunkami. Jeśli na przykład były trzy istotne naprawy, albo nie jest możliwa wymiana jakiegoś podzespołu, no to wtedy wymiana całego wyrobu. No a w rękojmi nie mamy takich aż rygorów, ponieważ w rękojmi przy drugiej reklamacji, i to nie musi być ta sama wada, możemy już na przykład odstąpić od umowy, prawda, jeśli wadliwość jest istotna. Więc tutaj i tutaj jeszcze przy rękojmi, co do zasady, konsument decyduje o sposobie zaspokojenia jego praw z tytułu rękojmi, a przy gwarancji decyduje gwarant o tym. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę przy gwarancji, że gwarancje często zawierają szereg wyłączeń i to jest zgodne z prawem, co jest nieobjęte gwarancją. I jeszcze byśmy radzili, żeby nie iść samemu. Z kimś jeszcze iść, z rodziny czy ze znajomym. Zawsze ktoś inny zwróci uwagę jeszcze na coś. Ten, kto nas obsługuje, no będzie bardziej eksploatowany przez klienta, no ale od tego jest. Czyli właśnie przeczytanie tych dokumentów, poświęcenie czasu na takie zakupy, które wiążą nas dłuższy czas. Jeszcze jedna rada to, żeby zachować paragon, skserować go. Potem jest trudność przy rozpatrywaniu reklamacji. Nie ma prawa sprzedawca nie przyjąć reklamacji, bo nie ma paragonu, ale konsument musi udowodnić zakup. Będzie mu ciężko przy braku paragonu.
1: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie ciepłowni Południe, produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłatę za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnionych przez niego korzyściach, mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
2: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren, cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła, tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 km rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 km, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji ich odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla. I też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które, jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał, i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już mam, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
1: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
3: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja, ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie Resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza, ponieważ tuż za Resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu. Wzniesiono Resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości, miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już Resursy Obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku Resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na Resursę, znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w Resursie Obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, została zdjęta po prostu.
1: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radą zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania, który zredukuje stres, a także pozbawi negatywnych emocji. Jak powinny wyglądać nasze pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska.
4: Zawsze zaczynam od marszów, troszkę rozciągania. Następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych. Po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 kilometrów sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać.
1: Przypomnijmy, bieganie przede wszystkim świetnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną. Pomaga także zredukować stres czy pozbyć się negatywnych emocji.
5: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9. Vox FM.
6: Autopromocja.
5: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: to promocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
11: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
12: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Problemy z finansami, wysokie ceny w sklepach czy tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą to tylko niektóre sytuacje budzące w nas obawy. Osoby odczuwających lęk jest coraz więcej, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
13: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Żeby te mamy i te dzieci, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bezpiecznie. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Także przyglądajmy się temu wszystkiemu. Bądźmy z takim otwarciem. Nie róbmy niczego na siłę. Gdy zobaczymy, że jest problem, oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia. Jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. Ja powiem tak, stany lękowe, stany depresyjne, one były i nawet gdy też nie mieliśmy tego typu traumatycznych doświadczeń z tymi osobami, w momencie, gdy sami odczuwamy już, to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych i tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. I niejednokrotnie ludzie z lękiem, to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom: oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle jej możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu, wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam. Lęk jest emocją, pamiętajmy, emocją o charakterze takim ujemnym. Też bardzo często w tych wszystkich różnych stresach osoby przeżywają, ja tak odbiegnę trochę od lęku, bo są podobne emocje. Wstyd, strach, to są wszystko emocje o charakterze ujemnym, które odbierają nam energię. Spokojnie przeżyjemy. I później popatrzmy na to, że w momencie, bo to jest też emocja, która mija. Ona nie jest cały czas. Ona w momencie, gdy to tylko naprawdę trzeba się temu przyłożyć, dobrze do tego przeżyć, ona mija i ona odchodzi. Wow, gdzieś minęło. Tego nie ma. I oczywiście dopiero, gdy jesteśmy spokojni, rozwiązywać problem, czyli wpuścić myślenie, wpuścić mental i wpuścić te myślenie na temat danego problemu. A tak naprawdę w pierwszym momencie odetnijmy trochę tą mentalność, ponieważ w stresie nie myślimy racjonalnie.
14: Ośrodek interwencji kryzysowej, w którym można uzyskać pomoc w razie kryzysu emocjonalnego, mieści się przy ulicy Malczewskiego 20B w Radomiu i czynny jest całą dobę. W placówce działa również niebieska infolinia pod numerem 48 362 27 45. Niebieska linia działa codziennie w godzinach od 8 do 21. Wybierz się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. W tym czasie zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
15: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też nie było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać bodajże na przykład mogę. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo mogą się odkładać jakieś nieczystości, gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem, młode pędy, można, młode liście, można dodać spokojnie do sałatek, taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo mogą się odkładać jakieś nieczystości, gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać, lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć, w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują, i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
14: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałkach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować? Pytamy Anitę Krzemińską, trenera personalnego z Radomia, uczestniczkę narodowej wyprawy do bazy pod Mount Everest.
16: Anito, jak ty zaczynałaś swoją przygodę z górami? Od czego to się zaczęło?
17: Chyba pierwsze takie początki to były na obozie sportowym, ale wtedy biegałam po górach. Nie było czasu na oglądanie, więc mam wrażenie, że teraz po latach nadrabiam te zaległości i delektuję się górami. Chodzę, oglądam, podziwiam widoki. No i wiadomo, na początku to były Góry Świętokrzyskie, bo są najbliżej. Później gdzieś pojawiły się Tatry, Pieniny. Potem pomyślałam, że nigdy nie byłam w Bieszczadach. Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Sudety. No generalnie ostatnio zachwycił mnie Beskid Wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, było dosłownie 70 km od Rykowa.
16: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
17: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień. Treningi w klubie fitness też na pewno pomagają pracować nad formą, nad kondycją. No i teraz kwestia tego, czy my sobie chcemy chodzić po górach, po szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam instruktorzy, którzy nam pomogą, pokażą, jakiego sprzętu należy używać. Tam na miejscu można wypożyczyć sobie ten sprzęt, przetestować i myślę, że to jest fajna właśnie taka baza, początek do tego, żeby powspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa, Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny, a z liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc, jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzinę drogi samochodem.
16: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę gór i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
17: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym Tatry, dlatego że w Tatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno dobrze byłoby wybrać jakieś krótsze trasy. Na pewno super rozwiązaniem są Beskidy, Pieniny, tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody, także fajna nagroda musi być.
16: O czym powinniśmy pamiętać, wybierać się w góry, te niższe, ale też na przykład w Tatry? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
17: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie trzy razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. Trzecia rzecz, no to co zabieramy ze sobą w plecaku. Nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, żeby jednak unikać takiego przegrzania się. Obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić i w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają, no chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowanie i będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
16: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne miejsca są o krok od naszego domu i to jest też, i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
17: No taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godziny. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas. Ale oczywiście taka przygoda za rogiem, to na przykład robiłyśmy biwak w lesie. Tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetów i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
18: Komary dają się we znaki mieszkańcom miasta. Wieczorne spacery w parkach stają się coraz mniej przyjemne, a to ze względu na komary. O tym dr Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog i wenerolog z poradni skórnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
19: Oczywiście dobrze by było nie drapać, tylko jak to zrobić, żeby nie drapać? No wiadomo, że dobrze by było chronić się. Są różne repelenty, które w jakiś sposób chronią, odstraszają te komary, więc profilaktyka. Zanim zaczniemy drapać, zanim narazimy się na te ukąszenia, no to dobrze by było jednak pomyśleć o ochronie. Nasz pot przyciąga komary, prawda? Część autorów twierdzi, że witamina B i pochodne przyjmowana doustnie w jakiś sposób będzie odstraszać te komary. Mówiłam o repelentach, ale również różnego rodzaju zioła, mięta, szałwia też będą coś. Możemy w ogródku przydomowym sobie zasadzić i też w jakiś sposób może to pomóc. Profilaktycznie spryskujemy różnymi preparatami krzewy. Jeśli już dojdzie do ukąszenia, musimy pamiętać, że też są osoby, które są bardziej podatne na ukąszenia komarów, mniej. Są osoby, które mają na przykład skłonność do alergii, no wówczas ten odczyn będzie zdecydowanie większy. Bąbel będzie jak pokrzywkowy, będą odczyny rumieniowe, obrzękowe i to wtedy bardzo swędzi. No i wówczas no to musimy pamiętać, że pod ręką nie mamy żadnego kremu, który będzie zawierał mentol, ale można by sobie robić, przemywać, nie drapać, broń Boże, bo co to no, drapanie powoduje, że powstaje ją wrota infekcji bakteryny, wtórnie dojdzie do wtórnej infekcji bakteryjnej i wtedy dopiero robi się problem.
20: Żołnierzyki, samochody, kolejki czy konie na biegunach. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów Rodziny Sosenko. Na ekspozycji zobaczymy zabawki z całego świata, mówi Agnieszka Kozłowska z Muzeum Malczewskiego.
21: Wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów rodziny Sosenko, a kuratorami wystawy są pani Katarzyna i pan Marek Sosenko, ponieważ to oni prowadzą Muzeum Zabawek w Krakowie i Fundację Zbiorów Rodziny Sosenko. Ta fundacja posiada jedną z największych na świecie kolekcji zabawek historycznych. Zbiór reprezentowany jest przez zabawki zarówno polskie, jak i zagraniczne. Zabawki, które były wytwarzane od XVI wieku aż po czasy nam współczesne. I ta fundacja zajmuje się również prowadzeniem działalności edukacyjnej, wydawniczej. Zabawa i zabawka jest znana nam wszystkim od dawna. Właściwie jak tylko powstała ludzkość, tak ludzie wymyślali zabawki. Proszę Państwa, wystawę podzieliliśmy, właściwie to Państwo Sosenko podzielili na takie podstawowe tematy. Otóż będą klocki i zabawki montażowe, będą przedmioty i akcesoria codziennego użytku. Tutaj będzie można zobaczyć kompas, scyzoryki, narzędzia, śrubki. Następnie będą gry planszowe, towarzyskie i karciane. Potem będą również zabawki militarne i tutaj będziemy mogli zobaczyć żołnierzyki, strzelby, szabelki. Oczywiście konie na biegunach. Następny temat to dziecięcy sprzęt muzyczny, optyczny i fotograficzny. Oczywiście będzie też dział poświęcony komunikacji, czyli samochodom, samolotom, statkom i całej infrastrukturze kolejowej. Potem mamy roboty i kosmos, bardzo ciekawy też dział i fajnie zaprojektowany. Oczywiście będą pocztówki i fotografie oraz sprzęt sportowy, który wykorzystywały oczywiście dzieci przynajmniej od 19 wieku. Proszę Państwa, prezentowane zabawki będą pochodziły z takich krajów jak między innymi Kanada, Japonia, dawna Czechosłowacja, Chiny, Indie, Węgry, Wielka Brytania.
22: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
23: Reklama.
24: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
25: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
26: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
27: No wiem.
26: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
27: Ej, to już przesada.
26: No co, tego poziomu nie da się przebić.
28: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Ten Weekend. W Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
22: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
20: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Pochodzący z XV wieku klasztor i kościół ojców Bernardynów to jeden z najstarszych zabytków w Radomiu. Jego wnętrze odwiedzają radomianie i turyści odwiedzający miasto. Jednak w części na co dzień niedostępnej znajdują się miejsca, które czynią ten obiekt wyjątkowym na skalę Polski, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
8: Mówimy kaplica Matki Bożej Anielskiej, widzimy w centrum obraz przedstawiający Maryję Niepokaloną, ale od strony prac, które były prowadzone przy tych malowidłach w kościele i w kaplicy, jest jedna ciekawostka, która związana jest ze świadectwem człowieka, który w tym pomagał, człowieka, który wszyscy w Polsce dobrze znają. Otóż lata temu, kiedy przyjechał tutaj do Radomia pan Andrzej Wajda, który jako młody człowiek był w Radomiu, bo jego ojciec był żołnierzem, oficerem i tutaj stacjonował w Radomiu, on przyznał się, że wtedy, kiedy Stalona Dobrzański malował tutaj kościół, te polichromie, on przychodził, mu pomagał. W Muzeum Jacka Malczewskiego mamy zachowane akwarele Andrzeja Wajdy, podarował je do muzeum w Radomiu. Między innymi na nich są przedstawione widoki fragmentów klasztoru Bernardynów, które też malował będąc tutaj. Także to jest też taka ciekawostka, której byśmy nie wiedzieli, gdyby sam, kiedy był w Radomiu, nie opowiedział o tym. Także myślę, tu jest ciekawa rzecz. Druga rzecz ważna, dzisiaj od strony historycznej, konserwatorskiej bardzo mocno się wraca do tego. Zwracam uwagę na przepiękną posadzkę. To jest nasz Maryvil, czyli terakota maryvilska, zakład, który produkował przepiękne płytki terakotowe. Ponieważ ta kaplica jest tak na uboczu i dużo ludzi do niej nie wchodzi, proszę zwrócić uwagę, jak ona jest pięknie zachowana. Różne wzory, różne ornamenty i ta posadzka i ta polichromia, one są mniej więcej z jednego czasu, przepięknie się ze sobą komponują. Ale jest jeden element w tej kaplicy stary, to są stalle. I chciałbym powiedzieć, że kto wchodzi do tej kaplicy, to ja często powtarzam, patrzymy na najstarsze meble w Radomiu. Nie ma żadnych właśnie zabytków meblarskich starszych. To są stalle z około początku XVI wieku, około 1500 roku. Niestety nie zachowane w całości, bo widzimy tylko siedziska, natomiast jeszcze były tak zwane zaplecki, czyli te elementy, na których były albo obrazy, albo jakieś malowidła przedstawione. Niestety to się nie zachowało. Dlaczego nie można siadać? No bo tak wyjątkowe obiekty, które mają ponad 500 lat, gdy będziemy na nich siadać i użytkować, to na pewno długo nam nie posłużą. Tym bardziej, że w trakcie pracy odkryliśmy fragmenty polichromii, która została tutaj pięknie zrekonstruowana na tych elementach dzielących poszczególne siedziska. Także jak mówię, z jednej strony mamy przepięknie pokazane działania okresu międzywojennego, zdobiące te kaplice, taki dodatek pasujący do wnętrza, ale też przeniesione stale, które tutaj są. Pierwotnie, setki lat temu, w tym miejscu była zakrystia. Ona była w pobliżu tego chóru zakonnego. Tam jest wejście dzisiaj zamurowane, gdzie zakonnicy sobie wchodzili, niezależnie od dziejącej się liturgii w kościele i tutaj się modlili. Szkoda, że nie możemy się szybko przenieść do Sandomierza, dlatego że, jak wspominałem wcześniej, po kasacie klasztoru została zabrana cała biblioteka i między innymi większość księgozbioru została przewieziona do seminarium duchownego w Sandomierzu, bo taki był między innymi zalecenie władz carskich, i w Sandomierzu zachował się przepiękny średniowieczny antyfonarz, z którego właśnie zakonnicy się modlili. Gdyby był tutaj w Radomiu, to obok tych stali, jakby się można było wyeksponować ten antyfonarz, to by też łatwiej było zrozumieć, jak wyglądała liturgia godzin, czyli modlitwa brewiarzem w życiu właśnie zakonników, którzy siadali w takich stallach i wspólnie modlili się o różnych porach dnia. Teraz pójdziemy na chwilę na krużganki klasztorne po to, żeby wejść na wirydarz. Miejsce znowu kolejne wyjątkowe w każdym klasztorze. Normalnie zwyczajowo w klasztorach wirydarze, czyli te dziedzińce pomiędzy klasztorem a kościołem, gdzie jest roślinność, gdzie jest miejsce do takiej kontemplacji, do spacerów, jest wyłączone z użytku przez wszystkich wiernych, jest za klauzurą. Tutaj bernardyni pozwalają wejść na ten wirydarz, więc my skorzystamy i też wchodzimy na... Widzimy tutaj, ten wirydarz jest nieduży, bo radomski klasztor nie był wielkim klasztorem, ale jednocześnie był wirydarz zawsze w każdym klasztorze taką namiastką trochę raju, tego miejsca takiego wyjątkowego. Tutaj też starano się dobierać odpowiednią roślinność. Proszę zobaczyć, są róże, które symbolizują Matkę Bożą, bo patronką bernardynów tej prowincji, w której jesteśmy, jest Niepokalana Dziewica. Dlatego mamy właśnie obraz kaplicy Matki Bożej Anielskiej Niepokalanej, mamy figurę, która jest w centrum tego wirydarza, właśnie poświęconą Maryi, i zarówno te kwiaty, które tutaj nam rosną, jak i zioła, które są posadzone, to jest też nawiązanie do średniowiecznych zielników i tych kronik i źródeł, które potwierdzają nam, że te rośliny też miały swoje właśnie wymowę symboliczną, odnoszącą się do konkretnych osób świętych, czy do pewnych cnót, które miał rozwijać w sobie zakonnik. W związku z tym wydaje mi się, że obok zwiedzania zabytku, jakim jest kościół, koniecznie trzeba wejść na wirydarz, a zwłaszcza w okresie letnim, kiedy jest ciepło, to jest wspaniałe miejsce, które właśnie pokazuje ten inny świat, ten, gdzie tu nie ma pośpiechu, zabiegania, hałasu, ale jest rzeczywiście cisza. W części zamkniętej tutaj żyją sobie normalnie zakonnicy. W tej części parterowej mamy te pomieszczenia, to jest rozmównica. Rozmównica to jest takie miejsce, jak przychodzą goście do zakonników, ponieważ osobom z zewnątrz, własność świeckim, nie wolno wchodzić do ich pokoi, do ich cel klasztornych, dlatego jest gdzieś w pobliżu wejścia taki pokój, gdzie można gości przyjąć, porozmawiać z nimi, spotkać się, i oni nie wchodzą dalej do części klasztornej, natomiast zostają ugoszczeni, przyjęci, i to są pewne reguły, które obowiązują w klasztorach. Osoby

0: kolejnych latach i tutaj przychodzono, tu odbierano bardzo często przysięgi od tych, którzy decydowali się na włączenie w tą działalność powstańczą. Dlatego to jest to miejsce historycznie ważne. Ten refektarz jest do dzisiejszego dnia czynny, bo tutaj zakonnicy spożywają posiłki, tutaj te najważniejsze uroczystości się też odbywają. I zwracam uwagę, bo wśród kilku obrazów, które tutaj mamy, mamy te portrety trumienne, te cztery zachowane portrety trumienne miejscowej szlachty. To jest ten okres sarmacki, one były wieszane na trumnach w momencie pogrzebu i tu w ostatnich, powiedzmy, 20 latach one zawsze tu wisiały w refektarzu. Być może będzie kiedyś, no bo też marzymy o tym, żeby tu gdzieś przy klasztorze była taka izba pamięci, miejsce, gdzie by można te najciekawsze rzeczy wyeksponować. Natomiast na chwilę obecną, no one są tutaj. Tu też ze względów bezpieczeństwa jest to część zamknięta, możemy spokojnie tutaj je powiesić. Normalnie wydawałoby się zwykły refektarz, ale znowu, jak się sięga do historii tego miejsca, to jest też... Proszę pamiętać, że jesteśmy też w części klasztornej, bo ja tak tylko skrótowo wspomniałem, ale jak się czyta opisy, to proszę pamiętać, tutaj wielu ludzi cierpiało, bo to jest miejsce też od strony historycznej mocno naznaczone też cierpieniem ludzi, bo kiedy Bernardyni zostali stąd wyrzuceni, było tu więzienie, tu ludzi więziono, tu ludzi torturowano, także też te mury mogłyby wiele opowiedzieć o dramatach polskiego narodu w XIX wieku. Ale przechodzimy obok obiektu wyjątkowego, bo wszystko na to wskazuje, że taki obiekt tego typu jest jeszcze tylko jeden w Portugalii. Tak to w całej Europie już nie ma zachowanego takiego piekarnika. Czym on był? To jak widzimy, to jest budynek, który jest dostawiony, dobudowany do południowej części klasztoru, przy samej kuchni i on właśnie służył celom gospodarczym. Tu była piekarnia, tu była olejarnia, wędzarnia, miejsce, którym po prostu pomagało w przygotowaniu tych wszystkich produktów, które potrzebowali zakonnicy. Natomiast jest, ze względu na to, że zachowany został, że istnieje, że nie został zburzony, a w większości klasztorów niestety się nie zachowało. To jest też obiekt, który wyróżnia cały ten zespół klasztorny Bernardynów. Jest zabytkiem o takiej strony, że ponieważ jest też przy kuchni, jest wykorzystywany jako taka troszeczkę, powiem, spiżarnia, bo to są dobre warunki. Myślimy i chcielibyśmy, żeby był w przyszłości udostępniany turystom, żeby mogli wejść.
1: Radomianie chętnie wybierają się do podmiejskich lasów w poszukiwaniu grzybów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew? Mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
2: Każde wyjście, także wyjście do lasu, powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby... Często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów

0: tutaj jest lasami gospodarczymi. A nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tak zwanym sezonu PPOŚ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również. Jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary.
1: Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. Mowa o radomianinie Michale Duzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni. Jest jedynym mieszkańcem naszego miasta, który startuje w tego typu zawodach.
2: Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia, trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę, ogólnie być sprawnym fizycznie.
3: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
2: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło. Do tego potrzebna jest uprząż. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
3: Czy to jest drogi sport?
2: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, padochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. I to są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
3: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
2: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem. Alpy Julijskie, Słoweńskie. Ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
3: A co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
2: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
3: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czyhają pana na startach podczas startu?
2: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawieczne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić. Tak?
3: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy można gdzieś spróbować?
2: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka, tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych, Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
3: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać?
2: Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście, ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania. I trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
3: Wspomniał pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
2: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe i tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka.
3: Co panu daje takie latanie?
2: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom, integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. Ten paralotnia to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać. I co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To co my widzimy z góry często, to nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękami, rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenia, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka.
4: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu w Radomiu na 96.

0: FM.
1: Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
17: Vox FM Radom.
18: Rozrywka z Vox FM Radom.
19: Anna Wodowska, witam Was serdecznie. Zaczniemy od mody, stylizacji i biżuterii, a tam uwierzcie mi dużo ciekawych wątków i przeróżnych sytuacji. Ze mną w studiu Agata Marglewska, laureatka AWE Akademii Przedsiębiorczych Kobiet, która tworzy własną biżuterię. Jej talent został doceniony na międzynarodowym rynku i tak Agata ubierała modelki do sesji zdjęciowych na jednym z największych statków wycieczkowych na świecie. Chcecie się dowiedzieć, jak było? No to zapraszam do słuchania. Może zacznijmy sobie od takiego brzegu. Skąd u Ciebie taka pasja do tworzenia biżuterii? Kiedy to się pojawiło? Jak to się pojawiło?
20: To się pojawiło po prostu już w dzieciństwie, ponieważ mój tata jest jubilerem i on przywoził z giełd minerałów zawsze te wszystkie piękne kamienie, które ja sobie później oglądałam, bawiłam się nimi. Jak byłam nad morzem, to zbierałam muszelki i to po prostu to jest u mnie od dziecka. I to się nie zmieniło. Jeżeli wasze dzieci zbierają kamyczki i muszelki, to możliwe, że później będą tworzyć biżuterię albo jakieś inne rzeczy. Ale to jest tak, że chyba już człowiek się rodzi z taką potrzebą, że on musi coś tworzyć.
19: Wykreować.
20: Tak.
19: Tworzysz różnego rodzaju tak naprawdę tą biżuterię, ale można też opowiedzieć o tym słuchaczom, że gdzieś na scenie takiej tutaj naszej lokalnej, ale i krajowej, ale także i międzynarodowej osiągnęłaś sukces, bo z tego Radomia wyjechałaś na szerokie wody tak naprawdę. Jesteś tutaj z nami w mieście nadal, ale ta twoja biżuteria już jest rozpoznawalna w różnych częściach.
20: Tak, biżuteria dosłownie wypłynęła na szerokie wody, ponieważ trafiłam nagle po prostu z biedacka, będąc w zasadzie zwykłą dziewczyną. Nagle trafiłam na największy statek na świecie, na którym odbywały się wybory Miss i tam ubierałam modelki w biżuterię do pokazu. I po prostu to, co zobaczyłam, mnie tak jednocześnie onieśmieliło i no, to był tak totalnie inny świat dla mnie.
0: Co to znaczy inny świat? No wiesz, no generalnie to tworzysz biżuterię, to jest chyba taki sukces, nie? Że lądujesz na największym statku, tak, na świecie. Tam się odbywa taka dosyć branżowa impreza modowa, no bo nie ukrywajmy, że jednak biżuteria jest z tym obszarem związana, tak? No to jest taki duży sukces, nie? I co cię tam zszokowało?
20: Zszokowało mnie to, że ci wszyscy piękni ludzie, ci milionerzy, którzy tam byli, piękne kobiety, po prostu okazali się bardzo puści, nie wyznając absolutnie żadnych wartości. I dla mnie, dla osoby, dla której największą przyjemnością życiową jest taka konkretna

0: uczestniczyć w takiej rozmowie, po prostu moje serce się raduje. A to, co tam zobaczyłam, było kompletną odwrotnością tego wszystkiego, tych wszystkich wartości, które ja wyznaję. I nie ukrywam, po tym wyjeździe się dosyć mocno rozchorowałam. Wszyscy się cieszyli, tam bawili, pływali w tym luksusie, a ja po prostu byłam tak zszokowana i zaskoczona i onieśmielona, że później przez 2 tygodnie nie mogłam wyleczyć się z takiego...
1: przechorowałaś.
0: No, naprawdę, ale też z drugiej strony bardzo mocno zmieniło to moje myślenie, że skoro osoby, które naprawdę nie mają jakiejś wartości, osiągnęły coś takiego, to w takim razie każdy może to osiągnąć. I zmieniło bardzo to moje myślenie. Właśnie dużo osób mi mówiło, że znały mnie jako taką szarą myszkę i nagle widzą kobietę sukcesu, bizneswoman, prężnie działającą i tak z jednej strony się rozchorowałam, ale z drugiej jednak mnie to otworzyło na jakieś nowe możliwości. Mhm. Także każda podróż nas czegoś uczy, każda historia nas czegoś uczy, więc to też dało mi bardzo dużo do myślenia i pokazało mi taki inny świat właśnie. I jeszcze, bo to właśnie moja historia jest taka w sumie od zera do
1: milionera.
0: Do tego dążę dokładnie. I też przed tym w ogóle, przed tą wyprawą z

0: super auta na parkingach. No i że człowiek może stworzyć coś takiego, to jest tak niesamowite. Po prostu my jako ludzie mamy tak nieskończone możliwości. To jest no piękne po prostu eksplorowanie takich rzeczy i odkrywanie, móc zobaczyć coś takiego na żywo, to jest naprawdę super sprawa.
1: Czyli, ale generalnie tak podsumowując sobie, no to jest super sprawa, tak jak mówisz, ale to nasze lokalne podwórko jest przyjemniejsze.
0: No właśnie, właśnie chodzi o to, że ja cały czas wyfruwałam z naszego Radomia, cały czas wylatywałam, a teraz otwieram swój już osobisty lokal i właśnie jest plan, aby osiąść tutaj, bo pomyślałam, że cały czas tak wylatując, wyfruwając, nie zdziałam tyle, ile będąc w jednym miejscu, a jednak no, mam ogromny sentyment do naszego miasta i tak jak wcześniej jakoś było mi przykro tutaj wracać, to tak zmieniło się jakoś zupełnie moje myślenie, przypracowałam sobie różne rzeczy i teraz właśnie jest plan, że będę tutaj, osiadam, działam, organizuję tutaj różne wydarzenia. No też, że nie tylko zajmuję się biżuterią, ale też organizuję czasami koncerty na misach i gongach, prowadzę jogę. Teraz też bardzo pociąga mnie taniec intuicyjny, po prostu praca z emocjami poprzez taniec. To są piękne rzeczy i wydaje mi się, że fajnie właśnie organizować je tutaj lokalnie.
1: Mhm, ja, jak

bo to tak tutaj wybrzmiewa ta duża otwartość. W międzyczasie też twojej drogi i może takiego też wypłynięcia na te szerokie wody i wielkie statki wsparł ciebie i trochę może

uwielbiam. Coś, co zawsze będę wychwalać i promować. Po prostu ogromna wdzięczność do Magdy Buki Bodyły, która opowiedziała mi o tym programie i w zasadzie mnie do niego zaprosiła. Ja zawsze będę jej za to ogromnie wdzięczna i sama teraz robię to samo, że jak spotykam fajne kobiety, które coś działają, to je zapraszam do tego programu i w ogóle no to mnie bardzo otworzyło, to prawda. Ja po prostu jak tam trafiłam, no to można powiedzieć, że byłam na dnie, byłam w bardzo złym stanie psychicznym, w ciężkiej depresji, po jakichś bardzo takich toksycznych związkach, no po prostu byłam bardzo niepoukładaną osobą, która nie znała swojej wartości, nie wiedziała w zasadzie, znaczy miała marzenie, ale nie wiedziała może jak do niego dążyć i trafiłam do tego programu, co po prostu było najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przytrafić w życiu i to mówię naprawdę zupełnie szczerze i cały czas będę to podkreślać. Tą największą wartością tego programu było dla mnie spotkanie kobiet, które były tak wspierające. Czegoś takiego nie doświadczyłam nigdy w życiu właśnie, ani podczas żadnych kręgów kobiet, ani na jakichś kręgach. No to było niesamowite, że kobiety, które prowadzą biznesy, one są tak empatyczne, one po prostu wiedzą, że jest ciężko, że spotykamy się z różnymi problemami i zamiast te inne kobiety dołować i zniechęcać, to one je ciągnęły w górę. No to było po prostu tak piękne to obserwować.

0: łączy się z innymi kobietami, które też prowadzą biznesy, bo one was zrozumieją i zobaczycie, że takie koleżanki będą was motywować, a nie tylko narzekać i zniechęcać.
1: Przypomnijmy może troszeczkę tutaj więcej szczegółów słuchaczom, czym jest program Akademii Przedsiębiorczych Kobiet. To jest wtedy ty brałaś udział w takim pilotażowym.
0: Edycji, czyli pierwszej. I tak, w ogóle my miałyśmy spotkania online, więc to jest dopiero
1: dobre. To było pandemiczne jeszcze środowisko.
0: Tak. To tak podziałało, a my nawet w zasadzie nie miałyśmy takiego kontaktu ze sobą. Teraz dziewczyny mówią, że to jest jeszcze lepsze, jak one się spotykają na żywo, mają różne warsztaty i te wszystkie zajęcia były w grupie, no to to dopiero jest moc, a my miałyśmy...
1: To jest ogromna moc, bo wy byliście trochę w takie wprowadzone w międzynarodowe środowisko, bo to był program realizowany przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, z inicjatywy Białego Domu, tak. Więc część odbywała się po angielsku, część po polsku, ale byli też goście z Ameryki, więc naprawdę no super, super sprawa.
1: Opowiedz troszkę właśnie więcej, mówisz o tych relacjach też, które powstają, pomimo tego, że były tworzone w środowisku online. Tak. Mówisz, że przystępowałaś do tego programu, miałaś jakiś pomysł, bo ty już z tą biżuterią trochę tak, tam sobie działałaś tak,
0: właśnie
1: i tak dalej. Ale mówisz też o tym, że byłaś w dole, a to cię gdzieś tam wywindowało. No to opowiedz trochę nam szerzej o tym cieple, które tam się pojawiło.
0: Tak, ideą tego programu było to, aby kursantki napisały biznesplan i później go obroniły. Najlepsze dziewczyny otrzymywały grant. No i też oprócz tego te wszystkie warsztaty były bardzo wartościowe, że po prostu biorąc w nich udział naprawdę można się było bardzo rozwinąć. No i my miałyśmy szkolenie to typowo biznesowe online, ale warsztaty były w grupie i na przykład miałyśmy fantastyczny warsztat z Ireną Kamińską-Radomską, którą teraz jak spotykam zawsze pogadamy sobie ze sobą, jest tak cudowną i ciepłą osobą. I to był taki warsztat z występów na żywo właśnie. Także myślę, że to mi też bardzo dużo dało. No, same kobiety mocy tam spotkałam, naprawdę. To jest coś niesamowitego. No a dla mnie ogólnie w życiu największą wartością są właśnie relacje, które mamy z innymi ludźmi. I tamte relacje były nawiązane bardzo mocno i bardzo wartościowe i właśnie takie, to są takie relacje, które bardzo ciągną w górę i motywują, więc jestem za to ogromnie wdzięczna i sama teraz zapraszam inne dziewczyny do

0: oficjalną ambasadorką.
1: Wykreowali sobie.
0: Tak.
1: Kolejną rzeczywistość.
0: Po prostu działałam.
1: To jest najważniejsze, ale to, tak jak mówisz, wsparło to twoje gdzieś poczucie wartości, pewności siebie i wyruszyłaś. No, ostatnią chyba taką dla mnie wisienką na torcie było Radom Fashion Show, teraz 12 edycja, która była w sierpniu i tam miałaś szansę w takim bardzo profesjonalnym pokazie mody zaprezentować swoją biżuterię. Opowiedz trochę nam szerzej o tym backstage'u, o tym, co się działo, jaki był stres.
0: Już opowiadam, jak to było. Gdy dowiedziałam się, znaczy o tym, że istnieje coś takiego jak Radom Fashion Show, oczywiście miałam świadomość, nawet kiedyś byłam jako widz na tym wydarzeniu i bardzo mi się podobało. No i dowiedziałam się, że w tym roku również jest on organizowany. Popytałam parę osób, czy mogłabym tam wystąpić z pokazem gościnnym. Właśnie poza konkursem od razu taki był mój pomysł, ponieważ jest to konkurs krawiecki. Mhm. Otrzymałam informację, że będzie ciężko. Jakbym chciała tam wystąpić, to na pewno wiąże się to z bardzo dużymi kosztami, że może zapytać osób, które startują w tym konkursie, czy biżuteria wystąpi jako dodatek. No oczywiście moim pomysłem było, że biżuteria będzie na pierwszym planie. No i niewiele myśląc, poszłam po prostu do pani dyrektor łaźni osobiście z moim pomysłem, z moją pozytywną energią, cała ubrana w moją biżuterię. No i pani powiedziała: proszę bardzo. Jak usłyszała, że mam swoje modelki, układ, muzykę, stroje, wszystko jest, wystarczy tylko, że wyjdziemy na scenę. Okej, nie miała po prostu żadnych zastrzeżeń, wręcz powiedziała, że jest to świetny pomysł, ponieważ biżuterii na Radom Fashion Show jeszcze nie było. No i jeszcze okazało się, że do mojego występu będzie śpiewać na żywo właśnie Magda Buka-Bodoła.
1: Czyli kobieta, która
0: mnie bardzo popchnęła. I mój pokaz był przed samym Paprockim i Brzozowskim.
1: Wow.
0: Także przed największą wisienką na torcie, przed najsłynniejszymi projektantami w Polsce. Ja po prostu byłam tak wdzięczna i tak szczęśliwa. I z tego, jak wyszedł ten pokaz, jestem tak bardzo zadowolona.
1: Ale opowiedz nam trochę więcej, mnóstwo stresu tak naprawdę, nie? Tam na pewno, jak mówisz, modelki, naszykowanie tego.

0: to już jest grupo.
1: No to jest super, ja po prostu byłam tak szczęśliwa. Wiadomo, stresowałam się troszeczkę, czy to wyjdzie dobrze, czy źle, ale nie wiem, jak ja jestem w działaniu i tak właśnie organizuję takie rzeczy, to jestem, nie wiem, na takim haju energetycznym i radosnym, że po prostu nie biorę pod uwagę, że coś może pójść nie tak. I wtedy naprawdę to wszystko wychodzi dobrze. A jakbym siedziała i się martwiła, no to by chyba to nie poszło tak dobrze.
0: To jest klucz.
1: Po prostu jak coś chcesz zrobić, osiągnąć, to po prostu idziesz i robisz i się nie zastanawiasz. To jest jedyne, co tak naprawdę możesz zrobić.
0: Bój się i rób po prostu.
1: Dokładnie tak, jak usłyszałam jeszcze raz ten tekst, to po prostu się zakochałam. No mówię, jejku, no przecież to nigdy nie będzie tak, że się nie będziemy bać albo martwić. Zawsze tak będzie, ale no po prostu trzeba robić i to jest potwierdzone info po prostu. Nawet jest taka teza psychologiczna czy filozoficzna, że im ktoś jest głupszy, tym osiąga wyższy status finansowy. I po prostu po tym, co ja zobaczyłam na tym starcie,
0: i warto być głupszy.
1: Jest to prawda. Więc naprawdę nie ma się co zastanawiać, nie ma co przemyśliwać, po prostu trzeba działać. To jest jedyna taka rada, która działa.
0: Nie myśleć, trzeba o tym nie myśleć.
1: No ja dzisiaj myślałam całą noc o tym, co będę opowiadać. Nie mogłam usnąć, nie mogłam spać. No i oczywiście nic nie wymyśliłam i teraz lecę, mówię to, co...
0: Mówię tak lepiej.
1: Mówię tak, jak było po prostu.
0: Jak już

0: to było dziwne dla ciebie środowisko. No i teraz mamy tutaj Radom Fashion Show, nasze lokalne, że tak powiem, tutaj modowe wydarzenie. No i co, fajniejsze tu towarzystwo?
1: O wiele, po prostu tu nie ma się do czego przyczepić. Organizacja była na najwyższym poziomie. Wszyscy byli traktowani z godnością i szacunkiem, co?
0: Co w branży modowej,
1: jest... Czasami może nawet zaskoczenie, bo się okazuje, no po tym, co zobaczyłam wcześniej, było to dla mnie zaskoczenie. Dostałyśmy osobną, ogromną garderobę. Dziewczyny nie musiały się przebierać w korytarzu, tylko ubierały się spokojnie w garderobie. Miałyśmy tam spokój, dużo czasu na przygotowanie.

0: lokalizacja i tak miła atmosfera, że ja naprawdę jestem zachwycona.
1: Miałeś poczucie takiej wspólnoty, takiego wspólnego działania i radości z tego,
0: tak,
1: że to
0: tworzycie? Tak, że właśnie coś tworzymy, działamy i to wnosi jakąś wartość. Każdy może zaprezentować swoje talenty, coś, co jest dla niego ważne i takim właśnie wynikiem wewnętrznej potrzeby. I też był bardzo piękny odbiór publiczności, także myślę, że ta impreza sprawiła wiele radości naprawdę dużemu gronu odbiorców.
1: Tak, mieszkańcom. No to jest taka jedna z większych, znaczy w ogóle największa impreza tak naprawdę modowa w naszym mieście, ale ściągająca właśnie, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, no dosyć ciekawych, bardzo znanych projektantów też. I te propozycje, które są też prezentowane, czyli bo to jest konkurs tak naprawdę,
0: tak,
1: no są
0: tak.
1: takie ciekawe,
0: bardzo
1: fajne to
0: ciekawe,
1: jest.
0: Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Naprawdę byłam pod głębokim wrażeniem poziomu samych tych pokazów konkursowych. No, a pokazy specjalne to już po prostu rozwaliły system, były mega.
1: Powiedz mi generalnie, czy ile lat zajmujesz się już tak tworzeniem biżuterii?
0: No w zasadzie
1: od
0: tak
1: dziecka.
0: Od zawsze.
1: Odkąd pamiętam.
0: Swoją markę tworzę od 3 lat, więc niby niedużo, ale no, jednak weszłam z dosyć dużym doświadczeniem w samym tworzeniu biżuterii. Bo jeżeli chodzi o biznes, no to zaczynałam od zera. Dopiero w zasadzie Akademia Przedsiębiorczych Kobiet dała mi jakąkolwiek wiedzę biznesową, z którą też bywa różnie, bo po prostu te pasje biznesy to są takie, że co sobie ubzdurasz, to chcesz zrobić i koniec, mimo że ci wszyscy mówią, że to nie działa,
1: no
0: tak
1: właśnie,
0: się
1: chodzi,
0: nie da.
1: Chodzi mi o tą, o tą ścianę,
0: to
1: bo
0: i tak
1: po drodze miałaś wiele tych ścian, nie? Że wydawało ci się, bo to jest też taki obszar trochę artystyczny, nie? Trzeba sobie tutaj powiedzieć, że w pewien sposób ty dajesz wartość pod postacią swojej wizji artystycznej, bo to jest praca taka artystyczna. I no mówię o tych ścianach. Jak sobie radziłaś z tymi ścianami? Jak właśnie je, bo masz naturę taką
0: brudną. Te ściany są cały czas i pojawia ich się coraz więcej niestety. Im się dłużej jest w biznesie. No i właśnie to jest dla mnie trudne. To jest dla mnie największa trudność, że ja jestem artystką. Nie mam takiej głowy do zbierania faktur, do pamiętania jakichś dat, tych wszystkich opłat i to jest dla mnie trudność, to nie jest dla mnie łatwe, muszę w zasadzie wszystko ogarniać sama i to jest trudne. I to,
1: ale to cię
0: nie
1: uziemia,
0: jest łatwe.
1: Uziemia.
0: To mnie uziemia, próbuję to jakoś ogarniać, zbierać te faktury, ostatnio je ułożyłam sobie w segregatorze. Jest to bardzo duży postęp, tak?
1: Jest postęp biznesowy. A powiedz mi generalnie, no jesteś radomianką, z dziada pradziada, wychowałaś się tutaj na naszych, że tak powiem, ulicach i radomskich osiedlach. Powiedz mi, czy tutaj gdzieś czerpałaś też inspirację, jeśli chodzi o nasze miasto, nie wiem, uliczki, mamy też różne tutaj jakieś rzeczy, czy architektury, czy cokolwiek innego, czy czerpiesz inspirację z miasta, czy tak zasysasz tą energię do tego, żeby tworzyć te rzeczy?
0: No, wydaje mi się, że jednak wychodzę z czymś takim nowym i trochę innym, z takiego bardziej eterycznego świata. Ja się na przykład bardzo inspiruję starożytnymi kulturami, właśnie takim orientem, także
1: no to tego nie spotkasz, tutaj
0: coś,
1: nie
0: takiego, coś takiego nowego, coś innego, ale nasze miasto uwielbiam i no, mam nadzieję, że z kolei zainspiruję tutaj inne osoby.
1: Do tego, żeby dostać. Agata, no i tu postawimy kropkę. Ja bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i opowieść o eterycznym świecie, który sprowadzasz do Radomia.
0: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Dzięki wielkie.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
1: I zostajemy w świecie mody i ich reprezentantów na naszym lokalnym podwórku. Ze mną w studiu kolejna barwna osoba, która po osiągnięciu swojego sukcesu była niezłomna. Jednym słowem, kobieta rakieta. Od wielu lat współtworzy najważniejszą imprezę modową w naszym mieście, Radom Fashion Show. Ze mną w studiu kolejny goście, Emilia Wróbel.
3: Tak
1: dzień
3: jest.
1: Dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Też oczywiście z naszego lokalnego radomskiego podwórka kobieta moda, kobieta stylistka, kobieta, która tą wiedzą też się dzieliła, ale może słuchacze pani nie znają, to trochę trochę tak może opowiemy, kim jest Emilia Wróbel.
3: Oj, moja historia zaczęła się bardzo dawno, tak szczerze powiedziawszy, to od mojej babci.
1: Wow.
3: To naprawdę, babcia właśnie do mnie przychodziła.

0: trochę za ciemno się ubrałaś. Dobrze, w Nuniu to ja polecę się przebrać. Bo to zawsze akcja się działa w niedzielę, muszą święto.
1: A, no wiadomo, tak trzeba się ubrać.
0: Tak. Więc babcia poleciała do domu, bo miała 100 metrów. Swój dom przychodziła z powrotem i znowu w Nuniu, jak teraz wygląda? Mówię, babciu, teraz super wyglądasz, teraz super się prezentujesz. No to teraz w Nuniu, to wiesz co, daj mi jeszcze jakieś wodę, żeby

0: nasza klientka.
1: Ale myślę, że tym mnie tak nie zaraziła w jakiś sposób, bo właśnie miała kilkoro wnucząt, a tylko do mnie przychodziła. Nie wiem, czy intuicyjnie może coś we mnie wyczuwała, czy nie, ale aczkolwiek jak tylko zapamiętałam, moda była gdzieś w moim sercu. Uwielbiałam patrzeć na modelki, które chodzą po wybiegu. Mhm. Uwielbiałam i zawsze chciałam taka być. No i pamiętam, któregoś razu w szkole nauczycielka się zapytała, kim chcielibyśmy być? Mhm. No to ja powiedziałam, że modelką. Ale niestety moje marzenie zostało wyśmiane i pogrzebałam na wiele lat, schowałam do szuflady i tym w ogóle się
0: brutalnie,
1: nie zajmowałam.
0: Tak, bardzo brutalnie.
1: Bardzo, bardzo. A już później, no to wiadomo, szkoła, jedna, druga, później związek małżeński, macierzyństwo, dziecko, tak. Bo mam jedną córkę, którą uwielbiam, kocham bardzo. Wyemigrowała mi niestety do Hiszpanii, mieszka tam córka.
0: Ale całkiem przyjemnie. Tak,

0: pamiętam któregoś razu, to już było chyba 15 lat temu, właśnie moja mama pracowała w pewnej firmie i zaprosiła mnie na takie spotkanie, gdzie stylistka przyjechała specjalnie tutaj do Radomia do Łodzi. Z Łodzi do Radomia. Mm-hmm. I ja tak na nią popatrzyłam, jak ona właśnie nam mówi, jak mamy pięknie wyglądać, jak się poruszać. I tak zapragnęłam w ogóle, żeby być taka jak ona, mm-hmm. i żeby zdobyć tą wiedzę, którą ona posiada. I pamiętam, to był wrzesień, ja przyjechałam do domu, od razu sobie wyklikałam w internecie, gdzie tu są jakieś szkoły związane ze stylizacją, no i padła Kraków albo Warszawa. Mm-hmm. No to wtedy Warszawa mi się kojarzyła tak bardzo, tak sztywno, tak mm-hmm. nie czułam tej Warszawy, ale Kraków, mówię, wow, to takie piękne miasto.
1: Taka bohema.
0: Tak, dokładnie, tam są artyści i tak dalej, więc od października, zamiast od września, od października zaczęłam szkołę mm-hmm. na kierunku stylizacja i kierowania wizerunku. Mm-hmm. To była roczna szkoła i otrzymałam po roku nauki właśnie dyplom, stylistka z takim ukończeniem, także ja byłam bardzo z ciebie dumna.
1: No to, jak marzenia zostały pogrzebane w szkole dosyć, że tak powiem, brutalnie, jak to pani powiedziała, że zostały wyśmiane po prostu. Więc no,

0: i ta szkoła i skończyłam szkołę.
1: Czyli można by rzec, że zabite brutalnie marzenia w trakcie szkolnego czasu objawiły się aż chorobą, która wołała o to, żeby pani zaczęła żyć swoim życiem.
0: Tak, można tak powiedzieć. Tych wątków było bardzo dużo, ale faktycznie tak można powiedzieć, bo ja zawsze modą się interesowałam. Moja mama gdzieś tam, rodzice w ogóle wyjeżdżali za granicę, tam przywozili różnego rodzaju fajne ubrania właśnie, czy to z Turcji, choćby nawet, czy to z Włoch, czy to z Węgier, bo

0: klient założyłam swojego bloga, no to można tak powiedzieć, że no tak po trzecie trochę została.
1: No właśnie, a kiedy pojawił się blog? Blog pojawił się przed szkołą, czy blog pojawił
0: Nie.
1: się później?
0: Po szkole.
1: Czyli tam pani nabrała tak naprawdę takiego...
0: Tak, ale właśnie jak skończyłam tą szkołę, to nagle takie zderzenie z rzeczywistością. Boże, co ja zrobiłam?
1: I co ja mam zrobić z dyplomem?
0: Tak, no kurczę, no szkoła jest, wiedza jest, dyplom jest, no zrobiłeś to, co chciałaś, no ale co dalej? Ty nie masz dziewczyn żadnych znajomości, żadnych kontaktów. Tak. Gdzie ty chcesz w ogóle iść? No i nagle, ja prawda.
1: W tym chyba obszarze modowym te znajomości i kontakty.

0: chce, tak?
1: Tak, tak, no, nie ma jak iść.
0: No dokładnie, ale...
1: No ale pani nie miała.
0: Nie, nie miała.
1: No i pani je nabyła, czyli tak, blok tutaj był takim rozkręceniem.
0: Tak. Ale to też powiem szczerze, że wylądowałam na terapii. Moja psychoterapeutka właśnie, bardzo to ona mnie zachęcała do tego,

0: każdy rower. Bo ja jak tym wszystkim się zajęłam, to ja miałam 30 lat skończone, a blogerki to były takie nastolatki, dziewuszki, które bawiły się tym wszystkim.
1: A czyli już pani powinna być na emeryturze blogerskiej.
0: No to można tak powiedzieć.

0: te jakieś dawniejsze stylizacje.
1: Tak,
0: rozumiem,
1: tak, tak, te ciekawe. Tak, ale wiadomo, że ewaluuje wszystko. Tak, i że życie i my, i nasze jakieś poglądy i doświadczenia, ale również i styl w modzie, jak najbardziej. Mhm. Zresztą co sezon mamy coś modnego, inaczej się ubieramy. Dzisiaj mamy buty mody na koturnie, jutro w szpicie, jutro a pojutrze mogą być kwadratowe. Także to jest wszystko ewaluacja.
0: Zmienność.
1: Bardzo, tak. No jedyna, to jeszcze jest takie przysłowie, tylko ja mam problem z przysłowiami, ale jest coś takiego, że...
0: Jedyna niezmienna rzecz to ciągła zmiana.
1: Dokładnie. Dokładnie, więc no nie możemy być ciągle tacy sami. Tak. My musimy się rozwijać w jakikolwiek, by to nazwać, sposób lub w jakikolwiek dziedzinie, tak?
0: No brzmi to naprawdę bardzo ciekawie, ale mówiła też pani tutaj, bo teraz rozumiem z tej perspektywy, jak sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy, drogi, gdzie tam pani się ogląda za siebie, widać dużo różnych sytuacji, które miały miejsce. Musiała pani też zakładać ten pancerz, o którym pani mówiła, krytyka ze strony bliskich, no ale jednak łapa.

my się przyjeżdżały właśnie, a szczeladzi, bo moja mama pochodzi z szczeladzi w ogóle. I pamiętam, jak przyjeżdżały moje siostry cioteczne, kuzynki, to nam się wtedy wakacje rozpoczynały.

0: ma się na miejscu, jest inaczej, te, które przyjeżdżają gdzieś tam rzadziej.
1: Też... No ale jednak babcia zauważyła u pani ten dryg do tego, że, bo do pani tylko przychodziła spośród tych wszystkich wnucząt, tak? Czyli pani była tutaj jej stylistką.
0: Jak najbardziej,
1: to jednak coś wyjątkowego w tej relacji było. Tak jak mówiłyśmy o tym pancerzu, tak? Mówiłyśmy o tej, no, takiej srogiej krytyce, ale też jest pani moim kolejnym gościem, jeśli chodzi o obszar mody i kolejnym gościem, który mówi, że ta moda jest jakaś mleczalna.

0: pancerz, oprócz tego, że trzeba było założyć tą zbroję, no to też jest pewnie pełen humoru, bo trzeba jakoś dystansować się też od tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam osoby nam, że tak powiem, sprzedają, ale my wiemy, że to nie jest nasz prezent, po prostu go chcemy oddać. To jak pani sobie radziła w taki serdeczny, że tak powiem, sposób do siebie z tymi wszystkimi ciekawostkami, które panią spotykały?
1: No jeśli chodzi o krytykę, przyznam się szczerze, że na samym początku nie było łatwo, miałam z tym trudności, ale później

0: zamieniałam w taką jakby troszeczkę walkę, bo mówię, kurczę. To jest też właśnie jeśli chodzi o tą terapię, żeby po prostu nie bać się powiedzieć, co tak na dobrą sprawę myślę, żeby się nie zamykać w sobie i płakać w poduszkę, tylko jeśli to jest krytyka konstruktywna, to oczywiście trzeba ją przyjąć, bo jest i tak, ja to przyjmuję na klatę. Natomiast jeśli typowo jest to hejt, a z takimi też miałam do czynienia, no to po pierwsze sobie na to nie pozwalam, po drugie mogę taką osobę w dzisiejszych czasach zablokować, ewentualnie zgłosić na policję, bo jeśli ktoś mi leci...
1: Bójcie się hejterzy, tak, bójcie się hejterzy.
0: Bo jeśli ktoś mi mówi na przykład według swojego zdania, że słuchaj, no nie pasuje ci ta sukienka, tak? No to okej, no to ja tam spojrzę na siebie, czy w innym lustrze, czy z innej perspektywy, czy zdjęcie zrobię i w którymś momencie mówię, kurczę, no faktycznie miała rację, no nikt nie jest nieomylny. Tak. Stylistki też czasami gafy popełniają i to jest rzecz naturalna. Natomiast jeśli ktoś mnie leci po całym życiorysie zawodowym,

0: zaczęliśmy się wszystkie ubierać. Jak ona mówiła, jejku, teraz wyszło mi z głowy, pewnie sobie później kicz, o, kicz, że jest kiczowata jestem w ogóle. Ale ona, ten wyraz kicz, to po prostu mówiła do wszystkich, to były w ogóle...
1: Z amerykańskim akcentem.
0: Tak, w ogóle. I dlatego w którymś momencie mówię, nie, po prostu takimi osobami nie ma co się przyjmować, bo tak na dobrą sprawę te osoby, które one hejtują, to nie ja mam problem z sobą, tylko one mają problem same z sobą. No i to

0: pierwsze show i pierwszy pokaz, na którym byłam, to chyba była pierwsza czy druga edycja. Ja zaraz byłam po skończonej szkole i mówię, jejku, ale dlaczego mnie tam nie ma w ogóle? Mm-hmm. Dlaczego? No i pamiętam na kolejny rok, ja już wtedy też z dziewczynami tutaj w Radomiu organizowałyśmy taki inny event. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to był taki biznes w szpilkach był kiedyś. Mm-hmm. Tak, no to ja tam z trzema innymi dziewczynami, my żeśmy tworzyły to właśnie. Mm-hmm. I pamiętam, że miałyśmy iść wtedy po coś zapytać do pani Beaty Drozdowskiej właśnie.
1: Do pani dyrektor
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, tak. No i kurczę, w międzyczasie wyszło, że ja w ogóle się zapytałam, czy mogę być na tym backstage'u, bo moda to jest właśnie to, co kocham od lat i chciałabym właśnie być tam. Pani Beata się zgodziła, oczywiście no, na zasadzie pomocy. Mówiła, pani Beato, ale ja cokolwiek, ale ja muszę robić po prostu. No i tak się zaczęło, że właśnie byłam jako tam z wolontariatem związana przy pokazach mody, a później z czasem już co roku byłam zapraszana, już dostawałam większe funkcje, bardziej odpowiedzialne funkcje,

0: pierwotnego, starego schematu, gdzie już jest właśnie 10 pokazów mody, 11 gościnny, publiczności nagrody, czyli generalnie mamy 12 albo 13 pokazów mody teraz. I ja generalnie w tym momencie, po tych chyba 9 czy 10 latach współpracy, tak mi się wydaje, pani Marleny by musiała się dopytać, faktycznie już razy z nimi tam byłam, no to już nadzoruję wszystko. Za modelkę odpowiada ktoś inny, za choreografię odpowiada ktoś inny, ale ja jestem takim jakby koordynatorem, pośrednikiem.
1: Pomiędzy wszystkimi tymi osobami.
0: Tak, tak, tak. I oczywiście muszę pilnować, żeby nikt się nie spóźnił, żeby wszystko

0: kiedy już mam wszystko mam rozpisane, okazuje się, że w dniu, kiedy rozpoczynamy generalne próby, nie ma jednej osoby.
1: O Jezu, najgorzej.
0: Tak, i to jest naprawdę bardzo duży stres, z którym sobie musimy poradzić. Ja pamiętam, w zeszłym roku też mieliśmy taką sytuację, gdzie mieliśmy projektanta, który miał kolekcję bardzo specyficzną, inspirowaną tkankami ludzkimi.
1: Wow, tak, dosyć mocno.
0: Znaczy, jak ktoś się nie wiedział, o co kaman, że tak to określę,
1: to nie złapał tego połączenia.
0: Tak, ale była taka sytuacja, że mieliśmy

0: żaden model nie chciał w tym wyjść. To było przykre dla projektanta, to było przykre dla nas również, dla organizatorów, ale takie sytuacje też były.
1: Ale to są ogromnie trudne sytuacje podczas takich pokazów.
0: Trzeba wtedy na gwałt, przepraszam za określenie, szukać po prostu jakiegoś rozwiązania.
1: I co zrobiliście? Powiedzieliście, że to nie jest inspirowane tkankami, czy co?
0: Nie. Yeah.

0: trzeba ratować po
1: trzeba
0: prostu.
1: Ratować po prostu sytuację.
0: Tak, tak, nie ma wyjścia.
1: Tak, oczywiście. Ale na przykład była taka akcja, że no, modelki generalnie są to dziewczyny, modelki zatrudnione do pracy, prawda? Mhm. Więc no, generalnie nie powinny wyrzucać, w czym mają wyjść, tak?
0: No z założenia, tak.
1: Z założenia,
0: no, ale
1: tak.
0: Mogą generalnie powiedzieć, że nie.
1: Ale i oczywiście też tak było, tak, wiele razy. Tak. A to im się makijaże na przykład nie podobały, same się malowały, a poprawiały. I ja oczywiście też musiałam, dziewczyny, jest taki wymóg, wy nie możecie same się malować. Co wy robicie, tak? Inna sytuacja była, że też modelka nie chciała w tym wyjść. Mówię, co ty robisz? Jesteś tu zatrudniona, robisz przykrywasz właśnie projektantowi, wprowadzasz zamek. Ty nie jesteś tu po to, żeby siebie reprezentować, tylko ty jesteś tu po to, żeby reprezentować projekt danego projektanta.
0: I koniec.
1: Tak, tak.
0: Jezu, ile tych historii tak naprawdę.
1: Jest
0: to
1: mnóstwo.
0: To jest, oprócz tego, że to jest trudne, no bo to jest trudne, ale z drugiej strony to, o czym pani mówi, to jest takie trochę też niedojrzałe. Czy tak bywa w tym obszarze, że się spotyka takich niedojrzałych ludzi?
1: Jak najbardziej. Oni myślą, że to jest zabawa. To jest jakiś procent zabawy? Owszem.
0: No bo musi być.
1: Ale to jest praca. To jest ciężka praca, gdzie trzeba wszystko skoordynować, żeby na czas wszystko, żeby po prostu było. Bo nie ma opcji, żeby ktoś z czymś się spóźnił.

0: że słuchaj, jeszcze jesteśmy nie gotowi na przykład, tak?
1: Tak, musisz coś wymyślić.
0: Tak, na żywo to jest, na żywo jest. Więc osoby, które do nas przychodzą na samą galę finałową, widzą naprawdę wisienkę na torcie, a tak na dobrą sprawę nie mają żadnego
1: powiedzenia. To wy się powiedzia. Tam pocicie.
0: Ojej, ja po całym dniu tego głosu nie mam w ogóle. Ale generalnie

0: ubrań specjalnych. I to na
1: naprawdę... Wonder Woman.
0: Tak,
1: Wonder Woman Radą Fashion Show.
0: Więc to też bardzo mi miło to usłyszeć i dziękuję pani Bacie za te słowa i oczywiście za wiele lat takiego zaufania w moją stronę, że jestem tam z nimi, z wami i dziękuję wam za to. Tu, jeśli jestem na antenie, mogę podziękować za to.
1: Czy blog stał się też taką trampoliną do sukcesu, czy Radom Fashion Show i to, że współtworzy pani, można by powiedzieć, ten projekt?
0: Blog, dlatego że blog to tak jak wyszłam przede wszystkim ze swojej strefy komfortu. I jak zaczęłam gdzieś tam chcieć bywać dalej, nie tylko Radom, tylko Warszawa czy gdzieś, to oczywiście już śledziłam bardzo dokładnie wszystkich tych projektantów, wszystkie marki i zaczęłam brać udział w różnego rodzaju konkursach, żebym mogła się pojawić na danym pokazie mody. I o dziwo.
1: A jakie to były konkursy? Na stylizację?
0: Nie, na przykład na stylizację nie, ale pamiętam, trzeba było być kreatywnym i opisać, dlaczego chcesz być na tej, na przykład, na tym pokazie mody, albo co byś zrobiła, żeby się dostać, albo coś tam. No różne takie akcje tego typu były. I nie zawsze udawało się wygrywać te. Dlatego byłam jeszcze jakby Fashion Week w Łodzi. Ja byłam na przykład, dostałam taką, wygrałam wyjściówkę na pokazie. Jemioła byłam, tak?
1: Ekstra.
0: Tak, później...
1: Spełnienie dla

0: intensywnie. No i tak jest, że no teraz no, nie jestem na wszystkich imprezach, no bo jest to nierealne i niemożliwe.
1: Aż tak, kalendarz się zapełnia.
0: Tak. W jednych kręgach jestem mniej znana, w drugich kręgach jestem bardziej znana, w jednych kręgach jestem mniej lubiana, w drugich kręgach jestem bardziej lubiana. No wiadomo, jak to w życiu, w biznesie, tak?
1: Tak, jest tak.
0: Ale nie zamierzam się poddawać i siadać na laurach, a chcę robić swoje. Mhm.
1: Praca w branży modowej, tak jak pani tutaj już trochę wspominała o tych takich różnych sytuacjach, które mają miejsce. Lata już tak naprawdę, gdzie się pani przy tych pokazach pracuje, tutaj tworzy i mówię, no już tak sobie to nazwę, bo tak uważam, że współtworzy pani bardzo mocno tutaj no, tą jedną z naszych najważniejszych tak naprawdę imprez modowych w mieście. Czy coś panią przez te lata pracy właśnie tak bardzo mocno zaskoczyło?

przyjemne, ale można się odpornić na wiele rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o takie śmieszne rzeczy, może nie śmieszne, ale takie, które ja przez lata gdzieś tam właśnie zdobyłam, czy doświadczyłam,

0: no to wiadomo, że nie zbudujemy ani siebie, ani świata. Więc raduje mnie to, że mimo nikogo nie znając, nie mając wokół siebie, gdzieś tam udało mi się, no udało mi się coś osiągnąć.
1: Pokazać siebie, że potrafię.
0: Tak, że można, że można przede wszystkim.
1: No bo ta droga była różna, tak jak pani tutaj mówiła. Prowadziła też pani warsztaty.
0: Tak.
1: Prowadziła też pani warsztaty ze stylizacji, z wizerunku, z pracy nad swoim wizerunkiem. Czy to były głównie kobiety, czy mężczyźni też się pojawiali na takich warsztatach?
0: Szczerze wolałam, jeśli to były kobiety, ale mężczyźni też byli. Nie ukrywam, że

0: tak naprawdę osoby, kobiety, tak. która się pokazała, no to ten repertuar jest tak naprawdę zacny.
1: No jest. Dużo
0: ogląda się pani tak, ogląda się pani tak za siebie i tak, oj, Mila, fajnie, no, dałaś radę.
1: Są takie momenty, że tak, owszem. Kiedy mam doła na przykład i coś mi tam w życiu nie wychodzi, albo na przykład jak kto gdzieś pisze jakiś pokaz, ktoś mi tam nie odpisuje na przykład, tak, no bo PR-owcy też umówmy, że się zmieniają, tak, bo jak jest znany PR-owiec, no to zawsze o tobie pamiętam.

0: ciągle, tak? Ale firmy zmieniają PR-owców i też niekoniecznie się znamy. I teraz, żeby znowu wejść, no to trzeba się pokazać z tej dobrej strony, trzeba dobrą ofertę.
1: Od nowa, ale już pani ma doświadczenie.
0: Tak.
1: Wspominała też pani tutaj o warsztatach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mamy kolejną taką imprezę, w której są również pokazy mody tutaj na terenie naszego miasta, czyli Radomskie Dni Godności. Tak. Jednym właśnie z takich filarów też tego wydarzenia jest właśnie pokaz mody, gdzie na tej scenie, w tych różnych strojach ciekawych, prezentują je osoby niepełnosprawne intelektualnie. Tutaj też pani wspiera to środowisko, właśnie też tymi warsztatami. Proszę szerzej tutaj opowiedzieć o tym doświadczeniu, bo nauczyć mody kobietę, która przychodzi na warsztat, tak, czy proporcji, czy kolorów, które dobrać, jest całkowicie co innego,

trzeba być też i konkretnym w tym wszystkim. To są, muszą być dwie skrajności. Z jednej strony nie można przekraczać ich granic, żeby się te osoby często gęsto się boją, no bo nie dotknęły, nie zobaczyły, nie wiedzą co to jest. Mają taką, że się boją, to jest ich prawo do tego. A z drugiej strony trzeba tak ich podejść, tak zachęcić, żeby próbowali właśnie, żeby się nie bali. No i właśnie ode mnie to tak zależało, jak ja mam to zrobić, tak? Przyznam się, że podczas jednych pokazów mody, to było 2 lata temu, kiedy ja wprowadzałam i szłam z jedną z dziewczynek,

0: dziewczynka tak się na mnie popatrzyła, mówi, nie, ja chcę iść z tobą, ty jesteś fajna.
1: No nie dało się.
0: Po prostu zamurowało mnie.
1: Ale nie dało się przechytrzyć.
0: Ale faktycznie jak zaczynaliśmy z tymi pokazami mody,

0: Tam nie chciało się w ogóle się przebierać, albo coś mi się faktycznie nie podobało, więc trzeba było w sposób subtelny pokazać, zobacz jak pięknie wyglądasz, zobacz jak w tej sukience fajnie, jak kolory ci pasują. Albo mężczyzna jak dobierał garnitur, zobacz jaki ty jesteś męski, jaki przystojny. Mhm. I więc tak, z jednej strony bardzo dorośle, z drugiej strony bardzo dziecinnie i z taką pełną taką empatią w głosie mówię, zobacz, zobacz jak to cudnie, jak super fajnie wygląda.
1: A czy to sprawia satysfakcję prowadzić takie osoby? Bo ja często generalnie, no też Radomskie Dni Godności to jest taka impreza, którą zawsze jako dziennikarz, że tak powiem, jestem tam i o niej opowiadam. Niezwykle doceniam wszystkie osoby, które przy tym projekcie pracują i wspierają te osoby niepełnosprawne intelektualnie do tego, żeby mogły się właśnie pokazać. I moje takie doświadczenie z tymi osobami jest, że one są strasznie zaangażowane.
0: Bardzo. Tak, jak już wchodzą, to na maksa, na 100%.
1: Tak.
0: Tak. Są takie momenty, że czasami nie chcą wyjść przed samym pokazem, bo coś tam ich zestresuje.
1: Tak.
0: Ale znowu, i wtedy jak wychodzą na scenę, to z jednej strony widać trochę w oczach, że trochę się stresują, ale z drugiej strony są mega
1: w pełni,
0: są tak przygotowane, tak nauczone, machają, kłaniają się, uśmiechają się, ale

0: tą sprawę.
1: No nie będzie mogła wykonać różnych rzeczy, które generalnie
0: tak,
1: są
0: nigdy nie stanie na ślubnym kobiercu, a tu jest ta tak, możliwość.
1: Tak,
0: i,
1: zobaczy.
0: I
1: tak.
0: Ja widzę radość właśnie tych rodziców, tych matek, jak płaczą. I to jest dla nich ogromne przeżycie. Naprawdę.
1: A jak się teraz przez pryzmat tego doświadczenia, tutaj pani opowiadała o modelkach, które nie wyjdą, bo nie mają takiego makijażu, jak chcą, czy generalnie nie założą tej sukienki, czy tak jak trzeba było sprowadzać mężczyznę, który wyjdzie na pokaz, bo nie podoba się nikomu kolekcja projektanta. A tu mamy drugą stronę medalu, dzieciaki, osoby, które wyjdą, no co im nie dacie, to tak naprawdę wyjdą.
0: Tak, bez mowa można tak powiedzieć, oczywiście tak. Też tam mają swoje jakieś, ale tak, tu jest zupełnie, jest inny rodzaj tego wszystkiego i tak jak tutaj Radom Fashion Show, to są osoby profesjonalne, tak, a jednak coś

0: no to oczywiście są wcześniej przymierzane te stroje, czy pasuje, czy nie pasuje, ale ona wie, że ma w tym wyjść.
1: I koniec.
0: Tak.
1: Tu nie ma obszaru do dyskusji.
0: Tak. Oczywiście no, przymierzamy te stroje wcześniej, dopasowując do modelki, tak? Czy nie za szerokie, czy nie jest za długie, czy odpowiedni jest kolor dopasowany, no wiadomo, że takie rzeczy są, tak? Ale generalnie jeśli coś pasuje, to w tym ma wyjść.
1: No tak, nie ma wyjścia. No tutaj generalnie w obszarze mody często gęsto jest tak, no pani z tą modą związana, możemy powiedzieć, od dziecka, pierwsza klientka,
0: mama, tak.
1: pierwsza klientka babcia, gdzie trzeba było i dobrać perfumy i pomadę i jeszcze strój, tak, co jest dobre, co nie. No gdzieś jakaś inspiracja była. Te modelki się pojawiały, jakieś, o których pani opowiadała, na wybiegach, gdzie pani oczywiście jest tam jakimś wielkim marzeniem, że też tak

Ja byłam bardzo zakompleksiona w ogóle i może z racji zawsze chciałam być, wyjść z tego brzydkiego kaczątka, dlatego tak piękne kobiety mnie właśnie pociągały na wybiegu. Dlatego, że to jest mój naturalny kolor, który mam, tak mówię,

0: nie byłam ładnym dzieckiem według mnie i według tego, co w szkole mnie spotykało. Tak.
1: Ale czy to było tak, że generalnie otoczenie pani to mówiło, czy tak pani naprawdę o sobie myślała?
0: Znaczy, siostrę mam króczu czarną, ja się do niej się porównywałam. Ona była tam księżniczką, królową balu, no ja niekoniecznie.
1: A marzenia, to były marzenia.
0: Tak, więc no, ja byłam zawsze takim właśnie brzydkim kaczątkiem, ale też pamiętam, jeśli chodzi właśnie o...
1: Czyli to inspiracja to było brzydkie kaczątko? No nie.
0: Nie. Było po części trochę kopciuszek.
1: Kopciuszek?
0: Mhm. Tak. Nawet grałam główną rolę w przedstawieniu szkolnym.
1: No to się spełniło,
0: Tak. Ale generalnie jedną z moich ulubionych książek, gdzie mocno gdzieś tam właśnie wchodziłam w tą rolę i bardzo tak była bliska memu sercu, to była Ania Zielonego Wzgórza.
1: Uwielbiam.
0: No 7 razy ją przeczytałam, jedną część już nie mówię po kolei.
1: To jest cała seria. Tak.
0: Więc Ania Zielonego Wzgórza była blisko mego serca. No,
1: ale pani nie ma rudego koloru włosów.
0: Wszyscy tak mówią.
1: No nie jest rudy.
0: Mówią, że jest złoty.
1: Złoty tak, ale tak. Na pewno nie rudy. Ania była ruda.
0: Tak, a ja gdzieś tam właśnie...
1: Utożsamiała się z
0: nami. Tak,

0: zanim gdzieś tam pani, to no, na wybiegu pani nie stała. Czy gdzieś pani stała?
1: Chodziłam.
0: Chodziła pani na wybiegu, czyli marzenie zostało spełnione.
1: Tak.
0: Ktoś docenił, ktoś zobaczył i mogła pani się tam pojawić.
1: No już w późnym wieku na naszych tutaj targach ślubnych.
0: Mhm. Pojawiła się pani w sukni ślubnej.
1: Nie, ale jako mama panny młodej. O.

0: dantkami.
1: Oczywiście, że tak jest. Ich trochę. Tutaj pani też z nimi
0: tak,
1: po prostu pracuje.
0: Tak, jak najbardziej. Dlatego właśnie jak były targi ślubne, no to ja szłam też w ich kreacjach.
1: No, ale pięknie.
0: Tak, także no, byłam przez chwilę modelką. Można to tak nazwać w sumie.
1: Czyli marzenie zostało spełnione. O to tak, chodzi. To jest bardzo dobre. Jakie plany na przyszłość? Jakie cele sobie stawia tak naprawdę Emilia Wróbel, jeśli chodzi o całą swoją działalność związaną z

0: rolki, czy jakieś inne. Sztuczna inteligencja na przykład mnie kręci też, więc no ja się rozwijam też pod tym kątem. No. Dużo książek czytam psychologicznych też właśnie tutaj mentalnie, emocjonalnie i tak dalej. Więc no dużo rzeczy przede mną jeszcze, dużo rzeczy.
1: No i tego życzę, tych wielu, wielu pięknych rzeczy. Scena już była, wybieg już był. No i tego rozwoju jak najbardziej. I tu postawimy kropkę. Dzisiaj moim i Państwa gościem była Emilia Wróbel, nasza radomska, wspaniała stylistka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.
3: Vox FM.
2: Radom.
3: Radom.
2: Radom.
3: Vox FM.
4: Radom.
2: Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
5: Radom.
6: Dobra. Witam serdecznie, Wojciech Wojcikowski, a ze mną Piotr Zarzyka w studiu. Dzień dobry, Piotrze, dawno cię u nas nie było.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, szanowni państwo. Dobry wieczór nawet w zasadzie.
6: Dobry wieczór, tak, zgadza się. Powiedz mi, Piotrze, co tam u ciebie? Dużo się dzieje, zaraz o wszystkim powiemy. Jak się czujesz, gdzie występowałeś, bo pewnie nasi słuchacze chcą wiedzieć, co u ciebie.
5: Oczywiście, oczywiście, to jest bardzo dobre pytanie. Co u mnie? No, na pewno mało spania, dużo pracy, bardzo intensywny czas, nie narzekam na brak zajęć, także muzycznie, pracowicie, edukacyjnie, sporo nowych wyzwań, dość dużo fajnych, ciekawych również rzeczy wydarzyło się w ubiegłym roku, także myślę, że u mnie do przodu.
6: Zaraz o tym powiemy, ale ja chciałbym zacząć przede wszystkim o tym, że jesteś półfinalistą Talent Show Must Be The Music. Powiedz, po co poszedłeś do telewizji, do show muzycznego? Czy to chciałeś się sprawdzić? Czy to miało być jakieś ukoronowanie twojej kariery? Jak to wyglądało? I no i jak wspominasz tę współpracę?
5: To znaczy tak, jeżeli chodzi o Must Be The Music, bardzo fajna przygoda. Było to moje takie, mówiąc szczerze, ukryte marzenie, gdzieś tam z dzieciństwa, oglądając telewizję w młodym wieku i widząc uczestników i te emocje i na pewno też stres, a ze względu na to, że lubię adrenalinę. Więc podobnie jak zresztą z jazdą na motocyklu, który jest moim hobby, ale było to moim takim marzeniem. Marzeniem, aby zmierzyć się właśnie z tą sytuacją, która no rzeczywiście nie jest prostą sytuacją, ponieważ występ w takim talent show ze świadomością, że na pewno cały materiał rejestruje się i będzie na wieki wieków gdzieś tam wisiał w mediach.
6: Będzie na pewno oglądany w dużych ilościach powtórek.
5: Zgadza się, jest to na pewno sytuacja stresująca, niecodzienna, nietypowa, dlatego taka sytuacja była dla mnie kusząca od najmłodszych gdzieś tam lat. No i szczęśliwie udało się znaleźć w gronie półfinalistów tegoż programu. Był to zasadniczo trzeci etap. Pierwszy etap oczywiście tak zwane precastingi w Lublinie. Wcześniej jeszcze etap internetowy, czyli selekcja uczestników, więc przygotowałem taki program akordeonowy. Był to zasadniczo w dość krótkim czasie, ponieważ w niecałe kilka minut w tych początkowych etapach należało przedstawić swoją twórczość pod tym kątem umiejętności technicznych i zawrzeć swoją muzyczną osobowość, wyrazić się artystycznie w dość krótkim czasie, więc na pewno jest to wyzwanie, aby tak stworzyć, tak dobrać program, repertuar, aby było to atrakcyjne dla słuchacza. No i również dopasować ten materiał do formuły programu, która też jest no, dość dynamiczna. Zresztą programy w dzisiejszych czasach również zmieniły się nieco względem lat poprzednich. Dlatego na pewno występ i cała ta przygoda z programem wspominam oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. Także tak jak mówię, udało się dotrzeć do półfinału, także był to już moment nagrań telewizyjnych na żywo, gdzie spotkaliśmy się w studio w Warszawie, no i wspólnie z innymi uczestnikami w tym dniu zdjęciowym, w którym akurat ja miałem możliwość uczestniczyć. Tam mogłem się zaprezentować również przed komisją szanowną, także no na pewno bardzo ciekawa przygoda, bardzo mile wspominam. Jest to dla mnie również wielkie wyróżnienie, że mogłem również zagrać przed takimi osobowościami scenicznymi, przed ludźmi, którzy mają niesamowity dorobek artystyczny, koncertowy, życiowy, którzy są bardzo płodnymi artystami, więc niesamowita przygoda. No na pewno minus tej sytuacji to stres, potężny stres, który towarzyszy. Mało snu również, ponieważ biorąc udział w takim przedsięwzięciu, trzeba się liczyć z tym, że należy być gotowym w każdym momencie do tej prezentacji na najwyższym poziomie, dlatego trzeba dobrze rozplanować sobie czas, dobrze sobie rozplanować tą muzyczną formę również do muzyków, którzy się uczą i zawsze to wspominam też na zajęciach, aby osiągnąć właśnie ten szczyt formy w tym momencie, na którym nam zależy, czyli na przykład jeżeli przygotowujemy się do koncertu ważnego, warto, aby uzyskać ten moment szczytowej formy w tym momencie, na którym nam zależy. Co zaobserwować mogliśmy na przykład ostatnio podczas konkursu Szepanowskiego, gdzie zawodnicy no i to skupienie, to są właśnie tego typu emocje.
6: O tym też się zapytam, mam dzisiaj dużo pytań dzisiaj do ciebie.
5: Z którymi muzycy muszą się zmierzać, także rzeczywiście jest to poniekąd sport, trochę jak w życiu sportowca, należy dobrze zaplanować tą formę, no i tutaj jeśli chodzi o umiejętności techniczne, aby te paluszki nam dobrze zagrały razem z głową, bo palce to nie wszystko, ale za wszystko odpowiada głowa, jak to w życiu często bywa.
6: Piotr, ale jak idzie się do takiego talent show, to trzeba przygotować nowy materiał muzyczny, czy jednak startuje się z tym, w czym jesteś obeznany, co już grałeś na jakichś koncertach?
5: No na pewno chciałem się zaprezentować z jak najlepszej strony, więc wybrałem utwory, które moim zdaniem są najbardziej efektowne i utwory, które będą również miłe w odbiorze, prawda, dla słuchacza i dla słuchacza w różnym wieku, prawda, bo ten odbiorca dzisiejszy jest różny, jest to bardzo młody odbiorca, a należy liczyć się z tym, że instrument taki, jakim jest akordeon, jest instrumentem, no jeszcze kojarzonym czasami, zależy przez kogo,
6: jako
5: taki instrument, tak,
6: weselny bym powiedział,
5: eventowo weselny, aczkolwiek no ja akurat miałem możliwość wystąpić na akordeonie elektronicznym, więc cyfrowym akordeonie, więc bardzo współczesnym, więc z takim nowoczesnym podejściem, i chciałem tutaj zaprezentować tą warstwę brzmieniową i to, jakim ten instrument jest kameleonem muzycznym. Zresztą akordeon sam w sobie jest muzycznym kameleonem, ponieważ jest to instrument orkiestra, instrument akustyczny, jakim jest akordeon. A tutaj jeszcze dodatkowo na ten akordeon akustyczny nałożona ta warstwa elektroniczna, która rozszerza jeszcze bardziej paletę brzmień, którą właśnie zaprezentowałem m.in. właśnie w programie, w którym wystąpiłem w Mass Media Music, więc na pewno dobór programu, jak i również właśnie instrumentu, bo zasadniczo też zastanawiałem się, na jakim instrumencie wystąpić, bo tych instrumentów mam w życiu 5, ale jeżeli chodzi o kategorię tych instrumentów, no to oczywiście instrument akustyczny, elektroniczny, podobnie jak z samochodami, prawda? Mamy samochody spalinowe i elektryczne, jeździmy tak samo, ale jednak...
6: tak samo, a jednak trochę inaczej.
5: Ale wnętrze nieco się różni tych sprzętów. Także no, w ten sposób się zaprezentowałem i no, jestem z siebie zadowolony. Także marzenie poniekąd się spełniło, występy i półfinał. Także znalazłem się w gronie półfinalistów, co jest bardzo miłe. Oczywiście wielu znajomych spotkałem, między innymi na castingach, między innymi zespołu tutaj Kuba i Kuba, perkusista, pozdrawiam. Mieliśmy okazję również wystąpić w Muzeum Jacka-Malczewskiego w Radomiu podczas koncertu z okazji Noc Muzeów, a potem się spotkaliśmy właśnie w Mass Media Music na dniu zdjęciowym, także takie również miłe akcenty życiowo-towarzysko-muzyczne.
6: Ale ja myślę, że poszedłeś do tego programu, żeby trochę porywalizować z innymi, że taka chęć rywalizacji też w tobie jest.
5: To na pewno trzeba się z tym mierzyć, zmierzać i jest to taka motywacja, więc cały rok gdzieś tam to przedsięwzięcie trwało i poświęcenie, które towarzyszyło. Dodatkowo jeszcze należy wspomnieć o tym, że czas oczekiwania potem na emisję to jest jeszcze kolejny moment, który może być stresujący dla muzyka, ponieważ to samo nagranie, prawda, występ, no i gdzieś tam zarys wstępny tej koncepcji takiej, już możemy się domyślać, jak to oczywiście tam wszystko się wydarzyło, cała ta historia, ale jednak nie mamy pewności, w jaki sposób gdzieś tam to będzie, prawda, pokazane, więc cały czas ten moment stresujący, więc tutaj należy się z tym liczyć i osoby o słabych nerwach no muszą się z tym liczyć, że występ w takim programie, w takim talent show, jest to pewnego rodzaju również ryzyko, z którym trzeba się liczyć i trzeba się zmierzyć, więc no, nie dla każdego na pewno jest taka formuła. Z perspektywy czasu, no gdybym miał komuś doradzić, no należałoby rozważyć, tak, przez wszelkie plusy i minusy udziału w takich, w ogóle w takich, ale tu już wchodzimy w temat konkursów, więc w ogóle, prawda, tematyka konkursów i oceny, i jurorów, i tak dalej, więc jest to bardzo szerokie spektrum i tutaj to wszystko jest do rozważenia. No zależy, co kto lubi, no. Tak więc, no z mojej strony ja akurat wspominam pozytywnie, no dobrze, że tak się stało, jak się stało.
6: Program na żywo, jesteś na scenie, czujesz, że może oglądać się, nie wiem, kilkaset tysięcy osób, może milion, czuję się taką presję, że no ktoś w swoim domu, w ciepłych kapciach ciebie ogląda, ocenia?
5: Oczywiście, no presja na pewno towarzyszy gdzieś tam w tle, tak samo jak aplikacje w tle w telefonie, aczkolwiek staram się, będąc na scenie, już o tym nie myśleć, to są takie głębsze już poziomy świadomości i przeważnie już będąc na scenie, w ogóle grając, no staram się skupić już tylko na tym przekazie, na muzyce i tutaj już człowiek na pewno w jakiś sposób się wyłącza z tej rzeczywistości takiej około gdzieś tam muzycznej, a już na pewno ten świat muzyczny i to są takie momenty fajne właśnie w życiu muzyka, kiedy dodatkowo, kiedy jest to fajnie zrealizowana, tutaj oczywiście na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o dźwięk, o sprzęt i o realizację i fajnie można zagrać na fajnej scenie, no mówiąc kolokwialnie, można zagrać na fajnej scenie z fajnym nagłośnieniem profesjonalnym, więc tutaj już człowiek dobrze to czuje, jest to muzyczne odbicie i jest to na pewno przyjemność, no występ oczywiście wcześniej są próby, więc można też w jakiś sposób tutaj sobie to wszystko wyczuć, a potem już skupić się tylko na muzyce, na tym przekazie muzycznym, na tym, co chcemy zaprezentować odbiorcom, słuchaczom, jurorom.
6: Ja mówiłem, że wróciłem do konkursu szopenowskiego, bo ostatnio było dosyć spore zainteresowanie muzyką klasyczną. Ty starasz się łączyć muzykę klasyczną z muzyką rozrywkową. Myślisz, że takie połączenie będzie przyciągać nowych odbiorców?
5: Tak, oczywiście, ja kibicowałem mojemu koledze Andrzejowi Wiercińskiemu z Akademii Muzycznej w Katowicach, z którym wielokrotnie widywałem się na korytarzu i często dużo rozmawialiśmy, także potem widząc kolegę w takiej odsłonie i wiedząc, jaki stres może towarzyszyć jemu, no na pewno mocno trzymałem kciuki, także no akurat Andrzej, to już był jego trzeci raz w konkursie, więc tutaj również dla niego chylę czoła, że odważył się trzy razy podjąć takie wyzwanie, niesamowity stres, więc jeżeli chodzi o tą warstwę dla uczestników, jak najbardziej tutaj chylę czoła.
6: Tutaj współpracowałeś z Adamem Sztabowym, Adamem Malickim, czy łączenie muzyki klasycznej z rozrywkową i podawanie jej w takiej innej formie, a i Waldemar Malicki i Adam Sztaban to potrafią, czy to sprawi, że ta muzyka będzie przyciągała nowych odbiorców? Bo ty też łączysz trochę muzykę klasyczną z rozrywkową.
5: Tak, to jest mój konik. Przyznam szczerze, że to jest mój konik od zawsze i to połączenie muzyki klasycznej z rozrywkową gdzieś od zawsze we mnie jest i już od najmłodszych lat miałem takie ciągotki muzyczne do muzyki rozrywkowej i grając nawet te klasyczne dzieła wielokrotnie od najmłodszych lat lubiłem eksperymentować, jeśli chodzi o te brzmienia i połączenie. Także muzyka klasyczna i rozrywkowa są dla mnie na równym poziomie, jeżeli chodzi o priorytety. Muzykę rozrywkową oczywiście miałem okazję zagłębiać tajniki tej muzyki, studiując na Akademii Muzycznej w Katowicach przy Instytucie Jazzu i biorąc udział również w zajęciach w fakultetach, które właśnie były bezpośrednio związane z muzyką jazzową, z zasadami harmonii jazzowej, studiując jednocześnie właśnie ten kierunek klasyczny, ponieważ ja studiowałem w Katowicach akordeon klasyczny, instrumentalistyka, właśnie specjalność akordeon. ten akordeon klasyczny, ale jednocześnie zawsze chętnie zaglądałem na te zajęcia właśnie na Wydziale Jazzu, ponieważ tak się szczęśliwie również złożyło, że mieszkałem w akademiku znamiennym i takim już legendarnym Parnas, czyli Katowice. Pozdrawiam serdecznie.
6: Pozdrawiamy.
5: I oczywiście jest...
6: Jak ktoś słucha nas z Katowic.
5: Tak. Jest to piękne miejsce. Tam również mieli okazję mieszkać bracia Golec, tworząc niezapomniane historie, opowiadane jeszcze przez panią na portierni.
6: Że tutaj Golcowie byli, tak?
5: Tak, w tym akademiku oczywiście. I właśnie w tym akademiku znajduje się również Wydział Jazzu w drugim budynku. Są to połączone budynki. Stąd ta okazja funkcjonowania z tą muzyką jazzową i już samo przebywanie tam w tym miejscu. No, na każdym kroku ta muzyka jazzowa gdzieś się tam jawi. A tak jak mówię, jednocześnie studiując właśnie tak zwaną klasykę, jak to mawiają jazzmeni, studiując klasykę, którą właśnie miałem okazję, ten akordeon klasyczny, studiować na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
6: No właśnie, tutaj już wspomniałem nazwiska dwóch dżentelmenów, Adama Sztabę i Waldemara Malickiego. Pracowałeś z różnymi osobami, które gdzieś tam znam, a to z telewizji, a to gdzieś tam z mediów społecznościowych. I którą tą współpracę najlepiej wspominasz? Z kim ci się najlepiej pracowało, od kogo nauczyłeś się najwięcej, kto cię najbardziej zainspirował?
5: Myślę, że wszelkie współprace na pewno są to takie doświadczenia wyjątkowe, ponieważ każda z tych osób, tak jak Waldemar Malicki, niesie swoją indywidualną historię, indywidualną energię i móc patrzeć, jak takie osoby podpatrywać i jeszcze jednocześnie zagrać, jak takie osoby pracują, jak takie osoby przebywają i zachowują się w tej rzeczywistości muzyczne, jak wchodzą w ten świat muzyki i jakie niosą ze sobą bagaż. Jest to niesamowite i to zawsze sobie cenię i zawsze jest to wyjątkowe. Tak samo z Maciejem Miecznikowskim, czy właśnie z Adamem Sztabą, z którym oczywiście udało się również zrealizować projekt, w którym zabrzmiała melodia Co mi panie dasz, więc to też odbiło się szerokim echem ogólnopolskim w tym naszym jeszcze trudnym czasie.
6: Chodzi o to wykonanie covidowe, tak? Przypomnijmy, tak? Czyli brałeś w tym udział.
5: Tak. Oczywiście to można mnie przez chwilkę zobaczyć nawet. W każdym bądź razie każda z tych współprac niesie ze sobą niezapomniane doświadczenia i to są takie momenty, kiedy człowiek na pewno dochodzi do takiego wniosku, że warto to robić, mimo tego, że ta muzyczna droga jest trudna. Ale kiedy spotykamy taką osobę, która już jest w świecie muzyki od bardzo, bardzo długiego czasu, daje to dodatkowo taki bodziec motywacyjny, więc jest to zawsze bardzo miłe. Nie jestem w stanie powiedzieć, która współpraca była dla mnie najlepsza. Myślę, że każda z nich niesie niesamowite doświadczenie, a to doświadczenie w muzyce jest, myślę, że jedną z takich najcenniejszych rzeczy, wartości dla muzyka, ponieważ można to wykorzystać jeszcze dalej, nieść dalej tą energię i oczywiście inspirować się tą energią i czerpać przede wszystkim z tych osób, ponieważ są to osoby wyjątkowe.
6: Jak to popatrzyłem, z kim współpracowałeś, przygotowując się do tego wywiadu, to jednak największe wrażenie robi dla mnie Orkiestra Górnicza Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. To jest po prostu, to musiało być na pewno duże przeżycie dla ciebie. Tak. Chłopaka z Mazowsza. Tak. Myślę sobie, że to jest takie super zetknięcie dwóch jakby kultur też.
5: Tak, zgadza się. I tutaj bardzo, bardzo fajny poruszyłeś temat, ponieważ właśnie Chłopaka z Mazowsza, jeżeli chodzi o to zestawienie z kulturą śląską, która jest niesamowita i już od pierwszego roku studiów, było to dla mnie rzeczywiście coś innego, coś niespotykanego wcześniej, ponieważ pewne przyzwyczajenia, które tutaj na Mazowszu funkcjonują, zupełnie na Śląsku są odwrotne i tutaj taki kontekst kulturowy bardzo ciekawy. Także jeżeli chodzi o współpracę z orkiestrą Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, bardzo, bardzo cenię. Zrealizowaliśmy mnogość różnych projektów, można posłuchać w internecie, wiele koncertów i tutaj taki mocny akcent śląski, w którym gdzieś mimo tego, że jestem z Mazowsza, ale odnalazłem się w tej śląskiej rzeczywistości muzycznej i która jest piękna, i ten folklor śląski i melodie właśnie regionu śląskiego, takie charakterystyczne, które tutaj w naszym regionie nie są aż tak mocno znane. Ja również musiałem się nauczyć kilku nowych piosenek, kilku nowych utworów, których wcześniej nie znałem, i trzeba tutaj rzeczywiście podkreślić, że ten folklor śląski jest mocno zakorzeniony również w mieszkańcach regionu województwa śląskiego, i oni bardzo to szanują i cenią, i się tym chwalą, szczycą się. Także myślę, że my również powinniśmy wszelkie tutaj nasze mazowieckie akcenty podkreślać i nieść ze sobą w Polskę, ponieważ warto tą kulturę przedstawiać i szerzyć, zawsze szerzyć, a Polska długa i szeroka jest bogata w niesamowitą różnorodność muzyczną, co właśnie miałem okazję zobaczyć studiując w Katowicach.
6: Ale tak, z jednej strony język śląski, z drugiej strony gwara górnicza, to po prostu musiało być dla ciebie jakimś takim, no takim mocnym, że tak powiem, zderzeniem.
5: Jest to szok, tak, śląsko-gotko, jak najbardziej, jest to zderzenie. Niesamowici ludzie, bardzo ciepli, oddani, zaangażowani w muzykę. Są to czynni niektórzy górnicy, niektórzy również potomkowie górników, osoby pracujące na kopalni, w kopalni, osoby również ratujące życie wielokrotnie, ponieważ tam również takie służby.
6: Pogotowie górnicze.
5: Tak, pogotowia górniczego. Wielokrotnie nawet przed koncertem właśnie rozmawiałem z trębaczem, który właśnie widziałem, że jest taki lekko niedospany, no i pytając go, jak się czujesz, co się stało, no i właśnie wielokrotnie tutaj opowiadał różne trudne historie, które dzieją się tam pod pokrywą kopalni, pod osłoną ziemi, i to wielki szacunek dla tych osób. Należy pamiętać właśnie, jak wielką lwią pracę tacy ludzie wykonują, a dodatkowo jeszcze mają siłę, czas, chęć, aby pograć na instrumencie oczywiście i robić to pięknie na najwyższym poziomie, i te idee właśnie kontynuować, rodzinne pasje, folklor śląski. Oczywiście to się wiąże z takim oddaniem, ponieważ to są próby, to są wyjazdy. No i dodatkowo charakterystyczny jeszcze ubiór, strój, ten folklor śląski, czyli charakterystyczny właśnie dla górnika strój wyjściowy, więc jest to wielkie wyróżnienie, że mogłem zaprezentować się również w takiej odsłonie, i zawsze sobie bardzo cenię tą współpracę. Także jak najbardziej Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. Pozdrawiam serdecznie.
6: Gdzieś ten Śląsk jest ci bliski. Jak cię tak słucham, to jednak myślę, że gdzieś tam twój kawałek serca tam został.
5: No, na pewno tak. W życiu muzyka, pobyt w takim miejscu i przebywanie z tą uczta muzyczna i kultura śląska jak najbardziej zostaje w sercu i cały czas jest. Wielokrotnie gdzieś tam te konotacje, te powiązania, te kontakty, które są cały czas żywe, i współprace, które trwają, więc jestem, pojawiam się na Śląsku jak najbardziej w różnych miejscach. Także zawsze z chęcią i zawsze z radością jadę na Śląsk i w tamte okolice, i to jest dla mnie taka podróż życiowa, podróż również do czasów studenckich. To jest okazja, aby powspominać te czasy studenckie, no odległe, nieodległe, ale jednak już za mną są te czasy, i polecam naprawdę, no, aby doceniać ten czas studiowania, ponieważ ta rzeczywistość jest bardzo, bardzo miła i na pewno jeszcze, jeżeli dochodzi tu na aspekt muzyczny, to staje się to wyjątkowym przeżyciem.
6: Trochę podróżujemy, jak już powiedzieliśmy o tych podróżach na Śląsk, ale będziemy podróżować trochę dalej, bo czy ty występujesz tylko w Polsce, czy zdarzały się też występy zagraniczne?
5: Zdarzają się oczywiście występy, jak najbardziej, tak, za granicą, tak.
6: Gdzie?
5: Potwierdzam.
6: Gdzie? Bo możemy powiedzieć gdzie.
5: Tak, jeżeli chodzi o ostatnie występy, to warto wspomnieć o podróży do Japonii i takim małym tournée w Japonii.
6: No ale gdzie? W Japonii? Jakie miasta? Bo to jest dopiero zetknięcie kulturalne. Ty się dużo stykasz z różnymi kulturami. Tutaj śląska, tutaj japońska, no i tutaj ciekawsza.
5: O, co tu można mądrego powiedzieć? Miałem okazję wystąpić w Tokio w Kyoto i jeszcze w mniejszych, okolicznych miejscowościach musiałbym posiłkować się w tej chwili, nie pamiętam dokładnej nazwy.
6: Dobra,
5: tych
6: okay.
5: miejscowości, ale tak, miałem okazję właśnie reprezentować tą polską kulturę podczas wyjazdu do Japonii i tam wykonać kilka utworów również.
6: Jakie była reakcja? Czy akordeon w Japonii jest takim popularnym instrumentem? Jak to wygląda? Czy to w ogóle dla nich też była jakaś zupełnie nowość?
5: No jest to znaczy wyjazd do Japonii jest niesamowitym przeżyciem. Jest to na pewno podróż życia. Jeżeli chodzi o reakcję, odbiór, Japończycy są narodem niesamowitym. Jestem pod wielkim wrażeniem do dzisiaj i każdorazowo, kiedy wspominam ten wyjazd i tą kulturę, no właśnie, znowu ten aspekt kulturalny, tak.
6: Bardzo dużo dzisiaj o kulturze.
5: Tak, dużo dzisiaj o kulturze. No, jest to trudne do opowiedzenia. Polecam na pewno przeżyć to na własnej skórze, ale są to ludzie bardzo wrażliwi na sztukę, uwrażliwieni i odbiór bardzo był pozytywny. Podejrzewam, że słuchacze radia wiedzą to, taką kwestię, że Japończycy kochają Chopina i tego Chopina rzeczywiście można usłyszeć wszędzie i to doświadczyłem na własnej skórze. Wszędzie Chopin nasz cudowny brzmi i do tego mogłem dołożyć taką skromną polską cegiełkę i również zagrać ten polski, w moim przypadku radomski akcent na japońskiej ziemi.
6: Czyli co było? Alleluja Mikołaja Zadomia?
5: Tam akurat nie. Alleluja było
6: no,
5: ostatnio
6: byś filmował wtedy tak. Radom, no.
5: Tak.
6: Co to by wyjadłeś w Japonii?
5: Przyznam się, bez bicia, do końca nie wiem, co jadłem. Rzeczywiście, przyznam się, że nie wiem do końca, co jadłem. Okazuje się, że jadłem wiele rzeczy i te rzeczy wychodzą do dzisiaj, kiedy pokazuję znajomym zdjęcia i wiele osób właśnie mówi mi dopiero teraz, co to było.
6: Aha. Czyli, że tak powiem, post factum.
5: Tak, post factum, dokładnie. No na pewno paleta smakowa, otwierają się w głowie nowe szufladki smakowe, dotychczas nieznane dla mnie. No, żyłem w takim przeświadczeniu, że znam już wiele smaków, prawda? Smaki łagodne, ostre, mieszane, ale jednak rzeczywiście te smaki Japonii to jest zupełnie jeszcze nowy rozdział, który oczywiście bardzo polecam każdemu do spróbowania. Jadłem wiele różnych dziwnych dla Europejczyka rzeczy, ale są to przepyszne na pewno potrawy.
6: Teraz znowu trochę podróżujemy, ale teraz trochę bliżej niż do Japonii, bo też występowałeś w polskim Sejmie. Sejm to nie jest miejsce, które kojarzy się z muzyką. Raczej te emocje zazwyczaj są tam trochę bardziej gorące. Jak to się stało, że wystąpiłeś w polskim parlamencie?
5: Tak, udało się wystąpić w polskim parlamencie w Sejmie. Była to okazja wyjątkowa, ponieważ był to koncert w ramach wernisażu w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy przygotowanej przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, poświęconej 520. rocznicy uchwalenia Konstytucji Nihilnowi. Stąd miałem okazję wystąpić w ramach tego wernisażu wspólnie ze skrzypaczką, moją przyjaciółką Eweliną Misztal, która na co dzień również pracuje w orkiestrze Symfonii Warszawy, więc mieliśmy okazję razem wystąpić w ramach tego wernisażu. No i rzeczywiście przeżycie było również niecodzienne. Bardzo, bardzo miło wspominam.
6: No ciekawe, jak nasi posłowie na akordeonistę zareagowali.
5: No, mieliśmy okazję zagrać Alleluja Mikołaja z Radomia, więc taki mocny radomski akcent, który usłyszeć możemy codziennie o godzinie 12 w radomskim rynku. Zapraszam serdecznie. O godzinie 12 można wysłuchać tej wspaniałej kompozycji Mikołaja z Radomia, Alleluja, i właśnie w takiej aranżacji na akordeonie skrzypce dokonałem transkrypcji tego materiału i wykonaliśmy ten utwór właśnie w gmachu Sejmu. Uznałem, że będzie to najbardziej odpowiedni muzyczny akcent, który odda właśnie powagę tej chwili.
6: No widzę, że tutaj całkowicie promocja Radomia w tym przypadku, bo i Konstytucja Nihilnowi i Mikołaj z Radomia, więc tutaj można powiedzieć, powiedzieć,
5: zawsze staram się,
6: tak,
5: tutaj,
6: że...
5: tak, zawsze staram się rano ustawiać tutaj jak najwyżej i będąc w Polsce w różnych czy jej częściach, zawsze staram się ten random podkreślać i sam w samych superlatywach.
6: No właśnie, bo opinie na temat Radomia są różne, a dzięki takim właśnie też wyjazdom i tym kontaktom kulturowym można też powiedzieć, że Radom to jest fajne miejsce. Nie wiem, czy się zgodzisz.
5: Bardzo się zgodzę. Radom jest wspaniałym miejscem do życia, do mieszkania, jak najbardziej.
6: Masz na swoim koncie 66 nagród. Jakbyś miał wskazać, no nie wiem, 2-3, które są dla ciebie najważniejsze? Ja wiem, że to jest takie pytanie, które dziecko kochasz najbardziej, ale gdybyś mógł wymienić takie, które dostałeś, nie wiem, czyli za granicą, albo no, które są bliskie twojemu sercu. Trudne pytanie, zadałem.
5: Na pewno programy stypendialne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, to są takie jedno z największych wyróżnień, stypendia artystyczne, również stypendium dla studentów, a jeżeli chodzi o festiwale, konkursy, no jestem laureatem jednego z największych konkursów akordeonowych na świecie, w Klingenthal, tak więc na pewno Klingenthal, Niemcy, jak również pierwsza nagroda w dwóch kategoriach międzynarodowego konkursu akordeonowego, tu akurat w Belgradzie, ale tutaj warto dodać właśnie, że zarówno w kategorii klasycznej, jak i rozrywkowej, ale co jest takim już największym osiągnięciem w życiu akordeonisty, to bycie laureatem również najsłynniejszego konkursu akordeonowego świata, Castelfidardo. I tutaj w kategorii solowej oraz zespołowej udało się zdobyć taką czołową lokatę. W kategorii solowej zająłem 6. miejsce. To jeżeli chodzi o taką konkurencję już z całego świata, więc jest to dla mnie ogromne również wyróżnienie na tamten czas. Jeżeli chodzi o tutaj konkursy jeszcze za granicami naszego kraju. 3. nagroda na przykład na prestiżowym konkursie akordeonowym w Wilnie, więc to 2. nagroda w Ostrawie. No tutaj na pewno każdy z tych konkursów jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Konkursy w życiu akordeonisty to jest ważna kwestia, myślę, z którą każdy akordeonista powinien się zmierzać.
6: Piotr Zarzyka żyje muzyką, ale czy Piotr Zarzyka ma też czas na inne hobby? I tutaj już możemy dojść do tego motocykla.
5: O, bardzo fajny temat, dziękuję. Tak, hobby, marzenie, motocykl, jak najbardziej, jednoślad, kategoria A, również wyzwanie, polecam. To znaczy, no, to jest oczywiście temat dyskusyjny.
6: Nie dla wszystkich, jak
5: sądzę. Nie dla wszystkich, tak, dużo ostrożności, bezpieczeństwa, aczkolwiek jest to temat na pewno, no, kontrowersyjny, ponieważ no, motocykl jest piękną maszyną, ale dla muzyka może być maszyną niebezpieczną, więc ale rekreacyjnie myślę, że jest to niesamowity reset, bardzo przyjemne zajęcie w słoneczne, piękne dni. No sezon motocyklowy już akurat dobiegł końca, ale udało niestety mi się również niestety albo stety, prawda?
6: Albo zależy niestety, dla kogo. Tak, to zależy, tak.
5: Tak, zależy z jakiej perspektywy, ale udało się przejechać kilka set ładnych kilometrów, na pewno wiele pięknych miejsc, no z tej perspektywy za kierownicy samochodu na pewno inaczej podróżuje się, w przeciwieństwie do motocykla, kiedy już te bodźce są rzeczywiście inne i jak to mawiają zwykle, wiatr we włosach i muchy.
6: Tak, ja się mówiłem o wiatr we włosach, tak, ale tak. Tak, patrzę na ciebie, czy ten wiatr we włosach na pewno jest, a no, nawet coś by tam było, tak?
5: Były plany, tak, planowałem w tym roku odwiedzić Bieszczady. No niestety lato w Polsce w tym roku
6: było
5: nie do końca
6: różne.
5: Było motocyklowe, ale bliższe rejony, Lubelszczyzna i tutaj okolice radomskie, Nałęczów, Kazimierz, więc tutaj Szydłowiec, okoliczne miejsca radomskie udało się odwiedzić na jednośladzie, także jestem szczęśliwym właścicielem, posiadaczem tej maszyny. I
6: słuchaj Piotr, jakie ty masz plany na siebie, bo tak, 66 nagród, mówiłeś o nagrodach międzynarodowych, mówiłeś o różnego rodzaju występach, również zagranicznych, to jakie ty masz marzenia, jakie ty masz plany, gdzie ty siebie widzisz, no nie wiem, za 5 lat?
5: Ja podjąłem teraz takie ważne, przełomowe zobowiązanie, ale chciałbym to jeszcze zachować dla siebie, nie chcę się do końca tutaj dzielić z tym, a może w niedalekiej przyszłości się podzielę.
6: To przyjdziesz do nas następnym razem, to opowiesz, tak jak o tym Must Be The Music, tak?
5: Na razie nie mogę zbyt wiele tutaj więcej powiedzieć, ale rzeczywiście jest to takie duże wyróżnienie, które w tej chwili podjąłem dla mnie. Sprawa priorytetowa, ale wymaga czasu, tak, jeszcze kilka lat, tak więc no jeszcze taka inwestycja w siebie. A co planuję, jeżeli chodzi o plany? To na pewno aktywna, ożywiona działalność koncertowa, którą cały czas prowadzę, ponieważ bez muzyki żyć nie mogę. Jest to dla mnie...
6: Widzimy.
5: Jest to dla mnie bardzo
6: Słyszymy.
5: Ważne. Tak, zawodowo oczywiście cały czas jestem czynny. Także muzyczne weekendy, jak również muzyczne tygodnie przede mną. Kilka różnych zobowiązań muzycznych, koncertowych w różnych składach, w różnej formule, ponieważ zarówno muzyka kameralna, duety, tria, przede mną składy klasyczne, jak również składy orkiestrowe, a w tym warto też powiedzieć o Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, właśnie z którą miałem możliwość wystąpić w lato w ramach cyklu Lato z Rokiem, więc tutaj w Muzeum Jacka Malczewskiego na przepięknym dziedzińcu odbył się cykl koncertów letnich.
6: No, będzie kontynuacja tej współpracy?
5: Tak, oczywiście, tak, to już była druga odsłona, tak więc jest to wspaniała okazja dla słuchaczy podziwiać i czerpać tą sztukę muzyczną na dziedzińcu wśród wspaniałych okoliczności przyrody w Muzeum Jacka Malczewskiego, do którego oczywiście zresztą zapraszam. Piękne miejsce na mapie Radomia i zresztą całej Polski. I jeszcze, jeżeli chodzi o te plany, na pewno działalność edukacyjna, pedagogiczna również, którą prowadzę.
6: Czyli jesteś już nauczycielem?
5: Tak, oczywiście. Tak więc...

0: w zestawieniu do innych zawodów. Także warto iść tym tropem, iść warto w tym kierunku i polecam, zachęcam do uczenia się w szkole muzycznej, do uczenia się w akademiach później, do obcowania ze sztuką i w ogóle kulturą w każdej formie. Zachęcam.
1: A ja powiem, że zachęcam w ogóle do słuchania muzyki, także różnej muzyki, żebyśmy coś znaleźli dla siebie. Piotrze, trzymamy za ciebie kciuki, szczególnie za to, o czym nie chciałeś powiedzieć, ale również za te ważne dla ciebie trzy finale. Piotr Rzeka był dzisiaj moim gościem w studiu, państwa gościem. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa, wszystkich słuchaczy.
2: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Do mojego studia wyjątkowe kobiety przyjęły moje zaproszenie i piękne, tak, można tak powiedzieć. To kobiety, które działają w takiej organizacji, w takiej grupie wkręceni 4x4, więc będziemy rozmawiać o Frodzie. Panie przedstawią się same.
3: Alina Michlewska,
4: Magdalena Mąkosa.
1: I będziemy łamać stereotypy, bo jak myślimy o motoryzacji, jak myślimy o samochodach, dużych samochodach, to głównie widzimy mężczyzn. A tutaj niespodzianka, bo kobiety. Łamiecie stereotypy?
3: No oczywiście, no, zawsze
4: rządzimy.
1: Jak wygląda to rządzenie w waszym wypadku?
4: To jest dyktatura łagodna, aczkolwiek dyktatura.
1: Dobrze. A powiedzcie, jak to się zaczęło w waszym przypadku? Od czego się zaczęło? Czy właśnie zaczęło się od offroadu, czy zaczęło się od motoryzacji? Co było pierwsze?
4: Motoryzacja była pierwsza. Ogólnie jazda BMW-kami, kręcenie bączków. No ale później dorośliśmy, no i stwierdziliśmy, że zawsze nie poszukamy czegoś takiego rodzinnego, takiego taplanie w błocie i tym podobne. Brudzenie się.
1: Udało się znaleźć, jak widzę.
3: No udało się. No w moim przypadku akurat było trochę inaczej, bo ja wcześniej motocyklami jeździłam, no ale też rodzina, dzieci, więc tak jakby motocykle odeszły na dalszy plan. Myśleliśmy o czymś jakimś innym, nowym. No i jakoś tak trafiliśmy na terenówki, a po trudno.
1: Wy mówicie tutaj rodzinny. Czy to jest w waszym przypadku rodzinna pasja, czy całe rodziny wasze są w udział w rajdach, w wyjazdach są zaangażowane? I jak to wygląda?
4: To jest pasja rodzinna, no, mąż, żona, dzieci jeżdżą, pomagają, wręcz niektórzy nie wyobrażają sobie wyjazdu bez swoich ogonków.
3: No dokładnie, u mnie tak samo. Dwie córeczki, jak czasem jedziemy sami, to się pytają, kiedy mogłyby one jechać, bo tak im się podoba.
1: To są wyjazdy na jakieś wycieczki, to są wyjazdy na rajdy, jak to wygląda w waszym...
4: To wszystko jest. Są to wyjazdy jednodniowe, takie przejażdżki. Są, organizujemy czasami wyjazdy dwudniowe, gdzie jest i upalanie, i turystyka, i zwiedzanie, i integracja.
3: No i dłuższe wyjazdy
4: i
3: też,
4: dłuższe
3: tak? Jakieś
4: wyjazdy,
3: dłuższe, długie weekendy majowe, czerwcowe, czy w sierpniu, jak są jakieś długie weekendy, to czasem po 4-5 dni potrafimy jeździć terenówkami, za to już całe rodziny wtedy, tak? Bo czasem jedziemy w takie głębsze błoto, czasem właśnie jedziemy sobie coś pozwiedzać. To zależy od dnia, tak? Od ochoty.
1: Czyli to jest taki sposób na spędzenie miło wolnego czasu.
4: No do tego są jeszcze przejażdżki tematyczne. Czyli na przykład

0: No, co
1: nie,
0: już
1: topienie marzanny.
0: Topienie marzanny.
1: Powitanie wiosny.
0: Tak.
2: No, Mikołajki.
1: Mikołajki,
2: gdzie dokładnie. Jest Mikołaj prawdziwy, przyjeżdża terenówką. No, to coś wspaniałego dla dzieci. Dzieci są po prostu zachwycone. Mhm.
3: Jak wygląda ta integracja? Czy to, czy jest właśnie integracja, czy jest podpatrywanie, co robią inni, czy jednak jest ta nutka zazdrości, no bo kolega obok ma lepszą terenówkę, może ma lepsze umiejętności, może szybciej przejeżdża przez jakiś OS? Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jest bardziej integracja, czy jednak podglądanie i właśnie tak, a?
1: Znaczy, ja bym powiedziała, że taka integracja z taką nutką, że o, tu kolega przyjechał, a to może jednak tą blokadę z przodu bym sobie jednak kupił, a może bym ten koła jednak większe założył, bo on przejechał, a ja nie przejechałem, tak? Ale to jest bardziej tak, a co zrobiłeś, a co zmieniłeś? Więc taka bardziej jakby nie rywalizacja, tylko integracja i z takim nutką taką, że a muszę coś zmienić, żeby było lepiej,
2: żebym
1: tak?
2: I ja przejeżdżał.
1: Żebym i ja przejeżdżał.
2: Żebym i ja mógł

0: Czyli tak to wygląda. Ale wy to powiedziałyście fajną rzecz, bo mówiłyście o tym, że duże samochody no nie zawsze sobie radzą dobrze z różnego rodzaju przeszkodami. No to jak to jest? Duży nie oznacza lepszy?
1: Nie zawsze.

0: mały auto utopi, to tak naprawdę sam się wyciągnie w swoją wyciągarkę.
1: Anina, ty masz mały samochód. Miałem okazję z tobą pojechać na rajd. To był niezapomniany rajd z wielu przyczyn, bo to był właśnie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I ty jesteś właśnie przykładem na to, że mały samochód no dobrze sobie radzi na trasie, na takiej trudnej też trasie.
0: No dokładnie. To jest słodki samuraj, więc i to była trudna trasa, bo to była jeszcze zimą trasa, tak, jeszcze lód był na niektórych kałużach, więc...
1: Głównie lód.
0: Tak, było ciężko. No nie wiem, czy pamiętasz, wtedy chyba dwa jeepy z nami jechały,
1: tak,
0: i obydwa się zepsuły.
1: Tak, wszystko się zepsuły, tak, pamiętam.
0: Wszystko, że musieliśmy wypychać je z błota, bo nie miały w ogóle napędu, gdzie była noc, ciemno, zimno, wilki jakieś.
2: Wilki szukanie trasy, żeby wyjechać.
0: I szukaliśmy razem
1: O wilkach
0: trasy.
1: Mi nie mówiłaś, żeby mnie nie denerwować, ale ja tam... Wiem, czują obecność, czułem to wilków, czułem obecność.
0: I przez las szukanie trasy, jak jednak wyjechać z tego lasu, jak dwa auta nie mają napędu.
1: Tak właśnie było i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Co to jest upalanie? Bo padło tutaj w naszej rozmowie, ale my musimy właśnie trochę tutaj zrobić taki słowniczek off-roadowy. To czym jest upalanie?
2: To jest przejazd przez największe bagno, błoto, takie aż będzie po klamki się sypało po dach. Spod kół będzie wypadać tak
1: I rozumiem, że są fani, którym tego rodzaju przejazdy sprawiają po prostu frajdę.
0: No nam największą frajdę sprawia właśnie, że jak największe błoto wjechać i jak najwięcej wody przejechać. No, ale jak nie przejechać, to
2: też jest
0: porobić zdjęcia.
2: No przede wszystkim.
1: Bo też wy dokumentujecie swoje przejazdy i na tej grupie w mediach społecznościowych no, można znaleźć to, gdzie udało się dotrzeć, co udało się zrobić.
2: Tak, mamy swoją grupę na mediach społecznościowych.

0: i komentujemy, śmiejemy się.
1: Tak, bo to jest na takiej zasadzie, że jedziemy, ktoś wjeżdża w błoto, zostaje w tym błocie. Oczywiście wszyscy lecimy, żeby mu pomóc, żeby tą wyciągarkę zapiąć, ale najważniejsze jest
0: zrobić zdjęcie.
1: Zrobić
2: zdjęcie, nagrać filmik, oczywiście to jest.
0: Nie ratuj, czekaj, zdjęcie.
2: Aha, czyli najważniejsze jest zdjęcie, dokumentowanie. Powiedzcie mi teraz, moje drogie, jeżeli chodzi przy tym opalaniu, zostawmy, taka najbardziej zabawna sytuacja związana z rajdami, z opalaniem. Taka sytuacja, ty też mówiłaś o tym, Alino, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, że czasami bywa tak, że wraca się i cały samochód jest po prostu w środku w wodzie. To ile razy się tak zdarzyło? Jak to
1: nawet
2: wygląda?
1: Nawet dwa byliśmy u takich znajomych, mają taki fajny ośrodek w Świętokrzyskim i tam są prywatne tereny, można nie zapłacić i jeździć sobie po ich terenach. No i była taka jedna wielka kałuża,

0: jedną fajną anegdotę, że byliśmy kiedyś na wyjeździe w Bieszczadach i tak jak mówiłam, my jeździmy z dziećmi, tak? Czyli my jesteśmy dwójka dorosłych z przodu i dwójka dzieci z tyłu. No i w Bieszczadach są bardzo trudne trasy, takie naprawdę
1: wymagające.
2: No to górski teren, nie?
0: No i to jest, jak się nie zamknie tych szyb pasażera, kierowcy i pasażera, no, a nie zamyka się, bo jest gorąco, tak? Więc jak się wjedzie w to błoto, to błoto nie jest tylko na zewnątrz, tylko ono jest też w środku.
2: No właśnie, o tym mówiłem.
0: Stanęliśmy kiedyś pod sklepem, żeby kupić sobie coś do picia. Dzieciaki siedzą w środku, my z przodu. I podszedł ktoś do nas i tak mówi do żony: patrz, kochanie, a jaki oni mają brudny samochód. Popatrzyli do środka, oni mają nawet błoto w środku. Popatrzyli do tyłu, mówi: oni są z dziećmi. Po prostu tak się uśmialiśmy z tego tekstu. Oni są z dziećmi.
3: No, czasami niektórzy po prostu chcą pokazać się, jakie to mają zarąbisty sprzęt, jak to potrafi wszystko. I choćbyś mu mówił: nie przejedziesz, jest za dużo wody, nie dasz rady. Bo my tutaj jechałyśmy i było bardzo dużo problemów i kłopotów. Nie, on przejedzie. No i utopił samochód po dach.
2: Ale już tak na amen go utopił?
3: Nie, no właśnie o to chodzi, że byliśmy wszyscy, chłopaki go wyciągnęli, wydmuchali z tego, z silnika wodę i odjechał nam o własnych siłach.
0: Tak, ale wodę miał powyżej kierownicy. Dzieci uciekały na dach.
2: No to tak można powiedzieć hardkorowo. Mężczyźni bardziej mają coś do udowodnienia. Nie no, nikt nas nie słyszy, to możecie spokojnie powiedzieć, że tutaj taka męskie ego, czy pokazanie właśnie się...
3: Jak...
2: Nie, tylko niektórzy, tak? Dla osób, które nie mają tej zajawki, no to też z boku może wydać się troszeczkę dziwnie, że właśnie tego rodzaju jazda i tego rodzaju, no bo zazwyczaj samochód mamy do takich celów przejechać z punktu A do punktu B, gdzieś tam w mieście do pracy, dojechać do szkoły. Dla osób, które nie mają tej zajawki, to może się wydawać dziwna pasja, tak jak myślę tych państwa, którzy byli tam w Bieszczadach pod sklepem. Zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie na was patrzą i szeroko otwierają oczy?
0: No bardzo tak, często,
3: jak się brudnym samochodem
0: jak uznawał, to mamy to bardzo.
3: Ale te lusterka, szyby tak. I światła zawsze są tymi.
0: Tak, ale reszta
2: czyli
0: jest...
2: zgodnie z prawem wszystko. A jak często rywalizujecie ze sobą, czyli startujecie w różnego rodzaju rajdach? I czy to też jest fajne?

0: się zbiera ekipa, która jedzie wspomagać, wspierać, dopingować, ewentualnie dowieść część, jak się coś zepsuje, albo pomóc, no nie wiem.
1: W inny sposób. W inny sposób. Dokładnie, no. Bo 2 lata temu bodajże, Magda, jeździłyśmy na taki puchar kobiet, był organizowany koło Grójca bodajże.
0: Tak.
1: No i nawet możemy się pochwalić, że wygrałyśmy ten puchar, bo startowaliśmy w innych kategoriach, tak? Magda startowała w ekstremie, w takiej najwyższej kategorii. Ja startowałam...
2: Gdzie było pewnie dużo błota.
1: Tak, ja startowałam trochę w niższej kategorii i jeszcze miałyśmy jedną koleżankę z naszej grupy, która startowała w tej turystyku, takim najmniej, bo to się chodzi o stopień zmodyfikowania auta. Więc żeby też ze sobą nie rywalizować, jakby rozdzieliłyśmy siły na trzy kategorie i wszystkie wygrałyśmy. Więc naprawdę było fajnie. No oczywiście jeździli z nami mężowie, koledzy, więc mieliśmy takie wsparcie, że nie wyobrażam sobie.
0: Wtedy nie jest jeden pilot, tylko już na przykład do samochodu jednego są 2-3 pilotów, którzy faktycznie pomagają nosić trapy, podkopać łopatą użyć, czy linę przeciągnąć, zapiąć. No to jest bardzo duża pomoc. Albo biegać i szukać pieczątek. No to...
2: Właśnie, bo wyjaśnijmy wszystkim, bo to nie chodzi tylko o taki przejazd tak jak w wyścigach, tylko chodzi też o wykonanie różnego rodzaju zadań i podbijanie pieczątek. Trochę jakbyśmy po urzędzie chodzili.
1: No trochę tak to wygląda.
0: Niż te pieczątki w urzędzie.
1: No, to jest tak,
2: o co chodzi z tymi pieczątkami?
1: Że na takiej na stalowej lince przyczepione są, no tak naprawdę kiedyś to były rzeczywiście pieczątki.

0: zamknąć oczy i przejechać.
1: No właśnie.
0: Zamknąć oczy. Zamknąć oczy.
1: No właśnie, na takich rajdach ważna jest prędkość, technika, czy właśnie inteligencja i rodzaj takiego sprytu.
0: Chyba sprytu bym powiedziała. Zaufanie do pilota.
1: Taki pilot to się musi na takim rajdzie nachodzić. Przyznajcie sami, że ma trudną też pracę.
0: Trudno, bardzo. No na szczęście mój mąż jest pilotem.
1: Czyli ty jesteś za kierownicą, a to mąż jest pilotem, tak? Taki jest podział, u tak ciebie jest, taki, taki podział. Podział ról. Jest tutaj w regionie radomskim, są miejsca, gdzie jeździcie, można sobie gdzieś fajnie pojechać.
0: No coraz mniej, tak? Bo była koniówka, która niestety została już jakby przekształcona w boiska.

0: tak naprawdę też, też z dłuższej z rzeki jedziemy, jak są nieużytki.
1: Tak, jeżeli są to drogi oznaczone jako gminne, czy...
2: Wzdłuż rzeki to są też te tereny, no, są często podmokłe.
0: Więc one są jakby nieużytki, wszystkie rolne, więc no, mamy nadzieję, że nikomu

0: czy...
1: Czyli nie położycie sarę, dzików
0: tak, nie, to zawsze idziemy do nadleśnictwa i pytamy się, tak? Czy nawet z leśnikami rozmawiamy, czy jest możliwość przejazdu grzecznie, kulturalnie i spokojnie.
1: Wyjątkowa kultura i dbanie o prawo, bo tutaj te lusterka i te szyby umyte, z leśniczym rozmawiacie, naprawdę jestem pełen podziwu. Chciałem was jeszcze zapytać o jedno, jakie macie plany, w którą stronę się to będzie rozwijało, czy macie jakieś marzenie, jakiś właśnie rajd, albo jakieś właśnie pojechanie gdzieś, gdzie byłoby właśnie no, takie wyjątkowe miejsce. Wiem, że niektórzy na przykład jadą, a no może nie teraz, ale jeździli właśnie, nie wiem, w rejony Czarnobyla, no byli tacy zapaleńcy, którzy się w bardzo dzikie rejony.

0: Nie, nie słyszałem,
1: to
0: powiedz.
1: To jest rajd, który jedzie z Węgier, właśnie z Budapesztu. Nie kończy się w Bamako ze względu na jakąś tam sytuację polityczną, tylko kończy się w Sierra Leone, we Freetown, w Afryce. Mhm. No rajd ma tam około 7000 km. No i jedziemy nim samurajem.
2: Tak? Jakby co, my się szykujemy, akcja, w razie akcja ratunkowa, wsiadamy i jedziemy.
0: Będziecie mi wsparcie, to trochę taki Paryż-Dakar.
1: No to jest rajd w ogóle na...

0: i on robi rajd na starej trasie rajdu Paryż-Dakar. I to jest rajd całkowicie, można powiedzieć, taki dla każdego, tak? No nie kosztuje jakoś to mało, ale nie są to koszty jak rajdu Paryż-Dakar.
1: Ty się gdzieś tam skrzykujecie i często się spotykacie na takiego rodzaju wyjazdach, tak? Jak to wygląda?
0: Czasem nawet co niedzielę. No to najczęściej co niedzielę się spotykamy, tak?
1: Jak ważne jest bezpieczeństwo na obrocie?
2: Bardzo dużo. Dlatego u nas na przykład zrezygnowaliśmy i zabroniliśmy używać lin kinetycznych.
1: O, czym jest lina kinetyczna?
2: Lina kinetyczna.
1: Słowniczek offroadowy dzisiaj.
2: Tak, lina

0: trafi szeklę, którą się zapina do haka, czy tam do ucha, które jest przymocowane pod samochodem, potrafi to wyrywać. Ale to leci z taką mocą, że potrafi bardzo dużo.
1: No, potrafi nawet

0: czerpać kinetykiem.
1: Dłużej to schodzi na pewno takie wyciąganie, tak. czy dłużej to schodzi, przynajmniej zdjęcia można wtedy zrobić, tak. Więcej zdjęć, ale jest tak, bezpieczniej.
0: Tak. Ale jest bezpieczniej.
1: Powiedzcie mi, samo przygotowanie tych samochodów też jest ważne, bo one się zmieniają. Jeżeli byśmy chcieli pojechać na taki rajd w jakiś teren bagienny, to nie pojedziemy taką zwykłym pipem, tylko one są też przystosowane. Jak to wygląda?
2: Przede wszystkim opony. No. Opony, lift.
0: Lift, tak. Lift, żeby musi być trochę wyżej, musi być lepsza opona.
2: Wyciągarka.
0: Wyciągarka.
2: Snorkel.
0: O, snorkel, tak, żeby nie zalecilnika.
1: Czyli to jest taka rurka, która gdzieś tam widać gdzieś tam na parkingu, że jeżeli ktoś widzi jeepa, który ma taką dziwną rurkę,
0: taki
1: to
0: komin.
1: Taki komin, to nie palimy w piecu, tylko
0: trzeba. No teoretycznie woda mogłaby być aż pod ten komin, tak.
1: Chodzi o to, żeby nie zadać silnika. Bo
2: i wiosku. Dany można przejeżdżać tam pod wiaduktem na grzeczkę.
0: Znaczy jeszcze komputera nie można zalać, więc, ale ja mam na przykład pod dachem już komputer, więc...
1: Tak. Czyli słuchajcie, jeżeli by kiedyś zalało wiadukt pod na Grzeszczarskiego, to jesteście...
0: Ja mogę jechać.
2: Nie, no przecież jeździliśmy, opony płukać.
0: No zawsze jest akcja na naszej grupie, jak zalewa wiadukt i o, mogę w końcu opony wypłukać. Tak. Pod wozie.
1: To lepsze niż pyniasły, no, także...
2: Oczywiście.
1: Czego mam życzyć?
0: Dużo błota. Deszczu, mało deszczu jest, mało błota wtedy.
1: Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studium.
0: Dziękujemy.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Grójcu na 106.4. Vox FM Radom.
4: Vox FM
3: Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
4: Zbliżają się wakacje. Jak wiemy, obecnie nie są to tanie rzeczy, ale ze mną dzisiaj w studiu Ania Białek-Piechocińska, jedna z przedstawicielek radomskiej bus ekipy, czyli tej ekipy, która potrafi tanio podróżować i potrafi zwiedzić dużo za małą cenę. Aniu, powiedzmy na początku, czym jest karawaning, czyli ta metoda, jaką wy wybraliście na tanie podróżowanie?
5: Karawaning polega na poruszaniu się samochodem. My osobiście jeździmy dookoła Europy, przy okazji nie płacąc za noclegi, śpimy albo w samochodzie, albo pod namiotami. Kąpać się też tak naprawdę bierzemy prysznic w przenośny. Gotujemy na butli tak, żeby właśnie wszystko było jak najtańszym kosztem.
4: No to powiedzmy teraz o tych waszych wyprawach, bo były one dosyć długie.
5: Tak, byliśmy na 2 miesiące, rok temu byliśmy na 1,5 miesiąca. Wcześniej też byliśmy tak około miesiąca, także no preferujemy już takie dłuższe wakacje.
4: 2 miesiące, ile krajów zwiedzonych i jaki koszt takiej wycieczki?
5: No generalnie w każdej naszej podróży zwiedzamy przynajmniej 10-12 państw. I właśnie przemierzając te 12 państw, jesteśmy 2 miesiące za granicą. No i koszt to około 3000 zł. W zależności tak naprawdę, w jakim regionie jesteśmy. Byliśmy na zachodzie, no to wyszło troszeczkę drożej. Na Bałkanach wiadomo taniej, no ale generalnie wydaje mi się, że jak na 2 miesiące podróży, będąc w tylu miejscach na raz, jest to bardzo tani koszt.
4: Faktycznie 3000 zł na dzisiejsze czasy i na dzisiejsze ceny to niezbyt wysoka kwota. Także jeśli chce się, to faktycznie można. Ale wy podróżujecie busem, no ale tego busa też musieliście kupić i zainwestować.
5: Dokładnie, no jednego roku wiadomo, musieliśmy wydać na busa więcej, musieliśmy go kupić, no ale tak naprawdę jest to jednorazowy wydatek. Wiadomo, co roku trzeba coś w nim zrobić, no ale mówię, no mimo wszystko to i tak dużo bardziej się opłaca niż pojechać na jakąś wycieczkę all inclusive i spędzić tam tydzień lub dwa tygodnie. Myślę, że wyjdzie albo tyle samo, albo tak naprawdę więcej.
4: 3000 mówisz. To na co te pieniądze tak naprawdę idą?
5: No, przede wszystkim paliwo. Wiadomo, no bo jednak jest to sporo tysięcy kilometrów, więc to jest pierwsza podstawowa sprawa. Poza tym dochodzą do tego, no, jedzenie, tak, jedzenie i tak naprawdę różne jakieś atrakcje, na które, które chcemy zobaczyć, które są płatne. Większość, wiadomo, też jest w sumie niepłatnych, no ale jeżeli już coś trzeba gdzieś wejść, no to wiadomo. A tak poza tym, no to mówię, no gotujemy na butli, więc restauracje sporadycznie bywały, jeżeli chcieliśmy naprawdę skosztować takiej tradycyjnej kuchni regionalnej. Oprócz tego na noclegi też przecież nie wydawaliśmy żadnych pieniędzy, ewentualnie tam 3 dni pod namiotami na kempingu. No ale tak w zasadzie to głównie po prostu jedzenie, przeżycie i paliwo. To były takie najistotniejsze kwestie.
4: No ale paliwo na 2000 km na jedną osobę to nie będzie mały koszt. W ile osób wy podróżowaliście?
5: Ile wychodziło na paliwo? 600 zł na osobę. Wyszło 600 zł na osobę, no i podróżowaliśmy w 6 osób. Także no, wydaje mi się, że to też nie jest jakiś duży koszt. W takim wyjeździe ważne jest to, żeby tak naprawdę zebrać się taką większą ekipą, bo wtedy koszty właśnie na przykład paliwa rozkładane są na każdego uczestnika z osobna. Ważne jest też to, żeby pewne rzeczy zabrać z Polski. My na przykład jakieś makarony, ryże zabieraliśmy z Polski. Może za granicą nie jest to jakiś duży koszt, ale mimo wszystko większy niż tutaj u nas w Polsce. Na pewno też zabieraliśmy ze sobą wszelkiego rodzaju leki, no bo to wiadomo, za granicą jest droższe. No i takie osobiste, tak, rzeczy do toalety, że tak powiem, porannej, codziennej, no to wszystkie kosmetyki oczywiście, rzecz jasna, też zabieraliśmy ze sobą.
4: A jeżeli chodzi o pieniądze, o waluty, rozmienialiście pewnie w kraju.
5: To znaczy, no jeżeli jechaliśmy na zachód, no to wiadomo, to było euro, więc jedna waluta, to oczywiście tak robiliśmy, zamieniliśmy wszystkie pieniądze w Polsce, wiadomo, bardziej się to opłacało. A jeżeli chodzi o Bałkany, no to większość pieniędzy też tam rozmienialiśmy w Polsce, to co się dało, a to czego się nie dało, no to już na miejscu. Do tego pamiętam, że 3 lata temu jak jechaliśmy, to założyliśmy sobie konto też walutowe, bo to też w jakiś sposób się opłacało nam.
4: Ale wyjeżdżając na takie wakacje all inclusive, no to w zasadzie jesteśmy ubezpieczeni, kiedy stanie nam się jakaś krzywda, jakiś wypadek, nie ponosimy dodatkowych kosztów. Jak wy się zabezpieczyliście, bo to też jest ważne.
5: Generalnie występują takie ubezpieczenia turystyczne. I my takie wykupowaliśmy, no jednak też jechaliśmy z drogim sprzętem, kolega profesjonalny sprzęt, aparat, tego typu rzeczy, laptopa zabieraliśmy ze sobą, ponadto no cały bus, tak, nasze różne telefony, ubrania, to wszystko jednak wiadomo ma jakąś wartość, więc my się zabezpieczyliśmy, kupowaliśmy takie właśnie miesięczne czy na 2 miesiące ubezpieczenia, także tutaj też to wszystko sobie zapewniliśmy. Tak naprawdę w takiej podróży wszystko braliśmy pod uwagę, tak jakby za nas to zrobiło biuro podróży, tak mi się wydaje. Z tym, że oprócz tego, że no jest to koszt jakby dużo tańszy, to jest to też na pewno dużo lepsza przygoda niż wyjechać gdzieś na 2 tygodnie i tak naprawdę siedzieć w jednym miejscu i nie poznać prawdziwej kultury danego kraju. Tutaj wydaje mi się, że jak dla młodego człowieka jest to naprawdę dużo fajniejsza opcja, dużo więcej można zobaczyć, dużo więcej można przeżyć, no i się czegoś też nauczyć, nawet i o samym sobie.
4: A co jeżeli zepsuł wam się samochód? Były takie sytuacje?
5: Zdarzały się, natomiast jakoś tak udało nam się z tego wybrnąć. Mieliśmy albo stały kontakt z naszym mechanikiem tutaj w Radomiu, albo oddawaliśmy gdzieś do jakiegoś pobliskiego mechanika. Jakoś zawsze tak nam się udawało, nie mieliśmy jakichś takich poważnych usterek, całe szczęście, ale jeżeli coś tam się zdarzało, to albo chłopaki potrafili coś tam zrobić, albo jakoś kontaktowaliśmy się.
4: Ale czy mieliście podczas tej podróży właśnie wygospodarowane jakieś dodatkowe środki w razie właśnie takich sytuacji? czy nie wiem, może leciliście na takim totalnym freestylu, a no widelec się uda, jak się samochód popsuje, to może ktoś nam pomoże.
5: No nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby tak naprawdę wyruszyć bez jakiejś takiej zabezpieczenia. No jednak jest to stary bus, może mogło się z nim tak naprawdę dziać wszystko, tak? Więc oczywiście pewna pula pieniędzy była nie do ruszenia, była to nasza wspólna właśnie taka kwota, która właśnie była na wypadek tego, gdyby naprawdę coś poważnego stało się z busem. No a oprócz tego wykupiliśmy też jakieś ubezpieczenie dodatkowe, które w jakiś sposób zabezpieczało nas, że mogliśmy przejechać te 200 km czy ileś do najbliższego mechanika. Także oczywiście tutaj raczej na wszystko zwracaliśmy uwagę, tak żeby było dopracowane na ostatni guzik.
4: 2 miesiące wakacji w kilkunastu krajach w Europie i nie tylko. Koszt niewielki, 3000 zł. Skąd w ogóle wpadliście na taki pomysł?
5: To znaczy, tak naprawdę padł na to Maciek. No a skąd? Nie jesteśmy pierwszą ekipą, która podróżuje w ten sposób. Wszystko rozpoczęło się tak naprawdę dużo wcześniej. Teraz się to coraz bardziej rozpowszechnia. No i jeśli zobaczyliśmy, że innym się to udaje, stwierdziliśmy, dlaczego nie nam, prawda? No bo wiele osób mówi, o fajnie podróżujecie, ale... No ale ja to bym tak nie mogła. Tak naprawdę jest to osiągalne dla wszystkich, jak widać. Mówię, my się zainspirowaliśmy różnymi ekipami, które w ten sposób podróżowały i stwierdziliśmy, że my też możemy. Także studiowaliśmy, oprócz tego zamiast prowadzić takie aktywne życie studenckie, to pracowaliśmy na to, żeby odłożyć na busa. Postanowiliśmy go kupić. Wiele osób mówiło, że jest to niemożliwe, że co my robimy, że ten bus tak naprawdę nie pojedzie zbyt daleko, ale my wierzyliśmy do samego końca w to, że nam się uda i chyba dlatego się udało.
4: No ale jak wyjeżdżaliście z kraju, czy były jakieś obawy na przykład dotyczące tego, że no znajdujecie się w obcym kraju, jest bariera językowa, macie niby to ubezpieczenie, no ale zawsze jakieś zagrożenia są.
5: Zawsze są zagrożenia, ale tak naprawdę zagrożenia to mogą czekać na nas i w Polsce. Szczerze mówiąc, jakoś na to no baliśmy się, ale samo to, że byliśmy też dużą grupą, w jakiś sposób nas to chroniło. Czuliśmy się bezpiecznie, nie jechaliśmy tam we dwójkę, czy nie wiem, jedną osobą, tak jak na przykład podróżują ludzie autostopem. My się mniej baliśmy, poza tym też mieliśmy tego busa, gdzie zawsze jednak można było się schronić. Raczej wybieraliśmy też miejsca, żeby jednak no, nie być tak samemu. No, jeżeli chodzi o Bałkany, to wiadomo, tam w tych regionach też jest różnie, czy Albania, czy na przykład Bośnia. Nie zawsze bywa bezpiecznie. No i tutaj staraliśmy się spać na stacjach benzynowych. No, jeżeli chodzi o Zachód, no to tam głównie jakieś plaże. Wiadomo, na plażach też są złodzieje. No i faktycznie można było się z tym spotkać, natomiast no tak naprawdę bez ryzyka nie ma zabawy i mówię, tak naprawdę wszystko może się zdarzyć też i w Polsce, więc myślę, że nie ma się czym obawiać.
4: Z tego co mówisz, wy mieliście naprawdę tak skrupulatnie zaplanowany ten wyjazd, to kiedy planować taki wyjazd i na co zwrócić szczególną uwagę?
5: To znaczy zależy pod jakim względem mieliśmy zaplanowany nasz wyjazd, no bo pod względem może takim organizacyjnym typu rzeczy do busa, czy siebie jakoś tam spakować, żeby niczego nie zapomnieć, to faktycznie było to dobrze zorganizowane. Natomiast sama podróż przebiegała trochę inaczej. Mieliśmy taki zarys pewien naszej drogi, naszej trasy, gdzie punkty, które chcieliśmy zobaczyć, natomiast tak naprawdę każdy dzień wyglądał inaczej i nawet nie było co planować, bo tak, no zależało, czy coś się stało z busem, zależało, czy nie wiem, czy byliśmy zmęczeni, czy nie, czy chciało nam się wstawać na tyle wcześnie, żeby gdzieś jechać. Mieliśmy na to tyle czasu tak naprawdę, że się niczym nie stresowaliśmy, podróżowaliśmy sobie powoli, każdy dzień, mówię, był taki spontaniczny, to co nam się udało zrobić jednego dnia, to się udało, zostawione było na następny, także mówię, tutaj jakiegoś takiego specjalnego planowania oczywiście nie było. Mnóstwo rzeczy się zmieniło, też do pewnych krajów jednak jakby nie zajechaliśmy, typu Serbia, bo akurat stwierdziliśmy, że nie jest tam bezpiecznie. Także mówię, wszystko się zmieniało podczas podróży.
4: Ale tak jak powiedziałaś wcześniej, mieliście zaplanowane, wiedzieliście mniej więcej ile kilometrów przejedziecie, wiedzieliście ile mniej więcej funduszy na to potrzebujecie, zorganizowaliście sobie wcześniej ubezpieczenia i siebie, i samochodu. Jak długo taki proces trwał u Was?
5: Przy pierwszej podróży, gdzie kupowaliśmy busa, no to tak naprawdę myśleliśmy prawie rok wcześniej o tym. No wiadomo, no jednak jako studenci też wiadomo, ile nie udało się odłożyć jakby, więc tutaj no trzeba było cały rok odkładać i tak naprawdę przygotowania rozpoczęły się od września, około bodajże stycznia czy lutego kupiliśmy busa, no i już reszta no to odkładanie pieniędzy na zrobienie go w środku, na naprawy różne, no także mówię, zajmuje to sporo czasu, my myśleliśmy nad tym długo, ale myślę, że było warto.
4: Taka inwestycja na początek, a potem już zabawa.
5: No tak, zdecydowanie, wiadomo, bus też regularnie, mówię, wymaga jakichś tam wszelkich napraw i kosztów, natomiast no jednak za pierwszym razem było najgorzej jednak kupić tego busa, a teraz jest z tego wiele korzyści, bo tak naprawdę nie chodzi o wyjazdy tylko takie dłuższe, typu 2 miesiące, ale nawet wypad nad morze czy w góry na 2-3 dni też myślę, że to jest taka opcja fajna, zabrać się więcej osób. No i co jest ważne, no przede wszystkim nie musimy płacić za nocleg, bo mamy możliwość spania w samochodzie, a nawet jeżeli nie, no to jednak mamy te namioty, mówię, jest dużo więcej miejsca w takim busie, można też się zapakować, więcej rzeczy ze sobą zabrać, także no jest to duże ułatwienie.
4: Ale jeszcze wracając do tych podróży zagranicznych, koszty, przejazdy przez autostradę, to też wszystko braliście pod uwagę?
5: Tak, mniej więcej braliśmy koszt na osobę, ile może wyjść, to już w takim jakby poszczególnym kosztorysie, ile jakby każda osoba ma ze sobą zabrać, czyli właśnie te koszty paliwa, autostrady, różne winiety, które są potrzebne w krajach, nawet taki pierwszy jakby prowiant dla wszystkich, no to wszystko właśnie było brane pod uwagę. W miarę staraliśmy się to wszystko obliczyć, oszacować, ile to może wyjść. Wiadomo, że nie da się tak dokładnie. Były momenty, gdzie z tego co pamiętam, musieliśmy dopłacać trochę do tych autostrad, no bo też takim busem jakby nie da się wszędzie przejechać. My planowaliśmy jeździć głównie tak typowo na dziko, nie po autostradach, no ale jednak jest to stary bus, więc niektóre drogi były tak kręte i tak górzyste, że się nie dało. Dlatego no faktycznie, ale to tak samo, mieliśmy jakby na to przeznaczone pieniądze, które w razie czego mieliśmy szansę dołożyć, ale jakby no nie musieliśmy, tak? Więc no zawsze, mimo wszystko jest to tania podróż, ale zawsze trzeba mieć jakieś zabezpieczenie, bo jesteśmy za granicą, różne rzeczy mogą się zdarzyć, różne rzeczy mogą się z busem zdarzyć, ktoś też może nas mimo wszystko okraść, więc jakby taką dodatkową gotówkę trzeba mieć, którą można wykorzystać, ale nie trzeba.
4: Tak jak mówisz, 2 miesiące podróży to jest bez mała 60 dni ciągłej jazdy i ciągłego zwiedzania. To ile tak dziennie przeznaczaliście na przykład na jedzenie, na jakąś rozrywkę?
5: To znaczy, no tak naprawdę różnie. Generalnie staraliśmy się jakieś, nie wiem, 5, maksymalnie 10 euro wydać dziennie. Wiadomo, jeżeli jednego dnia pozwoliliśmy sobie na więcej, drugiego już mniej. No musieliśmy mieć takie ograniczenia, ponieważ no właśnie trzeba cały czas podkreślać to, że jest to podróż niskobudżetowa, typowo studencka, dlatego tutaj jednych pewnych kosztów nie mogliśmy przekraczać. Ale myślę, że za granicą spokojnie za 7-8 euro można przeżyć bez jakichś tam szaleństw.
4: No ale jak to zrobić? 7-8 euro za granicą to jest tak jakby z mała 7-8 zł u nas w Polsce. Co robiliście za to 7-8 euro?
5: To znaczy, no tak naprawdę no można było sobie kupić spokojnie za to jedzenie i przeżyć. Uważam, że to nie jest jakiś, mówię, tragiczny wyczyn. Tak naprawdę w niektórych restauracjach posiłki kosztują po, nie wiem, 10 euro, także no jeżeli chcieliśmy wyjść coś kupić na miasto, no to mówię, to faktycznie wydawaliśmy te pieniądze, a drugiego dnia po prostu kupowaliśmy tych pieniędzy, wydawaliśmy mniej, więc da się jakoś to wszystko pogodzić, jeżeli tylko się chce, a jeżeli chodzi o jakieś wejścia, to też sobie sprawdziliśmy wcześniej, ile mniej więcej może to kosztować, więc tak naprawdę z pieniędzy, z puli pieniędzy, którą ze sobą braliśmy, były jakby takie odłożone pieniądze na zwiedzanie, które były nie do ruszenia, a reszta po prostu właśnie była przeznaczana na jedzenie. Także mówię, tutaj jakoś ze względu na to, że ten budżet jest taki mocno ograniczony, no to musieliśmy jednak właśnie sobie mniej więcej obliczać, ile możemy wydać dziennie, żeby później nagle po miesiącu czasu się nie okazało, że został nam jeszcze miesiąc podróży, a my już nie mamy za co żyć. Więc my raczej stawialiśmy właśnie na zwiedzanie, nie na jakieś takie luksusy, więc no nie każdy też się nadaje do tego typu podróży. Mówię, my, dla nas nie było ważne to, żeby spać w jakichś hotelach, żeby jeść nie wiadomo jak wykwintne dania. Spróbowaliśmy to, co mieliśmy spróbować, zaznaliśmy jakby tych wszystkich kultur i kuchni regionalnych, ale jakoś tak rozsądnie i tak, żebyśmy my z tego wynieśli jak najwięcej.
4: Tak jak powiedziałaś, mówiłyśmy o tym bezpieczeństwie, ważne jest w takiej podróży, żeby być dużą ekipą, ale mówiłyśmy też o tych noclegach. Jak wy wybieraliście te noclegi, żeby przede wszystkim bezpiecznie przetrwać tam noc?
5: Mówię, no staraliśmy się jakoś na tych stacjach benzynowych, głównie na takich, na przykład też na autostradach, które są czynne 24 godziny na dobę, więc tam tak naprawdę cały czas ci ludzie byli, cały czas się przewijali, więc tutaj to akurat, mówię, nie było z tym problemów. No nie, no wybieraliśmy czasami takie miejscówki też na dziko, ale raczej wydawały się to miejsca takie, no, niezbyt często odwiedzane przez ludzi, więc no, jakoś tak bardziej, szczerze mówiąc, intuicyjnie na to patrzyliśmy. Jeżeli jakieś miejsce wydawało nam się podejrzane, nie zostawaliśmy tam po prostu. Jeżeli wszyscy razem jakby czuliśmy się bezpiecznie, to po prostu zostawaliśmy. Też było tak, że po prostu pytaliśmy siebie nawzajem, co o tym noclegu myślimy. Wszyscy jakby wypowiedzieli swoje zdanie, jeżeli głosowaliśmy, jeżeli zgadzaliśmy się, no to wiadomo, zostawaliśmy. Jeżeli ktoś miał coś przeciwko, no to negocjowaliśmy i ewentualnie jechaliśmy dalej. Też tak w zależności, która była godzina, bo czasami jednak te noclegi szukane były mocno po nocy, więc no nie można było nie wiadomo jak wybierać.
4: Najbardziej ekstremalne miejsce, w którym spaliście?
5: Ojejku, spaliśmy raz bodajże w Hiszpanii, w miejscu, w którym non-stop jeździł samochód i to było już tak na znaczy w Hiszpanii czy w Portugalii to było, bo to już było tak blisko granicy właśnie między Maroko jakby, prawda? Znaczy ten port i generalnie cały czas tam właśnie jeździł samochód w jedną i w drugą stronę z różnymi paczkami, no i generalnie prawdopodobnie był to jakiś przemyt. No i trochę się obawialiśmy, no bo nie wiadomo, czy ktoś nas chciał zaczepić, czy nie, ale no całe szczęście nic się nie stało. Chodziło im tylko i wyłącznie o ten przemyt. Ale nie wiem, czy to było jakieś takie najbardziej jakby ekstremalne miejsce. Wiem, że wtedy się baliśmy, ale tak poza tym nie wiem, no mieliśmy takie sytuacje, gdzie nagle jakieś głosy, jakieś chodzenie, ale jakoś tak, no nie wiem, nigdy nic się nie zdarzyło.
4: To podsumowując, powiedzmy o minusach takiego podróżowania i o jego plusach.
5: Czy no to zależy. Nie wiem, no dla niektórych minusem może być właśnie to, że nie może, nie wiem, w każdej chwili jakby wziąć prysznicu, nie może w każdej chwili, no nie wiem, położyć się w jakimś cieplutkim łóżeczku pod kołderką. No dla nas osobiście to nie był minus, bo my lubimy taki sposób podróżowania, lubimy spać pod namiotami, no więc my się w tym odnajdujemy. No plusów jest na pewno bardzo dużo, no mówię, przede wszystkim to, że można naprawdę dużo zwiedzić, jeżeli ktoś lubi. to można naprawdę zobaczyć wiele małym kosztem i jest to naprawdę niesamowita przygoda. Można poznać siebie, swoje słabości w takim podróżowaniu, bo też nie zawsze jest łatwo, bo mimo wszystko jesteśmy tylko ludzi i każdy jednak potrzebuje trochę tego luksusu, trochę jakby takiego odpoczynku, a tutaj jest z tym ciężko, bo mówię, my szczerze mówiąc już nawet po tych paru podróżach nie uważamy, że to jest jakiś nie wiadomo jaki survival. My już się do tego na tyle przyzwyczailiśmy, że jest to dla nas takie normalne i tak naprawdę jak ludzie obcy z nami jeżdżą, to mówią, że spodziewali się jakby czegoś gorszego, a my tak naprawdę staramy się zrobić, żeby ta nasza podróż tak jak się da, to była najbardziej jakby taka komfortowa, bo mówię, jeżeli chodzi o prysznic, to oczywiście, nie wiem, tutaj niektórzy mówią, ale jak wy się myliście? Normalnie, dlatego, bo wystarczy tylko wziąć ze sobą baniaki 10-litrowe, nalać wodę wcześniej na stacji, a myślę, że o to nie jest ciężko, bo woda jest raczej dostępna wszędzie. Prysznic przenośny kupić tylko, no i tak naprawdę jest to normalna sprawa. No jeżeli ktoś widzi problem w tym, żeby się umyć na dworze, no to wtedy może być gorzej, ale dla nas oczywiście to nie był żaden problem. Oprócz tego kabinę prysznicową też mieliśmy, także tutaj wydaje mi się, że to też takie dosyć komfortowe. No i co więcej, no mówię, spanie pod namiotami też uważam, że to nie jest jakaś tragedia, jak ktoś lubi. Tak naprawdę jak po miesiącu czy dwóch miesiącach wracaliśmy, to ciężko nam było się wyspać w swoim własnym łóżku, bo namiot był dla nas wygodniejszy.
4: Czy w tym roku radomska bus ekipa wybiera się na kolejną wyprawę?
5: No, generalnie planujemy jakiś wyjazd. No, nie będzie to już miesięczny ani dwumiesięczny, bo niektórzy są już po skończonych studiach, więc zaczęli już takie dosyć poważne życie. Każdy już w pewnym sensie poszedł w swoją stronę, natomiast oczywiście wyjazd planujemy na 2-3 tygodnie. Nie wiemy jeszcze gdzie, na pewno w sierpniu, wtedy kiedy wszyscy będą sobie mogli wziąć wolne. Oprócz tego mamy w planach wyjechać sobie w lutym gdzieś, czy jakoś tak na zimę, żeby jednak, bo nie potrafimy się rozstać z tymi podróżami, natomiast mówię, już życie trochę nas jakby mniej nam na to pozwala, ale w planach jakaś podróż jest na pewno.
4: Karawaning najlepszy jest wtedy, kiedy jest się studentem. Życie studenckie na to jeszcze pozwala.
5: No tak, w pewnym sensie tak. Ja oczywiście bardzo zachęcam takich ludzi do podróżowania, bo to jest chyba taki najlepszy czas. Później już są inne obowiązki i jest na pewno ciężej, prawda? A teraz właśnie, mówię, taki okres studencki to wydaje mi się takim najlepszym okresem, no ale co, my z podróży nie rezygnujemy. Nawet jeżeli nie pojedziemy na tak długo, to oczywiście różne właśnie takie wypady weekendowe jak najbardziej, więc mówię, to chyba już teraz nie bylibyśmy w stanie jechać na jakąś taką zwykłą podróż, więc mówię, nawet takie weekendy jakieś pod namiotami oczywiście muszą być, bo jesteśmy naprawdę zakochani w takim sposobie podróżowania i w ogóle w takim sposobie spędzania wolnego czasu. Największa możliwość jest, jeżeli tak naprawdę prowadzi się to życie studenckie, wtedy nie ma się tylu obowiązków na głowie, nie ma się tej jakby takiej stałej pracy, którą można rzucić w każdym momencie, rzucić wszystko i jechać, nie dostanie się urlopu w każdym momencie. Oprócz tego wiadomo, no nie ma jeszcze tej rodziny, nie ma dzieci, także mówię, to wszystko po prostu, ten czas studencki jest takim najlepszym czasem. Później nie będzie na to czasu. Człowiek już ma inne obowiązki, inne życie, bardziej takie poważne, więc naprawdę zachęcam wszystkich studentów, aby teraz wyjeżdżali, teraz zwiedzali, bo teraz można więcej niż później. Te podróże dały nam takie no niezapomniane przeżycia. Mówię, no będąc na jakichś wakacjach all inclusive tak naprawdę, myślę, że ludzie zapominają je szybko. Coś tam pamiętają, że faktycznie byli i coś przeżyli, ale mówię, my przeżyliśmy takie rzeczy, których na pewno nie zapomniemy do końca życia. Będziemy chcieli wrócić do niektórych miejsc. Poza tym te wakacje, taki sposób podróżowania też właśnie dał nam poznać siebie, jakieś takie nasze słabe i mocne strony. Więc oprócz tego właśnie, że można wiele zobaczyć, to można też wynieść wiele tak dla samego siebie z tego. I ja tak naprawdę byłam już w 27 krajach i wydałam na to zaledwie 6-7 tysięcy złotych. Także mówię, jest to naprawdę nieduży koszt i zachęcam wszystkich, aby w ten sposób właśnie podróżowali.
4: Rozrywka.
0: Rozrywka
4: z Vox FM Radom.
6: Witam Państwa, Karol Pakosz, a dziś moim gościem w magazynie rozrywkowym jest Patryk Leszczyński, wokalista grupy Crossroad.
7: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć Karol.
6: Słuchaj, chciałbym Cię zapytać, bo tak, Twoja grupa muzyczna wywodzi się z Buzka Zdrój, ale część ekipy, w tym oczywiście Ty, już od kilku lat mieszkacie w Radomiu, Wasze życie w zasadzie jest z tym miastem związane, no a mieszkańcy też Radomiu mogli już też usłyszeć niejednokrotnie Wasze koncerty tutaj w naszym mieście. Na początek chciałbym Cię zapytać o nazwę tego zespołu, Crossroad, po angielsku skrzyżowanie dróg. Jaka jest w ogóle historia tej nazwy, skąd ona się wzięła? No bo zgaduję, że to nie jest uhonorowanie jakiegoś ze skrzyżowań drogowego w Busku Zdroju.
7: Nie, jest oczywiście, że nie. Tych skrzyżowań też tam za dużo nie ma, bo Busko jest urokliwym, natomiast malutkim miastem. Stąd też poniekąd znaleźliśmy się tutaj w Radomiu, bo jednak to jest miasto, które daje nam dużo większe perspektywy. Obecnie kończę tutaj studiować prawo. Mój kolega basista Leon Sakwa w tym roku kończy studiować medycynę. Także z takich pobudek się tutaj znaleźliśmy, natomiast z miastem dosyć mocno zżyliśmy się i najprawdopodobniej cała nasza przyszłość będzie się gdzieś tutaj rozwijać. Co do samej nazwy, powstała ona z tego względu, że byliśmy z różnych środowisk i dosyć różni od siebie i to skrzyżowanie ma symbolizować pewnego rodzaju skrzyżowanie naszych dróg, które jedynym takim aspektem najważniejszym połączyła pasja do muzyki.
6: No właśnie, mówisz o tym połączeniu się i powiedz mi w ogóle, idąc dalej, gdzie było to całe połączenie? Kiedy wy się spotkaliście? Kiedy to się wszystko zaczęło? Gdzie był ten start grupy muzycznej Crossroad?
7: No to w naszym rodzimym mieście. Pamiętam, to był chyba rok 2017. Na potrzeby plebiscytu Talenty Świętokrzyskie dostałem propozycję od Sebastiana Żaka, żebyśmy właśnie wystąpili. To był taki zalążek, który nawet nie mieliśmy pojęcia, że przerodzi się w stałą pracę nad rozwojem.
6: Okej, okay, czyli po prostu ten start był od plebiscytu i po prostu po tym plebiscycie już wystąpiliście i uznaliście, hej, to jest ten czas, żebyśmy się połączyli, bądźmy jedną drużyną. Jak to wyglądało potem?
7: Tak, pomimo tego, że dosyć wejście w muzykę było spontaniczne, to cała otoczka, to co nam to dało, to w jaki sposób my się zaczęliśmy porozumiewać między sobą, ile nam dawało to frajdę, stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest to taki aspekt, który chcemy w życiu robić, chcemy się temu poświęcić i pomimo tego, że gdzieś kwestia konkursowa była istotna, to najistotniejsze dla nas było to, w jaki sposób się w tym wszystkim realizujemy.
6: A powiedz mi właśnie, czy to takie, bo podobno kiedyś usłyszałem od takiego innego muzyka, że jak zespół powstaje, to zazwyczaj w momencie, kiedy każdy członek zespołu czuje tak zwaną, można powiedzieć, chemię między sobą, po prostu ona gdzieś przepływa. Czy ten moment już nastąpił już na starcie, czy dopiero na przykład po jakimś czasie poczuliście, że jesteście po prostu tą jedną ekipą, tą taką jedną siłą?
7: Ja myślę, że tutaj od samego początku by można było to poczuć. Też wydaje mi się, że mamy tą radość, tą przyjemność w odróżnieniu do wielu bandów, że my nie jesteśmy kolegami dlatego, że jesteśmy zespołem, tylko jesteśmy zespołem dlatego, że jesteśmy kolegami. Także tutaj ten aspekt, ta chemia gdzieś tam między nami i wyczucie zawsze górowało i myślę, że po dzień dzisiejszy gdzieś ona jest.
6: Okej, okay, czyli rozumiem, że po prostu prywatnie, nie tylko na drodze zawodowej, muzycznej, jesteście ze sobą blisko. Czyli rozumiem, że zdarza się nieraz, że spędzacie razem wolny czas.
7: Tak, tak, jak najbardziej. Jest to zdeczka utrudnione z tego względu, że ja, jak i Leon, jesteśmy w Radomiu, natomiast chłopaki są rozsiani po Polsce. Sebastian, czyli nasz perkusista, jest na ten moment w Busku-Zdroju. Natomiast Mateusz Więckowski, pełniący rolę gitary, gitary rytmicznej, jest w Krakowie. A Seweryn Szumilas, czyli gitara prowadząca, w Katowicach. Jest to sporo kilometrów, ale technika nam pomaga rozwiązać ten problem, więc jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie się spotkać fizycznie, to dosyć często do siebie dzwonimy, gdzieś tam może sobie nawet razem pogramy przez komputer. W każdym razie gdzieś cały czas ciągnie nas do tego, żeby ten czas razem spędzać.
6: Cała wasza drużyna jest w różnych miejscach, część w Radomiu, część w Katowicach. A powiedzmy, jak w ogóle w praktyce wygląda właśnie na przykład takie wasze ćwiczenie, próby? No bo zgaduję, że tutaj raczej ciężko będzie z internetem, raczej nie robicie tego przez jakiś komunikator internetowy.
7: No to by było wykonalne. Chociaż wydaje mi się, że ktoś z muzyków może mieć odrębną opinię od tej. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia, rzeczywiście tutaj stawiamy na to, żeby się spotkać i tego czasu poświęcić jak najwięcej możemy. Kluczem do tego jest chyba to, że wywodzimy się z jednego miasta, do którego zawsze jest przyjemnie wrócić. I pomimo tego, że swoje życie ja układam tutaj, to gdzieś wracając w rodzinne strony jednocześnie możemy sobie pograć i zawsze jest to przyjemna taka podróż sentymentalna. Jednakże nie jest to jedyne miejsce, w którym ćwiczymy, bo w Radomiu i w okolicach Radomia zdarza nam się takie próby organizować.
6: Powiedz mi właśnie, tak co do tych prób, jak na przykład, ile macie ich prób? Jedną, dwie na tydzień, na dwa tygodnie? Jak to po prostu w praktyce wygląda?
7: To wszystko zależy od tego, jak stoimy czasowo. Każdy gdzieś tam pomimo grania prowadzi swoje życie i musimy się w tym wszystkim zgrać. Jest to ciężkie, bo oprócz samego dystansu, który nas dzieli, to jeszcze różne zobowiązania, czy to studia, praca, bądź jakieś inne wyjazdy, inne zobowiązania względem innych osób, z których niestety trzeba się wywiązać. Także jest to dosyć elastyczne. Raczej działamy w takiej formule, że jeżeli już mamy ten czas, to staramy się go wycisnąć po prostu do końca jak najbardziej.
6: I taka próba, jak ona wygląda? Spotykacie się i po prostu od razu zaczynacie grać? No nie, tutaj jakoś to chyba inaczej pewnie wygląda.
7: Słuchaj, wiesz co, to też mi się wydaje, że jest charakter tego, że bardzo często dzieje się to na zjazdach. Jeżeli ktoś myśli, że umawiamy się na godzinę 15 i od 15 zaczynamy łupać, no to zupełnie inaczej to wygląda, bo gdzieś tam pierwsze godzinka, półtora to jest dopiero, wiesz, nacieszenie się sobą, że tak powiem, w momencie, w którym czasem się przez jakiś spory okres nie widzimy, bo takie też bywają. Dużo rozmów, na pewno bardzo dużo rozmów, to co u kogo słychać, różne anegdotki z życia, które się wydarzyły, czasem jakieś wspominki, także to jest coś, co się przebija notorycznie i bardzo dobrze, że jest. Natomiast dopiero później, w momencie, w którym jakby atmosfera troszkę ochłonie i każdy gdzieś tam czuje się wyżyty ze względu tego, co sobie opowiedział, i to dopiero wtedy zaczynamy grać.
6: Okej. Okay. Wiesz co, słuchaj, do kwestii takich właśnie organizacji różnych rzeczy powrócimy jeszcze potem w dalszych pytaniach, ale ja bym chciał zapytać właśnie o to, jak po prostu wyglądał taki pierwszy koncert po tym, jak już tak oficjalnie się połączyliście po tym plebiscycie. Jak w ogóle go wspominasz?
7: Wiesz co, bardzo dobrze, ja byłem po prostu zaskoczony i odbiorem. Przypomnę, że to był koncert w Kazimierzy Wielkiej. Zaraz po skończeniu gry na plebiscycie wyjechaliśmy do Kazimierzy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, z którą od tamtego momentu gramy regularnie i ostatnim czasy można było nas zobaczyć podczas transmisji WOŚP organizowanej w Radomiu.

0: swojego musicie przywieźć.
1: Tak, zgadza się. Nieraz jest to problematyczne, zależy jak daleko jedziemy. Tych koncertów już troszkę jednak za sobą mamy. To też ze względu na to, że gramy około 6 lat razem. Także trochę tego było. Wszystko tutaj definiuje dystans. Koncerty wyjazdowe charakteryzują się tym, że zazwyczaj instrument, który jest największy gabarytowo, czyli perkusja, gdzieś na miejscu jest, czy to ze względu na to, że jakiś lokalny zespół użycza tej perkusji, bądź co bądź niektóre kluby w swoim wyposażeniu już tą perkusję mają po to, żeby właśnie zespołom użyczać na takie wyjazdowe koncerty. Także z tego klasyka gatunku bierzemy werbel, blachy, stopę. To są takie przedmioty, takie części perkusji, które gdzieś tam ze sobą zawsze się bierze, a jednak gabarytowo nie zajmują nam dużo miejsca. Wszystko jest też zależne od tego, gdzie gramy, bo pewne miejsca są bardziej wymagające i tego sprzętu potrzebujemy wziąć ze sobą więcej. Niektóre są takie, że tak naprawdę kładziemy wiosła, podłogi do nich z efektami i mniej więcej to jest wszystko, co ze sobą bierzemy. No i oczywiście świetny nastrój.
0: Okej, okay, a powiedz mi tak, bo ja akurat nieraz mam przyjemność, miałem akurat działać w środowisku e-sportowym i wiem, że są zawodnicy z różnych drużyn e-sportowych, którzy po prostu na mecze swoje biorą maskotki albo jakieś talizmany, które są dani tak jakby przynoszące szczęście. Czy to takie coś masz w ogóle?
1: Wiesz, to tak, szczerze mówiąc tak. Mamy pluszową maskotkę, to jest krokodyl. Kupił go Leon w którymś momencie, już nawet ciężko mi jest opisać sytuację, w jakiej to się działo. Natomiast jest fioletowy, jest brzydki i ma na imię Reef i gdzieś tam bierzemy go ze sobą, nie zawsze. Natomiast myślę, że jakbym przejrzał gdzieś telefon i grupę, jakie zdjęcie tam sobie wysyłaliśmy, to znalazłbym kilka takich, jak ktoś śpi wtulony w tą maskotkę właśnie.
0: Czyli rozumiem, że to jest taki, można powiedzieć, nieoficjalny członek zespołu?
1: Myślę, że tak, z pewnością.
0: Okej, słuchaj, a przejdźmy dalej w ogóle, bo mówiliśmy o tym koncercie w Kazimierzu Dolnym, tak? I po tym Kazimierzu Dolnym, jak to dalej wyglądało? Graliście kolejne koncerty, kwestia tutaj właśnie kolejnych kawałków, które wydawaliście, jak to po prostu szło dalej?
1: Wiesz co, to już było jakiś czas temu, ale z tego co pamiętam, to taka chronologia mniej więcej układa się w taki sposób, że po tym koncercie chcieliśmy się skupić troszkę na ustawieniu swojego brzmienia oraz zrobieniu jakichś demówek. Nagraliśmy wtedy kilka kawałków współpracując właśnie z Błyskim Samorządowym Centrum Kultury. W następnym czasie, że tak powiem, wyczuwaliśmy może rynek. Ciężko nam było się wyrwać z początku z małego miasta i trafić do jakiejś szerszej grupy odbiorców. Natomiast gdzieś z czasem i z wyczuciem zaczęło to owocować. Później w momencie, chyba to był rok 2020, kiedy gdzieś już się obeznaliśmy troszeczkę, to zaczęły się te wyjazdy bardziej poważne. Między innymi na przykład graliśmy w 2019 roku chyba na Juwenaliach w Radomiu. Wtedy pamiętam, że byliśmy jednym z supportów Cleo. Także tutaj już od tego roku gdzieś można, że tak powiem, mimo tego, że jeszcze tu nie mieszkałem, natomiast Leon już na ten moment chyba tak. przypisać nam gdzieś to takie powiązanie z Radomiem, bo byliśmy tym miastem zachwyceni i naprawdę bardzo ciepłym przyjęciem. Do tej pory niesamowicie wspominam ten koncert. Do tego w tym okresie czasu też zaczęliśmy grać po innych miastach, to jest Kraków, Kielce, Radomsko, świetny zlot motocyklowy, tam też graliśmy, też niesamowicie zostaliśmy ugoszczeni, a w roku 2020 zebraliśmy po prostu wszystko to, co naszym zdaniem do tego momentu było najlepsze i pojechaliśmy do chłopaków z Drifty Sound Record pod Rzeszów, żeby zbić to wszystko w jedną płytę.
0: Okej, okay. I wtedy mieliście już właśnie ten pierwszy krążek za sobą. A powiedz mi inną rzecz, bo mówimy tutaj właśnie o waszej tutaj historii, ale myślę też, że fajnie będzie przybliżyć troszeczkę ten gatunek muzyczny, który gracie, a raczej gatunki muzyczne, bo rozumiem, że tutaj nie siedzicie tylko właśnie w jednym rodzaju muzyki.
1: Nie, absolutnie nie. Nie jest to jedyny rodzaj muzyki i gdzieś ta otwartość głowy, którą mamy względem muzyki, poniekąd jest i czymś wspaniałym, ale też przekleństwem, bo czasem ciężko jest nam to zbić, żeby to sensownie brzmiało. Natomiast na pewno tym, czym muzyka nasza charakteryzuje się, pomimo na różności gatunku, czy to jest punk rock, czy to jest hard rock, czy nawet jakieś cięższe klimaty takie zahaczające o metal, to każdy z tych numerów emanuje ekspresją. I to jest rzecz, która gdzieś tam jest taka przodująca w tej naszej twórczości i chcemy, żeby była taką czystą odskocznią, czystą energią w zderzeniu z tym, co bardzo często szare życie gdzieś nam dostarcza. Także to jest na pewno taki aspekt, a kolejną rzeczą wiążącą, pomimo tego, że jest ta różnica gatunkowa, nawet na płycie, na EP Do Widzenia można usłyszeć to, że każdy z sześciu numerów, który jest na EP, różni się gatunkowo. Możemy tam właśnie przez hard rock, po punk rock gdzieś przebrnąć w tych zaledwie sześciu utworach. Natomiast tematyka jest dosyć często odnosząca się do przykrych sytuacji życiowych i nawet w momentach, w których jest to owiane taką imprezową atmosferą, staramy się, wiesz co, jednak nieść pewnego rodzaju przesłanie, wsparcie dla ludzi, którzy doświadczyli jakichś ciężkich doświadczeń. Takim chyba sztandarowym, flagowym przykładem jest piosenka Mróz, która opowiada o problemach względem depresji i choroby dwubiegunowej i stała się takim nierozłącznym elementem naszych koncertów i ukłonem w stronę osób zmagających się z tym.
0: Rozumiem. A mam takie jeszcze inne pytanie, bo powiedziałeś tutaj właśnie o tych gatunkach muzycznych, one są różne, a czy na przykład myśleliście też o jakichś innych gatunkach, żeby popróbować, czy to już raczej w tych zostajecie?
1: Wiesz co, nie wykluczam tego, szczerze mówiąc. Pamiętam, że był kiedyś taki pomysł na powstanie EP w stylu R&B, takim bardziej mainstreamowym, może trochę komercyjnym wybrzmieniu. Nie ze względu na charakter komercji, raczej na taką łatwość w tworzeniu, prostotę i żeby mnie teraz nikt z R&B nie zjadł za to, bo oczywiście bardzo, bardzo szanuję. Natomiast jeżeli chodzi o tą formę, to po prostu gdzieś w takiej przyjemnej, prostej, lekkiej ponad wszystko formie były takie pomysły i zachcianki. Być może jeszcze kiedyś to ujrzy światło dzienne.
0: Chciałem zapytać o teksty piosenek, bo oczywiście te są nierozerwalną częścią tutaj waszej muzyki. Jak to wygląda? Kto odpowiada za te tworzenie tekstu piosenek? To jest na przykład jedna osoba, a może po prostu zbieracie się całą grupą i jest tak zwana burza mózgów?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o lirykę, to ja odpowiadam tutaj za wszystkie teksty, które zostały napisane u nas. Nie chciałbym też natomiast brać laurów gdzieś za to na siebie, ponieważ to, co doświadczam grając z chłopakami i to, co oni mi dają, jest na pewno gdzieś przelewane na ten papier. Staram się pisać względem właśnie doświadczeń. Nie tylko moich, bardzo często są to doświadczenia moich bliskich, uczucia, z którymi jest to związane. Także na pewno pomimo tego, że w jakiś sposób jestem w stanie ubrać to w słowa, to zdarza się tak, że inspiracją, motywem i tak dalej są po prostu gdzieś moi bliscy.
0: A jeżeli mówimy tutaj o tym pisaniu tekstów piosenek, to po prostu sobie zasiadasz przy biurku z kawałkiem kartki, czy może po prostu masz notatnik w komputerze i to na niej wszystko zapisujesz? No i też pytanie brzmi, jak to jest z kwestią weny? Czy też masz na przykład takie momenty, że jej brakuje? Jeżeli tak, to jak sobie z nią w ogóle radzisz, z takim brakiem weny?
1: Tak, brak weny czasem doskwiera, stąd też nie mam na ten moment jednego zeszytu, bądź jakiś notatek, czy to w telefonie, czy na komputerze. Raczej piszę pod wpływem impulsu. Gdzie nie, gdzie są takie próby, gdzie zasiadam po to, żeby coś napisać, ale nic z tego nie ma. Staram się wtedy jak najszybciej to odpuścić i tak kolokwializując, nie orać sobie głowy, bo jeżeli tego nie czujesz, no to nie ma co robić tego na siłę. Jeżeli to przychodzi samo, to wtedy w porządku. Natomiast w momencie, w którym ty próbujesz zrobić coś na siłę, to nawet jeżeli to w jakiś sposób będzie brzmiało, ja myślę, że ten trud i ta taka nieszczerość gdzieś tam płynąca poprzez ten tekst, ona wypłynie. Natomiast w momencie, kiedy piszemy pod względem impulsu, pod względem właśnie jakiegoś natchnienia, jest to zupełnie inna, diametralnie inna rzecz. Stąd też nie mam miejsca takiego, w którym bym pisał część tekstów, które już teraz można przesłuchać, były pisane na wybrzeżu podczas tego, kiedy tam wyjechałem do pracy i mieszkałem przez jakiś czas. Część jest napisana podczas trasy samochodem, część w zaciszu domowym, siedząc w oknie, a część w ogóle, nie wiem, na zajęciach zamiast uważać, to na marginesie pisałem, żeby nie zapomnieć. Także zdarza się, że jest to zupełnie oderwane od tego, jak ktoś może sobie to wyobrażać.
0: Skoro wy już od ponad tylu lat działacie, to moje pytanie brzmi, bo lubię się o to pytać zawsze artystów, jak z nimi rozmawiam, bo taki czas to na pewno jest też okres, w którym zebrało się troszeczkę ciekawych, niezwykłych, niejednokrotnie śmiesznych historii i anegdot. Czy wy również takie macie?
1: Tak, jest tego dużo. Każdy koncert ma swój charakter, każdy wyjazd ma swój charakter. Tak jak kiedyś staraliśmy się gdzieś to mniej więcej policzyć, no to takich wyjazdów ze sobą mamy za sobą już około, nie wiem, 60-70. Także jest to już taka liczba, naprawdę porządny kawałek życia, że ciężko sobie czasem przypomnieć, co gdzie było. Natomiast każdy wyjazd jest gdzieś inny. Są rzeczy cykliczne, które się powtarzają, które też dodają uroku. Na przykład on będzie bardzo zły na mnie o to, ale powiem. Seweryn uwielbia Zygzaka McQueena, nie? I czasem jak wracamy, to nie pójdzie spać do momentu, aż mu go nie włączę. Także auta 1, 2 i 3 mam obcykane już na pamięć. Ostatnim razem nawet kupiłem grę, żeby sobie w nią pograć, bo być może tam będzie coś nowego i świeższego. Także czasem wygląda to w taki sposób, że gdzieś tam te wyjazdy są owiane jakimiś tam małymi takimi rzeczami cyklicznymi, ale one dodają totalnie charakteru, bo jak już któryś raz z rzędu włączasz w hotelu Zygzaka czy tam gdzieś, to zaczyna to bawić.
0: Okej, okay. A chciałbym Cię zapytać też o teledyski, bo wiem, że tych teledysków do utworów już też troszeczkę macie. Powiedz mi, jak byś miał ocenić, co jest trudniejsze, granie koncertu czy stworzenie teledysku?
1: Wiesz co, to ma zupełnie inny charakter, jedna i druga rzecz, z tego względu, że pomimo tego, że my grając na scenie staramy się dać ludziom performance, staramy się zrobić to w taki sposób, by przyjście na ten koncert było doświadczeniem, bo ja uważam, że jako artysta gdzieś tam poczuwam się nawet do tego zobowiązany, bo muzykę samą w sobie ktoś sobie może puścić i mieć do niej takie bądź inne odczucie. Natomiast przychodząc na koncert, staram się mieć kontakt z tą publicznością jak najlepszy potrafię i na pewno budowanie gdzieś tego show i napięcia podczas robienia koncertu jest inną formą niż kręcenie teledysku. Tam musisz być bardziej skupiony na poszczególnych kwestiach, co akurat w danym momencie ma wyglądać. I też taką trochę nienaturalną rzeczą, która jest dla nas, to, że powstają momenty w teledysku, gdzie musisz się wyrwać od całości, jaką my tworzymy, i niekiedy na ten przedni plan musimy być rozbici. Czasem nawet nie my, tylko ktoś na potrzeby tego właśnie, jak ten klip ma wyglądać. Także na pewno, gdybym miał powiedzieć, co jest cięższe, uznałbym jednak, że koncert, bo miałem do czynienia w swoim życiu kiedyś taki epizod, gdzie grałem w teatrze pod skrzydłami profesora Skoczlasa, którego serdecznie pozdrawiam. I jest to forma sztuki, która od początku do końca musi coś znaczyć, musi mieć swój charakter i tak dalej. Takie też podejście mamy do koncertów i od samego początku do końca staramy się robić to show i tutaj nie ma miejsca na przerwę, na pomyłkę i nawet w momencie, kiedy coś się stanie, jakieś nieprzewidziane sytuacje, nie wiem, struna w gitarze pójdzie, z tym musisz sobie dać radę na scenie i improwizować. Trzeba wtedy, nie wiem, wymienić wiosło, zrobić cokolwiek innego, zagrać kawałek w czwórkę, aniżeli w piątkę, bo też bywały takie koncerty, gdzie jak na przykład struna poszła, to kończyliśmy numer grać w cztery osoby i nie ma momentu na stop. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kręcenie teledysków, zawsze jest gdzieś taki moment, gdzie możesz sobie odsapnąć, przemyśleć coś. Jeżeli powstanie jakiś błąd, no to się nie martwisz, bo nakręcisz dubla i jakby w porządku, a widz dostaje gotowy produkt z tego wybranego, co jest już najlepsze. Tutaj staramy się dawać to, co najlepsze od początku do końca, nawet jeżeli gdzieś tam przeciwności losu są.
0: Tak na koniec rozmowy, co można życzyć muzykowi?
1: Wow!
0: Połamania strun, gitary?
1: Nie wiem. Wiesz co, połamanie nóg, chyba tak się mówi za każdym razem, jak wiesz, jak na scenę się wychodzi, chyba połamanie nóg. Nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle, ale wydaje mi się, że połamanie nóg.
0: Moi drodzy, to tyle naszej rozmowy. Moim gościem był Patryk Leszczyński, wokalista Crossroad. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Vox FM Radom. Hitów. Grójcu na 106.4. Vox FM Radom. Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
2: Harmonizer.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.